chociaż mam rację, ona jeszcze trzeszczy. No weź się, zbieram swoje rzeczy, wrócę rano, wyleczysz się od razu. Dobranoc, to było cholernie gorące żelazo. Kończę, i tak bym już nie spał w kaszlącym eskolcie. Jadę złoty 20, jakiś wieśniak w radiowozie kiwa. Mało serdecznie, Boże, nie widzisz.

Ten dzień nie był zwyczajny, choć z pozoru taki sam jak każdy inny. Niepokojąco spokojnie. Młodzi ludzie, tacy sami jak my, pragnący żyć. Duszne sierpniowe popołudnie, 17:05. Swe żniwo bez litości zbiera śmierć. Tak po prostu.

0: Štvorka, rádio i podcast.
1: Dwie dekady temu usłyszałem, że mamy vibe. Dwie dekady później nami jarał się cały kraj. Szare bloki to start, nie wiem po kim ten skarb. Kiedy patrzę na nie, widzę swoje schody do bram. Się bożą jakby mieli urodziny. Wino, woda, cola jakby byli urodziny. Nie jestem urodziwy, urodziny.

Nerkst mi w tym pomaga. Gra ohydnie śmieszna jest jak buty Balenciaga. Wsiadam do czarnego vana. Mamy w planach klip i epkę. Mamy znacznie więcej. Podnoszę poprzeczkę, dopóki ktoś przy mnie musi czuć się bezpiecznie.

looks like

0: know how we do it.
1: Anything like this. It's been too good.

Pani bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany, wpakowane dragi. Byłem po kolana stary, na me dokonania czaj. Ty, a przyjaciele stali za mną murem, ale szczerze, nigdy nie odwracałem się za siebie. Sporo będzie legend, co się wydarzyło pod hotelem. Pół roku nie odbieram.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapa łazi, to jest lek. Na plecach mamy sporo, ja i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

setki razy zawiodłem jako facet, jako przyjaciel, brat, syn i męża. Mam coś jeszcze do załatwienia ze światem, zanim dotrę do miejsca, gdzie postawię dom. Nie zliczę wschodów stron, wrzasku, krzyku, rąk, chwil, gdy toń pochłaniała moje imię. Przyszedłem pisać, to mówić, to

roku jakieś pół tysiąca stąd. Pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek, żadna przemiana. Starczył mi rok, umiałem zabić się za to, co teraz staje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepiej oczy mi do snu gdzieś na nowo. Na końcu

Tyczyń 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie, nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

jedyne co wiem. Pobrazia to jedyne co wiem. Pobrazia to jedyne co wiem. Moja mafia SBM. Two for you, bierzesz dwóch albo w. Two for you, bierzesz dwóch albo w.

dziękuję za drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

will I ever be loved? Is love?

questioning.

0: Okej,
1: okay, jo. Pani psycholog mi mówiła, umiej zadać se pytania. Zadałem, zmieniło się od ich zadania. Ich zadania to jest to, co tam śpiewają w Tamagotchi. Ja chcę tańczyć, kochać, tańczyć, się nie smucić i zostawić coś po sobie, no bo czemu nie? I nie pykło z młodą serią, weź nie przejmuj się. Nauczyłeś się na niej rzeczy, dla nowej będziesz lepszy. Wiem, że mógłbyś być dla tamtej starej, ale ją to jej nowy typ poderzył. Stary, taka kolej rzeczy. Jeśli jest szczęśliwa, to co się nie cieszyć? Bez reszty w to wsiąkasz i wiem, że tak bywa. Ale pomyśl, twoja przyszła to też czyjaś była. Nie będziesz tam pierwszy, to ciekawy wątek. Ja skłamałbym, mówiąc, że zmienia cokolwiek. To dla mnie ważne, żeby było fajnie. W zgodzie z samym sobą naturalnie.

tam. Zapytasz, hej, jak leci, ona powie ci od serca i spotkacie się na kawę następnego dnia. Przypomnicie sobie, jak było i że w sumie tak. Myślicie oboje, w sumie czemu nie spróbować? Jak tak nie będzie, pojawi się nowa, yo. Przyszła żona, pozdro z Krakowa.

0: Furka, rádio i podcast.
1: Gramy. Gramy.
2: Numery asi tede. Jako warszawski deszcz. 2011.

błądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest.

wsiąć na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

beze mnie. Siądź na chwilę i leć mi. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczysz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady.

twardem. Sprzedamy wszystko co mamy. Zelo bajdasza, ty skasu Instagramy. Ślapie plany, mam skitrany. Wielki diamentowy kamyk, a dla ciebie lewy paszport. To wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat. Będą lecieć gołdy, wielkie bomby. Jak na Bagdad, a gdy będą na łby. Nie ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

czwórka. Polskie Radio.

srebro, na szybko lub cierpliwie zapisują kartki. Wychowani na estetów, naszą bronią tylko farby, słowa, sztalugi, obsadki. Pod niebem miasta poetów wrzucają srebro, na szybko lub cierpliwie.

Takie metafory biorą smutek w cudzysłów. Wychowani na estetów, naszą bronią tylko farby, słowa, sztaluk i obsadki. Pod niebem miasta poetów wrzucają srebro na szybko lub cierpliwie zapisują kartki.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ja. Siogu. Za barem. Tna piwo za sterem. Ja.

0: a ten uniwersam sprząta. Yo.
1: Te opowieści z zabaru kontuaru, ile z tego weźmiesz do siebie? Głupich nie mam, mądrych też nie bardzo, a co?

0: Sam wiesz najlepiej, Słowenia.
1: Słuchasz Czwórki.

0: Na rozgrzewkę w czwórce.
1: Na rozgrzewkę w czwórce.
0: Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
2: W studiu czwórki Lidia Zamyłko, trenerka, promotorka zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Rozumiem, że już po treningu
3: oczywiście.
2: Dzisiaj,
3: tak?
2: A jak wygląda w ogóle twój tydzień treningowy?
3: Trenuję 7 dni w tygodniu.
2: 7 dni w tygodniu?
3: 7 codziennie.
2: A czas na regenerację?
3: Wiesz co, bo nie 7 dni w tygodniu nie robię bardzo intensywnego treningu. To jest taki progresywny trening. 6 razy w tygodniu robię dosyć intensywny trening. 1 raz w tygodniu jest to taki trening regeneracyjny typu pilates, yoga, coś spokojniejszego, ale ruszam się dużo poza taką jednostką treningową dziennie. Jedną, jeszcze staram się robić około 10 tysięcy kroków.
2: 10 tysięcy kroków. Mhm. No właśnie, to od razu wyprzedziłaś moje pytanie, bo żyjemy w takich czasach, gdzie chętnie siedzimy. Właściwie też trochę jesteśmy do tego zmuszeni. Praca przed komputerem, samochód, nawet utrudnia nam to poruszanie się obecność hulajnóg, no bo jak gdzieś tam stoi, a dobra, przejadę się,
3: miejskich.
2: Prawda? No więc właśnie, rowery miejskie. 10 tysięcy kroków dziennie, ile wynosi optymalna liczba? Ile powinno się robić takich kroków właśnie dziennie?
3: Mówi się o 10 tysiącach, to się oczywiście zmienia. Słyszałam też wersję, że 6 tysięcy, nawet 3 tysiące. Ja uważam, że im więcej, tym lepiej. I rzeczywiście słusznie stwierdziła, że to jest dosyć trudne. Tak, 10 tysięcy kroków dla mnie, bardzo aktywnej osoby, która codziennie na przykład odprowadza i przeprowadza córkę z przedszkola, to ja te 10 tysięcy, powiedzmy 12 tysięcy kroków robię, ale powiedzmy przeciętna osoba, która właśnie żyje w sposób, wychodzi z domu, wsiada do auta, wjeżdża z garażu, zawozi dzieci do przedszkola, do szkoły, wsiada do auta, jedzie do pracy, wraca z pracy, to myślę, że 2-3 tysiące kroków dziennie jest w stanie zrobić i ten limit 10 tysięcy jest naprawdę trudny do osiągnięcia, jeśli prowadzimy taki normalny tryb życia. Normalny w sensie taki siedzący tryb życia.
2: No dobrze, warto byłoby robić te 10 tysięcy kroków dziennie, ale jakie to daje efekty? Jak to wpływa na nasze zdrowie?
3: Przede wszystkim jakby pobudzamy układ krążenia i to ma bardzo pozytywny wpływ na naszą odporność, na nasz stan mięśni, kości, ogólne samopoczucie. Chodzenie jest świetne, bo chodzenie jest tak naprawdę dobre dla każdej zdrowej, sprawnej osoby.

0: nie obciąża stawów, buduje naszą odporność, buduje kondycję, buduje wytrzymałość, więc ja jak najbardziej rekomenduję. Jeśli nie masz czasu na uprawianie sportu, jakiejś konkretnej dyscypliny, ruszaj się, wystarczy chodzić na te spacery godzina dziennie. Ja wiem, że to jest wyzwanie, to się łatwo mówi, tak, zrób godzinny spacer dziennie, ale to jest naprawdę w naszych obecnych standardach, czasach, tym tempie życia, to jest bardzo trudne.
1: To jest dosyć trudne. Mówisz, że 7 dni w tygodniu trenujesz. Ja się tak właśnie zastanawiam, w jaki sposób zaczęłaś prowadzić zdrowy tryb życia i może właśnie tutaj takie kwestie związane z inspiracją. Być może ktoś nas słucha i nie wie, jak się zmotywować. Czy to był jakiś taki dzień, że nagle się obudziłaś, czy to było po prostu taki progres, że zaczęłaś zauważać, że warto się jednak ruszać, warto jeść zdrowo i warto się wyspać?
0: Moja przygoda ze sportem zaczęła się kiedy miałam 3 lata, więc bardzo, bardzo dawno temu, więc dla mnie sport w moim życiu, aktywność fizyczna jest czymś totalnie normalnym, naturalnym, to też próbuję zaczepić mojej córce, więc u mnie nie nastąpił jakiś przełom w życiu, że obudziłam się pewnego poranka i stwierdziłam, że zacznę się ruszać. Trochę inaczej, zrobił się przełom, że zacznę się mądrzej ruszać, bo jak się urodziła Matylda, czyli 4 lata temu, to jakby siłą rzeczy musiałam trochę zmienić swój plan dnia, plan życia i zmniejszyć liczbę treningów. Wcześniej trenowałam, bo jestem trenerem, więc prowadzę treningi, zajęcia grupowe i to było około 30 treningów w tygodniu, bardzo, bardzo dużo. W tym momencie mam 7 treningów swoich, nie prowadzę już zajęć grupowych tak bardzo często, więc zaczęłam się ruszać mądrzej, czyli mniej, ale bardziej z głową i na mnie wpłynęło to doskonale, pod każdym względem, i sylwetkowym, i w kwestii samopoczucia, i też moje ciało nie jest tak zmęczone, przeciążone, lepiej wygląda, lepiej się czuje, więc polecam ruszać się po prostu z głową.
1: Ruszać się mądrze, ruszać się z głową, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Jak w takim razie zachęciłabyś osoby, które nie wiedzą, nie mają może motywacji? To też się pojawiało w wypowiedziach różnych sportowców, teraz przypominam sobie słowa Aleksandra Usyka, słynnego pięściarza ukraińskiego, który powiedział, że on nie ma motywacji, on ma po prostu dyscyplinę.
0: I to jest świetne stwierdzenie. Ja też nie mam motywacji. Dla mnie samodyscyplina jest podstawą, bo pewnie wiesz, motywacja jest na chwilę, a dyscyplina to jest to, co pozwala nam kontynuować to, co postanowiliśmy, więc ja się rano nie zastanawiam, czy mi się chce iść na trening. Ja po prostu to robię. I oczywiście, że zdarzają się sytuacje, że mi się nie chce, albo nie mam ochoty, albo jestem zmęczona. Wtedy też pozwalam sobie na modyfikowanie swojego planu treningowego, jeśli czuję się rzeczywiście zmęczona, bo oprócz tego, że zrobiłam trening, miałam ciężki dzień w pracy i zajmowałam się cały dzień jeszcze potem dzieckiem i po prostu nie mam siły. To nie robię intensywnego treningu, to jest po pierwsze. Po drugie, ja trenuję rano, bo rano mam więcej energii. Niektórzy trenują wieczorem, wolą ćwiczyć w późnych godzinach, co dla mnie jest kompletnie niekomfortowe, więc ja nie czekam na to, aż przyjdzie wieczór, żeby zrobić trening, bo wiem, że go nie zrobię. Dlatego, że u mnie w ciągu dnia jakby ten poziom mojej chęci do tego, żeby się ruszać, maleje, więc wiem, że ja, żeby utrzymać tą swoją rutynę treningową, muszę zrobić trening rano.
1: Lidia Zamyłko, trenerka, promotorka zdrowego i aktywnego stylu życia, członkini międzynarodowego teamu trenerów Anny Lewandowskiej.

0: śpimy. Czas na rozgrzewkę. Czas na rozgrzewkę.
1: Jędrzej Rosiewicz przy mikrofonie, a naprzeciwko mnie Lidka Zamyłko, trenerka, promotorka zdrowego i aktywnego stylu życia. I rozmawiamy, jak być zdrowym właśnie, jak poprawić funkcjonowanie naszego organizmu. Warto się wysypiać, warto robić kroki, chociaż wiadomo, że o to we współczesnych czasach trudno, bo wszędzie siedzimy. Natomiast teraz porozmawiamy trochę o rodzajach treningów, czyli jeśli ktoś rzeczywiście znajdzie czas, żeby sobie potrenować w domu albo pójść na siłownię, to co powinien wiedzieć o treningu siłowym, wytrzymałościowym, oddechowym, o rozciąganiu? Właśnie, Lidio, w jaki sposób powinniśmy dobierać te treningi?
2: Treningów mamy do wyboru, do koloru, form, dyscyplin. Mamy tego mnóstwo, więc ja zakładam, że każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że dla amatorów powinniśmy dobierać treningi po pierwsze do swojego celu, ale też po drugie, albo nawet po pierwsze, róbmy takie treningi, które są po prostu dla nas przyjemne. Przyjemne w sensie sprawiają nam przyjemność, bo trening nie zawsze jest przyjemny. Czasem odczuwamy jakiś dyskomfort podczas treningu, natomiast szukajmy takiej formy aktywności, którą będzie nam się chciało wykonywać, czyli która będzie nam towarzyszyła przez dłuższy czas, przez większość naszego życia lub jakiś czas w swoim życiu. To jest po pierwsze, a po drugie nie bójmy się próbować, eksperymentować, szukać, zmieniać. To naprawdę nie jest tak, że musimy, jak się już zdecydujemy na jedną formę aktywności, to do końca życia jesteśmy skazani na tę formę aktywności. Próbujmy nowych rzeczy, miksujmy, mieszajmy. Teraz jest o tyle fajny trend, że powstają takie formy aktywności, które są miksem, czyli na przykład łączymy pilates z fitnessem, łączymy, tak jak na przykład w Hyroxie, w ogóle trend 2026 Hyrox, jest połączeniem treningu funkcjonalnego z bieganiem na przykład, albo łączymy bar, na przykład program Ani Lewandowskiej Kick the Bar jest połączeniem bar plus sztuk walki. Więc tak naprawdę mamy dwa w jednym, albo nawet trzy w jednym, więc szukajmy takich rozwiązań.
1: A jakie eksperymenty ostatnio tobie przyszły do głowy i które tak już wpisałaś w swój plan treningowy?
2: No właśnie Hyrox mi przyszedł do głowy.
1: To wytłumaczmy jeszcze słuchaczom, bo ja widziałem, że ostatnio tutaj, że szykują się różnego rodzaju wydarzenia w tym roku w Polsce. Całkiem sporo Hyroxowych imprez, ale na czym to polega?
2: To jest w ogóle, to jest hit. To ilu zawodników startuje na tych zawodach, to jest w tysiącach. Natomiast Hyrox to jest taki trening hybrydowy, który łączy ćwiczenia, na przykład pchanie sanek, ciągnięcie sanek, wallbole, takie teraz jakby tak bardziej opisowo, nie używam tych określeń, które są naprawdę używane w Hyroxie. Wykroki łączone są z kilometrowymi odcinkami biegowymi, czyli biegniesz kilometr, potem wykonujesz jakąś dyscyplinę, określoną liczbę powtórzeń lub metrów, które musisz zrobić, potem znowu biegniesz. Czyli łącznie biegniesz 8 kilometrów i pomiędzy bieganiem wykonujesz poszczególne dyscypliny. To jest w ogóle hit treningowy. No, rozwija się taka turystyka teraz sportowa, nie wiem czy wiesz, że na przykład zawodnicy jeżdżą po całym świecie, żeby sobie startować w różnych miastach, w różnych państwach na Hyroxie, ale też nie tylko na Hyroxie, więc to jest też świetny trend. Właśnie turystyka sportowa. Jedziemy sobie w ramach zawodów, ale przy okazji zwiedzamy inne kraje.
1: No właśnie, ja kojarzę choćby Hiszpanię. Tutaj przede wszystkim pojawia się padel. To miłośnicy padla chętnie

0: wybierają Półwysep Iberyjski. Jakie jeszcze inne państwa w Europie moglibyśmy wskazać i połączyć z jakimiś sportami?
1: Sporo osób na przykład lata do Nicei na triatlon. Hisz-

0: Napoleon spał 5 godzin.
1: Nie. To się nie uda.
0: Trochę więcej musimy poleżeć. Ile w takim razie powinniśmy spać, żeby się zregenerować po wysiłku?
1: 7-8 godzin to jest taki optymalny czas. No ja wiem, że to jest znowu trudne do osiągnięcia, ale możliwe. Ja śpię 8 godzin, naprawdę pilnuję tego bardzo. Chodzę spać o 9. 21:15.
0: Czy ten okres tam między 23 a 1 to rzeczywiście jest ten najważniejszy
1: podobno
0: czas,
1: tak,
0: czy to jest mit?
1: Podobno tak, że ten okres nawet między 22 a 24 to jest ten sen najbardziej jakościowy, ale zdecydowanie jeśli ktoś uprawia sport aktywnie i chce być zdrowy, aktywny nadal, to sen to jest podstawa regeneracji i w zasadzie powinniśmy dokładnie tyle samo czasu poświęcać na regenerację, co na aktywność i tak samo o to dbać.
0: Zachować. No dobrze, a drzemka w ciągu dnia?
1: Świetna, jeśli ktoś ma okazję, to power napy są cudowne.
0: Czyli tak do 30-20 minut pewnie.
1: A nawet 15 niektórzy mówią, że wystarczy, ale jeśli ktoś ma przestrzeń na power nap w ciągu dnia, to bardzo polecam.
0: Power napy wskazane, tyle o regeneracji, za chwilę porozmawiamy sobie również o posiłkach, o zdrowym odżywianiu. Lidia Zamyłko, trenerka i promotorka zdrowego oraz aktywnego stylu życia, jest razem z nami. Za chwilę wracamy.
2: To jest Rozgrzewka w czwórce.

0: Rozgrzewka w czwórce.
1: Rozgrzewka w czwórce.
2: Razem z nami jest Lidia Zamyłko, trenerka, promotorka zdrowego i aktywnego stylu życia. Było o śnie, było o regeneracji, to teraz trochę o jedzeniu. Lidio, czy ty stosujesz jakąś dietę?
3: Nie, ale stosuję post przerywany.
2: Post przerywany, czyli kilka godzin przed snem, lodówka zamknięta na kłódkę.
3: Tak naprawdę jem między godziną 10 a 19, o 19 już nie jem, ale tak jak ci wspominałam, chodzę spać o 21.15, więc to przed snem to jest takie lekko ponad 2 godziny już nie jem.
2: No ewentualnie jakie są efekty? Herbatkę. Jakie są efekty?
3: Rano się budzę rzeczywiście lekko, wypoczęta, nie mam obrzęków na twarzy, nie mam obrzękniętych oczu ani kostek. Czuję się super, tak? I czuję taki lekki głód, jak lubię to uczucie takiej lekkości rano, bo ja też trenuję rano. Czy to jest dla każdego? Nie, raczej nie. Chociaż to okno mam dosyć długie i tę przerwę mam taką umiarkowanie długą. Natomiast myślę, że... Znaczy generalnie nie jestem fanką jakichś rygorystycznych, wykluczających diet. Po prostu rozsądek. Bądźmy rozsądni. Wszystko jest dla ludzi z umiarem. I słodycze, i mięso, i nie mięso można spożywać. Jeśli komuś to służy i nie ma przeciwwskazań alergii lub nietolerancji, to śmiało można sobie w spokojny sposób jakby jeść każdy produkt. Ale tak jak powiedziałam, nie przesadzamy.
2: No to właśnie, to trochę pociągnijmy ten wątek z nieprzesadzaniem. Cukier, który nas zabija i właściwie znajduje się we wszystkim. Nawet jeśli chcielibyśmy go zniwelować, to choćby sok marchwiowy, tam oczywiście też go znajdziemy. Niektórzy spojrzą sobie na skład różnych produktów, zobaczą, wow, na 100 gramów mamy, nie wiem, 1 gram cukru, ale potem patrzymy w składzie szczegółowym, a tam mamy substancje słodzące, tak, typu sukraloza. Jak walczyć z cukrem, żeby nie za dużo go spożywać, no bo jednak te efekty nie są najkorzystniejsze.
3: No, cukier działa prozapalnie, oprócz tego, że nadmiar cukru powoduje też otyłość. Natomiast po pierwsze świadomie, czyli czytamy etykietę, tak jak wspomniałeś, patrzymy, gdzie jest cukier, a po drugie unikamy wysoko przetworzonych produktów. Czyli im mniej przetworzone, tym szanse na to, że jest tam dodany cukier, są mniejsze.
2: Ale ja wchodzę do sklepu, a tam wszystko przetworzone. Jak się odnaleźć pomiędzy tymi wszystkimi produktami w takim zwykłym, typowym markecie?
3: No mądrze wybierać, podejmować mądre decyzje, albo po prostu przygotowywać sobie posiłki w domu i wtedy wiesz, co masz na talerzu i jeśli sobie dosłodzisz, to jest, wiesz, ile to dosłodziłeś, dla smaku. Nie da się uniknąć cukru tak kompletnie, chyba że bylibyśmy po prostu na diecie keto i spożywalibyśmy wyłącznie białko z jakimiś niewielką ilością węglowodanów. Natomiast w takim normalnym żywieniu, tak jak wspomniałeś, w sklepach jest mnóstwo produktów z cukrem, ukrytym, dodanym, czy słodzikami, substancjami słodzącymi, więc

0: Po prostu świadomie czytać etykietę, nauczyć się czytać etykietę i jak najwięcej posiłków przygotowywać sobie po prostu w domu z nisko przetworzonych produktów.
1: Lidio, to jeszcze trochę o technologiach w takim razie porozmawiajmy. Jak to wygląda w roku 2026? Jak już daleko zaszliśmy, jeśli chodzi o wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas treningów? Ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy takim wow była taka firma stworzona przez Adiego Dasslera, to niech każdy sobie znajdzie, o jaką firmę chodzi, że wkładało się taką fasolkę na przykład pod podeszwę w bucie, tak. Pamiętasz?
0: W Nike'ach, butach Nike to miało, pamiętam.
1: Na przykład.
0: Liczyło kroki chyba, tak?
1: Tak, na przykład piłkarze to stosowali i po takim meczu czy po treningu wyjmowali tę fasolkę spod podeszwy, można było podłączyć do komputera i sobie wszystko tam sprawdzić. Ale to już są zamierzchłe czasy,
0: tak.
1: Prawda? Jak to wygląda w roku 2026? Jak to będzie wyglądało w tym roku?
0: Idziemy dalej z wearablami tak zwanymi, czyli mamy zegarki, teraz od zeszłego roku chyba ringi, tak? Mamy różnego rodzaju opaski. Ja mam na przykład słuchawki z pomiarem wszystkich parametrów, takie słuchawki do słuchania muzyki sportowe z pomiarami, paski, tak? To już jest standard do zegarków, więc idziemy z tym dalej.
1: A to technologia... zaraz się skończy na tym, że my będziemy tacy poobwieszani tutaj, jakieś pierścionki,
0: tak,
1: naszyjniki, czapki.
0: Tak może się zdarzyć, ale powiem ci, że 2026 oczywiście obfituje w te wszystkie technologie i AI-owe jeszcze tutaj ulepszenia. Natomiast my coraz częściej, mam wrażenie, chcemy słuchać swojego ciała. Rzeczywiście ten zegarek, tak, czy ten ring jest okej, on jest potrzebny nam, albo nawet niepotrzebny do pomiaru jakości snu na przykład, ale coraz więcej osób chce się po prostu wsłuchiwać w własne ciało i słuchać swojego ciała, to co ciało ci powie, bo jeśli jesteś świadomym użytkownikiem swojego ciała, to ty wiesz, co ona ci mówi. Wie, kiedy jesteś wyspany, kiedy potrzebujesz więcej regeneracji, mniej regeneracji albo bardziej intensywnego treningu, żeby zrobić jakiś progres. Więc ta technologia będzie się rozwijała, myślę, że będzie nam towarzyszyła, ale jesteśmy coraz bardziej świadomym społeczeństwem i coraz chętniej słuchamy po prostu swojego ciała. Natomiast myślę, że się nie pozbędzimy tych urządzeń.
1: Smartwatche i tak dalej. Masz dużą kolekcję właśnie tych wszystkich takich bajerek, nowinek technologicznych?
0: Nie, mam 3 zegarki, ale te zegarki są tej samej marki, natomiast one różnie wyglądają w zależności od tego, co zakładam. Chodzi o ubranie, to ubieram dany zegarek. Myślałam o tym, żeby sobie zakupić ring taki, ale tak bardziej chciałabym zobaczyć, jak to działa.
1: A co taki pierścionek może nam pokazać?
0: On ci właśnie chyba pokazuje jakość snu, czyli coś podobnego jak zegarek, tylko masz to w formie takiego pierścionka. Nie każdy lubi zegarki. Niektórzy wolą właśnie nosić pierścienie. Więc o tym myślałam. Oczywiście standardowo pasek do pomiaru tętna i wszelkiego rodzaju aplikacje w telefonie do zgrywania tych danych i analizowania, więc jeszcze nie jest ze mną, myślę, tak źle.
1: Czyli słuchajmy przede wszystkim własnego
0: swojego
1: organizmu
0: ciała, tak.
1: I pomagajmy sobie technologią, bo czemu nie, ale z głową. Lidia Zamyłko, trenerka, promotorka zdrowego i aktywnego stylu życia oraz członkini międzynarodowego teamu trenerów Anny Lewandowskiej była razem z nami. Bardzo ci dziękuję za wizytę i rozmowę.
0: Dziękuję również i wszystkim życzę dużo aktywności i samodyscypliny.
2: To była rozgrzewka w czwórce.

0: Come in, Mr. DJ!
1: Minęła siódma.
2: Pogoda.
1: Dzisiaj tylko na północnym wschodzie oraz częściowo w centralnej Polsce ma być dosyć pogodnie i bez opadów. W innych regionach więcej chmur oraz właśnie opady deszczu. Na południu i lokalnie w centrum spodziewane są również burze z gradem, także uważajcie. A termometry pokażą od 20 stopni na zachodzie do 26 stopni w centralnej Polsce.
2: Autopromocja.
3: Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
4: Jest rok 2046, a ty właśnie planujesz wakacje. Wyjazd w tropiki, a może góry, ale w wirtualnej rzeczywistości. Weekend w lesie czy cyfrowy detoks sterowany przez sztuczną inteligencję. Spontaniczna wycieczka samochodowa, a może autonomiczny kamper, który sam wybierze najpiękniejszą trasę. W audycji Relax 2046 sprawdzimy, jak technologia, klimat i nowe style życia zmienią nasze sposoby odpoczywania. Zapraszam na urlop przyszłości. Czwartek, 4 czerwca od 14 do 16. Marta Zienkiewicz.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz. To Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy

0: Mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: David Penn i Mr. Flip, All Gas, No Breaks, i takim tanecznym krokiem, tanecznym klimatem rozpoczynamy poranek czwórki. Dzień dobry, dzień dobry. 6 minut po godzinie 7, a dziś środa, ale taka środa, że ja już nawet nie muszę mówić, że to jest mały czwartek, który jest małym piątkiem, tylko środa, która po prostu dzisiaj ubiera barwy piątku, a to wszystko dlatego, że zaczynamy od jutra długi weekend. Długi weekend czerwcowy, czyli nie dość, że 4 dni dla niektórych oczywiście wolnego, a poza tym jeszcze dni są coraz dłuższe, więc będziemy mieli dużo czasu na to, żeby odpoczywać, może przeczytać jakąś ciekawą książkę, może w końcu spotkać się ze znajomymi na grilla, tym bardziej, że prognozy pogody mówią, że okej, z jednej strony opady deszczu, burze, jak to bywa o tej porze roku, ale z drugiej strony coraz cieplej, rzeczywiście te wysokie temperatury powoli napływają do Polski, no i my też staramy się w poranku czwórki, żeby trochę muzycznie was cały czas rozgrzewać, tym bardziej, że dzisiaj między innymi w stolicy dosyć chłodny poranek, aczkolwiek taki też również jest przyjemny. W pierwszej godzinie oczywiście dużo muzycznych nowości, o tym zaraz będę mówić, ale będziemy też rozmawiać między innymi o tym, że już niedługo studenci wybiorą się na swoje wymarzone kierunki studiów, to wszystko dlatego, że dzisiaj w okolicach tego czerwca ogólnie rozpoczynają się rekrutacje. Będziemy mówić o tym, które kierunki są najbardziej

0: Fandido i Get a Grip, a na zegarze 15 minut po godzinie 7.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Dziś bardzo tanecznie od samego początku poranka i w tym klimacie również pozostajemy, jeżeli chodzi o nowości muzyczne. Wielkimi krokami zbliżamy się do najnowszego albumu Madonny. Tak, Madonna nadal wydaje nową twórczość. Jest ona skoczna, taneczna, elektroniczna. Zresztą sama Madonna miała taki lekki zgrzyt z Charli XCX, która kilka tygodni temu powiedziała, że the dance floor is dead, czyli że no już się nie tańczy i muzyka elektroniczna trochę odchodzi w zapomnienie, na co Madonna powiedziała, że to zależy, jaka jest twoja muzyka, jeżeli jest dobra, to można tańczyć dalej. I tym sposobem oczywiście PR-owo dalej ogrywa nadchodzący krążek, którego premiera 3 lipca będzie się on nazywał Confessions 2, czyli jest to kontynuacja jej kultowego już albumu Confessions. No i dostajemy już powolutku konkretne single, jeżeli chodzi o taki rollout tego albumu. Dostaliśmy utwór I Feel So Free, a zaraz po nim remix od koreańskiej DJ-ki i producentki Peggy Gu. No i tutaj widać, że Madonna albo jej team oczywiście wie, co w branży się dzieje, bo z jednej strony współpraca z Sabriną Carpenter, teraz właśnie Peggy Gu. Posłuchajcie zresztą sami. Idealny wybór na letnią playlistę. Madonna, I Feel So Free, Peggy Gu. Remix.

0: Poranek Czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To był K-popowy zespół Aespa, Anderson .Paak i utwór Keychain w Poranku Czwórki, a na zegarze 24 minuty po godzinie 7. Słuchajcie, teraz przenosimy się ze świata K-popu do świata piłki nożnej, a to dlatego, że mam dla was utwór, który jest częścią oficjalnego soundtracku, albumu, singli promujących album związany właśnie z mistrzostwami świata FIFA 2026. Jest to współpraca rapera Future i Tylee, afro-popowej wokalistki, a za produkcję odpowiada wielokrotnie nagradzany producent Circuit, który właśnie w tym utworze połączył elementy hip-hopu, popu i afro-popu. Piosenka została zapowiedziana jako utwór, który właśnie ma oddawać to napięcie i emocje związane z rozpoczęciem meczu. No i to jest ciekawe, że dodatkowo utwór, który zaraz zresztą zagramy, Game Time, ma zostać wykonany na żywo podczas ceremonii otwarcia mundialu. No i jest to pierwszy przypadek, kiedy tak mocno hip-hopowy utwór został wykorzystany jako jeden z takich centralnych elementów oficjalnej ścieżki dźwiękowej Mistrzostw Świata FIFA. Jak się podoba, no to każdy musi zdecydować się samodzielnie, a ja wam ułatwię to zadanie i zagram teraz Future, Tyla i Game Time.
2: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. How I'm crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: co status, co? Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu delem.
1: Poranek czwórki.
2: To był nasz redakcyjny kolega Delem i utwór Świat z jego najnowszego wydawnictwa, a na zegarze za 28 minut godzina 8. Ja teraz skręcę brzmieniowo tak delikatniej na chwilę, aczkolwiek nadal będzie żywo, w stronę jazzu, a to wszystko dlatego, że wczoraj w mojej autorskiej audycji Backstage gościłam trójmiejski jazzowo-funkowy, tak naprawdę, tak się nazwali, zespół

Klawo, zespół, który robi ogromne kroki na międzynarodowej scenie, gra na całym świecie tak naprawdę, od Sycylii przez Azję po właśnie Montrose, którego w zeszły piątek dostaliśmy album Live at Montrose, drugi live album tego zespołu właśnie. Wielkim marzeniem było dla całego zespołu zagranie w Szwajcarii, jest to legendarny jazzowy festiwal, no więc stwierdzili, że przy okazji nagrają właśnie ślady live, no bo czemu to sobie z tego takiej dobrej, porządnej pamiątki nie zrobić. Ja odsyłam was do całego albumu, bo jest naprawdę świetny. Sprawdzajcie też Klawo, sprawdzajcie ich przystanki, bo grają też w Polsce w wielu, wielu miejscach. No, mocno trzymają kciuki na to, że pojawią się też na scenie Openera w tym roku, więc za to też bardzo mocno kciuki trzymamy, a tymczasem gramy Klawo i Too Hot to Funk Live at Montreux, teraz w czwórce.

Young Franco, Earth Gang i Lose Control. Biodra w ruch, a na zegarze za 20 minut godzina 8. Kolejną nowość, którą dla Was przygotowałam, przedstawię chyba krótko, a to dlatego, że mam wrażenie, że takie brzmienie broni się samo. Uważam, że najnowszy, a jednocześnie jeden z najbardziej wyrazistych utworów od artystki Kim Petras, gdzie łączy z jednej strony taką nową falę popu z bardziej chłodną i elektroniczną estetyką. Ludzie mówią, że jest to jeden z lepszych jej utworów, no i jednocześnie tytuł mówi sam za siebie. Brutalist, czyli nawiązanie do, no właśnie, surowości brutalistycznej architektury. Posłuchajcie zresztą sami.

0: Czwórka. Radio i podcast.
1: Yo, kolejne miechy cisnę bolecą. Polskę przejechałem, chciałbym uciec jak najdalej stąd. To nie przez problemy z sianem, zmęczony kombinowany.

0: Za 13 minut godzina 8, a to był Miły, ATZ, Dziarma i Money Move. Naprawdę można dzisiaj o poranku mocno i żwawo potańczyć. Dla was teraz przygotowałam rapowy album tygodnia. Tutaj też może trochę tańca, może trochę mniej. Jest nim self-titled album, czyli Problem, album o tytule Problem, a więcej o nim powie Delem.
1: Rapowy album tygodnia.
2: Rapowy album tygodnia.
1: Poleca Delem.
3: Jednym z najpopularniejszych utworów w katalogu Problemu jest singiel Molly, właśnie z ich debiutanckiego krążka. Do utworu powstał charakterystyczny teledysk nagrany na złomowisku. W produkcji Steez użył sampla z utworu Cruisin' Smokey Robinsona, ale wywrócił klimat tego numeru do góry nogami i z wesołej piosenki zrobił mroczny, przebasowany banger. W przejściu duet użył wstawek z kawałka JWP-BC Klimat. Posłuchajmy teraz, jak brzmi Molly w czwórce. Mówił do was Del M.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka.
2: Czerwcówka.
1: Zaplanuj długi weekend z czwórką.
3: Czas obudzić ducha milenialskości. Jeśli dorastaliście z Goku, Vegetą, a waszym marzeniem było wylądowanie na planecie Namek, nie możecie przegapić tego spotkania. Dragon Ball to anime, które zmieniło wyobraźnię pokolenia obecnych 30- i 40-latków. A w jaki sposób seria Akiry Toriyamy wpłynęła na gry, internet, modę i współczesną kulturę fanowską? I czy mogłaby przyciągnąć młodszych odbiorców? Porozmawiamy o tym w audycji Pokolenie Dragon Balla. W czwartek, 4 czerwca od godziny 16. Zapraszam. Kuba Jamrosek.
4: O co chodzi z tym Opolem? Zapraszam na audycję poświęconą Festiwalowi Polskiej Piosenki w Opolu. Na czym polega legenda tego festiwalu? Kto stawiał na opolskiej scenie pierwsze kroki? Jak brzmi festiwal dziś? Gościem audycji będzie Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Sięgniemy po archiwum i posłuchamy współczesnych

0: polskich bęgerów. O co chodzi z tym Opolem? W piątek, 5 czerwca od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
8: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj tylko na północnym wschodzie oraz częściowo w centralnej Polsce ma być dosyć pogodnie i bez opadów. W innych regionach więcej chmur oraz opady deszczu. Na południu i lokalnie w centrum spodziewane są też burze z gradem, także uważajcie na siebie, a termometry pokażą od 20 stopni na zachodzie do 26 w centralnej Polsce.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
3: Plecak spakowany, nocleg opłacony, trasa zaplanowana. Kierunek? Nie Barcelona, nie Rzym i nawet nie Kraków. Może miasteczko z opuszczonym uzdrowiskiem, ukryta plaża nad jeziorem albo kawiarnia w dawnej stacji kolejowej. W piątkowe popołudnie rezygnujemy ze znanych atrakcji z przewodników i pytamy o miejsca, o których wiedzą tylko mieszkańcy. W audycji City Break Polska szukamy nieoczywistych kierunków i lokalnych historii. Daj się zaskoczyć. W piątek, 5 czerwca, między 14 a 16. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
4: Kacper, czytałeś, co ten gość zrobił w internecie?
5: A widziałaś ten ostatni trend?
4: Pokaż.
5: Patrz.
4: Nie znałam tego, ale wiesz co, opowiem ci jeszcze o tym, co się stało potem.
5: A może zrobimy wspólnie takie streszczenie internetu?
4: W piątek o 16?
5: Od 16 do 18.
4: Wielkie podsumowanie mediów społecznościowych.
5: Będą dramy, będą trendy, będzie się działo.
4: Zapraszamy do słuchania audycji internetowo zgrillowani. W piątek, 5 czerwca. Julia Święch
5: i Kacper Zembrzucki. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Już jutro startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przewoje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj jutro od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Słyszę.

0: wiesz, delikatnie musuje, orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Pull up od Collect 200, a na zegarze 6 minut po godzinie 8. To jest druga godzina poranka w czwórce. Wstajemy, rozciągamy się, przygotowujemy do kolejnego pięknego dnia. W niektórych miejscach trochę więcej deszczu, trochę więcej chmur. Uważajcie też na burze z gradem, bo naprawdę dzisiaj może być miejscami intensywnie. Z drugiej strony przed nami piękny, długi weekend czerwcowy, który no z jednej strony też jakieś burze może przejawiać, a z drugiej strony też będzie bardzo ciepły, już taki naprawdę wakacyjny. Wakacje zaczynają się, w zasadzie zaczęły się już dosyć jakiś czas temu, chociaż to zależy kto kiedy skończył te matury wszystkie rozszerzone, to każdy pewnie inną datę miał. Zaczęły się dla maturzystów, którzy właśnie te matury już pewnie powoli kończą, pokończyli. No i w związku z tym ruszyły rekrutacje na studia. O tym porozmawiamy już za chwilę z Alicją Michalską, które kierunki są najbardziej oblegane, a które niekoniecznie. O czym świadczy wybór konkretnych kierunków, o tym już za chwilę porozmawiamy.
2: Sound check, sound check, 1, 2, 1, 2. Flex to the beat, baby, come through. Hustle, sleep, eat, repeat, do what it do. What you seek is seeking you. Everybody wants you have. Trippin', didn't listen, see the vision. Now they so mad, been slept on for so long, it's too bad.

0: To było najnowsze wydawnictwo od DJ-a Blika, czyli Voyager, a płyta wkrótce.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Kwadrans po godzinie 8, a ze mną w studiu jest już Alicja Michalska.
2: Cześć.
0: Dzień dobry, cześć. Dziś ubrane w taką szachownicę, mogłabym powiedzieć. Kto nas ogląda na streamingu, ten widzi, że my tutaj outfity, przebrania nie są przypadkowe.
2: Nie planowałyśmy
0: albo
2: tego.
0: Trochę też na galowo, tak jak właśnie na jakieś rekrutacje na studia, można tak powiedzieć.
2: Znaczy ja wiem. Ja po prostu ostatnio jakoś tak stwierdziłam, że wiesz... Ciepło,
0: że warto
2: wiosno,
0: ubrać,
2: wiosna, lato,
0: że
2: więc na biało.
0: Warto ubrać się ładnie nie tylko od święta czy w czerwcówkę, ale na przykład dla mnie na poranek. Alicja, dzisiaj rozmawiamy o rekrutacji na studia, a to wszystko dlatego, że to się dzieje, z tego co wiemy, gdzieś właśnie teraz, w okolicach początku czerwca.
2: Tak. Jeszcze niedawno emocjonowaliśmy się maturami, no to teraz przyszedł czas na studia. Oficjalnie już 1 czerwca wystartowały niektóre rekrutacje na studia na rok 2026-2027. A więc to jest ten moment, kiedy pewnie wiele osób zastanawia się, co lubi w życiu robić i jak związać z tym swoją przyszłość, albo w ogóle nie myśli o tym, co lubi robić, bo czasem motywuje nas nie pasja, a na przykład opłacalność i przyszłościowość jakichś kierunków studiów. No różne są powody, wiadomo, ale ewidentnie wybór tej drogi zawodowej i w ogóle studiowanie to ciągle jest ważna decyzja, chociaż już no, nie tak kluczowa jak kiedyś, no bo coraz częściej dzisiaj słyszymy pytanie, czy studia w ogóle są potrzebne, czy tak samo się liczą jak kiedyś, te 5, 10, 15, 20 lat temu.
0: Wieczny dylemat.
2: Dokładnie, no bo słyszymy coraz częściej, że o tym sukcesie zawodowym decydują przede wszystkim doświadczenie, praktyczne umiejętności, czy znajomość tych nowych technologii. No znamy też historię takich osób, które zrobiły karierę bez tego przysłowiowego dyplomu, dzięki jakimś kursom, własnym projektom, czy działalności w internecie. No to wszystko sprawia, że rola studiów dzisiaj jest częściej dyskutowana niż jeszcze te kilkanaście lat temu, ale nie oznacza to jednak, że studia odeszły zupełnie do lamusa, bo wielu młodych ludzi nadal uważa to studiowanie za ważny etap rozwoju i też sposób na życie, no cała ta kultura studencka, o której też kiedyś rozmawiałyśmy, to wszystko powoduje, że studia nie są postrzegane jako gwarancja tego sukcesu, no ale wciąż są jednym z takich najważniejszych narzędzi pomagających ten sukces po prostu osiągnąć. I jeśli spojrzymy na statystyki, bo te też sobie przygotowałam na dzisiaj, to przez lata liczba studentów w Polsce rzeczywiście trochę spadała, głównie z powodów demograficznych. No jeszcze w tym roku akademickim 2015-2016 studiowało prawie 1,5 miliona osób, a w 2019-2020 było już ich około 1,2 miliona. No ale od kilku lat obserwujemy jednak odwrócenie od tego trendu i według najnowszych danych z kolei w tym roku

0: roku akademickim 2024-2025 na polskich uczelniach studiowało 35 tysięcy osób więcej niż rok wcześniej. A więc jest ta tendencja wzrostowa i pokazująca, że pomimo tej popularności kursów online, szkoleń, alternatywnych ścieżek kariery, no to studia cały czas są w tym ważnym elementem po prostu planowania naszej przyszłości.
1: To ja muszę w takim razie podpytać, ty pamiętasz swój dylemat taki po maturze?
0: Oczywiście.
1: Czy wiedziałaś bardzo dobrze, na jakie studia chcesz iść, czy jednak do końca się między jakimiś studiami wahałaś?
0: Ja miałam taki problem, że chciałam bardzo dużo kierunków skończyć i wybrałam sobie 5 kierunków i nie wiedziałam, jak je rozplanować, żeby skończyć wszystkie.
1: Za duże ambicje po prostu.
0: Dokładnie, bo chciałam iść na polonistykę, na kulturoznawstwo, na filozofię, na antropologię, na muzykologię, na dziennikarstwo i tak chciałam to wszystko połączyć, żeby mieć, wiesz, i tę część praktyczną, czyli dziennikarstwo, ale też tę część merytoryczną, czyli właśnie nauki o kulturze, socjologię też chciałam skończyć, no tą filozofię też najbardziej. No i skończyło się tak, że skończyłam tylko kulturoznawstwo i dziennikarstwo. Czy kulturoznawstwa nie skończyłam, dziennikarstwo tak, ale kulturoznawstwo
1: tylko
0: gdzieś tam
1: i aż,
0: po drodze.
1: Bo to są jednak dwa konkretne kierunki. No ja tutaj taki apel w stronę osób, które właśnie skończyły matury i jeszcze mają mętlik w głowie, to powtórzę, że to jest normalne i żeby się tym nie stresować, że wasze plany pewnie jeszcze zmienią się kilkanaście razy, a może niekoniecznie, ale każda z tych wersji jest okej i nie ma co się na razie za bardzo stresować, bo ja na przykład bardzo w dużym stresie spędzałam te wakacje pomiędzy studiami a maturą, głównie dlatego, że po prostu byłam bardzo zestresowana tym, że po raz pierwszy w swoim życiu taki 19-latka, sami mają wpływ na to, jak potoczą się ich losy i tego nie potrafiłam zrozumieć, że przez całe życie jesteś w systemie, że pierwsza, druga, trzecia, czwarta, do szóstej, potem pierwsza, trzecia, wiesz, że wiesz, co masz robić z roku na rok, jest dla ciebie przygotowany jakiś plan, no i nagle po raz pierwszy ty sobie sama musisz ten plan ustalić, no a jednocześnie możliwości jest bardzo, bardzo dużo, co jest super, ale z drugiej strony też troszeczkę potrafi przytłoczyć, także myślę, że tutaj naprawdę głęboki wdech, trochę pobiegać, trochę pomedytować, pooddychać
0: i żyć po prostu,
1: gdzie,
0: żyć,
1: tak, bo gdzie by nas nie poniosło, to poniesie nas w dobre miejsce, jeżeli będziemy za głosem swojego serca szli. Trochę mówię, jakbyśmy już kończyły
0: to
1: ten
0: powiedziałaś.
1: Temat, ale myślę,
0: a
1: że
0: my
1: to
0: dopiero
1: jest,
0: zaczynamy.
1: Dokładnie, dopiero zaczynamy, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny apel, myślę, do młodych osób, ale mam też pytanie do naszych słuchaczy. Jakiego kierunku studiów nie polecilibyście maturzystom? Czyli na przykład przetestowaliście i jest to totalna bójda. Dzwońcie do nas 226452100, a do tematu wrócimy za moment.

0: poranek czwórki. Zapraszam, Dominika Płonka.
1: Wiz Khalifa i Black and Yellow, ale nie jest to utwór o pszczołach. A ze mną w studiu cały czas Alicja Michalska. Rozmawiamy o najbardziej ciekawych, najbardziej trendy kierunkach studiów, a to wszystko dlatego, że zaczynamy taki okres rekrutacyjny.
2: Tak, jeśli spojrzymy na te ostatnie 25 lat, no to zobaczymy taką ciekawą zmianę, no bo na początku tego wieku wybieraliśmy studia głównie takie jak pedagogika, administracja czy właśnie zarządzanie, bo to dawało szansę odnalezienie się w tej nowej gospodarce. No potem była politologia, socjologia, te stosunki międzynarodowe. No a dzisiaj tak naprawdę na takiej topce jest psychologia, medycyna czy właśnie zarządzanie. To też pokazuje, że te wybory maturzystów bardzo dobrze odzwierciedlają zmiany zachodzące w społeczeństwie, czy właśnie na rynku pracy. I jeśli spojrzymy na dane rekrutacyjne opublikowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, no to okazuje się, że wśród najchętniej wybieranych kierunków studiów od lat znajdują się zarządzanie oraz prawo. To są takie kierunki, które przyciągają kandydatów przede wszystkim swoimi szerokimi możliwościami zawodowymi. No zarządzanie daje bardzo dużo przydatnych kompetencji tak naprawdę w każdej branży, zresztą sama wiesz po sobie,
1: tak
2: że jest. Zarządzanie
1: ja skończyłam
2: się
1: zarządzanie i prowadzę dziś poranek czwórki.
2: Tak, także wszystkimi zarządzasz tutaj, twórcy.
1: Można, tak, no zarządza się różnymi rzeczami przez całe życie, więc
2: swoim
1: myślę,
2: życiem.
1: Że... Ale tak na poważnie, to też ze swojego doświadczenia wiem, że to po prostu jest wiedza z każdej dziedziny w jakimś procencie, czyli mamy właśnie i trochę prawa, trochę finansów, trochę socjologii, trochę filozofii, także myślę, że no też wszelkiego rodzaju finansowe, ekonomiczne kierunki, marketingowe, naprawdę bardzo szeroki wachlarz przedmiotów, także dla osób, które kompletnie nie wiedzą, co ze sobą zrobić, a ja byłam taką osobą, że rzeczywiście nie miałam na siebie konkretnego planu, albo ten plan w ogóle zmieniał się w trzeciej klasie liceum jakieś 20 razy, od podejść do kursów rysunku pod architekturę do jakichś innych ciekawych opcji, no to stwierdziłam, że właśnie to zarządzanie będzie takim idealnym środkiem, złotym środkiem na to wszystko.
2: No i właśnie dlatego według danych na rok akademicki poprzedni 2025-26 zarządzanie, ten kierunek zgromadził ponad 27 tysięcy zgłoszeń kandydatów, co powoduje, że zarządzanie niezmiennie znajduje się w tej ścisłej czołówce najchętniej wybieranych kierunków studiów dzisiaj, zaraz po nim prawo. Natomiast jeśli patrzymy na liczbę zgłoszeń w całej Polsce, no to najwięcej kandydatów przyciągnęły kierunki takie jak psychologia na pierwszym miejscu, ponad 43 tysiące zgłoszeń. I w ogóle to jest bardzo ciekawe, że psychologię w Polsce studiuje obecnie 83 tysiące osób, a w ciągu zaledwie 5 lat liczba studentów tego kierunku wzrosła o ponad 140%. Co więcej, od lat Polska znajduje się w europejskiej czołówce pod względem liczby osób studiujących psychologię, a więc po prostu jesteśmy krajem psychologów.
1: To prawda, być może to jest jakaś odpowiedź na to, że coraz większe zapotrzebowanie mamy na tych psychologów. To są też ciężkie i chyba długie studia. Z tego co kojarzę, to są studia jednolite, prawda? Więc tutaj trzeba naprawdę założyć trochę więcej czasu.

0: na to, żeby osiągnąć taki, wiesz, żeby te studia skończyć i zacząć w pełni pracę w zawodzie.
1: Tak, a więc psychologia na pierwszym miejscu, potem oczywiście pod kątem tej liczby zgłoszeń kierunek lekarski, ponad 30 tysięcy zgłoszeń, zarządzanie, prawo i informatyka. No to są takie kierunki, które od lat przyciągają rzeczywiście studentów, ale jeszcze jeśli chodzi z kolei o liczbę kandydatów przypadających na jedno miejsce, to tutaj kierunkiem triumfującym cały czas jest japonistyka. 22 osoby na jedno miejsce. Co mogłoby ciekawe. Się wydawać, że to jest bardzo niszowa specjalizacja. No, zainteresowanie Japonią jednak od lat rośnie, między innymi za sprawą tej kultury popularnej. Tutaj też w poranku często o tym rozmawiałyśmy, a więc japonistyka cały czas jest kierunkiem, na który najtrudniej się dostać, ale właśnie dlatego, bo po prostu jest mało miejsc.
0: A pamiętasz moment, w którym dowiadywałaś się, czy dostałaś się właśnie na swój wymarzony kierunek, czy niekoniecznie? Bo ja mam wrażenie, że to był stres równy ze stresem tym maturalnym. Ja się najbardziej bałam, że w ogóle nigdzie się nie dostanę i co wtedy?
1: Ja pamiętam, pracowałam wtedy w takim barze jako kelnerka i tylko cały czas odświeżałam tę listę, tamtą stronę z wynikami rekrutacji. Zamiast obsługiwać ludzi, to cały czas tylko z tym telefonem po prostu patrzyłam na te wyniki.
0: No tak, bo tam już wakacyjne prace też były taki moment.
1: Tak, kiedy... od razu, no pewnie, że tak.
0: To ja też pamiętam, że właśnie pracowałam za granicą i mieliśmy lunch, byliśmy na stołówce wszyscy i nie byłam jedyną osobą, która tam w wieku 19 lat pojechała właśnie popracować. Była cała ekipa Polaków, którzy również czekali na swoje wyniki tych studiów, więc pamiętam taki moment, właśnie wszyscy na telefonach odpalają maila i próbują znaleźć, czy znaleźli się wśród tych szczęśliwców, którzy dostali się na swój kierunek, czy niekoniecznie.
1: Ale prawda jest taka, że życie i tak weryfikuje, bo kolejne statystyki, szacuje się, że ponad połowa osób z wyższym wykształceniem pracuje w branży zupełnie innej niż ta, do której przygotowywał ich kierunek studiów.
0: Ups.
1: Wiadomo, no nie musi to oznaczać, że studia nie były trafionym wyborem. Po prostu coraz częściej dzisiaj studiowanie nie daje nam konkretnego zawodu, ale właśnie te kompetencje, które potem możemy wykorzystać w wielu branżach. Ja jeszcze przygotowałam sobie, jakie nowe kierunki pojawiły się na dzisiejszych polskich uczelniach, ale o tym może zaraz.
0: A ja w takim razie zapytam naszych słuchaczy, jakiego kierunku studiów nie polecilibyście maturzystom? Dzwońcie 226452100.

0: Maszyn w poranku czwórki, a ze mną w studiu cały czas Alicja Michalska. Uśmiechnięta? Co myślałaś, że to jest o tobie?
1: No już tak pomyślałam sobie, tak miałam taką nadzieję.
0: Twoja energia
1: tak
0: również
1: pięknie
0: kobieca.
1: Łączysz te piosenki ze mną.
0: Może mniej hip-hopowa, ale to chyba dobrze. Myślę, że ty tutaj bardziej jazzowa jak już. A my dzisiaj ani o hip-hopie, ani o jazzie, a o rekrutacjach na studia rozmawiamy, a to wszystko dlatego, że no, jesteśmy teraz w takim momencie, kiedy maturzy sprawdzają maile, sprawdzają wiadomości, czy dostali się na swój wymarzony kierunek, czy niekoniecznie. To ja jeszcze zacznę od mojej porażki, że ja nie dostałam się na studia magisterskie, na które składałam papiery i musiałam przez rok...
1: Ale potem po licencjackich?
0: Tak, po licencjackich złożyłam papiery na Uniwersytet van Amsterdam, w Amsterdamie na music business, czyli właśnie biznes branży muzycznej. To, co teraz robię w zasadzie zawodowo. No i na te studia ja się niestety nie dostałam, było mi bardzo, bardzo przykro, aczkolwiek uważam, że przerwa, którą wtedy zrobiłam roczna, bardzo, bardzo dużo mi dała tak twórczo, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Znowu złota myśl ode mnie dzisiaj
1: ja
0: dla
1: muszę
0: osób,
1: je spisywać
0: które,
1: kiedyś
0: które się stresują.
1: Muszę zacząć je spisywać i po prostu potem sobie na nie patrzeć. Ale słuchaj, jeśli chodzi o te kierunki, to teraz tyle tych nowości powstaje, że wydaje mi się, że za parę lat ten music business przywędruje także do nas, do Polski. No ale póki co mamy inne nowe kierunki studiów, na które można się zapisać. No możemy zacząć od Warszawy, od Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród kierunków na rok akademicki ten 2026-2027 mamy 5 nowych kierunków. Między innymi jest to chemia sądowa. Kierunek łączący chemię analityczną z kryminalistyką. W dużym uproszczeniu studenci uczą się po prostu wykorzystywać metody chemiczne do badań, śladów i dowodów, które mogą być wykorzystywane w tych wszystkich postępowaniach karnych.
0: Więc to brzmi niesamowicie interesująco. W porównaniu do tego zarządzania, wiesz, no, czasami
1: sądowa.
0: Mam taką myśl, że okej, no, zarządzanie, jakby nadal jestem, jakby będę wspierać i mówić, że to jest dobry kierunek, a z drugiej strony taką przygodę przeżyć, jak chemia sądowa.
1: No dobra, no to w takim razie kolejna rzecz, humanistyka cyfrowa. Też bardzo ciekawa rzecz, już sama nazwa powoduje, że robimy takie wielkie...
0: Czy cyfra właśnie?
1: Dokładnie, słuchaj, to jest kierunek, no, którego nazwa brzmi dość tajemniczo, ale tak naprawdę pokazuje, jak właśnie zmienia się ta współczesna edukacja, no bo to jest kierunek, który łączy te nauki humanistyczne, takie jak historia, kultura, język czy literatura z tymi nowoczesnymi technologiami cyfrowymi. Z tego, co czytałam na stronie, to studenci uczą się na tym kierunku wykorzystywać sztuczną inteligencję w badaniach humanistycznych.
0: No tak, tej sztucznej inteligencji teraz na pewno
1: o wiele więcej
0: niż w latach, kiedy ja na studia gdzieś tam próbowałam się dostać.
1: Wtedy po prostu była polonistyka, zwyczajne kierunki humanistyczne, pracowało się z własną głową, a nie ze sztuczną inteligencją.
0: Ja słyszałam o takim kierunku bycia influencerem na przykład, ale nie wiem, czy to jest prawda i to trzeba sprawdzić, w sensie, czy influencer marketing,
1: może jakieś podyplomowe.
0: Być może to są jakieś...
1: filia marketingu rzeczywiście.
0: Tak, ale też stwierdziłam, że za moich czasów to ładnie powiem. I jeszcze tego słowa influencer jakby w żadnym kierunku studiów, tak samo jak sztuczna inteligencja, chyba nie było.
1: Kolejnym kierunkiem, na który można się zapisać na Uniwersytecie Warszawskim, jest krytyka współczesna. I to jest bardzo fajny kierunek, bardzo mnie przyciągnął. Żałuję, że nie było tego, jak ja wybierałam sobie te moje 6 kierunków po maturze. Stosunkowo nowy kierunek humanistyczny, który koncentruje się tak naprawdę na analizowaniu, interpretowaniu zjawisk kultury współczesnej, właśnie od literatury, filmu i sztuki, po internet czy popkulturę. No, ja bym rzeczywiście sobie zrobiła taką magisterkę z krytyki współczesnej. To by rzeczywiście coś w tym kierunku jest, co mnie przyciąga. Ostatnia rzecz to jest coś bardzo ciekawego. Geoinformacja. Kierunek, który łączy...
0: Znowu, nie miałabym pojęcia po samej nazwie, o co chodzi.
1: To jest kierunek, który łączy geografię, informatykę, analizę danych i te nowoczesne technologie lokalizacyjne. Nie mam zupełnego pojęcia, o czym mówię, ale brzmi bardzo niszowo i w praktyce
0: nie wybrałabyś się po swoim dziennikarstwie.
1: Nie. W praktyce jest to kierunek, z tego co piszą na stronie, związany po prostu bardzo z codziennym życiem, no ale wiadomo, tutaj geografia i znowu te nowoczesne technologie lokalizacyjne, wszystko tutaj się łączy w jedną całość. No ale zmieniając już miasto, zmieniając też uniwersytet, jeśli chodzi o Poznań, Uniwersytet Adama

0: Mickiewicza. Tam można studiować taki kierunek teatr i sztuki performatywne. To jest rzeczywiście taka spora nowość, bo do tej pory wiedzę o teatrze można było studiować wyłącznie na szkołach aktorskich, filmowych, czy właśnie jakichś prywatnych. No a tutaj wreszcie mamy możliwość studiowania wiedzy o teatrze i jeszcze tych sztuk performatywnych na normalnej uczelni.
1: Podoba mi się to też. Pamiętam, że bardzo ciężko do szkoły filmowej było się dostać w moim rodzinnym Krakowie i tam wielu licealistów z mojego rocznika próbowało i się nie udawało. No i tutaj rzeczywiście problemem było, że jeżeli nie dostaniesz się właśnie do szkoły aktorskiej, no to trzeba w zasadzie całkowicie zmienić plan, że trochę nie ma tego takiego wyjścia B czy C, tylko no te osoby też poszły na jakieś studia humanistyczne, właśnie dziennikarstwo, socjologia i tak dalej, więc to może być fajne rozwiązanie dla osób, które mimo wszystko chciałyby kontynuować właśnie swoje studia gdzieś naokoło filmu.
0: Tak, a jeszcze a propos zarządzania, na Uniwersytecie Warszawskim jeszcze zapomniałam wspomnieć, że nowy kierunek pojawił się też w tym roku. Zarządzanie ludźmi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
1: To brzmi bardzo
0: poszłabyś na coś takiego?
1: Jakoś. Nie wiem. Zarządzanie ludźmi z wykorzystaniem... No, rozumiem, o co chodzi, ale wydaje mi się, że chyba nie wybrałabym się na taki kierunek.
0: Ja
1: w ogóle te sztuczne inteligencje jakoś tam jednak jeszcze nie brzmi dla mnie aż tak bardzo fascynująco w kontekście całego kierunku studiów. Aczkolwiek jedną wskazówką, którą mam taką jeszcze, jeżeli komuś bardzo źle poszła matura, to ja pamiętam, że osoby z mojego rocznika, które wiedziały, że po prostu no, poszło słabo, zapisywały się po prostu na te kierunki, gdzie było bardzo mało chętnych na jedno miejsce i tam pamiętam, że w ramach takiej poduszki, wiesz,
0: tak,
1: bezpieczeństwa,
0: dostawały
1: się po prostu na cokolwiek. No może to jakieś rozwiązanie również jest. Ja życzę maturzystom po maturach, żeby takich momentów jednak nie mieli i żeby wybierali te kierunki, które czują swoim serduchem, bo to jest najważniejsze. I tą piękną, ostatnią, złotą myślą dzisiejszą zakończę wątek studiów.
0: Zapisuję.
1: Zapisujesz. Alicja Michalska była ze mną w studiu. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki.

0: To był MF Doom i Doomsday, a na zegarze za 12 minut godzina 9.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam i rozgrzewam muzycznie, ale też rozmawiamy dziś o tematach, które dotyczą właśnie głównie młodych. Mieliśmy temat z Alicją Michalską dotyczący rekrutacji na studia i trochę przy tych latach 20 właśnie zostaniemy. A to wszystko dlatego, że dziś premierę ma podcast Polskiego Radia właśnie o nazwie Lata 20, o tej dekadzie, w której wszystko dzieje się naraz. Pierwszy

poważne decyzje, pierwsze wielkie rozczarowania, no i pierwsze też momenty, kiedy naprawdę młody, dorosły człowiek zaczyna rozumieć siebie. O tym podcaście i o tym, z czym zmagają się dwudziestolatkowie w dzisiejszych czasach, porozmawiamy z Zuzą, Wiką i Ulą, które ten podcast właśnie tworzą. Zostańcie razem z nami. Szlak.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
2: Wychowani na Depeszach. Audycja dla wszystkich, którzy dorastali przy muzyce Depesz Mode. Największe klasyki, synth-popowy klimat i kultowe brzmienia, które wychowały całe pokolenia. Słyszymy się w sobotę, 6 czerwca od 18 do 20.
3: Gorąca, gotowana kukurydza, lody, zimne lody.
4: Co? Co ty gadasz?
3: Słoneczny hip-hop, plażowa alternatywa, funky, funky, funky.
4: O, to już lepiej. Halo, halo, ale o co panu chodzi?
3: Jak to o co? Sobotni wieczór, czwórka Polskie Radio, trzeba się zabawić.
4: A można to łączyć?
3: No pewnie, pewnie, zapraszam.
5: Zagramy dla was razem. DLM i Adam Smolarek. Summer Disco w sobotę o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
12: Zdrowi.
13: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
14: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła dziewiąta. Pogoda. Dzisiaj tylko na północnym wschodzie oraz częściowo w centralnej Polsce ma być dość pogodnie i bez opadów. W innych regionach więcej chmur oraz opady deszczu. Na południu i lokalnie w centrum spodziewane są też burze z gradem, także uważajcie na siebie. A termometry pokażą od 20 stopni na zachodzie do 26 w centralnej Polsce.
1: Autopromocja. Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
2: Pokrzywa zamiast szpinaku. Mniszek zamiast sałaty. Dla jednych to powrót do korzeni, dla innych kulinarny eksperyment. Podczas gdy ponad połowa Polaków twierdzi, że lubi przygotowywać posiłki z tego, co samodzielnie zbierze, my pytamy, jak zrobić to najlepiej. W Dzikiej Kuchni sprawdzimy, co można znaleźć tuż obok domu i jak zamienić to w coś, co zaskakuje bardziej niż niejedno restauracyjne danie popisowe. Zapraszam do stołu w sobotę od 14 do 16. Marta Zinkiewicz.
1: Czerwcówka to małe wakacje. Zapraszam na audycję Letniaczek, czyli 2 godziny w czerwcu pełne słońca, dobrej muzyki i wakacyjnego luzu. Odpal czwórkę i wpadnij po dawkę pozytywnej energii, letnich hitów i przyjemnego klimatu. Sobota, startujemy od 16. Słyszymy się? Zapraszam. Damian Sikorski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
11: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
12: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
13: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
10: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Po reklamie.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: JT i utwór Nam na mocny początek trzeciej godziny poranka w czwórce, a na zegarze 6 minut po godzinie 9. Uważajcie, bo dziś w całej Polsce sporo chmur, opadów, deszczu, ale również burze. W szczególności na południu i w centrum kraju mogą pojawić się burze z silnymi opadami deszczu, ale również z gradem. No, taki już klimat mamy w czerwcu, za to coraz bliżej jest długi weekend czerwcowy, czyli tak zwana czerwcówka. A podczas czerwcówki podobno wysokie temperatury, także będziemy mogli poczuć się w końcu jak w lecie. Lecie, lata 20. Płynnie przechodzę do tematu, o którym za chwilę porozmawiamy z moimi gościniami tej godziny poranka. A to dlatego, że właśnie przed chwilą w trakcie poranka czwórki na stronie Polskiego Radia wylądowała premiera pierwszego odcinka podcastu Lata 20. To jest nowy podcast czwórki Polskiego Radia. Będzie miał 6 odcinków. Każdy odcinek będzie pojawiał się właśnie w środę. I już za chwilę o tym podcaście porozmawiamy z autorkami Ulą Sołochą, Wiktorią Nowak i Zuzą Boguską. Jest to podcast, podczas którego dziewczyny będą rozmawiały o tym, jakie wyzwania, jakie trudności spotykamy właśnie w tym burzliwym dla nas, pięknym, a jednocześnie burzliwym dla nas okresie, czyli kiedy mamy te 20 kilka lat. Więcej o tym już za moment.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: To był VBS, Dwa Sławy i utwór Jadę Jak, a na zegarze 14 minut po godzinie 9. Ze mną w studiu są już autorki podcastu, o którym dwa razy już zdążyłam wspomnieć. Autorki podcastu Lata 20, którego premiera już dziś. Właśnie niecałą godzinę temu podcast wylądował na stronie Polskiego Radia. Czwórka online, tam go znajdziecie. Ze mną w studiu są Wiktoria Nowak, współtwórczyni projektu GenBoost i Stowarzyszenia Dziewczyny na Wybory, Ula Sołocha, która była tutaj u mnie w studiu czwórkowym w ramach Poranku Czwórki, z Fundacji Offschool, współtworzyła Starter Pack Dorosłości, o którym rozmawiamy, ale też koordynuje projekty Dom Spokojnej Młodości, i Zuzanna Boguska, socjolożka, analityczka trendów, project managerka w Fundacji Offschool. Cześć dziewczyny.
2: Cześć.
3: Cześć.
1: Bardzo się cieszę, że udało mi się wszystko tutaj wytłumaczyć, bo to idealnie. W ile jesteście zaangażowane różnych projektów, pewnie o połowie rzeczy jeszcze nie powiedziałam, ale o tym będziemy wszystkie jeszcze rozmawiać. Zanim przejdziemy stricte do tematu podcastu, to tutaj wrócę jeszcze do rozmowy z godziny 8. Z Alicją Michalską rozmawiałyśmy o rekrutacji na studia, bo teraz jest moment, w którym młodzi rekrutują się, sprawdzają, czy dostali się na te wymarzone kierunki. Pamiętacie u siebie taki moment stresu sprawdzania i wyboru kierunku studiów?
2: Doskonale pamiętam, bo kiedy weszłam na USOSA, to wyświetliło się czerwone, więc doskonale pamiętam ten stres. Oczywiście potem wszystko się ułożyło, ale to jest taki moment, w którym wierzysz, że to jest dosłownie najważniejsza chwila twojego życia. Więc ten stres jest ogromny, całe szczęście to jest już za mną, bo kończę magisterkę w tym roku, ale to są takie kamienie milowe trochę w życiu młodego człowieka.
4: Które chyba będzie się pamiętać na całe życie. Ja miałam podwójny stres, bo ja zdawałam maturę w 2020 roku, więc moja matura była w czerwcu, także wszystko było opóźnione i pamiętam, że to była taka droga eliminacji, że tak naprawdę się szukało. Ostatecznie nie wiem, czy dobrze wybrałam. Wydaje mi się, że tak, i jestem zadowolona z tego, ale wtedy miałam wrażenie, że trochę idę na głęboką wodę i w ciemno.
5: Tak, ja podobnie tak jak Ula. Jest tyle wyborów, tyle możliwości. Jesteśmy w tak młodym wieku, że ciężko na tamten moment zdecydować, więc ja wybrałam tą opcję i po prostu złożyłam na wiele kierunków w wielu miastach i na wiele uczelni. I dopiero wtedy podejmowałam decyzję, co wybrać.
1: Wiktoria, wspomniałaś o tym czerwonym pasku, czyli to znaczy, że na jakieś studia twoje wymarzone się nie dostałaś wtedy?
2: Wymarzone w tamtym momencie. Bardzo chciałam iść na stosunki międzynarodowe. Miałam jakąś wizję siebie, która w moich dziecięcych marzeniach była bardzo, bardzo wyraźna. Ja się na ten studia nie dostałam, poszłam zastępczo właśnie na organizowanie rynku pracy na tym samym wydziale, no i kończę magisterkę teraz z tego kierunku, bo okazało się, że rynek pracy i w ogóle to, jak będzie wyglądał w przyszłości, grupy defaworyzowane na rynku pracy, to są niesamowicie ciekawe i niesamowicie aktualne rzeczy, ale musiałam do tego dorosnąć, że to jest coś, co mnie interesuje, i trochę takie dziecięce marzenia położyć na bok i powiedzieć, okej, to były marzenia, teraz jest rzeczywistość, która też jest fajna, ale ja zachęcam do tego, żeby czasami gdzieś się nie dostać, żeby czasami zwrócić uwagę, że nie wszystko musi być bardzo jasną ścieżką, bo czasami te skręty niespodziewane dają większą satysfakcję niż ta wymarzona ścieżka.
1: To prawda, albo rezygnacja czasami z jakichś kierunków, do czego na razie jeszcze nie zachęcamy maturzystów, ale dobrze, że o tym powiedzieliście, to od razu pokazuje też różnicę perspektywy wczesnych lat 20. i późniejszych, czyli że już na przykład rozumiemy, że dany kierunek jednak okazuje się bardzo ciekawy i okazuje się tym odpowiednim dla nas wyborem. Lata 20., czyli podcast, w którym poruszacie tematy, bolączki, czy różne tematy związane z właśnie wchodzeniem w dorosłość, młodość, ale już jednocześnie nie te lata stricte dziecięce. Może zacznijmy od tego, bo też warto powiedzieć, że wszystkie tutaj nadal mamy te 20 kilka lat, czyli nie mówimy z perspektywy osoby, która wszystko już przeżyła i patrzy na to z jakiejś dużej perspektywy. Jakie są dla was dzisiaj najważniejsze wyzwania bycia tym 20?

0: 20-latkiem, jakby z perspektywy waszego życia stricte? Może Zuzia?
1: Wyzwania teraz to chyba takie po prostu ułożenie życia, takiego zwykłego, już dorosłego, bo gdzieś te lata młodości, robienia po raz pierwszy rzeczy, czyli właśnie pójście na studia, znalezienie pierwszej pracy, znalezienie pierwszego mieszkania, poznawania nowych znajomych, współlokatorów i wszystko, co się wiąże z tym właśnie znalezieniem studiów i pójścia na nie, trochę już minęły, bo za chwilkę kończymy studia i już będziemy tymi takimi młodymi, dorosłymi, pracującymi na full etat. I to jest chyba najtrudniejsze, takie troszeczkę pożegnanie się z tym dzieciństwem, z tą taką młodością i już przejść na swoje w 100%.
0: Czyli okazuje się, że to nie moment nastoletni, tylko właśnie te późniejsze lata 20 chyba są takim, bo ja też mam takie wrażenie, że to te późniejsze lata 20 to jest dopiero ten moment, kiedy to dzieciństwo naprawdę się kończy. Wiktoria, przepraszam.
2: Ale nie, po prostu ja strasznie mi zestresowałaś tą informację, że w sumie kończymy już te studia. Przypomniałaś mi, zrobiłaś mi update. Czy
0: dzieckiem się jest całe życie o ten...
1: Wczoraj wszyscy obchodziliśmy Dzień Dziecka.
0: No właśnie.
2: Tak. To jest na pewno ważny moment, no bo gdzieś te studia faktycznie są trochę przedłużeniem dzieciństwa, chociaż trudno nazwać to dzieciństwo, no bo to są pierwsze robienie prania, pierwsze gotowanie dla siebie, pierwsze podejmowanie własnych, samodzielnych decyzji, więc tam jest dużo, dużo nauki, ale faktycznie jest to jakieś przedłużenie edukacji, które daje nam jeszcze frajdę, daje nam jeszcze zabawę i zakończenie tego symbolicznego czasami okresu tym tytułem magistra czy licencjata jest takim trochę wejściem na głęboką wodę. Zresztą jak rozmawiam z moimi znajomymi teraz, którzy kończą studia, to często łapią się na tym, że co, już nie będzie zajęć?
3: Ale no też właśnie. Dochodzimy do momentu, kiedy jest bardzo duży rozdźwięk pomiędzy nami i naszymi znajomymi. Dosłownie wróciłyśmy z wesela naszego przyjaciela. I to są takie momenty, kiedy zaczynamy się rozjeżdżać, że niektórzy zaczynają kolejne studia, tak jak ja. Niektórzy biorą ślub, niektórzy biorą kredyt, kupują mieszkanie albo wracają do swojego rodzinnego miasta. Więc rozjazd jest całkiem spory i zaczynamy patrzeć na to, że nie wszyscy mają taką samą ścieżkę w życiu w tych latach 20.
0: To ja jeszcze od siebie dodam, że dla mnie najbardziej takim stresującym momentem było to, że przez całe te lata wczesne 20 u mnie bardzo dużo w życiu cały czas się zmieniało. Bo właśnie studia za granicą, chwilę mieszkam tutaj, chwilę tam, pracuję po 8 miesięcy w jednej pracy i sobie ją zmieniam, o czym też na naszych mediach społecznościowych mówicie, właśnie ta jakaś taka duża odwaga do tego, żeby to miejsce pracy zmienić, no bo jesteśmy jeszcze młodzi, jeszcze nie myślimy tak dużo o tej stabilizacji i mnie na przykład ten element stabilizacji najbardziej stresuje, że to będzie dla mnie nudne w ogóle, to, co ja mam się teraz w jednym miejscu już schować i to już Warszawa do końca życia i już nie wyjadę sobie, wiecie, na wakacje albo właśnie na takie workation, czy do pracy gdzieś za granicą, no bo teraz już stała praca i wszystko stałe, więc wydaje mi się, że to też jest ciekawy aspekt tych lat późniejszych 20. Ale ja wrócę do samego początku, a może to z drugiej strony, może za chwilę, może o sam podcast zapytam za momencik, a teraz zagrajmy Noga RSI Story.

0: Na poranek czwórki zapraszam Dominika Płonka.
1: 25 minut po godzinie 9, a ze mną cały czas w studiu Wiktoria Nowak, Ula Sołocha i Zuzanna Boguska, współtwórczynie, autorki podcastu Lata 20, podcastu Polskiego Radia Czwórki, którego premiera już dziś, pierwszy odcinek wylądował na Czwórka. Online możecie go znaleźć między innymi. Podstawowe pytanie, dziewczyny, jak powstał pomysł na to, żeby stworzyć właśnie taki podcast z Polskim Radiem?
2: Bardzo szybko odkryłyśmy, że mimo tego, że jesteśmy w tym samym wieku, to nasze drogi, nasze doświadczenia, nasze plany, nasze pomysły były zupełnie inne. A przez to, że się przyjaźnimy, to zawsze patrzyłyśmy na to z dużą empatią, dużą ciekawością. I wtedy zrozumiałyśmy, że te lata 20, tak trochę przekornie, są takim momentem w życiu, kiedy jest tak wiele ścieżek, że czasami wydaje nam się, że tylko ta jedna jest właściwa, ta, którą nam wmawiają, tą zresztą, o której ty nawet mówiłaś, że już trzeba się ustatkować, ten dom, że gdzieś jest to nam wszystkim pisane, a nie jest. I w tym podcaście chodziło trochę o to, żeby oswoić naszych rówieśników, że każda z nas podjęła totalnie inne decyzje. Każda z nas chciała zupełnie coś innego i mamy inne życia i inne plany, ale one nie są gorsze od siebie, bo są po prostu nasze.
1: Mimo, że siedzicie tutaj dzisiaj razem we trzy z nami w studiu. Właśnie na to też chciałam zwrócić uwagę, bo mam wrażenie, że właśnie każdy te lata 20, tak jak powiedziałaś, przeżywa trochę inaczej. Czy wyczułyście kiedykolwiek taką presję na konkretne działania w tym wieku? Czyli ktoś wam mówił, jesteś młoda, wyjeżdżaj, albo wyszalej się w ogóle. To jest moment, w którym trzeba iść na imprezę i tak dalej, i tak dalej. Czy to ta presja nadal jest gdzieś tam wśród społeczeństwa?
3: Wydaje mi się, że ja akurat miałam szczęście to, że moi rodzice nigdy nie nakładali na mnie presji, że na przykład powinnam iść na te studia, chociaż czułam presję otoczenia, że tą jedyną właściwą ścieżką jest to, żebym ja poszła na studia, żebym zrobiła licencjat, potem zrobiła magisterkę i najlepiej potem od razu zaczęła pracę jakąś normalną, stabilną, bo moja praca obecna totalnie nie wpisuje się w te ramy, więc wydaje mi się, że to jest jakąś taką ścieżką, która bardzo często jest narzucana nam, a przy okazji jeszcze fajnie by było, żeby się ktoś angażował w jakieś sprawy istotne społecznie, wyszalał się, wybawił i jeszcze zwiedził pół świata.
1: I znalazł partnera.
3: Tak, przy okazji.
1: I jeszcze ten ślub.
4: Dokładnie, bo o tych latach 20. mówi się, że one są najlepszymi latami naszego życia. Wszystko jest takie nowe, fajne, jesteś młody, piękny. To chyba taki stały tekst. Jesteś młody, piękny, korzystaj z życia.
1: To jest dopiero presja. To wtedy sobie myślicie, dobra, no to jak teraz w przeciągu tej dekady się nic nie uda, to w ogóle koniec.
3: Koniec życia.
4: Już ani młoda, ani piękna. I co potem? No ale właśnie nie zauważamy tej drugiej strony, że bardzo często ten młody wiek wiąże się z rzeczami, które robimy po raz pierwszy, czyli właśnie znalezienie studiów, wyprowadzka, znalezienie mieszkania, znalezienie pierwszej pracy, ogarnięcie swojego otoczenia, nowych znajomych, swojego życia, zaczęcie oszczędzać i jakby jest mnóstwo nowości obok tych samych pozytywnych właśnie chwil i to jest chyba takie trudne, a o tym często dorośli zapominają, że to też jest naprawdę bardzo trudny moment dla młodych ludzi.
1: Ula, ostatnio, tak jak już wspomniałam, byłaś u nas w poranku czwórki w sprawie starter paku dorosłości, czyli takiej książki przewodnika właśnie po tym, jak radzić sobie z młodością. Powiedz mi z perspektywy miesięcy, z jakim odbiorem jakby zderzył się ten projekt?
3: Ja akurat jestem z niego bardzo dumna, bo on cały czas podtrzymuje się na takiej fali popularności i faktycznie jest dużo odbiorców, którzy mówią, że im się to przydaje, zwłaszcza teraz w okresie, gdzie zaczyna się rekrutacja na studia, o której wspominałaś, a ona jest tam całkiem dobrze i mocno rozbudowana i bardzo dobrze opisana, tak przynajmniej mi się wydaje. Więc odbiór był świetny i co jest fajną

0: sprawą to to, że rodzice zaczęli kupować ten starter pack i pobierać dla swoich dzieci, które kończą 18 lat. I wydaje mi się, że to jest dużym sukcesem, że też rodzice właśnie spojrzeli na to, że te pierwsze razy w życiu dorosłym są trudne i fajnie dać coś, co pomoże przeżyć tą dorosłość, te początki dorosłości w sposób trochę bardziej przyjazny i przyjemny.
1: Czyli trochę taka pomoc w dialogu między tym dorosłym i młodym dorosłym. Z drugiej strony też bardzo często to rodzice spotykają się po raz pierwszy z sytuacją, w których ich dziecko wkracza w taki moment i to nie jest prosta rzecz wytłumaczyć właśnie każdą taką zagwozdkę z osobna, tym bardziej, że też nasze pokolenia się różnią i na przykład, nie wiem, może nasi rodzice nie mieli możliwości wyjechać za granicę, tak jak tutaj mówimy, na studia, a my już mamy, a jak dobrze wiemy, rekrutacja na studia zagraniczne bywa czasami mocno stresująca i dużo wcześniej trzeba się do niej przygotować. Czy można powiedzieć, że ten wasz podcast też będzie troszeczkę takim starter pakiem?
2: Ja bym bardzo chciała, żeby go nie słuchały tylko nasze równolatki. Zachęcamy was oczywiście do tego bardzo serdecznie, ale to jest też podcast dla tych, którzy tą dekadę mają już za sobą, którzy chcą do niej wrócić, którzy chcą może lepiej zrozumieć swoich młodszych kolegów, koleżanki, czy córki, czy synów, ale to jest też podcast dla osób zdecydowanie młodszych, które dopiero będą wchodziły w ten wiek dorosłości. Zresztą ostatnio usłyszałam bardzo fajny cytat, że prawdziwym egzaminem dorosłości jest wychowanie nastolatka, więc rodzice również zapraszamy, bo różne ścieżki o różnych trudnościach opowiadamy.
1: To w takim razie na jakie 6 odcinków, czyli rozdziałów został podzielony ten podcast? Bo tutaj co tydzień we środę będziemy dostawali kolejny temat od was.
0: Zaczynamy dzisiaj od tego, jak my chciałyśmy mieć bardzo 20 lat i od tego momentu, kiedy byłyśmy nastolatkami i strasznie chciałyśmy być dorosłe i przechodzimy chronologicznie przez różne etapy naszego życia. Potem dochodzimy do wyprowadzki, o tym, jak się zabrać za tą wyprowadzkę i jak ona wygląda.
2: I jakie trudności napotykamy podczas wyprowadzek.
1: Na przykład pierwsze pranie.
2: Dokładnie. Dokładnie, pierwsza zmywarka, która się zepsuła i wiele, wiele innych. Następnie mówimy właśnie o studiach, o tym takim starcie edukacji, o relacjach znajomych, których wtedy nawiązujemy i tego, że jesteśmy bardzo samotnym też pokoleniem, któremu ciężko te relacje nawiązać i finalnie
3: o pierwszej pracy
2: pieniądzach.
3: I o pieniądzach. I o hobby, pasji.
0: I o relacjach facetach. Romantycznych.
3: O relacjach to jest romantycznych.
1: Ostatni odcinek.
2: Tak. Ostatni odcinek.
1: Najlepszy na koniec w takim razie.
3: Smaczki.
1: Pierwszy odcinek już na stronie Polskiego Radia. Na Czwórka Online możecie znaleźć podcast Lata 20, a do rozmowy o podcaście z autorkami wracamy za moment.

0: Poranek czwórki.
1: Drama B w poranku czwórki, a na zegarze za 26 minut godzina 10. Ze mną w studiu cały czas autorki podcastu Lata 20. Pierwszy odcinek jest już na czwórka online. Wiktoria Nowak, Ula Sołocha i Zuzanna Boguska cały czas ze mną w studiu. Dziewczyny, wróćmy może jeszcze do tego momentu, kiedy wy miałyście po 19-20 lat i właśnie wchodziłyście w te momenty, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli pierwsze pranie, pierwsza wyprowadzka, rekrutacja na studia, pierwszy raz w nowym mieście, nie wiemy jak poznać nowych ludzi, no bo przecież znamy wszystkich z naszych starych szkół, z naszych miejscowości, w których dorastałyśmy. Z jakich źródeł wy czerpiecie, czy czerpałyście wiedzę w takim trudnym dla was okresie?
2: U mnie głównym źródłem informacji była moja mama i mówię o tym totalnie z dumą, bo moja mama była po prostu moją encyklopedią wiedzy o tym, jak zrobić pranie, jak użyć zmywarki, jak nie spalić ciuchów, jak generalnie nic nie zniszczyć, jak się odnaleźć. Więc generalnie do takich podstawowych rzeczy w życiu, tak żeby przeżyć, to moja mama była moim głównym źródłem informacji i też głównym dostarczycielem jedzenia, bo moja mama regularnie przywoziła mi słoiki albo wysyłała mi je.
1: Tak, tutaj shoutout do wszystkich mam, do wszystkich rodziców, którzy przywożą swoim dzieciakom słoiki. Ja też pamiętam pierwsze lata studiów, naprawdę gdyby nie te słoiki, to nie wiem, co by było.
3: A pamiętam mi się kiedyś na przykład takie pierogi w pociągu, to wylały z tego słoika, ale było sympatycznie. Ale u mnie bardzo podobnie. Moi rodzice byli moją informacją z dwóch różnych źródeł. Moja mama do dziś nie zapomnę, jak byłam pierwszy raz sama w mieszkaniu i chciałam zrobić pranie i otwieram tą wieczko, a patrzę, a tam są trzy pojemniki. I mówię, Boże, do czego te trzy pojemniki, jak ja mam jeden płyn? No i dzwonię do mojej mamy, moja mama mi tłumaczy, po prostu załamała się chyba wtedy, że nie wychowała mnie nigdy na tyle, żebym ogarnęła to pranie, a ojciec był właśnie zawsze jest dla mnie takim wsparciem do dzisiaj. Jak się coś zepsuje, jak mam jakiś problem, jak jakieś drzwi przestają mi działać, to do niego dzwonię na FaceTime i mówię, a weź przekręć tutaj, a dokręć tutaj. Ale no też nie zawsze wszyscy mają taki kontakt z rodzicami, wtedy na pewno jakieś podcasty, właśnie jakieś wsparcia, grupki wsparcia na przykład w internecie są bardzo, bardzo sprzyjające.
4: Rodzice są niesamowitą wiedzą, internet jest niesamowitą wiedzą, ale też po prostu metoda prób i błędów. Na własnej skórze trzeba się przekonać, co potrafimy.
1: I czasami kilka razy wywrócić też.
4: Dokładnie.
1: Niestety. I to też jest okej. Okay. A ja sobie cały czas myślę jeszcze o tym aspekcie, bo mówiłyście o temacie samotności, który też będzie jednym z odcinków waszego podcastu, że rzeczywiście często zwracamy się do rodzica, ale być może warto też w takich ciężkich momentach zwrócić się do tych swoich rówieśników, że tam bardzo rzadko sięgamy. Ja pamiętam, że dopiero po jakimś czasie się tak naprawdę przyznałyśmy sobie z moimi koleżankami świeżo poznanymi, nowo poznanymi koleżankami ze studiów, że wszystkie mamy bardzo duży problem z tą samotnością w nowym wielkim mieście, ale trochę przy sobie, wiecie, w trakcie studiów, w trakcie zajęć chciałyśmy jakby udawać, że jest cool, że jest okej i nie za bardzo szczerze potrafiłyśmy sobie ze sobą o tym porozmawiać.
3: Ciężko jest się obnażyć przed rówieśnikami, szczególnie przed rówieśnikami, których chcesz, żeby zostali twoimi przyszłymi znajomymi, przyjaciółmi, no to jak mam zacząć od tego, że jestem samotny, czy jestem samotna? Zła i dobra informacja, pewnie wszyscy czują się podobnie, więc to nie jest jakieś odstawanie od normy, wręcz przeciwnie, to niestety jest norma i powstaje masa inicjatyw. My o Sis Datingach mówiłyśmy, zachęcałyśmy do bro datingów, których nie ma, żeby takie rzeczy organizować, bo skoro coraz ciężej nam się spotkać w realu, to twórzmy miejsca, twórzmy okazje, żeby faktycznie się spotykać i poznawać.
1: Tutaj wiem, że z taką inicjatywą też wyszła Fundacja Offschool, w ramach której, nie wiem czy teraz dobrze powiem, co czwartek spotykamy się tutaj w Warszawie na placu Defilad, dobrze mówię?
2: Przy Barze Studio.
1: Przy Barze Studio i to było super, bo byłam częścią jednego takiego spotkania, że rzeczywiście przyszły osoby, które mają ten problem, że to są ich lata wczesne 20 i jeszcze nikogo za bardzo w Warszawie nie znają, a dzięki temu mogły porozmawiać na jakiś ciekawy temat i znaleźć nowych znajomych, nowe osoby. No dobrze, to na sam koniec, dziewczyny, zapytam was jeszcze, czy macie jakąś jedną radę taką na dziś, powiedzmy, że słuchają nas dwudziestolatkowie, którzy przeżywają swój jakiś gorszy okres. Co byście poradziły, gdybyście były dzisiaj taką mamą właśnie i miały takiego...

0: dwudziestolatka w kryzysie.
1: Jezu, ja i mama, to się jakoś mi jeszcze nie spina.
0: Jeszcze nie ten moment.
1: Ale powiedziałabym, zdejmij z siebie presję. Presję jakąkolwiek na siebie nałożyłeś, czy to mają być super prace, super relacje, super związek, świetna kasa. Daj se chwilę, to wszystko nie przyjdzie naraz, a my chcemy bardzo wierzyć, że to wszystko wydarzy się w przeciągu roku.
2: Tak, nie bój się ryzykować, nie bój się popełniać błędów, próbuj, doświadczaj i szukaj swojej ścieżki.
3: I naucz się odpuszczać, bo uważam, że o tym często zapominamy, a odpuszczanie jest super ważne i w tych latach 20. i później w dorosłym, prawdziwym życiu.
0: Złote rady od autorek podcastu, nowego podcastu Polskiego Radia i Czwórki, lata 20. Z nami na sam koniec jeszcze na łączach jest Dominik. Halo, halo Dominiku.
4: Cześć, witajcie. Ja tak słucham audycji, słucham jak rozmawiacie i tak sobie uświadomiłem, że mi minęło 20 lat, od kiedy się wyprowadziłem z domu, jadąc na studia. I jakby wszystkim, którzy się zastanawiają, czy w ogóle wyjechać ze swojego rodzinnego miasta, miejscowości.
0: Halo, halo Dominiku, chyba cię gdzieś ucięło w drodze. Straciliśmy Dominika, mieliśmy pewnie piękną opowieść o wyjeździe ze swojej rodzinnej miejscowości. Ja postaram się być wróżką i chyba wydaje mi się, że chodziło o to, żeby jednak mimo wszystko podejmować te odważniejsze decyzje w swoim życiu i wyjeżdżać. I to też jest moja rada, którą zawsze wszystkim mówię. Jakby za każdym razem, jak miałam wyjechać na dłuższy okres do pracy czy na studia, to spotykało się to ze stresem, z płaczem, za znajomymi, za moim pieskiem w moim domu. A mimo wszystko z każdej takiej podróży bardzo, bardzo, bardzo dużo wyniosłam. Więc tutaj może na koniec taka złota rada dla wszystkich młodych. Wyjeżdżajcie, podejmujcie odważne decyzje, bo to jest taki moment, w którym warto to zrobić i warto dużo doświadczać. Wiktoria Nowak, Ula Sołocha i Zuzanna Boguska były gościniami Poranka Czwórki. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę, a was, drodzy słuchacze, jeszcze raz zachęcam. Czwórka Online, a tam już pierwszy odcinek podcastu Lata 20. Dzięki dziewczyny.
1: Dziękujemy.

0: Za 14 minut godzina 10 to był Rau Performance i utwór Roller Coaster. Rau, który w zeszłym tygodniu we czwartek grał tutaj, grał i rozgrzewał całą publikę w ramach Rap Sceny Czwórki. Zapis tego wydarzenia oczywiście na Czwórka Online. A z racji tego, że poranek powoli dobiega końca, to ze mną w studiu jest już Lulu Zupczyńska-Kugar. Cześć.
1: Cześć, cześć, cześć.
0: Nie sposób nie zapytać cię, Lulu, z racji tego, że dzisiaj dużo młodzieżowych tematów, o to, jak wyglądały twoje lata 20 i czy wspominasz je z uśmiechem, czy cieszysz się, że cię tam nie ma już?
1: No to słuchaj, trzeba było cenzurować tutaj całą ten, naprawdę.
0: Rozumiem, po 23 audycja.
1: Nie, moje lata 20 były szalone, bardzo szalone, dużo się działo i w zasadzie dobrze, że się nie dzieje. Myślę, że to jest taki okres próbowania, wiesz, takiego macania się z życiem i tak jak ci powiedziałam, po 30 się zaczyna dopiero takie prawdziwe życie.
0: To jest naprawdę wspaniałe, bo tutaj ja jestem reprezentantką późnych lat 20 i czasami dla tych osób ta 30 jest jakaś bardzo stresująca.
1: Magiczna, tak.
0: Magiczna, ale jednocześnie z taką myślą, że no całe życie byłam młoda i co, teraz nagle no, będę stara. A okazuje się, że wcale te lata 30 nie są takie złe. Być może o latach 30 w ogóle warto też osobny podcast.
1: O Boże, totalnie. To jest cały temat, wiesz. Ja jak miałam 20 lat, to mi się wydawało, że jestem stara, a potem jak miałam 25 lat, to już miałam taki kryzys, że myślałam, że wiesz, po prostu to już jest koniec życia, także mi się wydaje, że tak naprawdę to się po 40 zaczyna żyć, albo po 50 nawet.
0: O tym wszystkim być może warto zrobić osobny podcast, to w takim razie pomysł na później, a tymczasem już po godzinie 10 poranna rezydencja Lulu Zupczyńska. Zostańcie razem z nami, a ja się z wami żegnam. Dominika Płonka była przy mikrofonie. Słyszymy się już jutro od 7. Cześć!

0: Autopromocja. Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
1: Nieważne jak się zaczyna, to drugi album ma znaczenie. Drugi singiel, drugi skład, drugie życie utworu i drugie szanse projektu. Albumy, które zmieniły wszystko. Wokaliści, którzy zdefiniowali gatunki muzyczne. Covery, które przysłoniły oryginały. Od New Order i MGMT po Fleetwood Mac i Whitney Houston. Niedziela, 7 czerwca.

0: wraca o 10:00. Drugie śniadanie serwuje Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
7: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
9: Tu Czwórka Polskie Radio.
10: Czwórka Polskie Radio.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Pogoda. Pogoda dziś zmienna, w większości kraju wyżowa aura i słońce, ale lokalnie mogą pojawiać się także chmury, szczególnie w godzinach popołudniowych. Popadać może w okolicach Wrocławia, Poznania i Koszalina, bo dokładnie na osi tych miast przejdzie wtedy deszczowy front atmosferyczny. Temperatury od około 18 do 24 stopni Celsjusza, najchłodniej na zachodzie i w rejonach podgórskich, najcieplej w centrum i na północy kraju. Wiatr na ogół słaby lub umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich, północno-zachodnich, na tyle delikatny, że nie powinien znacząco obniżać odczuwalnej temperatury. Ciśnienie atmosferyczne stabilne z lekką tendencją do spadków. Meteopaci nie powinni jednak mieć dzisiaj większych problemów i mogą spokojnie zająć się przygotowaniami do tego wspaniałego, długiego weekendu, który zbliża się do nas wielkimi krokami.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
3: Jest rok 2046, a ty właśnie planujesz wakacje. Wyjazd w tropiki, a może góry, ale w wirtualnej rzeczywistości, weekend w lesie czy cyfrowy detoks sterowany przez sztuczną inteligencję. Spontaniczna wycieczka samochodowa, a może autonomiczny kamper, który sam wybierze najpiękniejszą trasę. W audycji Relax 2046 sprawdzimy, jak technologia, klimat i nowe style życia zmienią nasze sposoby odpoczywania. Zapraszam na urlop przyszłości. Czwartek, 4 czerwca od 14 do 16. Marta Zienkiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
11: Bo w Media Expert taniej ma.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na

0: To jest poranna rezydencja. Poranna rezydencja.
1: Zaczynamy poranną rezydencję w czwórce. Dziś muzykę będzie puszczać wam Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Jak dzisiaj będzie? Będzie na pewno letnio, będzie tropikalnie, będzie nawet podróżniczo trochę, powiedziałabym. No i będziemy nawigować się powoli w kierunku długiego weekendu, który zaczyna się już jutro. To będzie oczywiście weekend pełen dobrej muzyki, pełen zabawy, pełen wrażeń też. Na pewno tak będzie w czwórce, bo od jutra przez 4 dni bardzo specjalna czerwcówkowa ramówka dla was. Koniecznie śledźcie social media, żeby zobaczyć, co dla was przyszykowaliśmy. Ja tymczasem wprowadzę was powoli w ten właściwie letni już czas odpoczynku, chillu, wyjazdów, czas dobrego nastroju. No i Hold Tight już zaczął tutaj, ale niech w ten nastrój wprawią was jeszcze dzisiaj dwa indie tronikowe hiciorki. Bertrand Burgalat, Etrange Nuage, Jaksek zremiksował ten numer. No i Double Rudjut, Holly Brun, to jest Message from the Stars. Przygotowania do długiego weekendu. Czas start.

Nie ma chillowego przedpołudnia bez słuchania Moloko. To jest taka moja nieśmiała teza. No i nie ma Moloko bez Time Is Now. To jeden z największych hitów w historii tego projektu. Jednocześnie też utwór, który wyniósł ten projekt z alternatywnej elektroniki do muzycznego mainstreamu. Ukazał się

się w marcu 2000 roku jako singiel promujący album Things to Make and Do, no i dotarł do drugiego miejsca brytyjskiej listy przebojów. Wcześniejsze płyty Moloko były znacznie bardziej eksperymentalne, były takie trochę trip-hopowe, elektroniczne. Things to Make and Do przyniosło dużo więcej żywych instrumentów, dużo więcej disco, soulu, no i popowej melodyjności. To, za co kochamy Moloko i to, co w ogóle wszyscy kochamy chyba najbardziej. Ja osobiście uwielbiam Roisin Murphy. Nie zdążyłam na jej występ na Audio River w roku 2015. Byłam niezwykle tym podłamana, ale okazało się, że okazji było jeszcze wiele. Chociażby na Tauron Nowa Muzyka, gdzie zobaczyłam ją bodajże 2 lata później. Zresztą regularnie pojawia się ona w Polsce. No i oczywiście za każdym razem zachwyca strojami, zachwyca swoją elektryzującą aurą i głosem, niezwykłym głosem oczywiście. Artystka dla mnie osobiście totalna. Jeden z moich ulubionych remiksów The Time Is Now stworzył niemiecki duet Can7, czyli Levent Can7 i Guido Craveiro. Ukazał się równocześnie z singlem w 2000 roku i bardzo szybko zaczął żyć swoim własnym życiem w świecie house'u. Posłuchamy go teraz oczywiście w czwórce, no a zaraz potem Anorak, Luxury, Lauren Turk oraz Fire Inside.

Słuchacie porannej rezydencji w czwórce, z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. No i zbliżamy się do wakacji. Ze mną, jak wiecie, zawsze jest wakacyjnie pod kątem muzycznym, ale dzisiaj szczególnie kładę nacisk na te wizje nadchodzących cieplutkich dni i na ten letni klimat właśnie. Dlatego w takim zestawieniu nie może zabraknąć oczywiście Disclosure. Nie wszyscy wiedzą, że ten brytyjski duet to bracia. Guy i Howard Lawrence odpowiedzialni są za ten projekt. Natomiast Latch czy White Noise, no bez tych hitów nie byłoby z pewnością elektroniki lat 2010. Kształtowali mocno brzmienie tamtego okresu. Trzeba przyznać, że przeszli dosyć ciekawą ewolucję muzyczną od delikatnych, pełnych perkusjonaliów, kawałków trochę nawet trapowych, trochę future bassowych do tego aktualnego house'owego oblicza. No i Kelis złapała ich gdzieś w połowie tej drogi, nagrywając z nimi w 2020 roku wspaniały kawałek Watch Your Step. Ja chciałam wam pokazać go w wersji Harvey'a z Sutherlanda. Harvey znany jest no, z takiego połączenia basów, żywych basów, gruwiących basów house'owych i delikatnej, zwiewnej elektroniki właśnie. Mnie jego utwory niezwykle zawsze relaksowały i oczywiście nie inaczej jest z jego remiksami. Disclosure, Kelis, Watch Your Step w remiksie Harvey'a z Sutherlanda, a potem Tentendo, Chelsea Warner oraz Still Feel The Same teraz w czwórce.

Bardzo, bardzo, bardzo czekałam, żeby puścić wam pewien kawałek w tej rezydencji muzycznej, no i wreszcie nadszedł na niego czas. Chodzi za mną od kilku dni, nie może mi wyjść z głowy. W poprzedniej rezydencji puszczałam wam trochę kawałków z seta Dimitri from Paris z Defected Croatia 2025. No i mam jeszcze jedną polecajkę od niego z Glitterbox Radio, którego słucham regularnie. Powiem wprost, jeżeli ktoś zapytałby mnie, który z krajów Europy obrodził w najlepszą muzykę podczas złotej ery disco,

Bo ja bez wahania odpowiedziałabym, że są to Włochy. Kraj z naprawdę niezwykle bogatą historią muzyczną. Nic więc dziwnego, że stamtąd właśnie pochodzą tak wielkie nazwy dzisiejszej sceny house'owej chociażby, czyli na przykład Flash Mob, Riva Star czy Angelo Ferreri. No i kochani, nie chodzi mi tutaj o uwielbiane w Polsce sempre, felicita, czy też może ci Sara. Nie, było mnóstwo fantastycznych, bardzo jakościowych kawałków disco wywodzących się właśnie z kraju pizzy, wina i makaronu. Loredana Bertè to jedna z najbardziej charyzmatycznych i niepokornych postaci włoskiej muzyki. Karierę rozpoczęła jeszcze w latach 70., ale największe sukcesy odnosiła w kolejnej dekadzie, łącząc pop, rock, disco i włoską piosenkę autorską. Zasłynęła przez lata nie tylko muzyką, ale też swoim buntowniczym wizerunkiem, no i łamaniem obyczajowych schematów włoskiego show biznesu. I jest również siostrą Mia Martini, jednej z najbardziej cenionych włoskich wokalistek XX wieku. In Alto Mare to jej największy przebój z roku 1980. Trochę o szalonej miłości, trochę o miłości, która jest jak otwarte morze, o takim wspólnym rejsie w nieznane, trochę o tym, że kiedyś trzeba będzie zobaczyć ląd. Samo życie, moi drodzy. Dimitri from Paris wykonał w maju zeszłego roku remix tego niezapomnianego szlagieru. No i jego właśnie teraz posłuchamy. Wypłyńmy razem na te piękne, błyszczące od słońca włoskie wody.

In Alto Mare, Loredana Bertè, Dimitri from Paris. Wspaniały kawałek na podróże i nie tylko, ale z pewnością sprawdzi się na jakiejś plaży włoskiej, hiszpańskiej może też, generalnie Morze Śródziemnomorskie rejony. To polecam zdecydowanie, żeby słuchać tego kawałka w tamtym miejscu. No i cóż, to już koniec pierwszej godziny porannej rezydencji w czwórce. Muzykę puszczała wam Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i tak będzie jeszcze przez kolejne 60 minut. Będzie letnio, będzie wakacyjnie. Będzie zdecydowanie podróżniczo, bo zajrzymy do Japonii, zajrzymy do Hiszpanii, no i do Afryki również, o dziwo, także. Będziemy przygotowywać się do długiego weekendu. Koniecznie zostańcie z nami. Ja wam jeszcze przypomnę, że już zaczyna się sezon festiwalowy i niedługo festiwale, na których również czwórka się pojawi, między innymi Carbon Silesia Festival 19-20 czerwca, Who Made Who, Jan Blomqvist, Demi Requisimo, DJ Storm, Alex Bochman. Będzie naprawdę czego słuchać. Koniecznie, jeżeli nie macie jeszcze biletu,

no to wskakujcie w internet i zabezpieczcie sobie swój bilet. Ja tymczasem zostawiam was jeszcze z moimi ukochanymi Francuzami Oden and Fatso. To jest premiera z kwietnia bieżącego roku. My Temptations śpiewa tutaj Barney Bonds. My słyszymy się już niedługo.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka.
2: Czerwcówka.
1: Zaplanuj długi weekend z czwórką.
3: Czwórka w Opolu? Tak. Na Festiwalu Piosenki Polskiej? No co ty?
4: Na raz! Wszystkie ręce w górę na raz! Wszyscy za mną murem na raz!
3: Otóż jedziemy do Opola na hip-hop. W piątek, 5 czerwca od 22 słuchajcie w czwórce transmisji koncertu hip-hop Jedno Podwórko Fol 2.
5: Niesiemy myśl, co przetrwa każdą próbę. Mój życiowy sukces, że robię co lubię.
3: Wystąpią m.in. Molesta Evenement, Eldo, Gramatik, Łona, Don Guralesco, Numer Raz, Fukaj i Zaria. A przed koncertem zapraszamy na audycję specjalną Czwórka Hip-Hop w Opolu.

0: 20 do 22. 5 czerwca słyszymy się. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam

0: przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Na zegarze 11.
1: Pogoda.
0: Pogoda w Polsce dość dynamiczna i tak będzie cały długi weekend. Temperatury od 24 stopni Celsjusza w Gdańsku, Krakowie.

0: I Łodzi przez 22 w Warszawie i Olsztynie. Najzimniej koło 15-16 stopni we Wrocławiu i Szczecinie. Trochę słońca, sporo również chmur, miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie, głównie w centrum i na zachodzie, niewykluczone są też słabsze burze, zwłaszcza po południu. Wiatr szczęśliwie raczej umiarkowany, ciśnienie w tendencji spadkowej. Kolejne dni także pod znakiem przelotnych opadów, ale nie martwcie się, będzie też dużo słońca i na długo weekendowe wyjazdy spokojnie można zabrać ze sobą krótkie spodenki oraz krem do opalania.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką. Czas obudzić ducha milenialskości. Jeśli dorastaliście z Goku, Vegetą, a waszym marzeniem było wylądowanie na planecie Namek, nie możecie przegapić tego spotkania. Dragon Ball to anime, które zmieniło wyobraźnię pokolenia obecnych 30- i 40-latków. A w jaki sposób seria Akiry Toriyamy wpłynęła na gry, internet, modę i współczesną kulturę fanowską? I czy mogłaby przyciągnąć młodszych odbiorców? Porozmawiamy o tym w audycji Pokolenie Dragon Balla. W czwartek, 4 czerwca od godziny 16. Zapraszam. Kuba Jamrosek.
3: O co chodzi z tym Opolem? Zapraszam na audycję poświęconą Festiwalowi Polskiej Piosenki w Opolu. Na czym polega legenda tego festiwalu? Kto stawiał na opolskiej scenie pierwsze kroki? Jak brzmi festiwal dziś? Gościem audycji będzie Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Sięgniemy po archiwum i posłuchamy współczesnych polskich bangerów. O co chodzi z tym Opolem? W piątek, 5 czerwca od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon,
11: kamera,
10: radiowe studio,
11: scena.
12: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.

0: Ej no.
1: To jest poranna rezydencja. Poranna rezydencja.
0: To już druga godzina porannej rezydencji w czwórce. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i mamy dzisiaj bardzo przyjemną, bardzo letnią selekcję. Przygotowujemy się do długiego weekendu. Do lata jeszcze trochę czasu, co prawda. Formalnie możemy je przywitać dopiero za 18 dni, ale pogoda za oknem zdecydowanie zaczyna być letnia, dlatego bez żadnych wyrzutów sumienia mogę wam puścić kawałek, który to właśnie lato zapowie. Henry Remember Summer Days to jeden z najpiękniejszych, najbardziej ikonicznych numerów nurtu City Pop. Ukazał się na albumie Timely z 1983 roku, wyprodukowanym przez Toshiki Kadomatsu, absolutną legendę japońskiego City Popu. To brzmienie to kwintesencja japońskich lat 80. Słoneczne akordy, funkowy bas, oceaniczny klimat. Tak, to właśnie za chwilę usłyszycie na antenie. Henry długo znana była jedynie w Japonii. Trochę zmieniło się to koło roku 2010 wraz z nadejściem vaporave'owych playlist, chociażby na YouTube. No i oczywiście TikTok przyczynił się w ostatnich latach do jej popularności, bo Summer Days to taka idealna nutka pod TikTokowe wakacyjne rolki. No i do tego dorzucimy drugi klasyk, to Miki Matsubara i jej debiutancki singiel Stay With Me, rok 1979, również jedno z najbardziej rozpoznawalnych nagrań w historii japońskiego popu. I fantastyczną robotę wykonał Night Tempo, młody producent z Seulu, remiksując obydwa utwory. I jak zresztą wiele innych city popowych nagrań, mówi się o nim jako o jednym z ludzi, którzy pomogli rozpędzać ten światowy trend na wspaniały gatunek, jakim jest właśnie city pop. No to przenosimy się do Japonii.

Było włosko, było japońsko, niech teraz będzie brazylijsko. W końcu jesteśmy już prawie na wakacjach, przynajmniej prawie na długim weekendzie. Wyjazdy jak najbardziej wskazane. Jutro Mundo to projekt brazylijskiego producenta Jonasa Rochy. Jego znak rozpoznawczy to wykopywanie zapomnianych perełek brazylijskiego disco, boogie, soulu lat 70. i 80. no i przerabianie ich na DJ-skie, nowoczesne, editowe wersje. Morena ukazała się w 2016 roku na kompilacji Brazilian Boogie and Disco Reworks Volume 1, no i bardzo szybko stała się jednym z najbardziej jego rozpoznawalnych editów. Numer bazuje na samplu z utworu Vem Menina brazylijskiego wokalisty Emilio Santiago i to jest rok 1983. Ja osobiście uwielbiam takie brzmienia. Wszelkie klasyki Ameryki Południowej z jakiegoś powodu są bardzo bliskie memu sercu. No i przede wszystkim od razu jakoś tak człowiek się lepiej czuje i od razu robi mu się lepiej, kiedy pomyśli o tym, że gdzieś tam za oceanem jest plaża, fale rozbijają się delikatnie o piasek, no i właściwie nie trzeba nic robić. I gra tam Jutro Mundo Morena.

To poranna rezydencja w czwórce. Pozostajemy w klimatach brazylijskich. Słyszeliśmy właśnie Masz Kanada, brazylijską sambę napisaną przez George'a Bena, wydaną w 1963 roku na albumie Samba Esquema Novo. No ale to wersja Sergio Mendesa z 1966 roku z zespołem Brazil 66. Zrobiła z tego utworu światowy hit. Bardziej jazzowy, bardziej lounge'owy, z dużą rolą też fortepianu, no i oczywiście z radiowym feelingiem. No i od tego czasu Masz Kanada zaczęło funkcjonować jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych eksportów brazylijskiej muzyki w ogóle. Tak, to był remix, absolutny pewniak na parkiecie, wykonał go Record Club. No a tymczasem następny utwór dla Was z tego samego klimatu, Narashima Ajira, i sampluje kawałek o tym samym tytule z 1973 roku. Ten utwór wykonało trio Temura, wydało na 7-calowym krążku winylowym. No i to jest pieśń bardzo mocno osadzona w brazylijskiej tradycji. Opowiada o dobrym duchu, który przychodzi na ziemię z miłością, siłą i dobrem właśnie, by odganiać złe energie. Odgońmy je razem. W czwórce zawsze dobra energia i dobra muzyka. Oczywiście.

Najwyższa pora na segment hiszpański w tej letniej, trochę podróżniczej godzinie porannej rezydencji w czwórce. No i to będą dwie naprawdę mocne propozycje. Pierwszą zna na pewno każdy fan muzyki house. Jest to absolutny klasyk Afromedusa i Pasilla. 1999 rok. Latynoskie rytmy, klubowy bas i hipnotyzujący głos Isabel Fructuoso. To wszystko sprawiło, że Pasilla nie schodziła przez lata z klubowych parkietów, zwłaszcza na Ibizie. Ja mam dla was wersję Knee Deep Mix, która ukazała się rok później, po premierze na winylu, trochę spokojniejsza, trochę głębsza niż oryginał, idealna na takie chillowe, prawie już popołudnie, jak dzisiaj. Obydwie wersje to oczywiście zupełne hity Balearic House'u od wielu, wielu lat. No i potem premiera z zeszłego roku, która przenosi nas prosto na hiszpańską Rivierę, albo też na jakiś andaluzyjski wieczór, pełen tapasów i bardów z gitarami. El Gitano, Roger Sanchez w tym numerze robi dokładnie to, co umie najlepiej robić od lat. Bierze klubową bazę house i dokłada do niej taki globalny, letni, hiszpański klimat właśnie. A wszystko to przy pomocy Chico Castillo, hiszpańskiego króla gitary. Rogera Sancheza uwielbiam od lat również. Kocham ten południowy klimat w jego muzyce i w jego setach. Jak zresztą tysiące hausiarzy na całym świecie od lat 90., kiedy ten legendarny producent i DJ swoją karierę rozpoczynał. Co mi to przypomina? Film Van Gogh Tonego Gatliffa. Jeżeli ktoś nie oglądał, to bardzo, bardzo polecam. Wieczór przy ognisku, gitara, piękne seniority. Taki właśnie klimat teraz przed wami w czwórce.

0: Pasilda, Knee Deep Mix, to była Afromedusa, a przed nami jeszcze El Gitano, ale no musiałam się przywitać, bo przyszła do studia Kasia Dydo, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Stacja Kultura za chwilę w czwórce. Powiedz mi, co dzisiaj w tym programie, co usłyszymy?
1: No dzisiaj dużo dobrego, jak to zwykle bywa w Stacji Kultura, taki wiesz, przegląd tego, w czym możecie wziąć udział, jak sobie to zaplanować, bo jednak bardzo myślę, ta pora roku sprzyja temu, żeby wychodzić z domu i uczestniczyć w różnych wydarzeniach.
0: Bardzo.
1: No i dzisiaj będziemy między innymi we Wrocławiu. Będziemy mówić o takiej imprezie, która nazywa się Survival i to jest taka impreza kulturalna, która eksploruje takie bardzo dziwne przestrzenie kulturalne, adaptuje je po to, żeby pokazywać tam sztukę, ale żeby powiedzieć nam też coś więcej. I w tym roku takie bardzo dziwne hasło, palec w sercu i też taka bardzo dziwna przestrzeń, ale oni są z tego znani, bo jest to klinika psychiatryczna, opuszczona klinika psychiatryczna. Więc
0: wow.
1: To jest taka sztuka społecznie zaangażowana, która myślę sporo nam powie w ogóle o naszej kondycji psychicznej, która jak wiadomo ogólnie nie jest najlepsza. No i teraz pytanie, czy kultura w ogóle może coś zrobić dla nas dobrego w tej kwestii, no to między innymi o tym będziemy rozmawiać. Ale dzisiaj druga wystawa, która też jest bardzo ważna, tym razem w Warszawie nad Wisłą. Wystawa, która nosi tytuł Wszystko się zmieni i to jest takie bardzo optymistyczne w przypadku tej wystawy, bo ona dotyczy polikryzysów, bo jak wiadomo żyjemy w czasach wielu kryzysów. No, ten kryzys klimatyczny no to jest jeden z tych, które nas bardzo, bardzo dotyczą, a jednocześnie jest też takie przekonanie o tym, że my niewiele robimy, żeby to zmienić, bo gdzieś dalej tkwimy

schematach, które tak naprawdę pogłębiają ten kryzys. Więc wystawa, która ma nam zwrócić na to uwagę, ale mam też taką nadzieję, że wystawa, no, która jakiś cień nadziei pozostawia,

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
2: Plecak spakowany, nocleg opłacony, trasa zaplanowana. Kierunek? Nie Barcelona, nie Rzym i nawet nie Kraków. Może miasteczko z opuszczonym uzdrowiskiem, ukryta plaża nad jeziorem albo kawiarnia w dawnej stacji kolejowej. W piątkowe popołudnie rezygnujemy ze znanych atrakcji z przewodników i pytamy o miejsca, o których wiedzą tylko mieszkańcy. W audycji City Break Polska szukamy nieoczywistych kierunków i lokalnych historii. Daj się zaskoczyć. W piątek, 5 czerwca, między 14 a 16. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
3: Kacper, czytałeś, co ten gość zrobił w internecie?
4: A widziałaś ten ostatni trend?
3: Pokaż.
4: Patrz.
3: Nie znałam tego, ale wiesz co, opowiem ci jeszcze o tym, co się stało potem.
4: A może zrobimy wspólnie takie streszczenie internetu?
3: W piątek o 16?
4: Od 16 do 18.
3: Wielkie podsumowanie mediów społecznościowych.
4: Będą dramy, będą trendy, będzie się działo.
3: Zapraszamy do słuchania audycji internetowo zgrillowani. W piątek, 5 czerwca. Julia Święch
4: i Kacper Zembrzucki. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

0: Publicznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
6: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: Na zegarach godzina 12.
1: Pogoda.
0: W Warszawie dzisiaj pogodnie i ciepło, około 21-22 stopni, możliwe przejściowo większe zachmurzenie, ale bez większych opadów. We Wrocławiu jeszcze cieplej, 24-25 stopni, sporo słońca, niewielki wiatr i bardzo dobre warunki do spacerów. A w Gdańsku nieco chłodniej, 17-18 stopni, ale niezależnie od miasta warto mieć dzisiaj ze sobą okulary przeciwsłoneczne pod ręką, no bo czerwcowa aura sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
3: Wychowani na Depeszach. Audycja dla wszystkich, którzy dorastali przy muzyce Depesz Mode. Największe klasyki, synth-popowy klimat i kultowe brzmienia, które wychowały całe pokolenia. Słyszymy się w sobotę, 6 czerwca od 18 do 20.
4: Gorąca gotowa.

0: gadasz?
1: Słoneczny hip-hop, plażowa alternatywa, funky, funky, funky!
0: O, to już lepiej. Halo, halo, ale o co panu chodzi?
1: Jak to o co? Sobotni wieczór, czwórka Polskie Radio, trzeba się zabawić.
0: A można to łączyć?
1: No pewnie, pewnie, zapraszam.
0: Zagramy dla was razem DLM i Adam Smolarek. Summer Disco w sobotę o 20:00.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
5: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Po reklamie. Tu czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Czwórka Polskie Radio.

0: Stacja Kultura. Zaprasza Kasia Dydo.
1: 6 minut po godzinie 12. Stacja Kultura. Razem z wami przez najbliższe 2 godziny będziemy analizować i eksplorować kulturę w bardzo różnych aspektach. Dzisiaj przyjrzymy się temu, jak sztuka i kultura pomagają nam opowiadać o świecie, który tak naprawdę zmienia się na naszych oczach. Zmienia się oczywiście bardzo szybko, no i my musimy jakoś to nadrabiać i ogarniać. Będzie o refleksji nad kryzysem klimatycznym. Będziemy mówić i zadawać pytania o odpowiedzialność za przyszłość, aż po współczesną sztukę wychodzącą poza galerie i muzea. O tym też dzisiaj będziemy mówić. Odwiedzimy nadwiślańskie pawilony, gdzie prezentowana jest wystawa Wszystko się zmieni. To jest taka artystyczna opowieść o środowisku naturalnym, wyczerpujących się zasobach i też konsekwencjach naszych codziennych wyborów, które mam wrażenie w obliczu katastrofy klimatycznej jakoś niespecjalnie się zmieniły, więc będziemy o to pytać, rozmawiać i sprawdzać i analizować, co ewentualnie można zrobić, żeby było w przyszłości lepiej. To po godzinie 13, a za chwilę zajrzymy do Wrocławia, gdzie rozpoczyna się kolejna edycja przeglądu sztuki Survival. W tym roku artyści i artystki spotykają się w takiej bardzo niezwykłej przestrzeni dawnej kliniki psychiatrycznej. I od razu mówię, że Survival to nie bez powodu taka nazwa, bo oni rzeczywiście eksplorują bardzo dziwne przestrzenie, które w ogóle ze sztuką się nie kojarzą, ale właśnie tam ta sztuka jest wprowadzana, żeby wprowadzić jakiś taki właśnie element chaosu, żeby nas tak trochę wytrącić, no i też właśnie zmusić do refleksji o idei tego wydarzenia, o sile miejsca, ale też o współczesnej sztuce zaangażowanej społecznie. Będziemy rozmawiać już za moment w czwórce w Stacji Kultura. Ale dzisiaj też sprawdzimy, jak korzystamy z kultury, bo pojawił się najnowszy raport Kultura jest wszędzie, który pokazuje, czego tak naprawdę szukają mieszkańcy Warszawy, jak wybierają wydarzenia kulturalne i jaką rolę kultura odgrywa w ich codziennym życiu. Będziemy analizować ten raport jeszcze w tej godzinie naszego spotkania. Zapraszam, zostańcie z nami na fali.

0: Stacja Kultura.
1: Kultura. Na Stacji Kultura przenosimy się teraz do Wrocławia. Będziemy zapraszać na przegląd sztuki Survival. Jeszcze chwila, jeszcze moment, jeszcze trochę czasu pozostało, ale już będziemy teraz o tym mówić, bo warto sobie zaplanować wyjazd do Wrocławia między 26 a 30 czerwca, bo wtedy właśnie ten przegląd sztuki będzie się odbywał. I od razu mówię, jeżeli ktoś nigdy nie był na Survivalu, tak jak sama nazwa wskazuje, musi się nastawić na coś bardzo nieoczekiwanego, bo ten przegląd sztuki odbywa się poza instytucjami wystawienniczymi, nierzadko w miejscach porzuconych i na co dzień niedostępnych, czasami w gmachach publicznych oraz na otwartych przestrzeniach. No po prostu wszędzie tam, z czym tak naprawdę kultura, sztuka i wystawianie tej kultury i sztuki nam się nie kojarzy. No ale właśnie po to jest ten przegląd, żeby nas trochę wytrącić z takiego schematycznego myślenia o tym, jak możemy prezentować sztukę, jak ona może być pokazywana i o czym ona może nam opowiadać. A w tym roku dużo, myślę, pytań ciekawych tam padnie. Czy nauka zawsze ma rację, gdzie przebiega granica pomiędzy wiedzą a wiarą w autorytety? No i co może nam dzisiaj powiedzieć opuszczona klinika psychiatryczna? O tym właśnie będzie survival i między innymi z

0: Takimi pytaniami będzie się teraz mierzył Michał Bieniek, który jest kuratorem tego wydarzenia. Dzień dobry, witaj w czwórce.
1: Dzień dobry, witam.
0: No to teraz od razu muszę jeszcze dorzucić hasło tegorocznej edycji waszego festiwalu, czyli Palec w sercu. I zaczniemy sobie dzisiaj właśnie od rozmowy nad jakby genezą tego hasła, które jest bardzo intrygujące. Mam wrażenie, że jedno chyba z najbardziej zagadkowych haseł survivalu ostatnich lat. Kiedy w ogóle po raz pierwszy pojawił się pomysł Palca w sercu i co było właściwie początkiem, co spowodowało, że akurat takie hasło, do czego ono się odnosi?
1: Tak, survival co roku ma swoje hasło, takie hasło wywoławcze, temat w zasadzie, który jest punktem wyjścia do pracy dla osób artystycznych. I ono, to hasło zawsze jest związane z miejscem, z jego jakimś konkretnym kontekstem. I w tym roku rzeczywiście ten kontekst jest niezwykły, ponieważ nawiązuje do postaci profesora Wiktora Brossa, który w latach 50. pracował we wrocławskich klinikach, przeprowadzał tam swoje pionierskie operacje, a w trakcie tych operacji, konkretnie operacji poszerzania zastawki mitralnej, posługiwał się swoim palcem wskazującym jako taką swoistą jednostką miary. To znaczy ten palec lekarza był wkładany do zastawki na konkretną głębokość i w ten sposób ustalano, w którym miejscu zastawka powinna być poszerzona. Ta miara przyjęła się do tego stopnia, że palec został odlany z czasem i jako taka specyficzna relikwia do dnia dzisiejszego pozostaje w zbiorach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którego jedna z siedzib mieści się między innymi we wspomnianej klinice. Tych klinik we Wrocławiu, dawnym Breslau, było aż 13, wybudowanych jeszcze w latach końca XIX wieku do bodajże roku 1909. One wszystkie do pewnego stopnia oczywiście ze sobą się łączyły, to było takie jedno globalne założenie. My pracujemy w tym roku jakby z dwoma obszarami, z dwoma tematami. Jeden to jest właśnie ten wspomniany kontekst dawnej kliniki kardiochirurgii, w której pracował przywołany Wiktor Bross, a fizycznie znajdujemy się i tam instalujemy wystawę i wszelkie nasze inne działania w dawnej klinice psychiatrii i chorób nerwowych przy ulicy Bujwida 44. To jest najmłodszy ze wszystkich tych klinicznych wrocławskich kompleksów. Powstały właśnie na początku XX wieku i z nim związana jest jeszcze jedna bardzo, chyba jeszcze bardziej rozpoznawalna postać, a mianowicie Alois Alzheimer, który przez ostatnie lata życia mieszkał, pracował we Wrocławiu i zarządzał właśnie w tym wspomnianym kompleksem dawnej kliniki psychiatrii.
0: Czy ten palec w sercu jest tak bardziej symbolem leczenia, czy raczej przekraczania jakichś granic?
1: Myślę, że jedno i drugie. To znaczy nam chodziło przede wszystkim, i to ujęliśmy w naszym tekście kuratorskim, takim kuratorskim wprowadzeniu, chodziło o taką niejednoznaczność wiedzy i w ogóle rozwoju w zakresie medycyny, czy w ogóle docierania do wiedzy. Dla mnie takim bardzo istotnym, wydaje się prostym, ale jednak bardzo takim znaczącym stwierdzeniem, które pada w tym naszym tekście, a które dzisiaj rzadko chyba sobie uświadamiamy, jest to, że dawne fakty, często fakty określane jako naukowe, często dzisiaj bywają już niedorzecznościami. To znaczy my w tym naszym namyśle tegorocznym zajmujemy się takim zjawiskiem jak przedawnianie się wiedzy po prostu, a z drugiej strony staramy się też wraz z artystami, artystkami przeanalizować związki między nauką, a tym co pozanaukowe, jakimś rytuałem, jakimś takim, jakąś taką potrzebą właśnie zaglądania dalej, nawet jeżeli nie mamy jeszcze narzędzi, wiedzy, opisu do tego, żeby się temu tak w pełni kompetentnie i naukowo właśnie przyjrzeć. Więc to są takie najbardziej interesujące nas obszary, a jeszcze tym, który bardzo jest ważny dla nas, to ta przemoc, która wiąże się nieodłącznie z rozwojem w obszarze medycyny przede wszystkim, czyli wszystkie te obszary eksperymentu, także na przykład na zwierzętach, one się pojawiają w wielu pracach artystycznych. Ta ogólna niejednoznaczność

0: dotycząca pojęcia rozwoju w medycynie jest dla nas tutaj bardzo istotna. A w obszarze sceny społecznej jeszcze dodam, że bardzo ważny będzie też temat dezinformacji medycznej, czyli czegoś, z czym dzisiaj się spotykamy w zasadzie na każdym kroku. I tutaj nasz partner, czyli Uniwersytet Medyczny imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu, przygotował aż kilka takich pogłębionych debat, spotkań i wykładów, które zrealizujemy w ciągu pięciu dni trwania Survival.
1: Zwróciłam uwagę na kilka słów w waszym opisie kuratorskim. O kilku z nich już wspomniałeś. No właśnie nauka, przemoc, niewiedza, ale też i emocje. To jest w ogóle jakaś mieszanka wybuchowa. Miałam takie wrażenie, że w ogóle te słowa czasami sobie w ogóle zaprzeczają i że w ogóle nie powinny obok siebie istnieć, jak na przykład nauka i niewiedza, prawda?
0: Tak, nie powinny istnieć, a istnieją. To jest w ogóle coś niewiarygodnego i my już chyba bardzo do tego przywykliśmy, że to współistnieje, że te dyskursy, właśnie ten taki skodyfikowany, ściśle naukowy i ten zupełnie pozanaukowy, a jednak uzurpujący sobie prawo do tego, żeby wyrokować w materii na przykład zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, to, że one współistnieją i są w jakiejś mierze na równi uwzględniane. To znaczy ten drugi, ten właśnie nienaukowy, jakoś bardzo mocno rozpycha się w tej naszej przestrzeni publicznej i w jakiejś mierze my chyba przestaliśmy już zwracać na to uwagę. To znaczy dezinformacja, również ze względu na to, że ze względu na siłę internetu po prostu i social mediów, jest tak potężna, ten proces jest tak zaawansowany, że w dużej mierze przestał już na nas robić wrażenie.
1: Tak, a jednocześnie właśnie w takiej dyskusji szerszej społecznej mam wrażenie, że cały czas się na ten temat za mało mówi, chociaż pamiętam taką wystawę sprzed kilku lat z Centrum Sztuki Współczesnej, która mówiła nam o tym, że właśnie żyjemy w czasach półcienia, czyli właśnie nie ufamy faktom, nie ufamy nauce, a z jakiegoś powodu ufamy temu wszystkiemu, co dzieje się w social mediach, dajemy temu wiarę, wydaje nam się, że to jest coś, czemu powinniśmy właśnie zaufać, a z drugiej strony właśnie ten paradoks, że nie potrafimy zaufać raportom naukowym, nie potrafimy zaufać badaniom wieloletnim, bardzo często mądrych profesorów.
0: Tutaj też wchodzi ta kwestia, że bardzo często, to też znowu logika internetu wchodzi tutaj bardzo mocno, bardzo często my nie mamy czasu, nie poświęcamy, nie mamy już chyba też mentalnie, jakoś tak nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby odbierać te poszerzone, bardziej pogłębione treści. Często zatrzymujemy się na tym takim naskórkowym obiegu treści. Też autorytety, to też jest oczywistość, nie stwierdzam tutaj niczego nowego, ale autorytety jakoś coraz mniej mają, czy ich zdanie ma coraz mniejsze znaczenie w takim ogólnym obiegu informacji, więc to jest też, oprócz tego, że za mało się o tym mówi, to ja mam wrażenie, że też z wielu powodów zatraciliśmy narzędzia do mówienia o tym i docierania z tym szerzej. I w tej edycji też właśnie nie przez przypadek zajmujemy się tą tematyką, ponieważ chcemy w jakiejś mierze przetestować, czy to ta formuła, którą my oferujemy, która z jednej strony zajmuje się sztuką współczesną, edukacją kulturalną, ale z drugiej strony też oferuje jednak szeroką docieralność ze względu na ten taki urbexowy komponent, tę nieoczywistą przestrzeń, która przyciąga tysiące, w zasadzie dziesiątki już teraz tysięcy ludzi, czy to jest jakieś może dodatkowe narzędzie, które może poszerzyć właśnie ten dyskurs i zaoferować jakąś szerszą docieralność z tą
1: problematyką. Michał Bieniek dzisiaj jest razem z nami, kurator Survivalu, który będzie się odbywał we Wrocławiu od 26 do 30 czerwca. Za moment wejdziemy w tę nieoczywistą przestrzeń kliniki psychiatrycznej we Wrocławiu, to za chwilę opowiesz, co tam zobaczyliście, jakie były wasze pierwsze odczucia, jak weszliście w tę opuszczoną przestrzeń. Za moment wracamy do Wrocławia. Yeah.

0: Gość stacji.
1: Dzisiaj razem z nami Michał Bieniek, kurator przeglądu sztuki Survival. Ten będzie odbywał się we Wrocławiu od 26 do 30 czerwca. Jest to bardzo ciekawy przegląd sztuki, który eksploruje przestrzenie, które nie kojarzą się z wystawianiem sztuki, ale też stawia bardzo ważne pytania, społeczne pytania w tym roku, takie krążące wokół, no chociażby naszej kondycji psychicznej, wokół nauki, wokół emocji, wokół przemocy, ale też błędów poznawczych, i ten przegląd sztuki będzie także dotyczył zaufania. Będzie o tym, o zaufaniu do naukowców, do badań, do różnych ważnych naukowych ekspertyz, które z jakiegoś powodu odrzucamy, a wierzymy temu, co dzieje się w social mediach. No to tak w największym skrócie. Tak jak powiedziałam, Survival od lat wybiera miejsca z historią. Co wydarzyło się podczas pierwszej wizyty w dawnej klinice psychiatrii, że uznaliście, że to będzie dobre miejsce do tego, żeby pokazywać tam sztukę i też, że to będzie stanowiło trzon tegorocznego Survivalu?
2: To znaczy, ja zacznę od tego, że w ogóle znalezienie takiego każdego roku, każdego kolejnego miejsca, w którym Survival może się odbyć, które jest wystarczające, wystarczająco atrakcyjne, duże, to też nie jest taka prosta sprawa, dlatego też, że te miejsca, ich jest oczywiście sporo, ale te miejsca są pod różnymi zarządami, w różnych fazach przejściowych bardzo często, więc nie zawsze jest taka wola z tej drugiej strony, na przykład z podmiotu zarządzającego, żeby takie wydarzenie jak Survival mogło w danym miejscu zaistnieć. Natomiast w zeszłym roku otrzymaliśmy po prostu propozycję od Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, żeby kolejną edycję zrealizować właśnie w klinikach. Konkretnie już potem ustaliliśmy, że będą to właśnie kliniki, dawne kliniki psychiatrii i chorób nerwowych. Więc to było wspaniałe w ogóle, że uczelnia wyraziła taką chęć i dostrzegła też taką szansę właśnie na wprowadzenie tego dyskursu, który dla niej, dla uczelni jest bardzo istotny, dotyczącego właśnie dezinformacji medycznej, na takie szersze wody z użyciem edukacji kulturalnej. To samo w sobie już było bardzo fajne i bardzo zachęcające, ale przestrzeń jest fenomenalna, to znaczy naprawdę jest zjawiskowa, bo to jest kompleks złożony z kilku, bodajże sześciu budynków o bardzo różnym przeznaczeniu. Tak jak powiedziałem, ta klinika służyła także jako szpital, więc mamy tam zarówno części szpitalne, jak i na przykład dawną kaplicę, ale też budynek tak zwanej dawnej chemii ogólnej i jeszcze wiele, wiele innych przybudówek, które powstawały w toku istnienia całego tego kompleksu, bo są tam też części budowane.

0: dopiero w latach 70. i 80. Zresztą budynek główny też był rozbudowany w latach 80. Więc to wszystko robi kolosalne wrażenie i oprócz samej bardzo ciekawej architektury, która już sama w sobie stanowi ciekawe tło dla artystów, tam są jeszcze przepiękne ogrody, które powstały oryginalnie na początku XX wieku i służyły również w procesie leczenia osób, które przebywały w tamtejszym szpitalu, więc one są specjalnie zaprojektowane, obsadzone specjalną, dedykowaną roślinnością. Oczywiście jest to teraz w fazie sporego zaniedbania, ale wciąż robi ogromne wrażenie.
1: A czy były takie przestrzenie w tym budynku, które okazały się zbyt emocjonalne, żeby pokazywać w nich sztukę?
0: Tak. Tutaj muszę przyznać, że rzeczywiście czasem w niektórych lokacjach survivalu takie sytuacje się zdarzają. Tutaj należy nadmienić, że oprócz tego, że przez dziesięciolecia w tym miejscu mieściła się klinika psychiatrii i chorób nerwowych, to przez wiele lat również, już po wojnie, już w zasadzie bardzo niedawno, bo w latach 90. jeszcze 2000, mieściła się tam klinika onkologii i hematologii dziecięcej. Zresztą legendarne miejsce, bardzo, bardzo takie znaczące we Wrocławiu, prowadzone przez lata przez profesor Alicję Chybicką. I pozostałości po infrastrukturze tej fazy działalności jednego z budynków tego całego kompleksu rzeczywiście są tak poruszające, że my zdecydowaliśmy się na wyłączenie w zasadzie całych, niemalże całych dwóch pięter, ponieważ ten kontekst jest tak delikatny i tak trudny, że nie chcieliśmy go tak bezpośrednio przywoływać. Chcieliśmy tylko w sposób taki bardzo delikatny oddać hołd tamtemu okresowi, tym wszystkim ludziom, którzy spędzali czas w tym miejscu w tamtym czasie. Natomiast samą ekspozycję przenieśliśmy do pozostałych budynków i na pozostałe piętra budynku głównego.
1: Michał Bieniek dzisiaj jest razem z nami, kurator przeglądu artystycznego Survival Art. To jest przegląd sztuki, który nie odbywa się w instytucjach kultury, tylko eksploruje zupełnie... Przepraszam, nieznane do tej pory przestrzenie. Za moment do rozmowy wrócimy.

0: Gość stacji.
1: Michał Bieniek cały czas razem z nami. Mówimy o przeglądzie sztuki Survival. To przegląd, który odbywa się w przestrzeniach, które na co dzień są zamknięte, są bardzo często nieużywane i w tym roku jest to taka klinika psychiatrii, która nie działa od wielu, wielu lat, ale właśnie przegląd sztuki Survival postanowił ją eksplorować, żeby też poruszyć, myślę, ważne tematy o nauce, o emocjach, o przemocy, o błędach poznawczych i też o zaufaniu do ekspertów. Jak artyści odpowiedzieli na tę przestrzeń? Jakimi pracami i też co zdecydowało o wyborze prac, które będą pokazywane w takim bardzo szczególnym miejscu?
2: Survival co roku wiąże się z Open Callem. My na jesieni roku poprzedzającego ogłaszamy taki ogólnopolski i międzynarodowy Open Call na realizacje artystyczne związane z miejscem i tematem, który przedstawiamy, i w tym roku otrzymaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń, co świadczy właśnie o tym, że ten temat jest niezwykle ważny, istotny i nośny, bo tych zgłoszeń z Polski i ze świata było aż 903. Mieliśmy aż 2 tygodnie na przeczytanie i obejrzenie tego całego materiału. Wybraliśmy z tego 33 prace artystyczne, które są bardzo różne. W większości są to realizacje zupełnie nowe, które powstają specjalnie na tegoroczną edycję Survivalu, i one posługują się szerokim spektrum mediów, od takich bardziej klasycznych, czyli malarstwa, rzeźby, obiektu, po rozbudowane instalacje multimedialne, a także w tym roku mamy sporo działań performatywnych, które pracują na przykład dźwiękowo z tą konkretną przestrzenią. Te odpowiedzi też w zakresach tematycznych są bardzo różne. Niektóre ogniskują się właśnie wokół tych tematów bardzo bardzo naukowych, bardzo wręcz medycznych, nawiązują też do postaci wspomnianych Wiktora Brossa, a także Aloisa Alzheimera. Jest taka cała sekcja poświęcona tym tematom związanym z degradacją pamięci. Właśnie dużo jest prac o trosce, o czułości, o takim przyglądaniu się sobie nawzajem. I myślę, że ogólnie wyłania się z tego taka trochę bolesna narracja, w dużej mierze o jakimś takim zagubieniu w świecie, trochę porzuceniu, ale jednocześnie mam poczucie, że właśnie dzięki tym pracom, które analizują to zagadnienie troski, jest w niej też sporo nadziei. Te prace są rozsiane szeroko, tak jak wspomniałem, to jest kilka budynków, wiele pięter. Podzieliliśmy je na kilka segmentów. Tak jak wspomniałem, jednym z nich jest ten poświęcony zagadnieniom degradacji pamięci, trosce, ale są też obszary bardziej zogniskowane na zagadnieniach czy perspektywach bardziej feministycznych lub takich bardzo zindywidualizowanych. Ostatnie piętro budynku głównego to są takie bardzo autobiograficzne opowieści chociażby Saszy Baszyńskiego czy Nikity Krzyżanowskiej, które opowiadają o indywidualnych perspektywach osoby, trochę uchodźcy, trochę osoby pozostającej z różnych przyczyn na jakimś marginesie głównych nurtów. Więc jest to wszystko bardzo taka głosowa, wieloelementowa narracja, która myślę, że mówi bardzo wiele o współczesnym świecie. Natomiast takim wyjątkowym bardzo elementem tegorocznego Survivalu jest to, że w jednym z budynków, we wspomnianym budynku dawnej chemii ogólnej, otwieramy jakby dodatkową wystawę w wystawie. To jest wystawa zatytułowana Klinika Wspólnych Wyobrażeń. To jest wystawa, w której bierze udział 8 osób artystycznych, m.in. Iza Rutkowska, Kuba Stępień, Małgorzata Mycek, Joanna Pawlik, Agnieszka Wolny-Hamkało. I to jest wystawa, która wychodzi czasowo znacząco poza Survival, dlatego że ona otwiera się razem z Survivalem i przez te 5 dni będzie

0: częścią zarówno survivalu, jak i przede wszystkim jego sceny społecznej, ale jest to wystawa, która działa w obszarze edukacji kulturalnej przede wszystkim i potrwa aż, i to nie jest pomyłka, aż rok czasu, pozostanie rok czasu w tym miejscu. Jest to wystawa, która jak gdyby pochyla się nad zagadnieniem wspólnoty współcześnie, budowania wspólnoty, ale też tych wszystkich tematów, które związane są z wykluczeniem, dyskryminacją i chcę pochylać się nad tym, jak możemy wspólnie zapobiegać tego rodzaju zjawiskom, dlatego będzie towarzyszył jej bardzo rozbudowany cykl, cały program warsztatów tematycznych w tym zakresie, które będą realizowane właśnie w ciągu jej trwania,
1: czyli przez cały rok. Do tego, żeby zajrzeć na stronę survivalu. Nie uda nam się dzisiaj o wszystkim opowiedzieć, bo jednak to jest survival dużo, czasowy tutaj akurat mamy, ale ja zachęcam do tego, żeby zajrzeć na stronę Przeglądu Sztuki Survival. Tam znajdziecie wiele szczegółowych informacji dotyczących tej edycji. Przypomnę, będzie się ona odbywała od 26 do 30 czerwca. To będzie wyjątkowa edycja w wyjątkowym miejscu. Sporo rozmów właśnie o nauce, o emocjach, o przemocy, o błędach poznawczych i zaufaniu do ekspertów. Tego będzie dotyczyła tegoroczna edycja, o której opowiadał Michał Bieniek, kurator. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce.
0: Ja również bardzo dziękuję.

0: Mocne strony stacji.
1: To wiadomo, że kultura, o kulturze tutaj mówimy przez 2 godziny. Jak naprawdę z kultury korzystają mieszkańcy Warszawy? Co decyduje o tym, że wybierają jedno wydarzenie, no a inne pomijają? Jaką rolę kultura w ogóle dzisiaj odgrywa w ich życiu? Odpowiedzi na te pytania

0: Drugie to pytanie, czy w ogóle z niej korzystamy, to zbadał najnowszy raport pod tytułem Ogólnowarszawskie badanie uczestnictwa w kulturze. No miastem jako takim case study jest akurat Warszawa, ale łatwo można przynieść te wyniki na inne miasta, bo skutki pandemii, rewolucja cyfrowa czy rozwijająca się wieloetniczność to naprawdę wpływa na wiele miast, nie tylko na stolice. Podtytuł raportu zresztą brzmi Kultura jest wszędzie i jest to bardzo piękny i taki pozytywny przekaz. Ale jest tu mały haczyk, bo w tym gąszczu możliwości czyha na nas jednak pewna pułapka. O tym opowiedziała mi Małgorzata Bakalasz-Diverge, dyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury.
1: To szaleństwo nadmiaru czy bogactwa. My wolimy mówić o bogactwie, ponieważ uważamy, że kultury nigdy dość, więc niech jej będzie dużo. Ale rzeczywiście bogactwo możliwości i także tempo życia, w którym jesteśmy, w którym funkcjonujemy, powodują, że dochodzi do takiego paradoksu. Kiedy mamy bardzo dużo możliwości, to decydujemy się nie korzystać z żadnej z nich. Warto jest jeszcze pamiętać, że do tych możliwości w terenie, powiedzmy, czyli do tych, które są na mieście, w instytucjach, w przestrzeniach publicznych, bardzo ważnym źródłem uczestnictwa w kulturze jest także kultura cyfrowa. I ona dokłada tylko tych możliwości i tego bogactwa, z którego możemy i korzystamy bardzo często.
0: No właśnie, bo ta kultura jest rzeczywiście wszędzie, w naszych domach, w telefonach, na ulicach, no a jednocześnie pozostaje naprawdę bardzo często niezauważona, rozproszona, taka trudna do uchwycenia, no bo żyjemy w czasach ogromu możliwości kulturalnych, w których, jak czytamy zresztą w raporcie, seriale konkurują z Teatrem Narodowym, podcasty z książkami, a TikTok z galeriami sztuki. To właśnie ten wybór z jednej strony demokratyzuje nasz dostęp, no a z drugiej strony jednak czasem przytłacza tą swoją obfitością. No i tutaj tak naprawdę ta kultura cyfrowa rzeczywiście też powoduje, że tej kultury jest jeszcze więcej i to przeniesienie części kultury do świata online'u okazało się naprawdę ogromną zmianą też w naszym uczestniczeniu w niej.
1: Ona również demokratyzuje właśnie ten dostęp. Korzystamy z kultury w autobusie, słuchamy muzyki z kieszeni, decydujemy lub pozwalamy algorytmom decydować o wyborach stylów muzyki, stylów filmów, książek, podcastów, z których korzystamy. To jest jeden z tych bardzo ważnych momentów cywilizacyjnych, które również mają wpływ na to, w jaki sposób będziemy kształtować na przykład działalność programową instytucji kultury w najbliższych latach. Co rewolucja cyfrowa dla nas oznacza, jaki będzie wpływ i jaka będzie relacja pomiędzy kulturą cyfrową, a kulturą odbieraną nie w formie zapośredniczonej, tylko na żywo. To są ważne pytania, na które odpowiedzi będą się bardziej czy klarowniej kształtowały wtedy, kiedy będziemy te badania przeprowadzać systematycznie i kiedy nie będziemy się wstydzić ani bać rozmawiać o ich wynikach.
0: Takim kluczowym założeniem raportu było zbadanie właśnie tego szerokiego rozumienia uczestnictwa w kulturze, bo w ankiecie widzimy szerokie spektrum możliwych aktywności. Jest to chodzenie do teatru, opery, czytanie książek, zwiedzanie muzeów, słuchanie muzyki, podcastów, czy nawet oglądanie streamów, seriali, filmów, a nawet odwiedzanie się nawzajem, czy wyjścia na miasto. I wychodząc od tego założenia, pierwszym takim wnioskiem kluczowym, jaki rzuca się w oczy na początku raportu, jest to, że 49% mieszkańców Warszawy powyżej 15 roku życia uznaje kontakt z kulturą i sztuką za ważny. Czy to mało, czy to dużo? O tym Małgorzata Bakalasz-Diverge.
1: To jest znakomita wiadomość. Już sam fakt, że mamy taki odruch, żeby myśleć o kulturze jako ważnej części naszego życia, daje nam szansę i potencjał, żeby z tego przekonania, czy z tego przeczucia, że kultura jest ważna, jakoś skorzystać. Oczywiście to, co daje nadzieję, to, że to uczestnictwo przybiera takie różne formy. To była nasza decyzja metodologiczna, żeby poszerzyć rozumienie uczestnictwa w kulturze i wyjść trochę poza takie myślenie, że kultura to jest tylko chodzenie do teatru albo do opery, ale zaproponować takie możliwości jak wychodzenie na miasto, jak spotykanie się ze znajomymi, słuchanie koncertów na zewnątrz. To było dla nas dosyć istotne, ponieważ też chcieliśmy dać sygnał, że to wszystko jest kultura. I w tym kontekście warszawiacy i warszawianki odpowiedziały bardzo entuzjastycznie i bardzo różnorodnie. Mamy nawet cyrk i stand-upy na naszej liście. Natomiast no właśnie to, co jest istotne, to to, że jeśli ciągle mamy taki odruch, ruch, że sięgamy po kulturę, to znaczy, że ta kultura, że sektor kultury ma co robić i że może rzeczywiście w dosyć świadomy sposób kształtować swoją rolę w życiu mieszkanek i mieszkańców. Ta jest teraz niezwykle istotna i to też widzimy z innych badań,

0: które przeprowadzamy w Warszawskim Obserwatorium Kultury.
1: Ale pytaniem pozostaje, co właściwie kryje się za tym hasłem, że kultura jest ważna. Jaka ta kultura? No bo przecież kultura dla każdego oznacza co innego i czytamy w raporcie, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 52% warszawianek i warszawiaków było w kinie albo w teatrze. No najbardziej popularne aktywności to rzeczywiście oglądanie filmu, seriali czy słuchanie muzyki. To, co też wypływa na tutaj pierwsze wnioski, to to, że kino i teatr zyskały zdecydowanie dzisiaj na popularności, ale tu jest jeszcze jeden ważny wniosek. To jest fakt, że dziś po prostu kultura wychodzenia z domu też zyskuje na ważności.
0: To jest w ogóle ciekawa sprawa. Myśmy dość ostrożnie porównali pewne trendy z tego badania z 2017 roku. Dwa ciekawe wyniki, które się pojawiły, były takie, że po pierwsze warszawiacy i warszawianki istotnie chodzą częściej do kina i do teatru, mimo tego, że była pandemia, mimo tego, że jest rewolucja cyfrowa, mimo tego, że wydarzyło się tyle rzeczy. A druga ciekawa informacja jest taka, że warszawiacy i warszawianki rzadziej przyjmują gości i bywają w gościach, czyli rzadziej odwiedzają się w przestrzeniach prywatnych, ale częściej wychodzą na miasto, czyli przestrzeń publiczna staje się znowu ważnym miejscem odbierania kultury. Więc tak, chodzenie do kina i do teatru, które interpretujemy jako jednak potrzeba tego społecznego odbioru kultury, nie oglądania tylko w cichości domowych pieleszy, ale również spotykania się z ludźmi, wychodzenia, organizowania sobie wyjść towarzyskich. Teatr i kino absolutnie w tym przodują i to jest również bardzo dobra informacja.
1: Dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość, bo rzeczywiście wspólnotowość w kulturze jest takim dla mnie najważniejszym filarem, że wychodzimy z tego domu i doświadczamy tej kultury, nawet filmu, właśnie wśród innych ludzi.
2: No właśnie, super, że kino zyskało na znaczeniu, bo już się bałam, że te kina gdzieś tam będą pomału odchodzić do lamusa przez to, że się tak rozkładamy na kanapach i fotelach we własnych domach.
1: Ale a tu też, jednak.
2: No właśnie, to ciekawe jest to, że coraz rzadziej spotykam się w domach. No nie wiem, może nam się nie chce sprzątać po prostu, jak przychodzą goście, albo nie chce nam się na przykład gotować, żeby ich przyjąć, więc wolimy się spotykać w tych przestrzeniach po prostu publicznych. No zresztą oczywiście w Warszawie...
1: których tak, nie jest mało.
2: No właśnie, jest ich bardzo, bardzo dużo, ale ja cały czas cierpię jeszcze na takie przestrzenie, gdzie moglibyśmy się od tak po prostu spotykać. Mhm. Nie po to, żeby coś kupić na przykład przy okazji, tylko żeby po prostu one sprzyjały temu,
1: posiedzieć
2: że
1: pogadać.
2: Tak, budujemy relacje. Alicja Michalska przyglądała się raportowi Kultura jest wszędzie. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki.
3: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
5: Pokrzywa zamiast szpinaku. Mniszek zamiast sałaty. Dla jednych to powrót do korzeni, dla innych kulinarny eksperyment. Podczas gdy ponad połowa Polaków twierdzi, że lubi przygotowywać posiłki z tego, co samodzielnie zbierze, my pytamy, jak zrobić to najlepiej. W Dzikiej Kuchni sprawdzimy, co można znaleźć tuż obok domu i jak zamienić to w coś, co zaskakuje bardziej niż niejedno restauracyjne danie popisowe. Zapraszam do stołu w sobotę od 14 do 16. Marta Zinkiewicz.
4: Czerwcówka to małe wakacje. Zapraszam na audycję Letniaczek, czyli 2 godziny w czerwcu pełne słońca, dobrej muzyki i wakacyjnego luzu. Odpal czwórkę i wpadnij po dawkę pozytywnej energii, letnich hitów i przyjemnego klimatu. Sobota, startujemy od 16. Słyszymy się? Zapraszam. Damian Sikorski.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. trzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem.

0: dni szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papam.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: There's the fire. 1, 0.

0: Na zegarach godzina 13.
1: Pogoda.
0: A dzisiaj Polska podzielona termicznie. Wrocław wygrywa pogodowy wyścig z temperaturą sięgającą 25 stopni i dużą ilością słońca. Warszawa również może liczyć na przyjemną ciepłą aurę około 22 stopni i tylko okresowo więcej chmur na niebie. Najchłodniej w Gdańsku, nad Bałtykiem około 18 stopni, słonecznie, ale odczuwalnie chłodniej za sprawą morskiej bryzy.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
3: Czy w kolejce do opery, na spacerze, w supermarkecie można spotkać króla? Są kraje, w których jest on tak blisko ludzi, że żyje razem z nimi, nie wyróżniając się specjalnie z tłumu. I może to najlepsza strategia, bo w naszych czasach zdarzają się też monarchowie, których ludzie obrzucili błotem i wygwizdali. Jak żyje się zwykłym ludziom z królami na świecie, z którymi można by zjeść wspólne śniadanie, a z którym nigdy nie usiadłoby się do stołu? Zapraszam Was na wyjątkowy królewski poranek w najbliższą sobotę od godziny 8. Weronika Puszkar.
4: 1000 złotych za dwudniowy karnet, noclegi wykupione i pola namiotowe straszą.

0: Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa w niedzielę 7 czerwca od godziny 14. Czekam na Was. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Stacja Kultura. Zaprasza Kasia Dydo.
1: 6 minut po godzinie 13 to Stacja Kultura, a w niej dzisiaj będziemy mówić, uwaga, m.in. o katastrofie klimatycznej, która zwykle kojarzy się z wykresami, raportami i różnymi alarmującymi statystykami, a tymczasem wystawa, na którą będziemy Was zapraszać, która nosi tytuł Wszystko się zmieni, proponuje zupełnie inną perspektywę. W nadwiślańskich pawilonach na bulwarze Patona cztery artystyczne instalacje opowiadają nam o świecie, który no właściwie już się zmienia. To jest opowieść o wodzie, o wyczerpujących się zasobach naturalnych, o globalnych przepływach surowców, no i też konsekwencjach naszych codziennych wyborów. Punktem wyjścia ekspozycji jest doświadczenie polikryzysu, czyli takiej sytuacji, w której nakładają się na siebie bardzo różne kryzysy, czyli ten klimatyczny, ekologiczny, społeczny i gospodarczy. Powiedzmy sobie szczerze, że ta wystawa nie daje prostych odpowiedzi, ale stawia ważne pytania. Dlaczego mimo świadomości zagrożeń wciąż funkcjonujemy według schematów, które pogłębiają kryzys i czy sztuka może pomóc nam wyobrazić sobie zupełnie inną przyszłość i o tym właśnie będziemy rozmawiać za chwilę w czwórce w Stacji Kultura.

0: Stacja Kultura.
1: Kultura. A w Stacji Kultura dzisiaj trochę idziemy w plener. Będziemy zapraszać Was do nadwiślańskich pawilonów w Warszawie na bulwar Patona. Tam cztery artystyczne instalacje, które opowiadają o świecie, które właściwie już się zmienia. A wystawa nosi tytuł Wszystko się zmieni. Za tę wystawę odpowiada jej kuratorka Marta Matysia, która dzisiaj jest razem ze mną w studiu. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry, cześć.
1: To jest wystawa, która mówi o polikryzysach. No, między innymi mówi o kryzysie klimatycznym. Tytuł wystawy brzmi Wszystko się zmieni, no a wielu naukowców powiedziałoby dzisiaj wszystko już się zmienia albo już się zmieniło i trochę się zastanawiałam, czy właśnie punktem wyjścia była refleksja na ten temat.
2: Oczywiście była refleksja na ten temat i wymyślając tytuł tej wystawy, bardzo dużo jakby pytań sobie stawiałam właśnie o to ostatnie słowo. Wszystko się już zmieniło, wszystko się już zmienia, wszystko się zmieni. Generalnie wystawa i instalacje snują trochę wizję przyszłości, nie wszystkie, ale część z nich i postanowiłam, że ta forma przyszłościowa też jest trochę bardziej wymowna i alarmująca w kontekście katastrofy klimatycznej i dlatego też na nią się zdecydowałam, a to, że wszystko się już zmieniło i zmieniać się będzie i zmienia, widać gołym okiem i myślę, że to jest jakiś niezaprzeczalny element naszej rzeczywistości.
1: Przy okazji tej wystawy pojawia się hasło polikryzys, chociaż tak. Część osób już totalnie to kojarzy i może nawet i odmienia przez przypadki, to chciałam cię zapytać, co dla ciebie właściwie oznacza ten polikryzys i czy on był to słowo, jakby te polikryzysy były punktem wyjścia w ogóle dla tej wystawy.
2: Tak, oczywiście. Polikryzys to w ogóle było pierwsze, to było pierwsze zagadnienie, z jakim ja jako kuratorka się gdzieś tam zmierzyłam, wymyślając całą tę koncepcję. I o tym też bardzo dużo rozmawialiśmy z kolektywami artystycznymi, które biorą w tym udział, ponieważ są to instalacje site-specific, więc musiały one powstać tam na miejscu. I czym jest dla mnie ten polikryzys i w ogóle dla nas? Ja myślę, że polikryzys to jest po prostu opisanie jednym słowem tego, w jakich czasach teraz żyjemy, bo mierzymy się po pierwsze właśnie z katastrofą klimatyczną, która już jest też odmieniana na wszystkie przypadki i jesteśmy bardzo świadomi jej. Po drugie mamy kryzys właśnie związany z psychiką chociażby i to też jest kolejna

0: rzecz, która się na to nakłada i to też jest wypadkowa tej katastrofy klimatycznej. Są kryzysy najróżniejsze, od wojen po różne inne konflikty, bardzo bliskie przecież nam. I w zasadzie to jest gdzieś ta rzeczywistość po prostu.
1: Trochę wsadzę traski w mrowisko i zapytam cię, czy ta wystawa nie jest przypadkiem trochę spóźniona?
0: Kurczę, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, ponieważ mówimy o tej faktycznie w sztuce katastrofa klimatyczna bardzo intensywnie się pojawia. Natomiast tutaj stykamy się z nią przez trochę inny pryzmat. Opowiadamy o katastrofie klimatycznej, której osią są zasoby i wyczerpalność tych zasobów. I okej, jakby widzimy zdegradowane środowisko, widzimy suszę, ale właśnie no są te zasoby. Jest ten ekstraktywizm zasobów, który nie liczy się w ogóle z wyczerpalnością i nie liczy się z konsekwencjami społecznymi, ale też właśnie środowiskowymi. I to jest jakby też jakaś taka, nie wiem, czy można to nazwać formą świeżości, bo w tym temacie ciężko mówić o jakichkolwiek pozytywnych aspektach. Natomiast ciekawi mnie, jak to zostało też ujęte przez kolektywy artystyczne i przez sztukę. Jak to można opowiedzieć właśnie za pośrednictwem tych zasobów.
1: A myślisz, że sztuka to jest takie dobre narzędzie do tego, żeby nas alarmować, żeby zwracać nam uwagę na te polikryzysy? Czy to jest takie działanie, które nie przynosi wymiernych efektów?
0: Czy w ogóle wydaje mi się, że sztuka współczesna to jest taki bardzo szybki system alarmowania? I osoby artystyczne, które tworzą tu i teraz, zwłaszcza z tego młodszego pokolenia, urodzonego gdzieś tam w latach 90., później końcówki 80., to są osoby tworzące sztukę zaangażowaną społecznie bardzo często i właśnie to jest ten system szybkiego reagowania. Czyli pojawia się problem i mamy na to odpowiedź już gdzieś w sztuce i ta forma też podania tego problemu wydaje mi się być bardziej gdzieś tam, jeżeli chcemy o czymś zaalarmować, to może właśnie niekoniecznie przez ten wykres trzeba. Może można gdzieś tam zadziałać na emocjach, może na refleksji i ta sztuka jest tym narzędziem, które może to zapewnić i zagwarantować.
1: Dzisiaj rozmawiamy o wystawie Wszystko się zmieni. Ta wystawa wystartuje 5 czerwca, czyli za 2 dni, Bulwary Patona. 4 artystyczne instalacje, które opowiadają o świecie, który się zmienia. A o czym konkretnie nam opowiadają, o tym powiemy wam za chwilę w 4 w Stacji Kultura.

0: Stacja Kultura.
1: Marta Matysiak dzisiaj jest razem z nami. Będziemy rozmawiać, a właściwie już rozmawiamy o wystawie Wszystko się zmieni. Ta wystawa otworzy się za 2 dni. Bulwary Patona to jest nad Wisłą. 4 artystyczne instalacje, które opowiadają o świecie, który się zmienia. O wodzie, o wyczerpujących się zasobach naturalnych, o globalnych przepływach surowców i też konsekwencjach naszych codziennych wyborów, które mam wrażenie, że w obliczu katastrofy klimatycznej specjalnie się chyba nie zmieniły. Nie uderza cię to?
2: Szczerze mówiąc, bardzo mnie to uderza, ale właśnie to jest takie zastanawiające, czy odpowiedzialność, gdzie ta odpowiedzialność powinna leżeć. Bo jeżeli mówimy o zasobach i ich wydobyciu, o tym, z czego są zrobione nasze telefony i, nie wiem, ubrania chociażby, cokolwiek, no konsument to dostaje jak na tacy i po prostu z tego czerpie. Żyjemy w systemie kapitalistycznym i konsumujemy te dobra nagminnie. Jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. W takim systemie też funkcjonujemy od lat, po prostu większość z nas się wychowała od samego początku w nim. Jest to dla nas naturalne, że wszystko jest po prostu pod ręką. I tak, no uderza mnie to jak najbardziej. Tylko właśnie ja zawsze sobie zadaję pytanie o tę odpowiedzialność. Czy jakby odpowiedzialność powinna spoczywać na jednostce, czy może szerzej to powinna być odpowiedzialność gdzieś tam systemowa?
1: Jakaś bardziej zbiorowa. Dlaczego akurat Bulwar Patona, nadwiślańskie pawilony stały się miejscem tej wystawy? Czy to miejsce zostało jakoś szczególnie wybrane? Czy fakt, że ta wystawa odbywa się nad Wisłą? Ostatnio jak przyjeżdżałam tamtędy, to widziałam, że jej poziom jest bardzo niski i że no, ta rzeka tak naprawdę wysycha na naszych oczach. Czy tak. Ten kontekst w ogóle w kontekście tej wystawy miał jakieś znaczenie?
2: Jak najbardziej. W ogóle to jest bardzo ciekawe, że najpierw oglądamy tutaj instalacje, o których zaraz też opowiem, mam nadzieję, o wyczerpalności gdzieś tam wody. Woda się pojawia i nagle po drugiej stronie widzimy Wisłę, która bije kolejne rekordy swojego najniższego poziomu. Dla mnie, jako kuratorki, to jest szalenie istotny element, ponieważ tutaj czytamy o wszystkich zagadnieniach związanych gdzieś tam z katastrofą, a po drugiej stronie mamy namacalny jej efekt. Więc tak, ta Wisła nie była przypadkowa. Ta wystawa też powstała we współpracy z dzielnicą Wisła i Zarządem Zieleni, więc cały ten obszar no gra tutaj bardzo istotną rolę i też w rozmawianiu o pomysłach właśnie osób artystycznych, o pomysłach kolektywów na temat ich instalacji, ta woda i rzeka były bardzo mocno obecne i widać te nawiązania.
1: Co zobaczymy w tych konkretnych gablotach? Z czym będziemy musieli się zmierzyć? Bo być może dla wielu osób ta wystawa nie będzie lekka, łatwa i przyjemna.
2: Wydaje mi się, że tak, ona nie będzie łatwa i przyjemna, natomiast będzie na pewno atrakcyjna wizualnie. Zaczynamy opowieść, w zależności od tego, z której strony pójdziemy, ale jeżeli idziemy od Centrum Nauki Kopernik do Kładki, to zaczynamy tą opowieść i to w ogóle zwiedzanie wystawy od kolektywu Hydroza. Artystki stworzyły wyschniętą fontannę. Pawilon został wypełniony popiołem i ta fontanna zwiastuje właśnie tą przyszłość, wyschniętą. Obieg materii też, ale generalnie tym pierwszym zasobem, z którym się spotykamy, a w zasadzie z jego brakiem, jest woda. Następnie przechodzimy do grupy Zakole, to jest następny pawilon.

0: i on będzie cały wymalowany. Nazywa się ta instalacja 2,5 metra bagna. Grupa Zakole zajmuje się uświadamianiem, ale też działaniem na rzecz Zakola Wawerskiego. To jest w Warszawie taki podmokły teren na Wawrze, gdzie żyje bardzo mnóstwo mikroorganizmów, gdzie żyje bardzo dużo gatunków, jest totalna bioróżnorodność i jak się okazuje, bardzo wiele warszawiaków i warszawianek nie wie o istnieniu Zakola Wawerskiego, a to jest niesamowite miejsce i niezwykle potrzebne w tej tkance miejskiej, na przykład właśnie w obliczu suszy. To są te tereny, które są nam do życia bardzo, bardzo niezbędne. I tam dowiadujemy się o historii Zakola i o pamięci, jakie to miejsce w sobie niesie i ten krajobraz. Będzie można zaglądać do środka i poznawać po kolei różne elementy związane z tym obszarem. Później przechodzimy od tych lokalnych ekosystemów właśnie wody do bardziej złożonych narracji. I na przykład kolektyw Senokońcu, który jest trzeci. Tam spotykamy się już z systemem takim dystrybucji, ale też konsumpcji. Ich pawilon jest wypełniony takimi skrytkami pocztowymi, bardzo obecnymi też w tkance miejskiej. W każdej z tych skrytek jest kolejny element traktujący właśnie o wyczerpalności zasobów i o tym, gdzie one są w codziennym życiu. Tam jest chociażby nawet cukier. Idąc dalej, mamy ostatni pawilon, to jest kolektyw Piotrowska Szczęśniak i tam spotykamy się z kolei z piaskiem. Ale z piaskiem nie w takim bardzo prostym ujęciu, bo my sobie nie zdajemy nawet sprawy, ile ten piasek znaczy w infrastrukturze, a jego wydobycie też bywa szkodliwe. I tam spotkamy na przykład piaskową Godzillę, czyli to będzie taki fantazmatyczny symbol nie tyle jakby zniszczenia, ale też tego, jak działa trochę kapitalizm i wokół tego kapitalizmu, zwłaszcza te dwa ostatnie pawilony się kręcą. I tego, jak ten kapitalizm właśnie wpływa na katastrofę klimatyczną, jak ją pogłębia i jak też nas poniekąd omamia tymi swoimi obietnicami o dobrobycie chociażby, o jakimś American Dream. I tam zetkniemy się właśnie z tym, że ten system, w którym żyjemy, nie do końca jest taki kolorowy, jak to mogłoby się wydawać.
1: Marta Matysiak dzisiaj jest razem z nami, kuratorka wystawy Wszystko się zmieni. W tym tytule no, z jednej strony można odczytywać może jakąś nadzieję, a z drugiej strony jest coś w tym bardzo niepokojącego. Z jaką refleksją ludzie opuszczą tę wystawę, o tym porozmawiamy jeszcze za chwilę w Czwórce.

0: Kultura w czwórce. Kultura w czwórce.
1: Marta Matysiak dzisiaj jest razem z nami, która zachęca nas, żeby zobaczyć wystawę Wszystko się zmieni. Ta wystawa będzie prezentowana w nadwiślańskich pawilonach na bulwarze Patona. Cztery artystyczne instalacje, które opowiadają o świecie, który zmienia się na naszych oczach. No i tutaj Marta powiedziała takie słowa, no wiesz, prawda jest taka, że nie każdemu ta wystawa się spodoba. To jak myślisz, komu się może ona nie spodobać?
2: Myślę, że tematyka ogólnie jest dosyć ciężka. Sztuka współczesna też ma takie, ma coś do siebie, że ona bywa zaskakująca. Powiedzmy sobie wprost, no to są instalacje bardzo współczesne, wymagające gdzieś tam wejścia, chwili przemyślenia, ale ja uważam, że to jest plus jak najbardziej. Tylko po prostu wiem, że temat może być ciężki.
1: Z jaką refleksją chciałabyś, żeby ludzie tę wystawę opuścili i czy też fakt, że ta wystawa nie jest pokazywana jakby w murach muzeum, bo tutaj chyba nie powiedziałyśmy tak. O tym, że to jest tak naprawdę wystawa muzeum etnograficznego, która teraz zmienia się na naszych oczach, bo zmienia się jego elewacja na,
2: dokładnie.
1: Na domu, ale też no właśnie wychodzicie w taką przestrzeń miejską, to jest zupełnie inny odbiorca, to nie jest odbiorca, który idzie z zamierzeniem zobaczenia wystawy, no właśnie gdzieś czuje taką potrzebę, no tylko umówmy się, no na bulwarach nad Wisłą toczy się bardzo rozrywkowe i wesołe życie, a wy tam wchodzicie z taką wystawą, która wsadza kij w mrowisko.
2: Kurczę, mocne słowa z tym kijem w mrowisko, ale tak, to było pewne ryzyko, natomiast my w muzeum też staramy się trochę zmienić definicję muzeum i nie kojarzyć go tylko i wyłącznie z tymi grubymi murami, z tą kolekcją zalegającą w magazynach i gablotami właśnie. Więc to wyjście na zewnątrz, poza mury, było jakimś... dla nas było bardzo, bardzo, bardzo ważne i w pewnym sensie dało szansę też na... trochę takie właśnie zaalarmowanie tych wszystkich problemów, o których tam mówimy, więc tego bardzo chętnie też skorzystaliśmy, ponieważ tak jak powiedziałam, no troszeczkę tutaj staramy się wychodzić poza tą
1: no właśnie, takie są, no właśnie, są też takie czasy, że wydaje mi się, że też oczekiwania są takie, że ta kultura nie będzie się znajdowała tylko w instytucjach kultury, dokładnie. Do których musimy się specjalnie wybrać, tylko że jednak my ten kontakt z kulturą powinniśmy mieć tak naprawdę na każdym kroku. On taki powinien być niewymuszony, taki naturalny.
2: Dokładnie i ja 100% się też z tym zgadzam, że kontakt z kulturą przecież mamy... na co dzień, więc też ta wystawa plenerowa i ta przestrzeń publiczna, ta tkanka miejska jest bardzo, bardzo ciekawą przestrzenią w ogóle do sprawdzenia, jak na przykład tego typu tematy albo właśnie sztuka współczesna może w niej rezonować, działać. Ja z jakimi, bo dla niektórych, ja jestem tego pewna, że dla niektórych to będzie nawet pierwszy raz, pierwsza styczność z jakąkolwiek formą sztuki współczesnej. I to też jest poniekąd ekscytujące na pewnym poziomie. I dla mnie jako kuratorki, ale też ja jestem po ASP, więc dla mnie to też jest ważne, żeby gdzieś tam o tej sztuce było głośno wszędzie. I tak, no jakby totalnie uważam, że muzea w tej starej formie troszeczkę się już gdzieś tam może wyczerpują i należałoby szukać właśnie tych nowych sposobów dotarcia. No i właśnie no, w Państwowym Muzeum Etnograficznym staramy się to robić.
1: To, na co zwróciłam jeszcze uwagę, jak opowiadałaś o wystawie, to, że jest to wystawa bardzo kolektywna.
2: Bardzo, tak.
1: Ty właściwie nie oddałaś pola do działania jednostkom, tylko kolektywom. Miało to jakieś szczególne znaczenie?
2: No jak najbardziej. W ogóle ja mam takie wrażenie, że żyjemy w bardzo zindywidualizowanym świecie, gdzie te... ale też kapitalizm to trochę wymusza na nas, że ten indywidualizm jest mocno obecny. Także ta kolektywność

0: kreatywna praca, a zwłaszcza też w sztuce i rynku sztuki jest jakąś taką formą oporu wobec tego zastanego systemu. I też wydaje mi się, że takie budowanie wspólnot wokół właśnie mówienia jednym językiem, alarmowania o czymś ma trochę większą moc niż ta jedna osóbka, która stanie i będzie coś mówić.
1: Z jaką refleksją chciałabyś, żeby ludzie no nie tyle opuszczali, bo oni po prostu tam będą, ale jaką byś chciała, żeby mieli refleksję po obejrzeniu tej wystawy?
0: Myślę, że to, co jest gdzieś tam dla mnie ważne, no to podjęcie trochę takiej refleksji właśnie, co się dzieje w momencie, kiedy ten system troszeczkę się rozpada. Co my możemy zrobić jako społeczeństwo, czy właśnie jak możemy też o tej katastrofie klimatycznej rozmawiać, bo to nie jest tylko degradacja środowiska, to jest też degradacja całych społeczności, które muszą się ewakuować z różnych obszarów przez skażenia chociażby. I świadomość, po prostu jakby wydaje mi się, że podniesienie tej gdzieś świadomości jest dla mnie bardzo istotne przy tej wystawie.
1: Jeżeli za 20 lat ktoś wróci do tej wystawy, bo na pewno będzie jakaś dokumentacja fotograficzna, to chciałabyś, żeby ona była świadectwem naszych lęków, czy dowodem, że jeszcze być może potrafimy zmienić kierunek?
0: Nie wiem, czy za 20 lat ta zmiana kierunku będzie jeszcze aż tak bardzo możliwa. Zobaczymy. Kurczę, no ciężko mi stwierdzić, bo wszystko się zmienia, tak jak w tytule wystawy z dnia na dzień. I jeszcze w zeszłym roku na przykład, no nie wiem, no już od lat słyszymy o suszy, ale jeszcze paręnaście lat temu to nie był aż tak palący temat. Te zmiany zachodzą bardzo diametralnie. I szczerze mówiąc, ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nie wiem, czego się spodziewać.
1: No ja bym chciała, żeby to drugie, że jednak zmiana kierunku, że jednak ja w ogóle, będzie jakaś
0: oczywiście,
1: refleksja.
0: Oczywiście, no ja też bardzo bym tak chciała i liczę na to, bardzo na to liczę. Natomiast no, żyjemy w tej jednej wielkiej niewiadomej i ta niepewność, właśnie, no niepewność też jest przecież częścią polikryzysu.
1: Tak, nie chciałabym, żeby Wisłę zastąpił parking samochodowy, bo już słyszałam takie koncepcje, zresztą one w Centrum Sztuki Współczesnej były już analizowane przez to, że bardzo długo, nie Centrum Sztuki Współczesnej, tylko Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które przecież tam stało przez wiele lat, miało tam swoją siedzibę i zastanawiało się właśnie nad tą rzeką, której stan tak naprawdę jest coraz niższy, zresztą w tym roku to widzimy jakoś wyjątkowo bardzo i to jest takie też bardzo dojmujące i też myślałam nad tą koncepcją, że robiono takie badania właśnie, co by było, gdyby Wisła zupełnie wyschła, no to najwięcej ludzi powiedziało, że powstałby tam parking samochodowy, no co jest po prostu bardzo, bardzo dołujące i wolałabym, żeby tak nie było.
0: Znaczy to jest w ogóle taka dystopia, o której myślimy, że to jest absurd. Ale ja nie wiem, czy to mógłby być aż taki absurd, patrząc na to, jak świat, w którą stronę idzie to wszystko. Zobaczymy. Ja też liczę na to, że będzie po prostu lepiej, że może te młodsze pokolenia też z większą świadomością, wychowane też w trochę innej rzeczywistości.
1: Które, jak wiadomo, przebywają na bulwarach Wiślanych i mam nadzieję, że trafią na tę wystawę. Wystawa wystartuje 5 czerwca i potrwa do 25 października. Wystawa Wszystko się zmieni, którą zorganizowało Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Jej kuratorka Marta Matysiak dzisiaj była razem z nami. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce.
0: Bardzo dziękuję.

0: Kultura w czwórce.
1: Kultura to tutaj już się kończy prawie, no ale zobaczymy, może Kamil Jasiński pociągnie temat.
2: To ze względu na piosenkę,
1: kulturalnie.
2: Gdzie było słowo maniury, tak?
1: No maniury będą.

0: byliśmy z tymi i akurat się wylosowała taka torba z wąsem.
1: No na plażę idealna.
0: Tak, dużo tam się zmieści, ale jest też taka mniejsza.
1: Czyli konkurs będzie na pewno, torby do wygrania. No a jakieś fajne rozmowy jeszcze?
0: Oczywiście, będziemy rozmawiać o tym, że można rzucić wszystko, można rzucić miejskie życie, wyprowadzić się, kupić chałupę w lesie, wyremontować i sobie żyć i odpoczywać. No, ponoć można, ja nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiemy tego.
1: No, jeżeli ktoś ma taką fantazję, to kibicujemy, bo to pewnie fajny scenariusz na życie. Pytanie, jak długo można w tym wytrwać, bo to mnie zawsze interesuje, że okej, że to jest fajny projekt i tak dalej. Pytanie, co po 5 latach, nie? Czy dalej chcemy tam gdzieś siedzieć in the middle of nowhere?
0: W korkach dojeżdżając.
1: Czy jednak właśnie wolelibyśmy żyć sobie po miejsku? No to takie dyskusje po godzinie 14 na antenie czwórki w popołudniowie. A ja dziękuję bardzo za ostatnie 2 godziny. Życzę wam udanego popołudnia. Kasia Dedo, do usłyszenia.

0: Autopromocja. Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką. Czas obudzić ducha milenialskości. Jeśli dorastaliście z Goku, Vegetą, a waszym marzeniem było wylądowanie na planecie Namek, nie możecie przegapić tego spotkania. Dragon Ball to anime, które zmieniło wyobraźnię pokolenia obecnych 30- i 40-latków. A w jaki sposób seria Akiry Toriyamy wpłynęła na gry, internet, modę i współczesną kulturę fanowską? I czy mogłaby przyciągnąć młodszych odbiorców? Porozmawiamy o tym w audycji Pokolenie Dragon Balla. W czwartek, 4 czerwca od godziny 16. Zapraszam Kuba Jamrosek.
1: O co chodzi z tym Opolem? Zapraszam na audycję poświęconą Festiwalowi Polskiej Piosenki w Opolu. Na czym polega legenda tego festiwalu? Kto stawiał na opolskiej scenie pierwsze kroki? Jak brzmi festiwal dziś? Gościem audycji będzie Jarosław

0: Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Sięgniemy po archiwum i posłuchamy współczesnych polskich bęgerów. O co chodzi z tym Opolem? W piątek, 5 czerwca od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
10: Tu czwórka Polskie Radio.
1: Tu czwórka Polskie Radio.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Długi weekend. Zapowiada się stosunkowo ciepło od 20 do 27 stopni, ale uwaga, pogoda będzie dynamiczna i burzowa. W całym kraju należy spodziewać się przelotnych opadów i lokalnych gwałtownych burz, także z gradem, ale to wszystko będzie przeplatane słonecznymi rozpogodzeniami. Czwartek będzie najcieplejszym dniem. Termometry wskażą 27 stopni, najcieplej na południowym wschodzie. Na południu natomiast możliwe są gwałtowne burze. Piątek będzie chłodniejszy, 24 stopnie. Główny front burzowy przemieści się nad wschodnią Polskę.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka.
3: Czerwcówka.
2: Zaplanuj długi weekend z czwórką.
4: Plecak spakowany, nocleg opłacony, trasa zaplanowana. Kierunek? Nie Barcelona, nie Rzym i nawet nie Kraków. Może miasteczko z opuszczonym uzdrowiskiem, ukryta plaża nad jeziorem albo kawiarnia w dawnej stacji kolejowej. W piątkowe popołudnie rezygnujemy ze znanych atrakcji z przewodników i pytamy o miejsca, o których wiedzą tylko mieszkańcy. W audycji City Break Polska szukamy nieoczywistych kierunków i lokalnych historii. Daj się zaskoczyć. W piątek, 5 czerwca, między 14 a 16. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
5: Kacper, czytałeś, co ten gość zrobił w internecie?
6: A widziałaś ten ostatni trend?
5: Pokaż.
6: Patrz.
5: Nie znałam tego, ale wiesz co, opowiem ci jeszcze o tym, co się stało potem.
6: A może zrobimy wspólnie takie streszczenie internetu?
5: W piątek o 16?
6: Od 16 do 18.
5: Wielkie podsumowanie mediów społecznościowych.
6: Będą dramy, będą trendy, będzie się działo.
5: Zapraszamy do słuchania audycji internetowo zgrillowani w piątek, 5 czerwca.

0: Julia Święch
1: i Kacper Zembrzucki. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silver Quest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.

0: Główny dzwon.
1: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
2: 9 minut po godzinie 14. Nie wiem, czy słyszeliście w tym kawałku Hakuna Matata, a w najnowszym numerze Dilema też jest Hakuna Matata, coś tam brata. Widzicie, żyjemy w globalnej wiosce. Ciekawe, kto kim się zainspirował. Oczywiście ten zagraniczny na pewno. Dilemem. Pozdrawiamy naszego redakcyjnego kolegę. 10 minut po godzinie 14. Popołudniowa właśnie wystartowała. No i ważna informacja jest taka, że dzisiaj mamy środę, ale czasoprzestrzeń może być zagięta, bo długi weekend przed nami. Tyle wolnego. Co zrobić z tym wolnym czasem, oby pogoda nam dopisała. Już za moment odpalimy nasze zgadywanki czwórkowe, upcyklingowe torby do zgarnięcia. Idealne na plażę, albo do parku, albo do lasu. No właściwie wszystko można do tych toreb zapakować, oczywiście jeżeli to się zmieści, więc w każde miejsce można z taką torbą się wybrać, niezależnie od tego, w jaki sposób będziecie spędzać długi czerwcowy weekend. Jeżeli wybieracie się do pracy, no to kanapki też tam można spakować, więc te torby do zgarnięcia już za moment, a po godzinie 15 sobie porozmawiamy o przeprowadzkach, o remontach, rzucić wszystko i wyjechać do lasu i remontować starą chałupę. Czy to mądre? O tym na pewno sobie porozmawiamy. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam przez najbliższe 2 godziny. Jesteśmy razem.
0: To jest nowość czwórki.

0: tylko o jednym myśli.
1: Zenek, akcent i mig. Oczywiście wszyscy z Białegostoku. Moje rodzinne miasto. Reprezent. 226452100. Numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie. Ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Dla ułatwienia podaję tylko kategorię. A dzisiejsza kategoria najprzyjemniejsza już przed długim weekendem. Nie ma co się stresować, nie ma co się napinać. Jedzenie. Życzę smacznego. 226452100. No i przypominam, że upcyklingowe torby są do zgarnięcia. 226452100. Dzwonicie do naszego studia, zadajecie pytanie i ja odpowiadam tak lub nie. Do zgarnięcia czwórkowe torby.

0: tylko o jednym myśli.
1: I już mamy 20 minut po godzinie 14. Jako pierwsza dodzwoniła się do nas Jagódka. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, czy dzisiaj już była szkoła, czy już wolne?
2: No dzisiaj jeszcze była, ale już od jutra wolne.
1: Dobrze, Jagoda, jak tam egzamin na kartę rowerową?
2: Dobrze poszedł, zdałam na piątkę.
1: Okej, czyli już możesz jeździć? Brawo! Tak, już jest. Czy to tylko praktyczny?
2: To tylko teoretyczny jak na razie. Praktyczny będzie...
1: Okej, no dobrze, ale już korci, już by się pojeździło, prawda?
2: Tak.
1: No ale najważniejsze, że zdałaś. Ja nie wiem, czy ja bym teraz zdał. Wiesz, te przepisy ruchu drogowego są tak skomplikowane, ale dobrze. To kiedy będzie teraz praktyczny?
2: We wtorek.
1: We wtorek. Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, na pewno się uda. Jagoda, zadajesz dwa pytania. Nie ma to dziś nic wolnego, związanego, nie jest to nic z rowerem, od razu mogę powiedzieć.
2: Dobrze, to mam moje pierwsze pytanie. Czy jest też wersja tego na słodko?
1: No można to połączyć z czymś słodkim, tyle mogę powiedzieć. Ale czy to mądre?
2: A czy to jest coś, co się robi na grillu?
1: Raczej nie. I teraz musisz strzelić. Może być na słodko, ale nie musi i nie na grillu.
2: Czy to jest żelatyna?
1: Nie, to nie jest żelatyna, to nie jest to. Dziękuję ci bardzo za telefon, wszystkiego dobrego, trzymaj się, miłego popołudnia, pewnie później się jeszcze usłyszymy.

0: To była Jagoda, lat 10. No i proszę bardzo, razem z nami jest Aneta. Halo, halo, dzień dobry, Aneto.
1: Cześć, Aneta, lat nie 10.
0: No, ciut więcej. W końcu niedługo będzie 18. Tego się trzymajmy. Aneto, słuchamy pytania.
1: Żelazna mnie rozbawiła, nie wpadłabym na to. Ja chciałam zapytać, czy to jest produkt sezonowy?
0: Nie. Cały rok możesz z tego korzystać. Albo przez...
1: Ziemniaczki.
0: Ziemniaczki? No ziemniaki zimą to są ziemniaki, a ziemniaczki młode, prawda? Ale nie, to nie są ziemniaczki. Dziękuję ci bardzo serdecznie, smacznego, życzę wszystkiego dobrego. I na linii jest Kamil, dzień dobry.
2: Siemanko.
0: Siemaneczko, Kamilo, jak tam u ciebie?
2: Dziękuję, deszczowo, burzowo.
0: Deszczowo, ale... jakieś wystrzałowe żyję. Plany na długi weekend?
2: Nie, bardzo stacjonarne, ale kulinarnie zaawansowane.
0: Czyli będziesz grillował, czy coś innego?
2: Nie.
0: No to powiedz, powiedz, co będziesz robił.
2: Pokebowla będę robił, właśnie jadę po wakame, żeby samemu zrobić sałatkę, muszę kupić sriracha, mango. Potem będzie łosoś pieczony ze szparagami następnego dnia. Także tak, no, uczcimy to wolne, tak bardziej inaczej, no nie grillowo.
0: Rozumiem,
2: no
0: nie, ale zdrowo.
2: Weekend grillowo.
0: Dobrze, ale w tym bowlu będzie jakaś ryba, surowa ryba?
2: No tak, łosoś. Właśnie byłem w hurtowni ryb po świeżego łosia.
0: I co? Udało się kupić?
2: No,
0: świeży?
2: Jeszcze
0: tam dychał. Dobra, nie mówimy o tym.
2: Jeszcze dychał. No. Pięknie. Tak patrzył na mnie oczakami.
3: Proszę, nie jedz mnie. Nie jedz mnie.
0: Pu. Dobrze. Rozmarzyłem się. Daj gryza. Kamilu, słuchamy pytania.
2: Słuchaj, to jest produkt, tak? Który jest cały rok. To nie
0: tak.
2: Jest całe danie.
0: Tak,
2: dobra.
0: Produkt.
2: Czy to jest w takim razie produkt mięsny, standardowo muszę zapytać?
0: Nie.
2: Szlak. Dobra, po polsku cebula.
0: Nie, kraj kwitnącej cebuli. Niestety nie. Ale wiesz co, teraz mam zagwostkę. Jakby padło pytanie, czy to jest produkt mięsny, a odpowiedzią byłaby jakaś ryba, to co miałbym odpowiedzieć? Czy ryba?
2: Ja bym powiedział, że tak, no w jakimś sensie jest to mięso.
0: Jest to mięso
2: z ryby, tak?
0: No ale w piątek ryba to nie mięso. Dobrze, ale nie będziemy tutaj. To już kwestie ideologiczne tutaj się pojawiają. Kamilu, pozdrawiam cię serdecznie. Na razie, hej, hej. I Jagoda do nas wraca. Nie, inna nie ma Jagody, nie ma. Usłyszała o tej rybie i po prostu musiała się rozłączyć. 226452100, numer do naszego studia, czwórkowe torby do zgarnięcia, kategoria jedzenie.

0: tylko o jednym myśli.
1: 28 minut po godzinie 14. Wojtek jest na linii. Dzień dobry, Wojtku.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak u ciebie plany na długi weekend?
2: Ale jakie?
1: Na długi weekend. Odpoczynek, relaks, praca, jedzenie, grillowanie, aktywność.
2: Nie, nie, nie. Takie jakieś tam prace konstrukcyjno-naprawcze w mieszkaniu. Gotowanie, spanie, czytanie. Robienie wszystkiego.
1: Człowiek renesansu, człowiek renesansu. Tyle ciekawych zajęć na cały weekend.
2: Człowiek wokół kredensu się kręcący pewno też.
1: Wojtku, słuchamy pytania.
2: No, a kwaśne to jest?
1: Jak się zepsuje, to tak.
2: Aha, jak się zepsuje. Czyli na przykład jak się ukisi. Czyli na przykład mąka.
1: Nie. To nie jest mąka. I myślisz o zakwasie, prawda?
2: No, prawda.
1: Niestety nie, to nie jest mąka.
2: Kontrolowane psucie.
1: Wiadomiks. I na kuchni też się zna. Ale nam się trafił Wojtek. Wojtku, pozdrawiam serdecznie. Miłego, długiego weekendu. Pozdrawiam, hej, hej. No i Kamil jest na linii. Halo, Kamilu, słuchamy.
3: Cześć, cześć jeszcze raz. Czy to jest w takim razie jakieś warzywo?
1: Nie.
3: Nie jest to warzywo. No to makaron.
1: Nie, to nie jest makaron. Dziękujemy bardzo. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. No i Mateusz jest na linii. Halo, Mateuszu.
4: No witaj, Kamilu.
1: No witamy, witamy. Jak u ciebie samopoczucie?
4: No coraz główką na świat, do przodu zawsze, tak, tak? Że nie jest źle, super.
1: Będziesz odpoczywał w trakcie weekendu długiego?
4: Trochę właśnie wybieram się z żoną, spod Torunia na Trikiego do Warszawy jedziemy.
1: Okej, no to fajnie, to muzyczna majówka.
4: Muzyczna przerwa od dzieci trochę.
1: No to super. Słuchamy pytania.
4: No słuchaj, bo tutaj wiesz, też wszystkiego nie słyszałem jakby, ale powiedz mi, czy to jest w proszku?
1: Nie. Ja jestem taka w proszku. A już,
4: jajka, to są jajka.
1: Nie,
4: jajka
1: to,
4: w proszku.
1: Jajka w proszku. Nie, to nie jest to. No. To nie jest to. Hotelowa jajecznica nie odpada.
4: Tak, dobra.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, udanego koncertu. I wskakuje teraz Filip. Halo.
5: Cześć,
1: słuchamy pytania.
5: Pytanko, czy to jest pochodzenia zwierzęcego?
1: Nie.
5: No i to nie jest mleko w takim razie.
1: No chyba, że mleko roślinne, prawda? Ale nie.
5: Ale to nie jest mleko.
1: No napój, tak. Jak wydoić migdała,
5: mówisz,
1: prawda?
5: Mówisz, że to jest napój? A nie, że napój to jest tamto. To w takim razie pomidor.
1: Pomidor? Przed chwilą było pytanie, czy to jest warzywo i padła złowieszcza odpowiedź. Nie, to nie jest warzywo, niestety.
5: Ale uwaga, szybko jeszcze.
1: Pomidor to owoc.
5: Pomidor to owoc.
1: Owoc,
5: a wiesz,
1: tak.
5: Czym się różni? Ciekawostkę dla widzów.
1: Słuchamy.
5: Wszystko, co powstaje z kwiatu, to jest owoc.
1: Okej, okay. Czyli...
5: Czyli to jest kwiata, czyli papryka to owoc, ananas to warzywo.
1: A jaki owoc miłości? To przypadkiem nie jest później warzywo? Ale nie, dobrze.
5: Jak dziecko jest warzywem, to niedobrze.
1: Filipie, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, mocny żart. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Udanej czerwcówki na razie. 226452100, numer do naszego studia, czwórkowe torby do zgarnięcia, kategoria jedzenie.

0: tylko o jednym myśli.
1: 25 minut pozostało już tylko do godziny 15 i Wojtek jest razem z nami. Halo Wojtku.
2: Tak, to znowu ja. Słucham. A może to być w słoiczku?
1: Może być w słoiczku.
2: No to ja mówię, że musztarda to jest.
1: Musztarda po obiedzie. Nie, to nie jest musztarda, niestety. Trzymaj się, wszystkiego dobrego na razie. Ale oryginalnie, tak sobie myślę, nie występuje raczej w słoiczku, ale do słoiczka można przełożyć. Jest to możliwe, wykonalne jak najbardziej.
2: Oko.
1: Sylwia jest razem z nami. Trzymaj się, Wojtku, na razie. Hej, hej. Dzień dobry, Sylwio.
3: Witam, witam.
1: Witamy. Jak nastroje przed długim weekendem?
3: A bardzo dobrze, w trasie właśnie na czerwcówkę.
1: Tak, i gdzie jedziecie?
3: Nad morze.
1: Dobrze.
3: Do Łeby, juhu!
1: No to pogoda ma być dynamiczna, ale
3: no nie strasznie.
1: No ma być ciepło, ale jakieś tam mogą pojawić się nieprzyjemne sytuacje. Ale dobrze, życzę oczywiście udanej pogody i udanego wypoczynku. Sylwio,
3: dziękujemy bardzo.
1: Słuchamy pytania.
3: Czy ten produkt ma postać płynną?
1: Nie. Znaczy, nie jest płynny.
3: Czy jest to twaróg?
1: Nie, to nie jest twaróg, niestety nie.
3: O,
1: pochodzenie zwierzę, wegański twaróg. Na razie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i czyżby do gry powróciła jagoda? Halo, halo.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy.
4: Czy to są jakieś pestki?
1: Pestki? Nie, niestety nie.
4: O, myślałam, że to mogą być pestki dyni.
1: No niestety, bardzo mi przykro. Zdrowe pestki, zdrowe przekąski.
4: Czy ale... to...
1: Tak? Teraz strzelasz?
4: Mogą być glony?
1: Glony? Czy plony?
4: Glony.
1: Niestety nie. Niestety to nie są glony. Lubisz glony, Jagoda?
4: Nie, nigdy nie jadłam.
1: No właśnie, chyba nie ma czego żałować, tak mi się wydaje. Ale ponoć zdrowe. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. Jak ktoś chciałby pojechać nad morze, a nie może, bo musi pracować w długi weekend, to można właśnie glony kupić, powąchać i jakby człowiek był nad morzem. Kamil jest na linii. Halo, halo.
5: Halo, halo, cześć Kamil.
1: Cześć, słuchamy.
5: Czy można to jeść na zimno? Tylko nie mów, czy to mądre, tylko tak, czy nie.
1: Można, tak.
5: Można na zimno.
1: Tak.
5: No to mój pomysł właśnie się wypalił, no to strzelam... Schabowy.
1: Tradycyjne danie kuchni roślinnej. Schabowy. Niestety nie, Kamilu, to nie jest schabowy. Bardzo mi przykro.
5: Nie słyszałem.
1: Ale też bym zjadł. Pozdrawiam serdecznie, na razie. Hej, hej. No i mam jeszcze Rafała. Dzień dobry, Rafale.
6: No, witaj, cześć.
1: Witanko, siemanko, pytanko, słuchamy.
6: Patrząc na to, co mamy za oknem, to ja stawiam na lody.
1: Nie, to nie są lody. Niestety. Nie.

0: Nie.
1: No
0: trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, papa. 226452100. Numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. 226452100. I przypominam, że czwórkowe torby upcyklingowe z banera, który wisiał na budynku Polskiego Radia, do zgarnięcia. No tylko trzeba zadzwonić i odgadnąć, jakie jest dzisiejsze hasło. 226452100.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: 20 minut, pozostało już tylko do godziny 15. Bartosz jest na linii. Dzień dobry.
2: Cześć Kamil.
1: Bartoszu, czyżby w drodze na długi weekend?
2: Dokładnie w drodze, ale jeszcze nie na weekend. Odstawiam auto służbowe na parking i dopiero będę myślał o weekend.
1: Dobrze, ale będzie odpoczynek, będzie relaks?
2: Będzie, jak jest wolny w piątek, to będzie.
1: No to cudownie, cudownie. Bartoszu, słuchamy pytania w takim razie. Kategoria jedzenie, produkt pochodzenia roślinnego.
2: Dokładnie, jak powiedziałeś, że roślinne, to nasuwa mi się taka oczywista odpowiedź, więc nie wiem, czy strzelać od razu, ale zapytam, czy to jest na 4 litery?
1: Na 4 litery? Nie, trochę więcej. Trochę więcej.
2: Czyli to nie będzie tofu, no to w takim razie kiełki.
1: Kiełki. Nie, to nie są kiełki. To nie są kiełki, niestety. O czym innym pomyślałem na 4 litery, wiesz, i tak się rozkojarzyłem. Niestety nie, niestety nie. Wśród słuchaczy czwórki jest całkiem sporo przeciwników tofu, więc...
2: Trzymam
1: na specjalną okazję to hasło, trzymam na specjalną okazję, ale nie, to nie jest tofu. A próbowałeś wędzonego?
2: No nie, i chyba nie.
1: Nie zachęcam, ale zupełnie inaczej smakuje.
2: Blisko. Tym czym nasączysz, to tym posmakuje.
1: Ale wędzony jest nawet spoko. Trochę tak do scypka, takie wędzone nuty. Ale oczywiście nie lobuję. Żadna firma produkująca tofu jeszcze mi za to nie płaci. Pozdrawiam cię, Bartoszu.
2: Dodam do

0: Blizna. No, dzięki.
1: Dzięki,
0: na razie.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i teraz mamy Bartka. Halo, halo, Bartku.
2: Witam serdecznie.
1: Witamy, słuchamy.
2: Grzyby, czy to jest grzyby?
1: Czy to jest grzyby? Nie, to nie jest grzyby. Ani jeden duży grzyb, ani kilka małych grzybków.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i teraz mocna drużyna. Jacek i jego syn Witek. Halo, halo.
3: Cześć, cześć, witamy.
1: Witamy i słuchamy waszego pytania po naradzie.
4: Ogórek kisały w słoiku.
1: Niestety, Witek, niestety, to nie jest ani ogórek kiszony, ani ogórek kiszony w słoiku, ani sam słoik, ani też ogórek nie kiszony. No niestety, niestety, ale bardzo lubię ogórki.
3: Zachciało ogórków.
1: No każdemu, kto nie lubi ogórków kiszonych, tylko takie, wiesz, grube i twarde, a nie jakieś tam sklepowe. Wiadomo.
3: I takie swojskie.
1: Wiadomo, doskonały odcinek kiepskich. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Na razie, hej, hej, udanego długiego weekendu. Wojtek jest na linii. Dzień dobry, Wojtku.
5: Guess who's back?
1: Wojtek,
5: ale trudne dzisiaj.
1: Bardzo łatwe, bardzo łatwe. Będzie takie zaskoczenie. No nie, niemożliwe, że o tym nie pomyślałem.
5: No dobra, to mówię, tak. To pytanko jest. Zielone to?
1: Nie.
5: To płatki owsiane.
1: Nie, to nie są płatki owsiane. Jak długo poleżą, to może i zrobią się zielone. Ale nie, to nie płatki. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, pozdro. Piotrek jest na linii. Halo, Piotrku.
6: Halo, halo.
1: Halo, halo, halo, halo i słuchamy. Halo.
6: Cześć.
1: Cześć, Wojtek, cześć. Już możesz zadawać pytania albo nawet strzelać. Nie ma co się krygować. Wojtek? Wojtusiu, chyba się rozłączył, czy pik, niestety. Dobrze, no to mamy Piotrka teraz. Halo, Piotrku. Piotrek, Piotrek? Nie ma Piotrka. Czy może jest Janusz w takim razie? Halo, halo, halo.
6: Janusz nie zginął.
1: Janusz, nieśmiertelny Janusz. Jak tam u ciebie, Janusz, przed długim weekendem?
6: Ciepło i słonecznie.
1: To najważniejsze. Tego się trzymajmy, żeby deszczu nie było. Piękna pogoda.
6: Żeby trochę było.
1: Żeby było?
6: Mi usycha wszystko.
1: No dobrze, żeby trochę było, ale jak będzie deszcz padał, to żeby każdy był pod daszkiem.
6: A najlepiej, żeby w nocy padał deszcz, a w dzień słońce świeci.
1: No chyba, że ktoś planuje balować na zewnątrz całą noc, to wtedy nie. Jak ktoś na festiwal na przykład jedzie. Januszu, słuchamy pytania.
6: Długie i zielone już było, bo myślałem o ogórkach małosolnych.
1: Czy takie długie te małosolne? No, ale nie są to ogórki, nie są to ogórki, to nie są warzywa. To nie jest warzywo ani owoc, to już wiemy.
6: To nie jest warzywo ani owoc.
1: No nie jest.
6: No, było przed chwilą, że roślinne.
1: Pochodzenia roślinnego, tak. Come on, Janusz, strzelamy, bo tutaj kolejka.
6: Ale to jest kiszone.
1: Nikt nie powiedział, że to jest kiszone. Co wy z tym kiszeniem? Nie jest kiszone.
6: Na wiosnę się kisi ogórek.
1: No ja wiem, że się kisi, wiem, że się kisi. Każdy lubi ogórki kiszone. Janusz, strzelamy, bo czas nam ucieka.
6: Już nie mam pojęcia, ale to jest roślinne na pewno.
1: Tak, na pewno. Ja to potwierdzam. Strzelamy, Janusz?
6: Nie warzywo, nie owoce.
1: Słuchasz ze zrozumieniem, to się ceni, ale strzelaj, bo jest kolejka, Janusz.
6: Dobrze, nie przeciągajmy.
1: To pozdrawiamy. Trzymaj się. Załatka
6: z pokrzywy.
1: Janusz jak zawsze egzotycznie, nasz znachor. Nie, to nie jest sałatka z pokrzywy. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Dzięki, trzymaj się. Pola jest na linii. Halo, halo.
7: Halo, halo. Chciałam zapytać, dobra. Czy może ta rzecz jest... ma może pestkę?
1: Nie. Nie ma pestki.
7: A, no dobra, bo ja miałam pomysł, że może to jest awokado, no ale skoro nie ma pestki, to chyba nie.
1: No to jak awokado bez pestki, to już guacamole, ale to też nie jest odpowiedź.
7: No to guacamole
1: nie,
7: może.
1: Nie, nie, nie. Ta podpucha to nie jest guacamole. Pola, pozdrawiam serdecznie, dobra. Miłego
7: pozdrawiam,
1: weekendu.
7: Pozdrawiam Antka.
1: Pozdrawiamy. Antek, pozdrowienia. No i Berenika jest razem z nami. Halo, halo.
8: Cześć,
1: dzień dobry, słuchamy.
8: Czy to jest może soczewica?
1: Nie, to nie jest soczewica. A lubisz?
8: Nie.
1: No to po co takie obrzydliwe rzeczy tutaj opowiadać? Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, na razie. Pozdrowienia. I Jarek jest na linii. Halo, dzień dobry, Jarku.
9: Dobra. Siema. Ja nie będę tutaj
0: strzelał, siema, siema, nie będę strzelał. Nie...

0: będę pytał, to znaczy nie będę pytał, strzelę, humus.
1: Nie, to nie jest humus. To nie jest humus, ale konsystencja podobna. Tyle mogę powiedzieć. Trzymaj się, Jarku.

No zaraz, już nastąpi rozwiązanie, czekam na wasze telefony. Kategoria jedzenie. Produkt pochodzenia roślinnego. Nie jest to żadne warzywo, ani nie jest to żaden owoc. Co to może być? 226452100. Numer do studia czwórki. Czwórkowe torby do zgarnięcia. A już teraz granie na czekanie. Metronomy, Everything Goes My Way.

0: tylko o jednym myśli.
1: Metronomi za nami, bardzo lubię ten utwór. Wojtek jest na linii. Halo Wojtku.
2: Rekord, miłe państwo. Czwarty raz się dodzwoniłem, no, tego jeszcze nie było.
1: Do czterech razy no sztuka.
2: I już jestem wygrany, jaka by nie była odpowiedź. I pytam tak, czy to jest taki jasny kolor tego dosyć?
1: Jest.
2: Taki jasnawy. To humus.
1: No był już humus. Nie.
2: Był.
1: Ale myślałem,
2: tak
1: że co innego.
2: Tak się pali szansę i tak się kaszle.
1: Myślałem, że co innego na literę hu. Pozdrawiam serdecznie.
2: Panie kochany. Pozdrawiam.
1: Chrupki oczywiście. Kamil jest razem z nami. Halo Kamilu.
3: Cześć.
1: Siemano.
3: A mi teraz mówisz, że to jest na literkę H?
1: Nie, nie powiedziałem tego.
3: Nie powiedziałem tego.
1: Nie powiedziałem, nie.
3: Czy jest to w takim razie dwu... Wyrazowe.
1: Nie, jeden wyraz.
3: No i znowu rozbite wszystko. Dobra, strzelam kuskus.
1: Kuskus, nie jest humus, kuskus, ale zrobiło się egzotycznie. Nie, to nie jest to. Pozdrawiam serdecznie. Na razie, Kamilu. Jan jest razem z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć. To ja obstawiam, że to będzie, jeżeli nie humus, to może tahini.
1: Nie, to nie jest tahini. Bardziej swojskie hasło. Bardziej swojskie, mój drogi. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się na razie.
4: Cześć.
1: Marcin jest razem z nami. Halo, Marcinie.
5: Halo, halo, słychać mnie?
1: Słychać pięknie, słuchamy.
5: No teraz tak. Były cztery litery, to odpada. Był humus, to też odpada. Czy jest to danie kuchni polskiej?
1: No powiedziałbym, że mocno zakorzenione jest to w naszej kulturze. Ale to nie jest nazwa dania, to jest produkt, który wykorzystuje się do różnych dań.
5: To w takim razie, a jest to nie dwu, jest to jednowyrazowe.
1: Tak, już to ustaliliśmy.
5: Kurczę, no i niedobrze, no i to mi rozbiło wszystkie klopki. No.

0: No, muszę w takim razie
1: spasować.
0: Muszę w takim razie. Nie, to będę losował. Będę maszyny losującej na razie nie został uruchomiony. Zwalniam teraz blokadę i wybrane losowe słowo wybieram w takim razie.
1: Dobra. Halo.
0: I teraz tak. I jest to, mój drogi, kaszanka.
1: Wegańska, ale nie, to nie jest to niestety, nie tym razem. Trzymaj się, pozdrawiam, na razie.
0: Dzięki, pozdrowienia.
1: Hej, ale zbudował napięcie, a odpowiedź to kaszana. Grzegorz jest na linii, halo. Halo, halo, Grzegorzu. Nie, Marcina teraz mamy? Halo, halo. Kto jest razem z nami, czy ktoś jest na linii? Halo. Hop, hop, dobrze. Kogo mamy na linii, czy ktoś się do nas dodzwonił? Halo, halo. Mateusz jest razem z nami? Nie ma Mateusz. No to może Władek.
2: Jak to nie?
1: Kto jest? Kto jest? Kto
2: jest?
1: Halo?
2: Jestem, Kamil.
1: No siemano.
2: Halo.
1: Siemano.
2: Jestem. Jakby mogło mnie nie być?
1: No mógłbyś stracić zasięg. O, inne
2: mogę
1: rzeczy cię nie podejrzewam.
2: Zasięg, dlatego od razu przechodzimy. Bo było coś mowa o zielonym. Jest to zielone? Może
1: nie,
2: być?
1: Nie, nie, nie. Jak się zepsuje, to może jakieś tam pleśni wyskoczyć. Ale nie, nie jest zielone.
2: Dobra, ja celowałem w pesto.
1: Nie, to nie jest pesto, niestety nie. Niestety to nie jest pesto. Trzymaj
2: dobra,
1: się, wszystkiego dobrego.
2: Cześć, hej.
1: Na razie, hej, hej. Produkt pochodzenia roślinnego i nie jest jakoś egzotyczny, mocno zakorzeniony w naszej kuchni. W każdym polskim domu, teraz już może nie tak często, kiedyś zawsze. Władek jest, halo, halo, Władku.
3: Witam, a ile mam prób?
1: Jedną. Jedno pytanie i jeden strzał.
3: Tofu.
1: Nie, to już tofu było. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Coś tłustego podpowiadam. Janusz jest na linii, halo?
4: Janusz,
1: skręcamy radyjko.
4: Dobrze, skręcamy radyjko. To jest tłuste coś?
1: Tak.
4: Soja.
1: Nie, to soja jest, no, nie jest dietetyczna. Pozdrawiam, na razie. Bartek jest...
4: A co ciebie tam?
1: Też nie, nie jest też tak tłuste. Na razie, trzymaj się. Bartek jest na linii, halo Bartku?
5: Czy to jest margaryna?
1: Tak, to jest margaryna, udało się! Mówiłem, że wcale hasło nie jest przekombinowane w każdym polskim domu. Czy ty stosujesz, czy już nie?
5: Jest w domu, jest.
1: Jest w domu, widzisz. Czyli tradycyjny polski dom. A lubisz? Lubisz margarynę?
5: Oczywiście.
1: No, kto nie lubi? Nie nazywaj się Polakiem, jeżeli nie lubisz margaryny. Pozdrawiam, Bartku, trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. I smacznego, udanego, długiego weekendu. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, odpoczywajcie.
6: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
7: Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
8: Czwórka w Opolu? Tak. Na festiwalu piosenki polskiej? No co ty?
9: Na raz! Wszystkie ręce w górę na raz! Wszyscy za mną murem na raz!
8: Otóż jedziemy do Opola na hip-hop. W piątek, 5 czerwca od 22 słuchajcie w czwórce transmisji koncertu hip-hop Jedno podwórko Fol 2.
9: Niesiemy myśl, co przetrwa każdą próbę. Mój życiowy sukces, że robię co lubię.
8: Wystąpią m.in. Molesta Evenement, Eldo, Grammatik, Łona, Don Guralesco, Numer Raz, Fukaj i Zalia. A przed koncertem zapraszamy na audycję specjalną Czwórka Hip-hop w Opolu.

0: 20 do 22. 5 czerwca słyszymy się. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy

złotych. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: W długi weekend czeka nas pogoda w kratkę. Synoptycy wskazują na możliwość przelotnych opadów deszczu i burz w wielu regionach kraju, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych. Jednocześnie temperatury mają pozostać dosyć wysokie. Najcieplejszy dzień to czwartek, czyli Boże Ciało, no i ma być nawet 27 stopni.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
2: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
2: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
2: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon,
11: kamera,
10: radiowe studio,
11: scena.
12: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych.

OLJ to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 10 minut po godzinie 15. Długi weekend przed nami. Pewnie już jesteście w drodze. Wypoczynek, przyroda, łono natury. No i o tym na pewno będziemy trochę rozmawiać, bo razem z nami w studiu czwórki są już Basia i Wojtek Mietelscy. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Prosto z siedliska Rumosz. Całkiem niedawno kupiliście, możecie właściwie powiedzieć, co kupiliście, co to jest za obiekt? Obiekty?
3: Obiekt, działka siedliskowa, tak jest zresztą w dokumentach, na którą składa się dom, budynek gospodarczy, stodoła i hektar.
2: Wszystkiego.
1: Właściwie tam jest bardzo zróżnicowana jest przyroda dookoła i postanowiliście to wszystko własnymi siłami wyremontować, założyliście profil na Instagramie, pokazujecie, no i największy taki highlight, 100 tysięcy obserwujących w tydzień wam urosło.
3: Tak.
1: To chyba nikt takich liczb nie wykręca.
3: Od tysiąca.
1: To jest coś niesamowitego. Jak to się działo, co można zobaczyć u was na profilu i o tym, jak wygląda remont takiego domu i tego wszystkiego dookoła, o tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami, jesteśmy razem do godziny 16.
4: Nowość na playliście.

0: Już mamy kwadrans po godzinie 15. No dobrze, to na samym początku wydaje mi się, że powinniście nam powiedzieć trochę o tym, jak w ogóle znaleźliście ten dom, jak znaleźliście to siedlisko, jak trafiliście na tą ofertę, że właściwie taki budynek, który no jest, mówiąc delikatnie, w bardzo średnim stanie, znaleźliście i postanowiliście kupić.
1: Wiesz co, powiem ci, że to nie było pierwsze wrażenie, że jest w średnim stanie, bo my w ogóle jak byliśmy tam pierwszy raz, to myśleliśmy, że tam w sumie to będzie dało się je trochę pomieszkać, coś tam podremontujemy. Ale znaleźliśmy to tak, że gdzieś tam na śniadaniu biznesowym, powiedzmy w grupie znajomych, jedna osoba powiedziała, że słuchajcie, tutaj takie siedlisko jest niedaleko, może chcecie zobaczyć, tam do mojego kolegi. Ja mówię, no że ja też chcę zobaczyć. No i pojechaliśmy. I dzwonię do Baśki, no że kupujemy to.
2: No i się zakochaliśmy po prostu.
0: No.
2: Tak,
1: i tak to wyglądało.
0: No dobrze, zakochaliście się w miejscu, bo można zobaczyć na waszym profilu te rolki. I tam jest hardcore, tam wszystko zostało zostawione. Do zrywania tapety, panele. No ten stan był tragiczny. To była rudera po prostu.
2: No ja byłam trochę w szoku, jak to weszłam pierwszy raz. Wojtek był tam pierwszy, bo ja byłam z małym dzidziusiem. I no nie chciałam tam jechać też, bo było, no nie pamiętam, chyba było ciepło, nieważne. I tam weszłam i jak weszłam pierwszy raz, no to ja mówię, Wojtek, no nie, no to jest za dużo roboty, ja po prostu nie dam rady fizycznie, psychicznie na to patrzeć, bo to wyglądało, no dosyć strasznie, no jak ktoś by wyszedł po mleko i zostawił to na rok i to wszystko tam se żyło swoim życiem. No ale Wojtek mówi, no musimy, no to ja on widzi tutaj.
1: Znaczy ja przede wszystkim chodziło o cenę, po prostu.
0: Bo kupiliście że to w tam
1: o 350 tysięcy, tak.
0: Dobrze, i to jest mniej więcej cena kawalerki w Lublinie.
1: No, no tak. Wiesz, są i kawalerki za 500.
0: Tak.
1: No, zależy gdzie oczywiście. Wiadomo, że powiedzieliśmy to dla...
0: Z zasięgu.
1: Tak, dokładnie.
0: ale jest to obrazowe.
1: Prawda,
0: tak,
1: taka jest prawda, no.
0: No dobrze, ale znaleźliście to miejsce i to było taki, no, jak tak jak mówicie, że zakochaliście się, to ta decyzja chyba szybko zapadła, prawda? Czy to już, czy jakoś mieliście trochę czasu, żeby to wszystko obliczyć, kalkulować, ile pochłonie ten remont, jak w ogóle do tego podejść, no bo właściwie tam trzeba wszystko zerwać, no tak. I od początku. Zostawić tylko skorupę.
2: No my mieliśmy, bo my kiedyś mieliśmy plan wybudować dom i w ogóle w innej technologii i mieliśmy

0: działkę i zupełnie inny miał być ten dom. No tylko tam zderzyliśmy się z administracyjnymi sprawami i tu też były problemy administracyjne. I dlatego też mieliśmy trochę więcej czasu, żeby to przekalkulować, żeby to wszystko obliczyć, pomyśleć o remoncie, pozmieniać zdanie 100 razy. Ale tak naprawdę decyzję samą o tym, żeby to kupić i żeby zrobić wszystko, żeby to kupić, no to podjęliśmy w tydzień. Myślę, tak, że w tydzień.
1: No to bardzo szybko. A wcześniej mieliście już jakieś takie doświadczenie z remontami, z jakimś takim wykończeniem? Czy bardziej... już jakieś domy stare remontowaliście?
2: Nie, ale bardziej pomoc rodzinie, znajomym, wiesz, malowanie, gdzieś tam układanie paneli, które później pływały.
1: No więc... dobrze, to co rodzina mówiła, jak powiedzieliście, że macie taki pomysł?
0: Aj, to różnie.
1: Pukali się w głowę pewnie, no,
2: oczywiście,
1: prawda?
2: Oczywiście, że dlaczego tak daleko, że, bo to jest tam 40 minut, powiedzmy, się jedzie. No pół godziny, 40 minut.
1: Dobrze, czyli ile to jest kilometrów tak od Lublina?
2: 35.
1: Okej, okay, okej. Okay. I też, tak jak z tego, co widziałem na tych rokach, to jest takie jakieś głuszy, prawda? Tam za bardzo nic nie ma dookoła. Tak? O, tak? Machamy. Wycieczka jest w drugim studiu. Jest, czy najbliższy sąsiad? Jest tam jakiś? Ktoś mieszka? Czy...
0: No jest ale nie daleko. I to był też, to było coś, co nas przekonało, bo...
2: Znaczy w ogóle to jest działka, o której ja zawsze marzyłem. Mhm. Od zawsze.
1: Bez
2: działka
1: sąsiadów.
2: Na uboczu, bez sąsiadów.
0: Z
2: duża, z lasem, ze starodrzewiem. Jakby to było dla mnie mega istotne.
1: No dobrze, to o tej naturze porozmawiamy za chwilę, tak. Bo tam zależy, z której strony się wyjdzie z domu. Tak. To jest, co innego można zastać i o tym porozmawiamy. Rozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Basia i Wojtek Mietelscy są cały czas razem z nami. Rozmawiamy o ich siedlisku Rumosz. Na razie na jakim etapie jesteście zaawansowania? W jakim jesteście teraz momencie? Tam pojawiła się, nie wiem czy to była wylewka, nie wiem jak dokładnie.
2: W stodole.
1: To, w stodole. Tak. Czyli tam już jest podłoga, tak?
2: Tak, w stodole jest podłoga i właśnie w tym momencie stolarz robi okna.
1: Okej. Okay. Czyli najpierw takim priorytetem jest

0: stodoła, a dopiero później dom?
1: Czy nie, jakoś... dom jest simultani... złe słowo, w tym samym czasie...
0: może być smutny, może być.
1: Jest kuty, ja go tam gdzieś po trochu, też pomagają nam, pomaga nam rodzina najbliższa, nieoceniona w tym. I mamy skutę już po całe piętro, zostało nam drugie i elewacja na zewnątrz. Tu nie wiem...
0: Słuchajcie, a jak wygląda projekt? Tak. Jak wy do tego podchodzicie? Bo powiedzieliście, no tylko jakieś tam pomoce. Nie jesteście z wykształcenia architektami, domyślam się. No a jednak to jest taki PRL-owski klocek, ten dom. Chcecie zupełnie to zmienić. Czy ktoś wam w tym pomaga? Czy wy mieliście jakąś wizję i ktoś tylko jakoś w jakiś odpowiedni sposób to ułożył? Czy wy może w AutoCadzie sami wszystko projektujecie? Jak to wygląda?
2: My trochę tak jakby mieliśmy już projekty domu, który chcieliśmy właśnie kiedyś wybudować i trochę przekładamy ten projekt, który kiedyś już mieliśmy, na tą zastaną kostkę. No nie jest to proste, bo to był zupełnie inny projekt, ale mamy przyjaciela, architekta, w sumie przyjaciół, którzy nam no, to wszystko, nasze wizje z Pinteresta przekładają na realne po prostu możliwości
1: i
2: zrobienia...
1: zmiany zdań.
2: Tak. Do trzech, tak jak
0: czyli tak ten projekt cały czas jest żywy, tak?
2: Tak. Żywy, okay, bardzo tak. Żywy. No.
1: Ostatnio wprowadziliśmy jakieś zmiany spore, więc cały czas...
0: Tak. No dobrze, ale tak ogólnie, co chcecie, jaki efekt chcielibyście tam osiągnąć? Bo z jednej strony to jest bardzo dużo natury, z drugiej strony jest ta komunistyczna kostka, tak. Z trzeciej strony też, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, to jakiś skandynawski design was interesuje, no to są różne jakieś takie elementy, jak to wszystko połączyć.
2: No ogólnie chcemy wykorzystać bardzo dużo naturalnych materiałów do wykończenia tego domu i tak samo w tej stodole, no żeby tego nie zmieniać na siłę, żeby to, tylko to wykorzystać, to co mamy, na tą wizję, którą my, no to co chcemy mieć. I właśnie, żeby tą perelowską kostkę, która nie pasuje do tej natury, która jest wokół, no tak trzeba powiedzieć wprost, chcemy ją tak wtopić w tą naturę, żeby była drewniana lewacja, nawiązanie do takich starych stoduł, drewniane wykończenie w środku, betonowe podłogi, żeby to było takie wszystko... że wychodzisz z domu, a jesteś dalej w domu. Jakby wchodzisz do domu i dalej jesteś na dworze.
1: I tu nawiązanie do tej Skandynawii.
0: A jak dużo tej kostki tam zostanie? Tak się zastanawiam. Czy tylko zostaną ściany i schody, czy coś więcej?
2: Dokładnie.
1: Tak, dokładnie. Tylko szkielet.
0: Okay.
1: Wszystko, dach, nawet ściany działowe, te, które możemy wyburzyć, to wyburzamy. Zostawiamy tylko ściany nośne, no bo nie stać nas po prostu na to, żeby je wyburzać i wkładać belki w te miejsca.
0: No ale załóżmy, że pieniądze nie grają roli. Mhm. To czy lepszym, bardziej takim wygodnym rozwiązaniem byłoby postawienie tego od podstaw? Czy no jak jest już
1: raczej
0: ta kostka?
1: Tak.
0: Raczej tak, wszystko tak. Od początku.
2: No chociaż na przykład ja mam tak, że za dużo mam pomysłów w głowie i to, że mogłabym robić od początku, byłoby dla mnie za bardzo przytłaczające, a jak jestem ograniczona już tą kostką, która też jest w jakiś sposób bardzo fajna i też można w jakiś inny sposób niż my to znamy, ogólnie w Polsce, pokazać, że to może być nowoczesny, naturalny budynek.
1: Znaczy, no przede wszystkim ten dom ma z użytkowym poddaszem 270 metrów, więc no tak, jest naprawdę ogromny.
0: A z którego roku jest ten dom?
1: 77.
0: Okej, okay. No tak. Ale to, że jest z 70, to chyba akurat już teraz nie ma znaczenia, jak tam wszystko.
1: Nowy dom.
0: Wszystko. I jak myślicie, jak długo, tak planujecie, kiedy będziecie mogli tam zamieszkać, jak długo planujecie to remontować?
2: Na święta.
0: Na święta?
2: Nie, na święta.
0: Które?
2: Któreś. Nie, no ja myślę, realnie myślę, że to jest rok. Mhm. Że rok takiego...
1: Tak, żeby już było luks.
2: Żeby było...
0: A zaczęliście to kiedy robić?
1: W marcu.
0: Okej, okay. No dobrze. To o tej naturze mieliśmy porozmawiać, ale inne wątki teraz się pojawiły, o tym już za moment zostańcie z nami.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: To w jakim miejscu znajduje się siedlisko Rumosz, o którym dzisiaj rozmawiamy? Co tam, co dzieje się dookoła i za stodołą, i wokół tego domu? Bo to jest piękny, zielony teren, chociaż, tak jak widziałem na tych rolkach, dosyć dziki. Tak jakby to w środku lasu było.
2: Myślę, że bardzo ważny jest kontekst całego miejsca, bo jest to w otulinie Kazimierskiego Krajobrazowego Parku Narodowego.
3: Nie, Krajobrazowego Parku.
2: Parku Kazimierskiego, tak. Więc jest tam pusto. Jest bardzo mało domów wokół. Sama działka, cicho, jest absolutna cisza, szczególnie wieczorem. Ale to, co najważniejsze właśnie, to usytuowanie tej działki. Ona jest przy drodze dojazdowej, tam taka szutrówka, ale za tą działką od razu zaczyna, za domem i za stodołą od razu zaczyna się wąwóz, który otacza tak po L-ce, powiedzmy, tą część siedliskową i ciągnie się później dalej, ponoć aż do Kazimierza. Ale
1: to
2: jeszcze...
1: jak głęboki jest ten wąwóz?
2: Z 8-10 metrów.
1: Okay.
2: Tak z poziomu stodoły.
3: Kawałek tego wąwozu naszego jest sztucznie zrobione. Znaczy sztucznie, no tak?
2: Tak, tak.
3: Ale kawałek jest ten taki stary, co podobno są badane te wąwozy. To są jakieś lescowe wąwozy, najstarsze, nie wiem dokładnie gdzie, ale no, bardzo takie popularne. No i jeszcze co tam mamy? No mamy pole. No, z dużym potencjałem, taki kawałek pola po prostu rolnego. Mamy te porzeczki, które po prostu było dla nas wielkim zaskoczeniem. Nie wiedzieliśmy o tym przed zakupem, że w ogóle one tam się znajdują. Sad Aroni, no i mój ogród, czyli moja po prostu tutaj.
2: To o tych porzeczkach muszę dodać, że rolnik, nasz sąsiad powiedział, że się pytam, czy ile tych porzeczek, nie? On, no to tam na parę słoiczków. No ja idę, a tam normalnie krzaki się uginają.
1: Może takie
2: pod
1: duże
2: owocem.
1: Swoje, takie duże swoje.
2: Nie, on patrzy z perspektywy zarobku, no nie?
1: Okej, okay, no tak. A co tam wcześniej było? Czy tam było normalne gospodarstwo?
2: Tak.
1: Tak, tak.
3: Czyli tak
1: tam...
3: były zwierzęta.
2: Zwierzęta, kozy, króliki. Przynajmniej o tych wiemy.
3: Takich,
2: warzywnik, tak.
1: A w najbliższego sąsiada gdzie będziecie mieli? Czy już poznaliście?
2: Oczywiście.
3: Poznaliśmy wszystkich sąsiadów. Tak? Jest tak daleko, że... No,
2: że
3: daleko.
2: Trzeba by bardzo mocno rzucić beretem.
1: No dobrze, ale jak cukier się skończy, to będzie można, dojść
3: do
1: sąsiada.
3: Po jajka, po mleko, to te kozy, co doiliśmy, to też są niedaleko.
2: Tak, tak.
3: No i tak.
1: A do Kazimierza daleko czy blisko?
2: 20 minut.
1: A, ale samochodem? Czy...
3: Samochodem.
1: Rozumiem. A tak myślę o tym wąwozie, o którym mówicie, to w ogóle jeszcze trochę można tam dokopać i fosę zrobić.
3: No tak.
2: Znaczy w ogóle mamy źródło prawdopodobnie.
1: Okay.
2: To jest ciekawa rzecz. Mhm.
1: No dobrze, to jeszcze chciałem porozmawiać o tym, jak weszliście do tego domu i tak. Pokazujecie, że tam były jakieś słoiki, wszystko, jakieś takie dziwne jakieś rzeczy znaleźliście, coś was przeraziło i mieliście taki moment zwątpienia na samym początku, że jednak może to jest trochę za dużo.
3: Troszkę mieliśmy. Mieliśmy troszkę, bo tam było dużo jakichś takich

0: osobistych rzeczy, też nawet, no takie, nie wiem, hardcore, znaczy nie wiem, czy hardkorowe, no ale leki na przykład, jakieś listy, pamiętniki, no nawet to jakby, no to po prostu trzeba wszystko, no.
1: Dużo tego.
0: Nie, no, dużo rzeczy do ogarnięcia, no i najbardziej to chyba nas przeraziły, te słoiki spleśniałe. To było straszne.
2: No ale też to, że my sobie nie wyobrażaliśmy, że to tyle dni, no, nie wiem, 2 czy 3 tygodnie, my wynosiliśmy tylko rzeczy z domu.
0: Śmieci,
2: no nie, w kilka osób.
1: No dobrze, i jak już oczyściliście to wszystko, teraz tam jesteście na takim etapie w domu wyburzania, tak?
2: Teraz
1: tak.
2: Już nam zostało tylko kucie.
1: Kucie, dobra.
2: Znaczy no kucie, no i później oczywiście dalej.
1: Czy jest jakiś taki etap w tym remoncie, którego się obawiacie? Czy czegoś się boicie, że coś jest takim wyzwaniem? No bo jednak robicie to, macie pomocników, no ale jednak no to jest właściwie praktycznie dom od podstaw. Jakiś jeden proces, czy jakiś jeden aspekt tej budowy.
0: Znaczy ja szczerze mówiąc najbardziej boję się tej pleśni, co tam pokazywaliśmy, że to się, no to będzie ciężkie do usunięcia i później, nie wiem, gdzieś wyjdzie. Chociaż bardzo mam nadzieję, że to się nam po prostu uda już na tym etapie się tego pozbyć.
2: Tak, czy to, że przykręcimy, bo cały dom w środku będzie wykończony płytami drewnianymi, czy pod tymi płytami na przykład nie zacznie się zalegać pleśni i jakby, wiesz, no nie będziemy tego widzieć, a będziemy to wdychać.
1: Słuchajcie, bardzo szybko urósł wam profil na Instagramie. Z jakimi komentarzami spotykacie się z ludźmi? Czy dużo osób jest w podobnej sytuacji? Dużo osób się u nas buduje? Czy po prostu siedzą na telefonach i oglądają, jak to inny robi?
0: W ogóle bardzo dużo pozytywnych komentarzy. W sumie głównie są pozytywne. No dużo osób pisze, że są w podobnych sytuacjach, byli w podobnej sytuacji, albo że na przykład mieszkali na wsi i bardzo dobrze to wspominają, albo że źle to wspominają, ale dużo też takich, no na przykład pytają nas o rady. Mhm. Już wczoraj odpisywałam tam jednej osobie a propos
2: gdzie w życiu
0: posadzki,
2: nie uważam
0: ale
2: się
0: my
2: za
0: nie,
2: ekspertów.
0: Tak, nie jesteśmy ekspertami, więc możemy powiedzieć o swoim własnym doświadczeniu, które jest dosyć krótkie, ale no coś tam możemy powiedzieć na ten temat.
1: Słuchajcie, a nie obawiacie się, że za jakiś czas zatęsknicie jednak za miastem?
0: Może tak.
1: I
2: ja
1: co wtedy?
2: Wątpię, szczerze mówiąc, no.
0: Nie wiem, zobaczymy.
1: Bo widzę, że bardzo dużo osób jednak rezygnuje teraz z życia w mieście, no ale takie codzienne życie, jak będzie trzeba właśnie gdzieś podjechać po ten cukier.
2: Wiesz co, ja mam jedno wspomnienie z tej zimy, jak już wiedzieliśmy, że to kupujemy, wyszedłem z synem do Żabki, gdzieś tam pod wieczór. I wiesz, wróciliśmy cali, zakaszleni, śmierdzący. To po prostu było bardzo, bardzo duże stężenie smogu. Okay. I wiesz, ja widziałem, jak on się dusi, nie? Idę z nim spać i nie mogę go uśpić, bo on się dusi. I po prostu myślę, że no ja już nie chcę tego, nie? No to ja wiem, że będziemy wdychać pestycydy i te wszystkie rzeczy, które na wsiach, którymi pryskają, ale jednak
0: jak
2: myślę, że
0: oddycha?
2: No inaczej się oddycha. No, tym bardziej w ogóle, co jest mega ważne, to miejsce jest uzdrowiskiem.
1: Okej. Okay. I to, po co poszliście do tego sklepu wieczorem, to na pewno będziecie mieli zrobione zapasy, więc nie będzie trzeba wychodzić wieczorem, to jest pewne.
2: Nie mamy wyboru.
1: Słuchajcie, trzymamy kciuki za to, żeby remont jak najszybciej przebiegł, jak najwięcej obserwujących i wszystkiego dobrego. Fajnie, że wpadliście do studia. Basia i Wojtek Mietelscy byli razem z nami. Zapraszamy na ich profil na Instagramie Siedlisko Rumorz. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego, powodzenia.
0: Dzięki,
2: cześć.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Kas Bałagane razem ze Słoniem, Gdybym był żulem. 17 minut pozostało już tylko do godziny 16, więc wydaje mi się, że powoli możemy uznać długi weekend za rozpoczęty, ale zachęcam was bardzo serdecznie do tego, żebyście czwórki sobie posłuchali w czasie tych wolnych dni, bo mamy dla was specjalną ramówkę i audycje, ale także duety, które nieczęsto można usłyszeć w czwórce, ale z takich highlightów, na które na pewno warto zwrócić uwagę, to na przykład jutrzejsza audycja kolegi redakcyjnego Jamroska. Otóż poprowadzi audycję o Dragon Ballu. Jeżeli oglądaliście tę kreskówkę w latach 90., to na pewno warto sobie powspominać, kto po południu odpalał RTL 7, no to na pewno będzie z przyjemnością jutro słuchał tej audycji. Dużo audycji muzycznych, między innymi Adam Smolarek, DLM, Damian Sikorski poprowadzą swoje autorskie, wyjątkowe audycje i zaprezentują muzykę, której być może w swoich codziennych audycjach nie grają, ale też oczywiście my wyjeżdżamy na długi weekend i wyjeżdżamy do Opola, bo Hip Hop Jedno Podwórko, ten koncert odbędzie się po raz drugi w piątek. No i oczywiście z Opola nadajemy specjalne audycje, będziemy zaglądać na backstage, spotkania i rozmowy z raperami. To wszystko usłyszycie od godziny 18, więc zapraszamy was bardzo serdecznie, a jeżeli mało byłoby wam internetu w czasie długiego weekendu, to zapraszam też na audycję internetowo zgrillowani. Julia Święch i Zed Kacper poprowadzą ten program. Co jeszcze będzie działo się w długi weekend, to wszystko znajdziecie na naszej stronie. Zaglądajcie na nasze media społecznościowe, tam będzie dostępna ramówka Britpopu, też będzie można posłuchać. Przeniesiemy się do wczesnych lat 2000 razem z Bartkiem Czarkowskim. To w sobotę o godzinie 10. No długo by opowiadać, tych specjalnych audycji jest mnóstwo. To wszystko znajdziecie na naszej stronie czwórka.online. Mnie akurat nie usłyszycie, ponieważ ja rozpoczynam jutro i długi weekend, i urlop, i dopiero usłyszymy się w hejterskiej w przyszłym tygodniu, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jeszcze się nie żegnam, jeszcze popołudniowa trwa. Your hands, everybody, if you got what it takes, 'cause I'm KRS and I'm on the mic and premieres on the breaks.

Już tylko 10 minut pozostało. Do godziny 16, popołudniowa powoli dobiega końca. Pogadajmy już za moment. Od jutra specjalna ramówka. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. No i żegnam się na dłuższą chwilę, bo długi weekend długim weekendem, ale po długim weekendzie będę musiał się zregenerować po tych wszystkich kiełbasach i moich festiwalowych uniesieniach, które już jutro, jeżeli ktoś z was jest na Mistiku, no to możemy się tam ewentualnie złapać. Jutro i pojutrze tam jestem, a później dochodzę do siebie przez cały tydzień i słyszymy się w przyszły piątek w hejterskiej, ale to będzie taka hejterska, ja będę miał tyle czasu, żeby przygotować tę audycję, żeby powybierać te najgorsze piosenki, także mam nadzieję, że będziemy razem. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego, odpoczywajcie, trzymajcie się. Kamil Jasiński, na razie, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka.
2: Czerwcówka.
1: Zaplanuj długi weekend z czwórką.
3: Pokrzywa zamiast szpinaku, mniszek zamiast sałaty. Dla jednych to powrót do korzeni, dla innych kulinarny eksperyment. Podczas gdy ponad połowa Polaków twierdzi, że lubi przygotowywać posiłki z tego, co samodzielnie zbierze, my pytamy, jak zrobić to najlepiej. W dzikiej kuchni sprawdzimy, co można znaleźć tuż obok domu i jak zamienić to w coś, co zaskakuje bardziej niż niejedno restauracyjne danie popisowe. Zapraszam do stołu w sobotę od 14 do 16. Marta Zinkiewicz.
1: Czerwcówka to małe wakacje. Zapraszam na audycję Letniaczek, czyli 2 godziny w czerwcu pełne słońca, dobrej muzyki i wakacyjnego luzu. Odpal czwórkę i wpadnij po dawkę pozytywnej energii, letnich hitów i przyjemnego klimatu. Sobota, startujemy od 16. Słyszymy się? Zapraszam. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Gdyby komuś zamarzyły się nocne wyprawy, nocne eskapady, to warto wziąć pod uwagę, że przed nami noc z przelotnymi opadami deszczu i miejscami z burzami. Zwłaszcza na obszarze od Pomorza przez centrum po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Jeśli chodzi o temperaturę, no tutaj w nocy będzie całkiem nieźle. Ta minimalna wyniesie od 8-9 stopni na zachodzie, około 13 w centrum, do 15 na południowym wschodzie. Słońce powróci jutro.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
3: Nieważne jak się zaczyna, to drugi album ma znaczenie. Drugi singiel, drugi skład, drugie życie utworu i drugie szanse projektu. Albumy, które zmieniły wszystko. Wokaliści, którzy zdefiniowali gatunki muzyczne. Covery, które przysłoniły oryginały. Od New Order i MGMT po Fleetwood Mac i Whitney Houston. Niedziela, 7 czerwca o 10:00, drugie śniadanie serwuje Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
4: 1000 złotych za dwudniowy karnet, noclegi wykupione i pola namiotowe straszą. Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa. W niedzielę, 7 czerwca od godziny 14:00. Czekam na Was. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos.

0: Głosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.

0: na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
1: Dzień dobry, witajcie, cześć. Z tej strony Kuba Jamrozek. Tu się nic nie zmienia. Od poniedziałku do czwartku jestem z wami do godziny 18. Tak będzie również dziś, a dziś porozmawiamy o młodych naukowcach w Polsce. Mało tego, tym młodym naukowcom oddamy głos, bo to są ludzie, którzy mają pasję. Poświęcili lata nauki dla nauki. Piszą wnioski o granty, tworzą publikacje, no i nieustannie walczą o stabilność. O tej stabilności mówię też nieprzypadkowo, bo kilka dni temu pod Sejmem odbył się protest, odbyła się pikieta przedstawicieli świata nauki, powstała też specjalna petycja. Wniosek jest jeden. Świat nauki jest po prostu w Polsce niedofinansowany. Dlaczego w takim razie tak wielu zdolnych młodych ludzi rezygnuje z kariery akademickiej albo wyjeżdża za granicę? Czy wiąże się to wyłącznie ze wspomnianymi kwestiami finansowymi? O tym wszystkim dziś porozmawiamy. Mam nadzieję, że będziecie z nami do godziny 18.
0: Pogadajmy.

0: Pogadajmy. 22 645 2100.
1: Z tej strony Kuba Jamrozek, zapraszam na Pogadajmy dziś do godziny 18, a hasło przewodnie to: czy łatwo jest być w Polsce młodym naukowcem? Komu można zadać to pytanie? Oczywiście komuś, kto nauką się zajmuje. Jest to m.in. dr inżynier Maciej Malinowski, adiunkt w Katedrze Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry, cześć Maciej.
2: Dzień dobry, cześć.
1: To jeszcze muszę dodać, że człowiek, który zajmuje się głównie chemią organiczną, badaniami nad porfir... Oj, teraz musisz mi pomóc.
2: Porfirynami, tak.
1: Co to jest? Czy ja mam odpalać czata GPT? Czy jesteś w stanie w ciągu 25 sekund sprawić, że będę wyposażony w tę podstawową wiedzę dotyczącą porfiryn?

0: Myślę, że to nie jest aż tak trudne zadanie, bo porfiryny są już szeroko obecne w przyrodzie. No i na przykład krew zawdzięcza swoją barwę właśnie porfirynom, bo hemoglobina to de facto składa się w dużej mierze z porfiryn. A drugi znany barwnik to chlorofil i też składa się właśnie z pochodnych porfiryn. Więc porfiryny to są takie cząsteczki szeroko występujące w przyrodzie, a my dokładnie nie tylko porfirynami się zajmujemy, a także łączymy je z cukrami. A cukry już chyba każdy zna.
1: Czyli de facto jak idziemy na badania krwi, to trochę jesteśmy w stanie liznąć twoje działki, dotknąć twoje działki.
0: W luźnym tego słowa znaczeniu, ale tak, bo wtedy i czerwone krwinki, i poziom cukru to też jakieś odniesienie do tego, co robimy.
1: Ale znaczenie twoich badań jest duże, bo chodzi w dużej mierze też o diagnostykę i terapię nowotworową.
0: Tak, no przede wszystkim skupiamy się obecnie na terapii przeciwnowotworowej, no na takim dosyć ciekawym, oryginalnym zastosowaniu, jak sprawić, żeby nie niosła skutków ubocznych. I taką specyficzną formą wychodzącą naprzeciw tym oczekiwaniom jest terapia fotodynamiczna. Więc można wykorzystać światło w walce z nowotworami. Jest w tym cała teoria naukowa, nie jest to jakaś szurowa teoria.
1: To teraz mi wytłumacz, czy świat nauki ci sprzyja, jeśli chodzi o twoje badania, czy jest to jednak temat dość grząski, który jest bardzo złożony przy okazji?
0: No właśnie, no świat nauki i sprzyja, i nie sprzyja. To znaczy, że nie jest łatwo wywalczyć jakąś szybką ścieżkę w tym świecie i nie ma jakiejś szybkiej ścieżki. Natomiast przy ciężkiej pracy, jakimś wysiłku, zaangażowaniu, tak, mogę zawalczyć o jakiś swój byt w świecie naukowym.
1: To muszę chyba spytać wprost, czy opłaca się być dzisiaj naukowcem z twojej perspektywy i biorąc pod uwagę twoje doświadczenia?
0: No i znowu to jest szerokie pytanie. Jeżeli ja miałbym powiedzieć, tak, opłaca się, bo moim głównym priorytetem i to, co mnie napędza, to jest ciekawość świata. Więc nigdzie indziej, przy żadnym innym zawodzie nie mógłbym spełniać i zarabiać na mojej ciekawości świata.
1: Z drugiej strony z ciekawości się nie wyżyje.
0: Dokładnie tak. No i znowu, i tu pojawia się ten trochę mniej wdzięczny aspekt, że realnie i dobrze zarabia się w świecie naukowym dopiero po jakimś czasie, gdy włoży się duży wysiłek w swoje badania, więc one tak naprawdę zwracają się po czasie. No a do tego momentu, no znowu, to nie jest tak, że nie da się wyżyć uprawiając naukę, ale może to być jakiś element frustracji, bo na pewno zdecydowanie lepiej zarabia pracownik współczesnej korporacji.
1: To ile w takim razie jest w stanie zarobić naukowiec?
0: Pytamy o doktoranta na przykład, bo myślę, że to jest chyba największy ból polskiej nauki, bo taki doktorant, to chyba opisuje ustawa, to jest kwota rzędu 3,5 tysiąca na rękę, więc to jest zdecydowanie poniżej jakichś godnych warunków bytowych. Przy czym akurat ja reprezentuję badania eksperymentalne, więc taki doktorant, realizując badania naukowe, no nie ma okazji pracować równolegle. To jest jego jedyne źródło dochodu, więc pewnie może chwytać jakiś ekstra fuch, żeby dorobić, natomiast to jest jego podstawowe źródło utrzymania, ten doktorat, który jeżeli chce zrealizować w jakimś takim ciekawym wymiarze i realnie rozwiązać problem naukowym, to musi być zaangażowany w pełni 24 godziny na dobę.
1: Ten głos, który słyszycie, należy do Macieja Malinowskiego, który jest adiunktem w Katedrze Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, jest doktorem inżynierem, a rozmawiamy dziś o tym, czy łatwo jest być w Polsce młodym naukowcem.
2: Pogadajmy.

0: na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
1: Czy łatwo jest być w Polsce młodym naukowcem? No to jest takie pytanie, na które pewnie najlepiej odpowiadają ci, którzy nauką w Polsce się zajmują. A jest to m.in. dr inżynier Maciej Malinowski, adiunkt w Katedrze Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Grant. To jest takie słowo klucz, jeśli chodzi w ogóle o nasze dzisiejsze spotkanie, czy nie? Bo znam ludzi, którzy nauką się zajmują i oni mi mówią, że ich główną działalnością jest pisanie grantów.
2: No i bardzo to nie odbiega od prawdy, bo tak, grant to jest coś, co daje nam pewnego rodzaju poczucie wolności. To znaczy, że ja mam wreszcie pieniądze, żeby móc realizować moje pomysły naukowe i nie będę ograniczany w żaden sposób. Więc żeby zdobyć takie finansowanie, to wcześniej muszę napisać i złożyć wniosek grantowy. No i tu już zaczyna się cała jakaś taka typowa nasza walka, bo wnioski grantowe no, pisze się dosyć długo, żmudnie i nie mamy żadnej pewności sukcesu na sam koniec złożenia takiego wniosku grantowego.
1: To teraz mi się kojarzy trochę ze światem medycyny, kiedy lekarz chciałby zająć się leczeniem pacjenta, ale musi jednocześnie wypełniać całą dokumentację medyczną, więc odchodzi od tego, co najważniejsze. Trochę lepiej zarabia, no umówmy się dzisiaj w Polsce.
2: Zarabia, ale no nie wiem, czy tak bezpośrednio możemy to porównać. To jest element mojej pracy, walka o granty, więc bardzo bym nie odcinał się od tego. Natomiast chciałbym mieć trochę większą pewność, że gdy złożę taki wniosek grantowy, to tam moja praca nie pójdzie na marne. I rzeczywiście przyniesie jakieś pieniądze zwrotne, które będę mógł wykorzystać na badania naukowe.
1: I jeśli chodzi o takie granty, to walczy się o nie w jakiej czasowej perspektywie? Jak to wygląda w twoim przypadku?
2: To zależy od instytucji, do której aplikujemy. Jakiś taki typowy przykład to prawdopodobnie jest Narodowe Centrum Nauki. Chyba najpopularniejsza i najważniejsza instytucja w Polsce. No i to jest mniej więcej perspektywa zazwyczaj pół roku, więc w takiej edycji grudniowej, gdy złożę wniosek grantowy, to dokładnie teraz oczekuję. W ciągu tygodnia powinna być informacja zwrotna, czy rzeczywiście wywalczyłem w tej edycji finansowanie moich badań.
1: To za to trzymamy kciuki. Rozumiem, że jest decyzja na tak albo też na nie. I co wtedy?
2: No i wtedy

0: Trzeba, jeżeli jest decyzja na nie, to trzeba przełknąć tę gorzką pigułkę, przeczytać kilka negatywnych komentarzy i no zazwyczaj one są pisane, przynajmniej stara się recenzent pisać je w empatycznej formie, natomiast to nigdy nie jest przyjemnie czytać jakiejś negatywnej opinii na, no, na czegoś, czemu poświęciliśmy cały miesiąc naszej pracy. Więc jeżeli jest odpowiedź negatywna, startuję znowu z wnioskiem grantowym, próbuję go poprawić, albo szukać innej możliwości finansowania, przy na przykład innej jednostce finansującej badania.
1: No to jest trochę takie życie z półrocza na półrocze.
0: Tak. Tak. No może nie tyle z półrocza na półrocze, bo jeżeli otrzymam to finansowanie, to zazwyczaj na kilka lat, ale tak, ja już dzisiaj mając finansowanie, martwię się, co będzie, gdy ono się skończy.
1: Wspomniałeś dzisiaj o tym, że najtrudniej mają doktoranci. Jak trudno mają? O tym porozmawiamy za kilka minut. Mam nadzieję, że Maciej Malinowski zdradzi nam co nieco na ten temat. Dziś rozmawiamy o tym, czy łatwo jest być w Polsce młodym naukowcem.
2: Pogadajmy.

0: Pogadajmy. Pogadajmy. Kilka dni temu pod Sejmem ruszył wielki protest świata akademickiego. Gdyby można było go streścić, no to chodzi przede wszystkim o to, że, jak twierdzą przynajmniej niektórzy młodzi naukowcy, stracili cierpliwość do polityków, bo nauka wymaga pilnego dofinansowania i sytuacja jest krytyczna. Co można z tym zrobić? Na pewno dziś o tym porozmawiamy, ale zanim to, biorąc pod uwagę, że odwiedził nas dziś doktor inżynier Maciej Malinowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, warto zastanowić się, jak to jest być dzisiaj doktorantem i czy się opłaca, jak kończysz 5-letnie studia, czy 6-letnie, jak w niektórych przypadkach, i masz przed sobą dylemat, czy iść do korpo, czy pracować w jakiejś dużej firmie, czy zostać na uczelni i tam rozwijać swoją karierę, robić doktorat. No, ale wziąć też trzeba wtedy na klatę to wszystko, co się z tym doktoratem łączy.
1: No i właśnie, taki doktorant w Polsce, jeżeli nie jest zatrudniony w projekcie finansowanym na przykład przez NCN, no musi przeżyć z miesiąca na miesiąc za to przysłowie

0: 3,5 tysiąca złotych. Czy da się namówić takiego młodego człowieka, zostań ze mną, współpracuj, realizuj to marzenie naukowe? No myślę, że będzie to trudne, jeżeli nie będzie tego ekstra finansowania.
1: Jest trochę tak, że z roku na rok jest coraz mniej tych ludzi, którzy chcą zostać naukowcami, czy mimo tego, że pieniądze są słabe, to jednak ludzie chcą zostać na uczelni?
0: Doktorant to jest też specyficzny typ człowieka, bo prawdopodobnie w wielu przypadkach napędza go to, co mnie, czyli ciekawość świata. Więc pewna pula osób zawsze będzie chętna pozostać na doktoracie, tych marzycieli, którzy będą zgłębiać tajniki świata. Ale znowu pozostaje pewna grupa osób, która także jest ciekawa świata, która także chciałaby zgłębiać tajniki, w naszym przypadku chemii organicznej, ale nie może sobie na to pozwolić, bo jest z innego miasta, a musi się w Warszawie otrzymać. Więc pewna pula zawsze zostanie osób chętna do rozwoju naukowego, ale niestety pewne grono osób tracimy i odchodzi do bieżącej pracy.
1: Maciej, a ty miałeś okazję protestować pod Sejmem, czy nie?
0: Ja akurat nie, ale wielu moich kolegów i koleżanek z pracy wybrało się pod Sejm, tak.
1: Ale rozumiem, że łączysz się z nimi.
0: Oczywiście, ja także podpisałem petycję wspierającą to finansowanie, tak, jak najbardziej, z tymi postulatami jak najbardziej się zgadzam.
1: To w ogóle też petycja, która została podpisana, z tego co wiem, już przez 25 tysięcy osób, więc to grono jest naprawdę bardzo szerokie. A jeśli chodzi o samą petycję, to hasło jest jedno, pieniądz, czy chodzi o coś innego jeszcze?
0: Pieniądz, ale chyba nie w takim bezpośrednim wymiarze, bo ten postulat wynagrodzeń pracowników jako takich chyba pojawia się trochę mniej. My przede wszystkim, a mówię trochę z punktu widzenia badań eksperymentalnych, my potrzebujemy jak woda na pustyni tych pieniędzy, żeby w ogóle móc nasze kreatywne myśli przelewać w laboratoriach do kolbki.
1: Czyli to nie chodzi o to, żebyś ty dostał realnie te pieniądze, chociaż pewnie też, bo to daje jakiś spokój myślenia, ale też o pieniądze na konkretne badania.
0: Gdy ja myślę o sobie, to tak. Mi głównie zależy o finansowaniu badań, ale tak jak mówię, najsłabszą grupą, najbardziej niedofinansowaną, to są chyba doktoranci. I trochę myślę o ich punkcie widzenia i w ich przypadku tak. Myślę, że to finansowanie to jest ważny czynnik, dla którego pojawiali się tam na proteście.
1: A ty doktorem jesteś od jak długiego czasu?
0: Za kilka dni będzie to 8 lat.
1: I po tych 8 latach, albo inaczej, ten moment, kiedy zostałeś doktorem, to był faktycznie taki moment, kiedy pomyślałeś sobie, uff, no teraz to będzie trochę łatwiej?
0: Nie, bo ja także znałem realia świata nauki, ale ten moment po doktoracie to jest też dobry moment dla naukowca, bo właśnie wtedy może poszukiwać sobie stażu podoktorskiego. Ja na takim stażu miałem okazję być za granicą, no i tak, wtedy rzeczywiście za granicą, jak to za granicą, zarabia się zdecydowanie lepiej.
1: Czyli ta perspektywa zagraniczna jakoś nie sprawiła, że wracając do Polski pomyślałeś sobie, no nie, to może ja stąd odejdę, bo nie jest tak łatwo jednak. Ja wiem, że jest ta pasja i misja, o której wspomniałeś, to jest bardzo ważne, ciekawość świata, no ale jest też ten drugi taki czynnik wymierny, bardzo ludzki, związany z chlebem.
0: Ja będąc za granicą wiedziałem, że chcę wrócić do Polski, natomiast nie dziwię się osobom, które zdecydowały się pozostać za granicą z przyczyn czysto pragmatycznych. Po prostu wtedy nie muszą martwić się o byt.
1: Maćku, a czy jest coś takiego w świecie akademickim jak presja dzisiaj? Już trochę odchodząc od tej kwestii finansów, rywalizacja, być może jakiś kontakt z doktorami habilitowanymi albo profesorami, którzy narzucają na człowieka, który stara się o pierwszy stopień naukowy, jakąś presję.
0: Presja pewnie w każdym zawodzie jest. Natomiast to, czy jej się poddajemy, czy nie, to już jest nasza decyzja. Natomiast jeżeli chodzi o taką presję, to wskazałbym jakiś taki negatywny aspekt, to chyba taki, że presję może wytwarzać fakt, że nagrody, prestiżowe stypendia są często adresowane dla najlepszych. A co z tymi bardzo dobrymi? I rzeczywiście jest tak, że albo wejdzie się w ten nurt zestawu nagród i jest się fantastycznie finansowanym, zdobywa się każdą kolejną, bo tam działa efekt kuli śnieżnej. Jeżeli zdobyłeś jeden grant, to dużo łatwiej zdobyć drugi, trzeci, czwarty. A ten próg wejścia w ten pierwszy grant jest często zbyt wysoki. Więc jeżeli odnosiłbym się do presji, to chyba wskazywałbym na to, że brakuje jakiegoś takiego realnego nagrodzenia wysiłku osób dobrych i bardzo dobrych.
1: A biorąc pod uwagę to, o czym mówisz, istnieje taka rywalizacja pomiędzy na przykład doktorantami, albo doktorami, albo doktorami habilitowanymi, czy nie?
0: I zawsze omijałem rywalizację i staram się żyć według zasady, że nie biorę udziału w wyścigu, który nie istnieje. Natomiast wcale też nie dziwię się, że no jak w każdym środowisku, tak jak

0: Influencerzy lubią porównywać się liczbą obserwatorów. Tak samo wielu naukowców lubi porównać się i odnosić się do impact faktoru swoich czasopism, czy liczby cytowań, liczby swoich publikacji. Natomiast no, to niekoniecznie jest mój duch.
1: Albo tego, jak tego człowieka oceniają studenci, chyba że to jest taka kategoria już mniej istotna.
0: Ja no, każda ocena jest istotna, natomiast tak jak mówię, ja raczej staram się stronić od oceny, a samemu być zadowolonym bądź nie z osiągnięć i sukcesów swoich badań.
1: To jak wygląda w takim razie codzienne życie człowieka, który zajmuje się nauką? O tym pogadamy za kilka minut. Razem z nami doktor inżynier Maciej Malinowski i rozmawiamy o tym, czy łatwo jest być w Polsce młodym naukowcem.
2: Pogadajmy

0: na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
1: Są rzeczy zmienne i niezmienne, jeśli chodzi o Pogadajmy w czwórce. Dziś jest to niezmienny temat, czy łatwo jest być w Polsce młodym naukowcem. To nie jest tak, że dzisiaj stwierdziłem, pogadamy właśnie o tym. Po prostu kilka dni temu pod Sejmem ruszył wielki protest świata akademickiego, który to świat mówi, że trochę stracił cierpliwość do polityków i nauka wymaga dzisiaj pilnego dofinansowania, bo sytuacja jest krytyczna. Razem z nami Maciej Malinowski, adiunkt w Katedrze Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Człowiek, który wstaje rano i myśli o nauce?
2: I gdy kładzie się spać, to także myśli o nauce. Naprawdę? I gdy biega, to także myśli o nauce. No, tak wyglądają realia pracy naukowej. Nie przestaje się myśleć o niej, gdy się opuszcza mury laboratorium.
1: To ja rozumiem, że wy macie nawet innego TikToka, takiego mądrzejszego do przeglądania. No bo coś
2: algorytmy Instagrama i TikToka wiedzą, że jestem naukowcem, na pewno.
1: Ale kiedy myślisz sobie o takim typowym dniu twoich znajomych z

0: liceum na przykład, a twoim, kiedy pracujesz na uczelni, kiedy łączysz to pisanie grantów, o którym wspomniałeś, z pracą ze studentami i jeszcze laboratorium, to są takie dwa kompletnie różne życia? Czy się nigdy nie interesowałeś tym, jak wygląda to życie innych, którzy są poza światem nauki?
1: Nie, no oczywiście, że się interesuję, przecież mamy przyjaciół spoza akademii. To życie codzienne na uczelniach to ma swoje wady i zalety, ale jest nieprzewidywalne. I każdy dzień wygląda inaczej. Więc z jednej strony niesie to w sobie pewien pierwiastek zmienności, co jest bardzo przyjemne, ale z drugiej strony w sumie chciałbym móc wrócić do domu i odciąć się zupełnie od tego, co się działo. Natomiast ja zawsze z tyłu głowy mam, okej, ten projekt trochę nie poszedł w tym kierunku, w którym powinien, bo nie udała nam się reakcja, która była kluczowa. Jak rozwiązać ten problem? Jak go ominąć? A zawsze jest jakiś projekt albo fragment projektu, który nie rusza tak, jak powinien.
0: Ale to chyba taka praca, która też sprawia, że frustracji jest sporo.
1: Oczywiście, że tak, więc no, kompetencje miękkie, jak radzenie sobie z frustracją, to myślę, że jest kluczowa sprawa w życiu codziennym naukowca.
0: Maćku, nauczyłem się od ciebie ważnego słowa, porfiryny, które znałem, chociaż nie wiedziałem, że tak się nazywają. To jest rzecz niezwykle ważna, bo wspomnieliśmy o ich zastosowaniu w diagnostyce i terapii antynowotworowej. Natomiast kiedy ty porównujesz swoją pracę na przykład do pracy kogoś, kto zajmuje się dziełami sztuki w jakimś małym kościółku na Podlasiu, to myślisz sobie, nie no, to moje jest ważniejsze i to na to nasze potrzebne są pieniądze, a nie na to wasze?
1: Niekoniecznie. Ja akurat sztukę bardzo cenię i bardzo lubię, więc myślę, że to są podobne wartości sfer, więc nie szufladkowałbym, że coś jest lepszą nauką, coś jest mniej lub bardziej wartościowe. To są w ogóle inne pule, w które powinniśmy tak samo inwestować, bo to jest dziedzictwo kulturowe, a nauka to także istotny element, który się zwróci. Więc ja nie traktuję 3% PKB jako wydatek, tylko jako inwestycję, która szybciej nam się zwróci niż później.
0: Ale wiesz, ktoś teraz powie, że za granicą jest wojna, więc to może powinno iść na zbrojenie.
1: No i do zbrojeń też potrzebujemy nauki. Więc to są sfery, które niekoniecznie muszą się wykluczać. Do zbrojeń potrzebujemy nowych materiałów. Nowe materiały to są badania naukowe, więc myślę, że tu wszędzie znajdziemy wspólny mianownik.
0: Tylko może za mało tych 3% mamy na różne dziedziny. Trzeba wybrać.
1: Na pewno tak, tylko zwracam uwagę, że inwestycja w naukę to inwestycja, niekoniecznie wydatek.
0: Maćku, to czego ci w takim razie życzyć na twojej ścieżce naukowej, oprócz tego, żebyś za kilka dni otrzymał pozytywną decyzję, jeśli chodzi o twój grant?
1: To chyba najważniejsze są życzenia. Ja chciałbym, żeby jednostki finansujące naukę miały zdecydowanie większy budżet, żeby było jak najmniej frustracji wśród moich kolegów, koleżanek składających wnioski grantowe.
0: Powiedział dr Maciej Malinowski, adiunkt w Katedrze Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ale o świecie młodej nauki na pewno dziś jeszcze porozmawiamy. Leitmotiv naszego spotkania. Czy łatwo jest być w Polsce młodym naukowcem? Pogadajmy do godziny 18.
2: Pogadajmy.

extended, simple as a lie, though you can feed it with.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
2: Czy w kolejce do opery, na spacerze, w supermarkecie można spotkać króla? Są kraje, w których jest on tak blisko ludzi, że żyje razem z nimi, nie wyróżniając się specjalnie z tłumu. I może to najlepsza strategia. Bo w naszych czasach zdarzają się też monarchowie, których ludzie obrzucili błotem i wygwizdali. Jak żyje się zwykłym ludziom z królami na świecie, z którymi można by zjeść wspólne śniadanie, a z którym nigdy nie usiadłoby się do stołu? Zapraszam Was na wyjątkowy królewski poranek w najbliższą sobotę od godziny 8. Weronika Puszkar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: To będzie naprawdę ciepły czwartek. Temperatura maksymalna wyniesie jutro od 20 do 25 stopni. Nieco chłodniej będzie jedynie na krańcach południowo-wschodnich i nad samym morzem. Tam około 18 kresek powyżej zera. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. No gdzieniegdzie może popadać, ale to bierzemy z dobrem inwentarza.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
3: Jest rok 2046, a ty właśnie planujesz wakacje. Wyjazd w tropiki, a może góry, ale w wirtualnej rzeczywistości, weekend w lesie czy cyfrowy detoks sterowany przez sztuczną inteligencję. Spontaniczna wycieczka samochodowa, a może autonomiczny kamper, który sam wybierze najpiękniejszą trasę. W audycji Relax 2046 sprawdzimy, jak technologia, klimat i nowe style życia zmienią nasze sposoby odpoczywania. Zapraszam na urlop przyszłości. Czwartek, 4 czerwca od 14 do 16. Marta Zienkiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
1: Kilka dni temu specjalnie dla Was nagrywaliśmy sondę wideo przy ulicy Chmielnej w Warszawie. Zaczepiałem wielu ludzi, wielu przechodniów. Podchodzę do jednego chłopaka, który siedzi na ławce. Pytam, czy mógłby odpowiedzieć na bardzo konkretne pytanie, mianowicie kim chciał zostać, kiedy był dzieckiem. On powiedział: nie, przepraszam, ja się teraz spieszę, czekam na autobus, dlatego że jadę pod Sejm, bo tam odbywa się protest młodych naukowców. I nie ukrywam, że to spotkanie, bardzo krótkie zresztą, sprawiło, że dziś rozmawiamy o tym, co faktycznie wydarzyło się pod Sejmem kilka dni temu. Wtedy zebrały się tam setki osób, które pod hasłem 3% PKB dla nauki protestowały przeciwko, jak to określają, systemowemu głodzeniu nauki. Dzisiaj rozmawiamy o tym w Pogadajmy, czy łatwo jest być w Polsce młodym naukowcem. Czy ktoś, kto ma lat 20 na przykład i studiuje sobie na studiach licencjackich albo magisterskich, ma o czym marzyć, jeśli chodzi o świat nauki, czy będzie to jedynie życie o chlebie i wodzie, bo pieniędzy po prostu brak. Do godziny 18 jesteśmy razem z Wami. Ala Mucha, Kuba Szczepaniak i Kuba Jamrozek.
0: Pogadajmy.

0: Pogadajmy.
1: Pogadajmy.
0: Tu czwórka i pogadajmy. Dziś rozmawiamy o tym, czy łatwo jest być młodym naukowcem. A razem z nami profesor Agata Starosta, biolożka molekularna, profesor Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jest z nami profesor Maria Górna, która jest biolożką strukturalną i chemiczką, która pracuje na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Zastanawiam się, co trzeba dzisiaj zrobić, żeby otrzymać tytuł naukowy w młodym wieku, bo zastanawiam się jednocześnie, co zrobiłem nie tak. Agato.
2: Ja pracowałam za granicą. Myślę, że za granicą jest odrobinkę łatwiej, ale łatwiej nie dlatego, że praca jest łatwiejsza, tylko dlatego, że warunki pracy są stabilniejsze. Znaczy mamy dostęp do, przynajmniej ja miałam dostęp do aparatury, do odczynników, no było finansowanie na stabilnym poziomie. Byłam, przez cały doktorat byłam zatrudniona, więc ta, no tutaj też dochodził ten element, że no nawet zachorowanie i to L4 nie było problemem. No,

0: W Polsce z tym jest troszeczkę trudniej.
1: Mario?
2: A ja bym się tak nie przyzwyczajała do, jakby nie przywiązywałabym się do tych tytułów oraz wieku, zwłaszcza, że w nauce oprócz takiego wieku biologicznego funkcjonuje także pojęcie wieku naukowego i tutaj się odlicza lata, które minęły po obronie doktoratu. W związku z tym taki młody naukowiec to zwykle jest do 12 lat po obronie doktoratu, no ale różnie się drogi życiowe układają, niektórzy mają przerwy, bo na przykład dzieci się urodziły albo na przykład przeszli do firmy jakiś czas pracować. Uważam, że tutaj ważniejsza jest jakby ciekawość poznawcza i chęć rozwoju, robienia niezłych badań naukowych niż uzyskiwanie tych stopni. Tak.
1: Ale jednak to się robi.
2: No, myślę, że niektórzy chyba potrzebują takiego tytułu, żeby używać w jakiejś innej stronie swojego życia zawodowego, tak? Czy na przykład w jakiejś kancelarii, czy gabinecie.
1: Albo w radiu. Tak, się do radia przyjdzie.
2: Bo tak w pracy naukowej to tak naprawdę, ponieważ świat naukowy tak naprawdę funkcjonuje po angielsku, to w ogóle wszyscy są ze sobą na ty i nie używa się tych tytułów. Nawet jeżeli spotkamy na konferencji bardzo znanego naukowca, to zwykle przechodzimy szybko na ty z taką osobą i prowadzimy żywą wymianę zdań bez, że tak powiem, krępowania się hierarchią.
1: Te 12 lat po obronie doktoratu mnie zaciekawiło. Rozumiem, że jak ktoś bronił się w wieku lat 50, to jako 62-latek jeszcze jest młodym naukowcem.
0: Tak, według kryteriów niektórych, zwłaszcza grantów, to tak, jak najbardziej.
1: Ale podejrzewam, że taki najbardziej newralgiczny moment, bo trochę o tym rozmawialiśmy w pierwszej godzinie naszego spotkania, to jest ten czas, kiedy jest się doktorantem. Bardzo wielu moich znajomych skończyło studia magisterskie, zdecydowało się na karierę akademicką i rozpoczął się ten trudny czas dla młodego naukowca. Potwierdzacie to, czy nie?
0: Tak, ja myślę, że robienie doktoratu to jest bardzo specyficzna praca. Znaczy w ogóle chciałabym podkreślić, że to jest praca, bo tutaj często się o doktorantach mówi, że to jest jeszcze student, ale to są jednak pełnowymiarowe obowiązki, prowadzenie badań. No i to jest często za niewielkie pieniądze, bo takie stypendium, przynajmniej w Polsce, to jest około 3000 zł na rękę, także to nie są pieniądze, które pozwalają się utrzymywać. Ale to też jest bardzo taki wyczerpujący, myślę, że czas, znaczy to może być bardzo ekscytujące, wyczerpujący czas, no bo dużo się dzieje, to jest taki czas pracy bardzo kreatywnej, ale to jest też ten czas, gdy pojawiają się pierwsze sukcesy i porażki i tutaj właśnie to, jak do tego podejdziemy, dużo determinuje, co się z naszą karierą stanie później.
1: I rozumiem, że to też często jest taka kariera, która uniemożliwia jakieś inne działania zawodowe poza uczelnią.
0: Zwłaszcza w naukach eksperymentalnych, ja myślę, że jest bardzo trudno połączyć robienie doktoratu z dodatkową pracą, bo no, eksperymenty potrafią trwać wiele godzin, no, wykraczają poza te standardowe 8 godzin pracy
1: w
0: ciągu dnia.
1: Ktoś, jeśli jest biologiem, chemikiem, będzie miał trudniej niż na przykład przedstawiciel nauk społecznych, który pracuje w jakimś ośrodku badań społecznych, chociażby opinii publicznej.
2: Nie chcemy dyskryminować, podobno również doktoranci filozofii bardzo ciężko pracują. Tak też słyszeliśmy, że również uważają, że to jest pełnoetatowa praca i myślę, że mają prawo tak uważać, dlatego że w pracy naukowej to nie chodzi tylko o czytanie prac naukowych i pisanie prac naukowych. Jest też dużo spotkań, zebrań projektowych. Jeśli chodzi o pracę laboratoryjną, to tam na pewno też trzeba dużo w ogóle na nogach stać i chodzić i zasuwać, ale ogólnie w pracy naukowej jest też bardzo dużo takich nienaukowych rzeczy, które trzeba opanować. Na przykład praca ze studentami, zwłaszcza na uczelni, doktoranci muszą również zaangażować się w prowadzenie zajęć dydaktycznych i to też może im zajmować sporo czasu, to zależy w jakiej dziedzinie. I ponieważ jest to uznawane nadal za taki etap studiów, to muszą również chodzić na zajęcia i douczać się, pozyskiwać też umiejętności miękkie, różnego rodzaju. No, jest to na pewno bardzo intensywny okres rozwoju w życiu, a ponieważ badania naukowe cechują się właśnie dużym stopniem niepowodzeń, to jest to też taka szkoła życia troszeczkę, czym my się nadajemy do zawodu naukowca, bo tam jest 90% porażek, jeśli chodzi o eksperymenty i trzeba sobie z tym umieć radzić, więc jest to dosyć obciążające psychicznie, bym tak powiedziała.
1: To akurat od tej strony tych problemów bym się nie spodziewał. Wydawało mi się, że raczej będziemy rozmawiać dzisiaj wyłącznie o pieniądzach, a to nie wyłącznie o pieniądze chodzi, chociaż ten temat się na pewno pojawi, to mogę obiecać. również ta presja jest też...
0: Tak, nie, myślę, że zresztą nawet jak są badania, gdzie doktoranci są pytani, co najbardziej im jakby przeszkadza w robieniu tego doktoratu, to jest właśnie często to, jak jest zorganizowane

0: na uczelnia, to jakie obowiązki mają, że na przykład dostają obowiązki, które są poza właściwie ich, nie powinni się tym zajmować. Znaczy to jest też to radzenie sobie z niepowodzeniami. Często brakuje wsparcia, no bo jak się ma jeszcze promotora, który jest wspierający, no to to może wyglądać inaczej, ale to nie zawsze tak wygląda.
1: Czyli to jest tak jak w drużynie piłkarskiej, najmłodszy bierze piłki po treningu.
0: Myślę, że w niektórych miejscach tak.
1: Kilka dni temu pod Sejmem zebrały się setki osób, które pod hasłem 3% PKB dla nauki protestowały przeciwko systemowemu głodzeniu nauki. To jest cytat. Petycję online z kolei w sprawie zwiększenia finansowania tego sektora podpisało już prawie 25 tysięcy osób, właściwie ponad 25 tysięcy.
0: Tak, już prawie 30.
1: Prawie 30. O tym wszystkim porozmawiamy za kilka minut. Profesor Agata Starosta, profesor Maria Górna razem z nami. Dziś rozmawiamy o tym, czy łatwo jest być w Polsce młodym naukowcem.
2: Pogadajmy.

0: zaprasza Kuba Jamrozek.
1: Słuchajcie, pogadajmy w czwórce. Jesteśmy z wami dziś do godziny 18. Razem z nami profesor Agata Starosta, profesor Maria Górna. Rozmawiamy o tym, czy warto być i czy łatwo być w Polsce młodym naukowcem. Wspomniałem kilka minut temu, że kilka dni temu z kolei pod Sejmem zebrały się setki osób, które protestowały pod hasłem 3% PKB dla nauki przeciwko systemowemu głodzeniu nauki. To jest oczywiście cytat. Jak było pod Sejmem?
2: Myślę, że było
3: gorąco.
4: Tak.
1: Nie tylko ze względu na temperaturę.
2: Kolorowo.
3: Też emocje były ogromne. Dla, myślę, wielu młodych ludzi, którzy tam się pojawili, to był taki pierwszy protest ich, tak naprawdę, w którym mogli wziąć udział.
2: No, naukowcy to nie są osoby, które łatwo wyciągnąć na ulicę. My siedzimy sobie w tych naszych ciemnych piwnicach, mierzymy coś. I no, myślę, że tutaj potrzebne jest dość duże, chyba takie zniecierpliwienie, rozczarowanie, żeby wyprowadzić ludzi na ulicę.
1: A wy jako naukowcy, naukowczynie z dorobkiem naukowym wyszłyście tam, żeby walczyć o tych młodszych, czy o siebie?
3: My obydwie już mamy jakby dobrze rozwiniętą karierę i trudno nas już nazwać młodymi, choćbyśmy chciały, to pracujemy cały czas w zespole, do którego dołączają zawsze nowi, młodzi ludzie. I przykro nam patrzeć, że mamy im niewiele do zaoferowania, dlatego że nie ma środków, czy to na stypendia, czy to na badania. To, że ten zawód staje się bardzo nieatrakcyjny jako wybór ścieżki życia, no jest to wszystko bardzo przykre i nie tylko to dotyczy nas, ale ogólnie naszego kraju, jaką ma wizję na dalszy rozwój. Więc nie walczymy tutaj o swoje pensje, ale na pewno walczymy o warunki pracy ogólnie dla naukowców.
2: Ta akcja, myślę, że ona głównie była o młodych osobach w nauce. Znaczy jedną z takich dodatkowych ścieżek, które towarzyszyły tej całej akcji, było pokazywanie rolek z młodymi naukowcami. Znaczy w ogóle z naukowcami, ale było tam wielu młodych naukowców, którzy mówili, czym się zajmują, dlaczego to jest ważne. Właśnie bardzo chcieliśmy pokazać te młode osoby. Bo jak się tutaj rozmawia i pyta się na przykład młodzież, jak wygląda ten stereotypowy naukowiec w Polsce, to najczęściej mówią starszy pan w sweterku. My chcieliśmy pokazać, że to nie, to, że tam są ci młodzi, że są te osoby pełne pasji. I te osoby no, zasługują na to, żeby mieć warunki pracy, no, godne warunki pracy. Plus bardzo, bardzo nam zależy na tym, żeby no, nasz kraj się rozwijał. A obecnie do 30 roku życia na uczelniach osób zatrudnionych jest tylko 3%. Także to jest naprawdę bardzo niewiele.
1: A jak powiem, że to jest zawód nieatrakcyjny dla młodego człowieka, to będzie prawda?
2: No, myślę, że no, niestety tak.
3: Chociaż nieatrakcyjny finansowo.
2: Finansowo,
3: ale
2: finansowo.
3: Moim zdaniem atrakcyjny jako ścieżka rozwoju, bo naprawdę tutaj można stawiać sobie różne wyzwania i to moim zdaniem ten rozwój osobisty jest atrakcyjny. Można rozwijać swoją pasję, swoje rozumienie świata, można prowadzić badania naukowe we współpracy z niesamowitymi ludźmi. Ogólnie naukowcy to są fajni ludzie i fajne środowisko, jeżeli tak się przyjrzeć różnym badaczom, dlatego że mają w sobie dużo kreatywności, pasji. Ta praca naukowa jest spełniająca w dużej mierze.
1: A jeśli chodzi o pieniądze, to większe braki są w tych pieniądzach, które powinny trafić do konkretnego człowieka, naukowca, czy jednak nie ma pieniędzy na to, żeby prowadzić badania?
2: Znaczy to jest bardzo połączone. Znaczy tutaj nie mamy ani właściwie atrakcyjnych pensji, znaczy dla młodych ludzi do zaoferowania, ani pieniędzy na badania. Także tutaj no właściwie obie te części naukowe niestety mocno kuleją.
1: No pewnie to jest trochę tak, że jak się jedną częścią człowiek nie zaopiekuje, no to trudno być na 100% w tej drugiej. Jak ktoś ma do spłacenia kredyt i rodzinę, to 3000 z kawałkiem nie jest wystarczające, żeby poświęcić się nauce.
2: Znaczy taki doktorant w ogóle nie będzie miał możliwości wzięcia kredytu, ponieważ mając ten dziwny status studenta nie ma takiej możliwości. Ale tutaj to, o czym dużo też mówimy, no bardzo nam zależy na tym, żeby nauka i badania prowadzone w Polsce były na wysokim poziomie, żeby były bardzo takie jakościowe. I tutaj potrzebujemy bardzo wsparcia na prowadzenie badań. Ale żeby móc prowadzić badań, musimy mieć ludzi. Musimy zatrzymywać talenty i oferować im pensję, która pozwoli im po prostu przetrwać.
1: Czy 3% PKB by to zmieniło?
3: Zdecydowanie. Chcieliśmy też zaznaczyć, że te 3% to nie jest coś, czego żądamy od razu, natychmiast teraz, tylko chcielibyśmy, żeby to było częścią jakiejś strategii, która zostanie udokumentowana, zaplanowana, a nie pozostawiona do tego, a zobaczymy, co będzie po wyborach, może ktoś inny się zajmie problemem. Więc chcielibyśmy ogólnie, żeby zwiększyły się nakłady na naukę i te 3% to tak naprawdę jest taki wskaźnik, ile dany kraj ma nakładów na badania i rozwój razem, również ze strony sektora prywatnego, czyli ze strony firm, które też mogą prowadzić swój

0: Dział Badań i Rozwoju. Myślimy, że państwo powinno mieć jednak jakąś politykę naukową, prowadzić jakąś strategię, jak państwo może zainwestować mądrze w swoje instytucje, które są utrzymywane z pieniędzy z budżetu, ale również jakby wprowadzić jakieś mechanizmy, żebyśmy również mieli więcej badań naukowych w sektorze prywatnym. I to wszystko, żeby stworzyło taki ekosystem, który będzie się wreszcie sam nakręcał, bo będziemy mieli wystarczającą masę krytyczną, żeby u nas się po prostu w kraju działo, a nie żebyśmy tylko byli, nie wiem, montownią albo produkowali talenty, które uciekają za granicę.
1: Ale wiecie, że będzie zaraz pojawił się ten argument, że 3% PKB to jest dużo, a sytuacja geopolityczna jest jaka jest, więc może powinniśmy inwestować trochę gdzie indziej, na przykład w armię teraz.
2: Znaczy to nauka i armia, znaczy one nie powinny być rozłączne. Znaczy mówienie o tym, że nie ma pieniędzy na naukę, ponieważ teraz...
1: Trzeba się zbroić.
2: No jest takim trochę błędnym kołem, bo jednak kraje, które są notorycznie nastawione, znaczy jakby przygotowane na konflikt zbrojny, to są te, które na naukę wydają najwięcej i to od nich kupujemy te technologie. Także myślę, że tutaj no, sytuacja geopolityczna pokazuje mocno, że no, musimy zadbać o tą naszą suwerenność naukową. I tutaj to jest nie tylko zbrojenie, ale jeżeli chodzi o obronność, to też na przykład jest bezpieczeństwo lekowe, co tak w pierwszej kolejności może się nie wydawać tak oczywiste, no ale jeżeli są przerwane łańcuchy dostaw, no to tych leków nie ma. Mieliśmy to na przykład w czasie COVID-u. To są również na przykład rośliny odporne na przykład na suszy. To też jest swego rodzaju odporność i obronność. Bo tych takich czynników, które wpływają negatywnie na kraj, to są nie tylko ewentualne rakiety spadające, ale no tego jest zdecydowanie więcej. Tutaj nie powinny te elementy być rozłączne.
1: Być może porozmawiamy też o tych innych czynnikach, ale chciałbym też zadać wam pytanie, czy nigdy nie przeszło wam przez myśl, żeby zostać za granicą w momencie, w którym tam byłyście. Ale to pytanie padnie za kilka minut. Przypominam, profesor Agata Starosta i profesor Maria Górna razem z nami. Dziś zastanawiamy się, czy młodzi naukowcy mają w Polsce łatwo, albo co zrobić, żeby mogli mieć łatwiej, bo jak mieliśmy okazję usłyszeć, to, że im jest lepiej, może sprawić, że i nam będzie lepiej.
3: Pogadajmy.

0: Pogadajmy. Pogadajmy. Słuchacie, Pogadajmy w czwórce. Jesteśmy razem z wami do godziny 18. Ja nazywam się Kuba Jamrozek. To teraz jeszcze dwa nazwiska. Profesor Agata Starosta, biolożka molekularna, która jest profesorem Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, i profesor Maria Górna, biolożka strukturalna, a także chemiczka, która pracuje na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ale panie mają też doświadczenie zagraniczne. Nie przeszłam nigdy przez myśl, żeby zostać za granicą, skoro tam są lepsze pieniądze, tam są po prostu lepsze warunki pracy dla naukowców.
1: Pracowałam 14 lat za granicą i w pewnym momencie poczułam, że znaczy, żadne z tych miejsc to nie jest moje miejsce. Znaczy, bardzo mi zależało na tym, żeby wrócić do Polski, między innymi dlatego, że no, rodzina jest tutaj bliżej. Pomimo tego, że te warunki pracy w nauce są, jakie są, to ja bardzo lubię to robić i bardzo się cieszę, że mogę to robić w Polsce, znaczy, że mogę się nauką zajmować w Polsce.
2: Ja tak naprawdę nie nastawiałam się nigdy na powrót do Polski, ale około 10 lat temu świetnie funkcjonowała agencja, która przyznaje środki na badania podstawowe, Narodowe Centrum Nauki. Oferowała i dalej oferuje granty dla młodych badaczy. Właśnie wtedy to było dla osób do 5 lat po doktoracie. I ponieważ była możliwość w Polsce jakby rozwinięcia własnego zespołu badawczego, sfinansowanie swoich wymarzonych badań, no to tak naprawdę w Polsce były 10 lat temu świetne warunki i my tam te szanse troszeczkę zaprzepaściliśmy tak naprawdę, może nawet nie troszeczkę, ale już mamy głęboką zapaść, dlatego że no, z roku na rok inflacja szła w górę, a środki na Narodowe Centrum Nauki nie ulegały zwiększeniu i po prostu ten współczynnik sukcesu, czyli ile wniosków uzyskuje finansowanie, no to spadł w którymś momencie do jednocyfrowej liczby, a 10 lat temu no to bywało, że nawet było to 25%. Czyli jak miało się dobre pomysły, to była szansa, że nie wiem, 3 razy złożymy wniosek i w końcu uzyskamy jednak to finansowanie, będziemy mogli realizować swój wymarzony projekt badawczy. Więc tak naprawdę nasz system grantowy, jakby był dobrze finansowany, to byłaby to świetna okazja dla rozwoju również młodych naukowców. Nie ma aż tylu krajów w Europie, gdzie były takie programy z grantami dla młodych naukowców, więc naprawdę udało nam się stworzyć coś fajnego. No tylko potrzebujemy więcej środków dla NCN-u.
0: A swoją drogą pisanie wniosków o granty nie jest męczące dla naukowców?
1: Ja akurat nie bardzo lubię.
2: Ja
1: absolutnie uwielbiam.
0: Naprawdę?
1: Tak, bo tam może po prostu puścić wodze fantazji. Znaczy tam wszystko się udaje, także tam się pisze o swoich po prostu najbardziej szalonych pomysłach i tam nie ma negatywnych wyników, także ja osobiście uwielbiam pisać granty.
2: Tak, to też jest właśnie jedna z rzeczy, która skłoniła mnie do powrotu do kraju. Jak zaczęłam pisać te wnioski do różnych agencji grantowych w Polsce, to okazało się, że to jest naprawdę fantastyczne ćwiczenie naukowe. Chciałam tylko zaznaczyć, że nie są to jakby wyssane z palca zwykle pomysły, tylko we wniosku grantowym trzeba naprawdę dobrze udokumentować, dlaczego te badania są zasadne i dlaczego mają szansę się udać. Wyciągnąć wszystkie możliwe argumenty logiczne, żeby pokazać, że to będzie świetny projekt i te pieniądze będą dobrze zainwestowane.
0: Ale jak się nie uda? No to tak odpukać.
2: Takie życie. Badania naukowe mają to do siebie, że nie mamy gwarancji, że eksperyment zakończy się powodzeniem, a nasza hipoteza okaże się prawdziwa.
0: Tylko że znów tutaj rozmawiamy też o jakimś takim naukowo-finansowym bezpieczeństwie, tak. Więc jak ktoś jest młodym naukowcem i dostaje informację zwrotną, nie będzie pieniędzy na ten pomysł, na te badania, no to nie jest łatwe.
1: Nie jest łatwe, a dla niektórych to może być nawet koniec kariery, ponieważ wielu młodych naukowców jest zatrudnionych jedynie jako wykonawcy albo kierownicy grantu. Oni nie mają etatów stałych na uczelniach czy w instytutach. Jeżeli taka osoba nie dostanie po raz kolejny grantu, no to kontrakt niestety zostaje rozwiązany i osoba właściwie musi szukać pracy od nowa.
0: To teraz wejdę w buty kogoś, kto marzy o karierze naukowej, jest pani studentem, przychodzi i pyta, czy warto zostać na uczelni, co wtedy odpowiadacie?
1: Myślę, że warto, tylko to, co ja często studentom radzę, to jest szukajcie kierowników, którzy mają granty, bo wtedy jest trochę mniej frustracji, bo jest szansa na stypendium, są pieniądze na odczynniki i no wtedy

0: wtedy ta, jeżeli chodzi o rozwój naukowy, no to te szanse są dużo większe.
1: Ja jestem w stanie zaoferować jakieś stypendium z grantu, ale tych grantów mamy ograniczoną liczbę. W związku z tym tak naprawdę większość takich młodych osób odeślę z kwitkiem, jeżeli by chcieli pracować u mnie w zespole, dlatego że nie mam dla nich pieniędzy i nie chcę widzieć, jak się będą męczyć, że tak powiem, zwłaszcza w Warszawie. No, tutaj koszty utrzymania są bardzo wysokie. Natomiast uniwersytet dysponuje pewną pulą stypendiów ze szkoły doktorskiej. Można się nie ubiegać i to jest jakaś szansa dla młodego człowieka, żeby chociaż na te 4 lata doktoratu uzyskać jakąś podstawę finansową. Niewystarczającą, ale możliwą. I w tym momencie trzeba zawalczyć jeszcze o granty, żeby jeszcze jakby podnieść trochę te środki na utrzymanie się. Jest to, jakby zawód naukowca polega na tym, w naszych oczach, że non-stop kombinujemy, jak z różnych źródeł zrzucić się na normalną pensję dla pracownika. A osób po doktoracie to już w ogóle i mamy mało chętnych, a jak są pieniądze z grantu, no to też, tak powiem, nie są to zwykle żadne kokosy. Także, no
2: czyli
1: jest
2: rozumiem,
1: trudno.
2: Jak ktoś ma wiedzę, to czasem łatwiej iść do dużej firmy, która zapłaci duże pieniądze, a niekoniecznie zostawać na uczelni.
1: W polskich firmach wcale nie płacą dużo więcej niż tak. My płacimy na uczelniach. Wiele osób ode mnie z zespołu poszło pracować dla firm biotechnologicznych. Wiele tych firm zamknęło swoje działy rozwoju albo projekty, w których pracowali i musieli znowu szukać pracy. Także nie ma też bezpieczeństwa na rynku, jeśli chodzi o pracę w badaniach naukowych w firmach.
0: Firmy też często pracują od projektu do projektu, także to często jest tak, że pracownik jest zatrudniany na projekt. Jak się projekt kończy, to również rozwiązywany jest kontrakt.
2: To jeszcze na koniec, pani się porównują trochę do przedstawicieli nauk humanistycznych na przykład, że no, biologia to ważniejsza niż tworzenie renowacji jakiegoś krzesła w jakiejś malutkiej miejscowości w Polsce i grant należy się bardziej nam niż im.
0: Chyba nigdy bym tak nie porównywała. Znaczy każda z tych badań ma swoją wartość i one wszystkie są potrzebne. Znaczy to, żeby kraj rozwijał się w sposób dynamiczny, to potrzebujemy naprawdę i nauk ścisłych, i przyrodniczych, i humanistycznych, i społecznych. Także to tylko jeżeli w sposób zrównoważony wspieramy wszystkie te nauki, to mamy szansę na to, żeby ten kraj się rozwijał.
2: Czyli tam pod Sejmem nie było rywalizacji pomiędzy tymi, którzy protestowali?
1: Nie. I wśród grupy organizatorów mamy również przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Również z innych miast niż Warszawa. Jesteśmy bardzo różnorodni. Myślę, że w naszym pojęciu to polska nauka powinna stać na dwóch nogach. Jedna noga to powinny być takie dotacje statutowe, które utrzymują jakąś podstawową działalność w rozmaitych dziedzinach, bo nigdy nie wiemy, co w przyszłości będzie źródłem nowych odkryć technologii, tak jak na przykład badanie języka przysłużyło się do rozwoju sztucznej inteligencji. Tak? Więc te nauki humanistyczne i społeczne też są nam potrzebne jako świadomemu, dojrzałemu krajowi. A druga nóżka to powinna być nóżka konkursowa, gdzie są już może większe pieniądze, po które sięgamy właśnie na zasadzie, że niech najlepsze pomysły wygrają. I tutaj oprócz badań podstawowych mogą być też konkursy na badania takie bardziej już aplikacyjne, gdzie można je jakoś ukierunkowywać i dofinansowywać na przykład z obronności, jeżeli to będą technologie dla obronności. Więc myślę, że jedno drugiemu się nie przeciwstawia, a wręcz uzupełnia.
2: A będzie kolejny protest, czy nie?
0: Tutaj czekamy w dalszym ciągu na odpowiedź ministerstwa, co oni na nasze postulaty. Na razie jest cisza. No nie wykluczamy. Powiem tak, nie wykluczamy.
2: Na razie enigmatycznie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Profesor Agata Starosta, profesor Maria Górna gościły dzisiaj w Pogadajmy w Czwórce. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: Pogadajmy.

0: serii Dragon Ball. Bo jak ktoś się urodził w latach 80. albo 90., to jest olbrzymia szansa, że seria Akiry Toriyamy poznał i kiedy wracał do domu po szkole, odpalał RTL 7, no a tam toczyły się walki. Goku walczył i z Frezerem, i z Komurczakiem, walczył chociażby z Bubu czy z C-17. Tych postaci było mnóstwo i do nich będziemy wracać już jutro w specjalnej audycji po godzinie 16 pod tytułem Pokolenie Dragon Balla. Czy to też wasze pokolenie? Będziemy wspominać, będzie nostalgicznie, zakręci się być może niektórym łezka w oku. Pojawią się też ludzie, którzy tworzą dzisiaj największy fanklub Dragon Balla w Polsce. Będzie się działo, nasz numer telefonu warto znać, 226452100, bo będę liczył też na wasze wspomnienia. A za ostatnie dwie godziny bardzo wam dziękuję. Ala Mucha, Kuba Szczepaniak, Kuba Jamrozek. W takim składzie wam towarzyszyliśmy. Do usłyszenia, cześć.
1: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka.
2: Czerwcówka.
1: Zaplanuj długi weekend z czwórką.
3: Czwórka w Opolu? Tak. Na festiwalu piosenki polskiej? No co ty?
4: Na raz! Wszystkie ręce w górę na raz! Wszyscy za mną murem na raz!
3: Otóż jedziemy do Opola na hip-hop. W piątek, 5 czerwca od 22 słuchajcie w czwórce transmisji koncertu hip-hop Jedno podwórko Fol 2.
5: Niesiemy myśl, co przetrwa każdą próbę. Mój życiowy sukces, że robię co lubię.
3: Wystąpią m.in. Molesta Evenement, Eldo, Grammatic, Wona, Don Guralesco, Numer Raz, Fukaj i Zaria. A przed koncertem zapraszamy na audycję specjalną Czwórka Hip-Hop w Opolu. Rozmowy, wywiady i polskie historie.
6: Co jest źródłem stylu? Gdzie jest krynica mocy? Kocyk, jo, trzeba zawsze mieć kocyk.
3: Od 20 do 22. 5 czerwca słyszymy się. Dominika Płonka.

0: Autopromócja. Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
9: Tu Czwórka, Polskie Radio.
0: Czwórka, Polskie Radio.
10: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas

0: Na zegarze jest godzina 18.
1: Pogoda.
0: No muszę powiedzieć, że patrzę sobie na mapę z temperaturami, które odnotowano o godzinie 17 w różnych miejscach Polski. Najcieplej było w Toruniu, naprawdę bardzo ciepło wręcz było w Toruniu, 25 stopni. Najchłodniej w Kłodzku, tam tylko 15, no ale to nadal bardzo porządna temperatura. Wieczór może być w niektórych miejscach kraju niebezpieczny, wieczór albo noc, bo będą występowały burze i na te trzeba przede wszystkim uważać w pasie od Pomorza Zachodniego przez zachód Polski, między innymi okolice Wrocławia czy Poznania, aż na południe naszego kraju, Wrocław, Katowice, Kraków czy Podhale. Tam mogą występować po południu, które właśnie trwa, wieczorem i w nocy przelotne opady deszczu, które mogą zamienić się miejscami w burze, lokalnie także z gradem, także bądźcie na to przygotowani. W pozostałych miejscach noc raczej spokojna i ciepła, teraz jeszcze 20 kilka stopni na termometrach właściwie w całym kraju.
1: Autopromocja.
2: Miejski folklor w każdą środę od 20 do 22.

0: i zaproszeni goście z naszego rodzimego podwórka. Gorąco zapraszam, Eldoka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Na audycję Wszyscy Ludzie Przyszłości zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Chciałoby się powiedzieć drum and bass cały czas, bo od drum and bassowego utworu rozpoczęliśmy nasze spotkanie we Wszystkich Ludziach Przyszłości. To był Jal w utworze zatytułowanym Fix Your Mind. Może ta audycja naprawi wasze umysły. Nie zakładam, że są popsute, ale może dać jakieś nowe światło, rzucić nowe światło na wasze rozmyślania o tym, czym się zająć, na jakie studia się udać, a może zmienić pracę. Bo między innymi po to powstał ten program Wszyscy Ludzie Przyszłości. Co środę między 18 a 20 spotykamy się z wami na antenie czwórki. Mówię spotykamy się, bo to audycja, którą na przemian prowadzę z Martą Zienkiewicz. W jeden środowy wieczór słyszycie się ze mną, w kolejny słyszycie się z Martą. I tak na pewno będzie do końca czerwca, do początku letniej ramówki, ale o tym to jeszcze sobie pogadamy. Na razie zaczynamy pierwsze czerwcowe spotkanie we Wszystkich Ludziach Przyszłości. Niesamowitych emocji dostarczyła nam dzisiaj Maja Chwalińska. Wiecie, nie tylko z tej audycji, że kocham tenis. Nie było tak od zawsze, tylko jest tak od kilku lat. Natomiast rzeczywiście staram się śledzić te mecze tenisowe na bieżąco. Zwycięstwo Maji jest oczywiście pewnym zaskoczeniem. Piekielnie żałuję, że Maja nie była jeszcze gościnią Wszystkich Ludzi Przyszłości, bo byłoby idealnie móc zaprosić ją kilka miesięcy temu i dzisiaj na przykład przypomnieć fragmenty rozmowy sprzed tych kilku miesięcy. Przypuszczam, że w ciągu najbliższych kilku tygodni czy nawet miesięcy będzie wyjątkowo trudno zaprosić Maję do studia, ale nie spoczniemy i może w końcu będzie też taki moment, że Maja odwiedzi to studio. Na razie bardzo mocno trzymamy kciuki za powodzenie w jutrzejszym meczu półfinałowym. Myślę, że są naprawdę kolosalne szanse na finał Rolanda Garrosa w najbliższą sobotę. Tyle o tenisie, a co dzisiaj w audycji?

i podejmiemy dwa wątki. Po godzinie 19 zaprosimy was na piknik naukowy Polskiego Radia. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego będzie odbywał się w przyszłą sobotę na terenie PGE Narodowy, czyli na Stadionie Narodowym w Warszawie po prostu. To jest taka impreza, która właściwie od samego początku jest związana z Polskim Radiem. Były takie czasy, ho, ho, ho, ho, ho, i wiele lat temu, kiedy miałem przyjemność prowadzić nawet pikniki naukowe na antenie radiowej czwórki. Trochę się od tego czasu zmieniło, ale mam sentyment do tej imprezy i cieszę się, że po godzinie 19 będę mógł spotkać się z osobami, które wystawią swoje możliwości techniczne, tak to nazwijmy w skrócie, na pikniku w przyszłą sobotę. Co to będą za historie i co mają wspólnego z przyszłością, to w drugiej części naszego spotkania. A w pierwszej części spotkamy się z Marcinem Górnickim, trenerem i zawodnikiem MTB, który właśnie wszedł do naszej reżyserki i widzę, że chyba byłoby niestosowne pytać go, czy przyjechał na rowerze, bo wydaje mi się, że przyjechał na rowerze. Tak jest ubrany i tak przygotowany, że musiał przyjechać do studia na rowerze, a wszystko dlatego, że dzisiaj 3 czerwca i to jest Światowy Dzień Roweru. Ja też jestem rowerzystą i mogę powiedzieć, że w połowie dzisiaj przyjechałem do radia na rowerze. Może z Marcinem wyjaśnimy dlaczego tylko w połowie. Jaka jest przyszłość tego sportu i w ogóle jaka jest przyszłość rowerów? O tym w pierwszej części naszego spotkania, na co zapraszam was bardzo serdecznie. 11 minut po godzinie 18. Wszyscy ludzie przyszłości.

0: przyszłości.
1: Wszyscy ludzie przyszłości.
2: Drodzy słuchacze, gdybyście mieli podsłuch na to, co dzieje się w studio, to właściwie bylibyście już w połowie naszej rozmowy, ponieważ my z Marcinem, odkąd Marcin tylko przekroczył drzwi studia, próg studia czwórki, to zaczęliśmy rozmowę o rowerach i się nie zatrzymaliśmy. No ale musimy teraz, Marcin, od początku, czyli muszę cię przedstawić. Marcin Górnicki, tener i zawodnik MTB. Dzień dobry, dzięki za przyjęcie zaproszenia, dzięki za odwiedziny studia i za tę rozmowę, która przed nami na antenie czwórki. Prosto z treningu, tak? Bo musimy się trochę poprawić. Ja powiedziałem, że przyjechałeś do studia na rowerze. Nie jest to do końca prawda.
3: Tak, musimy tu sprostować, bo o godzinie 17.45 zakończyłem trening z podopiecznymi z warszawskiego klubu kolarskiego, z najmłodszymi podopiecznymi, bo to są dzieci w wieku przedszkolnym.
2: Czyli to są nasi wszyscy ludzie przyszłości, tak?
3: Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że słuchają tej rozmowy, bo powiedziałem rodzicom, żeby o 18.00 włączyli czwórkę, także pozdrawiam serdecznie.
2: Pozdrawiamy też jako
3: tak
2: prowadzący.
3: Jest. No więc szybko do domu przebrałem się
2: i
3: przyjechałem tu motocyklem.
2: Ale tak. Masz jeszcze samochód w ogóle, czy tylko
3: nie,
2: jeździsz
3: mam,
2: na dwóch kółkach?
3: Tak. Tak, samochód stoi w garażu.
2: Jak się świętuje Międzynarodowy czy też Światowy Dzień Roweru? Pomyślałeś sobie dzisiaj, że to twoje święto rano, jak się obudziłeś, czy musieliśmy ci przypomnieć, że w ogóle jest taki dzień?
3: Nie, wiesz co, to nie jest tak, jak na przykład jest święto pizzy, tak? Międzynarodowy Dzień Pizzy, że wszyscy, nie wiem, rezerwują miejsca w lokalach, zamawiają placki i tym się cieszą. Dla mnie święto roweru jest niemal każdego dnia od ponad 20 lat. Bardziej, i chcę, żeby to wybrzmiało na początku naszej audycji, większym dla mnie świętem jest dzisiaj to, że został wprowadzony obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do lat 16.
2: Od 1 czerwca zdaje się, tak? Jest taki obowiązek.
3: Od dzisiaj.
2: A od dzisiaj jest ten
3: obowiązek. Tak,
2: czyli
3: to się
2: wybrano,
3: tak zbiegło
2: sobie,
3: właśnie...
2: wybrano sobie, ja myślałem, że od 1 czerwca
3: tak,
2: mamy ten obowiązek.
3: Tak, to jest coś, co się udało przezwyciężyć, przeforsować. Gdzieś tam też na tej drodze prawnej, bo początkowy projekt zakładał tylko urządzenia, tylko hulajnogi i bodajże rowery elektryczne. Dotyczy to już od dzisiaj.

0: wszystkich rowerów.
1: A jesteś przekonany, że to jest na razie połowa tego sukcesu? Będzie prawo, które będzie wymagało od wszystkich użytkowników rowerów jeżdżenia w kaskach?
0: Myślę, że nie dojdzie do tego i to też rodziłoby jednak sporo różnych konfliktów. Ja w międzyczasie rok temu bodajże w czerwcu byłem zaproszony do Sejmu na debatę dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży właśnie poruszających się na rowerach. No i tam były dwie strony tej dyskusji. No argumenty tej przeciwnej do mnie totalnie nie przemawiały.
1: Bardzo przeciwnej, czyli tych, którzy uważają, że dorosły powinien sam decydować kaskach, o tym, czy jeździ w kasku, czy nie.
0: Tak, i bardzo dużo było gorących dyskusji na różnych forach w sieci. Ludzi, którzy uważali, że... Znaczy, nie byli w stanie doczytać tego ze zrozumieniem, że to chodzi o tych najmłodszych, których powinniśmy chronić. Oni czytają co o obowiązku jazdy w kasku, a to nie były tytuły clickbaitowe, tylko pełne jakby szerokie zdania, twierdzili, że właśnie pojawia się nakaz jazdy w kasku dla wszystkich bez wyjątku.
1: 3 czerwca, to ciekawe, że to dzisiaj. W każdym razie dołączam się do tego twojego świętowania, bo wydaje mi się, że to ważne. Chociaż nie będę ukrywał, że czasami zdarza mi się jeździć po mieście bez kasku rowerowego i jakieś krótkie dystanse, nawet takie poranne, które robię o godzinie 7-8, bo właściwie codziennie zaczynam dzień od roweru, pokonuję bez kasku. Natomiast kiedy już wiem, że ta trasa przede mną jest dłuższa, to ten kask mam. I nie wiem, sam pewnie być może bym był niekiedy zatrzymywany. Zostawmy ten temat. Cieszę się, że młodzież do 16 roku życia i dzieciaki muszą jeździć od dzisiaj w kaskach. Pewnie będzie jakiś taki vacatio legis, prawda, przez kilka miesięcy, więc to nie oznacza, że jutro każdy, kto jeździ poniżej 16 roku życia bez kasku, dostanie od razu mandat, ale warto się do tego przyzwyczaić, bo myślę, że od września będzie to rzeczywiście egzekwowane przez tych, którzy mają do tego prawo. No dobra, to skoro świętujesz właściwie każdego dnia, jak się wkręciłeś 20 lat temu w rower? Przypadek?
0: Tak.
1: No bo myślę... ty też uprawiasz specyficzną dyscyplinę jako zawodnik i jako trener, bo trenujesz MTB, czyli w skrócie powiedzmy, że to są jakieś tam rowery górskie, tak, żeby nie wchodzić bardzo głęboko w temat, ale jesteś też rowerzystą takim codziennym, który jeździ gdzie może na zwykłym rowerze?
0: Zdarza się. A propos tego wkręcenia, co powiedziałeś, że czy był to przypadek? No wydaje mi się, że był to totalny przypadek, bo mając 16 lat, rodzice postanowili mi na urodziny kupić rower. To był rower już profesjonalny, z pełnym zawieszeniem. Bardzo fajny, górski. Ja gdzieś, widząc pewnie w telewizji jakąś relację, myślałem o tym, żeby jeździć właśnie w obcisłych ciuchach, w takim charakterystycznym wtedy kasku. Ale to były czasy gimnazjum i wracałem kiedyś z kolegą autobusem. Dyskusja dwóch dzieciaków wyglądała mniej więcej tak, bo rozmawialiśmy o grze Dave Mirra Pro BMX. Jeden z drugim się przechwalał, jakie robił tam sztuczki. No i dojechaliśmy do mojego przystanku, wysiedliśmy, podszedł do mnie chłopak i pyta, czy my tak na serio robimy. A ja mówię, że nie, że rozmawiamy o grze komputerowej. Okazało się, że mieszkał 300 metrów ode mnie. To było w Wawrze.
1: I on takie rzeczy robił.
0: Nie, ale on był już zajawiony na grawitację, na różne ekstremalne rzeczy na rowerze. On mi wtedy powiedział, że w Międzylesiu jest taki tor Czarniak. Już niestety dawno nie ma tej miejscówki. Zabrał mnie tam. To jeszcze były czasy, gdzie tej świadomości bezpieczeństwa nie było, więc ja tam przyjechałem bez kasku. Tam była lokalna ekipa tych, którzy budowali te trasy. Oni zobaczyli młodego gościa na fajnym rowerze. Gdzieś tam...
1: Tym, który dostałeś od rodziców, tak?
0: Tak, gdzieś tam mnie podpuścili, żebym skoczył jakąś przeszkodę, już nie pamiętam, ale chyba ktoś mi kask pożyczył, wylądowałem, koło zwinięte w 8, ale tak to się zaczęło.
1: W tym nowym rowerze z koło zwinięte w 8? Tak, od razu go popsułeś?
0: No to była aluminiowa obręcz w rowerze takim przeznaczonym bardziej do maratonów, więc no ten skok, to lądowanie, ta obręcz tego nie wytrzymała.
1: I co, i to wystarczyło, żebyś się zakochał, tak? Ta adrenalina tak skoczyła, że zacząłeś być częstym gościem tej ścieżki zdrowia w Międzylesiu.
0: Tak, no miałem tam 5 kilometrów bodajże. Miałem też towarzystwo tego kolegi, który był rok starszy ode mnie. Pozdrawiam Rufusa. No i byłem tam częstym gościem. Szlifowałem gdzieś te umiejętności, ten progres. Później zaczęły się jakieś wyjazdy w góry. Zresztą też pamiętam w 2006 roku, jak zmieniła się perspektywa, bo ja na nartach jeżdżę od najmłodszych lat, więc jazda wyciągiem.
1: Czyli ty w ogóle żyłeś w wychowaniu sportowym od małego dzieciaka?
0: No tak trzeba przyznać, tak. Mhm.

0: ale już ta perspektywa jechania wyciągiem krzesełkowym z rowerem zawieszonym tutaj za siodełko albo na kolanach w Wiśle, bo to były w ogóle od razu zawody, no to zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie i byłem szczerze mówiąc przerażony.
1: Ale się udało i dzisiaj jesteś cały czas czynnym zawodnikiem i cały czas przede wszystkim trenerem tych młodych ludzi, o których sobie trochę porozmawiamy, bo to audycja, która ma przyszłość i ludzi w tytule. Marcin Górnicki jest gościem pierwszej części naszego środowego spotkania. Dzisiaj Światowy Dzień Roweru, ale także, jak się okazało, pierwszy dzień obowiązywania nowych przepisów rowerowych w Polsce, które zobowiązują dzieci i młodzież do 16 roku życia do używania kasków na każdym etapie podróży rowerowej, prawda?
0: Tak, bez wyjątków.
1: To nie jest tak, że przejeżdżam kilometr, więc mogę bez.
0: Nie, i zachęcam, żeby nie robić tak jak pan redaktor, że krótka jakaś poranna przejażdżka jest bez kasku, tak?
1: Dobrze, dobrze. Punktuj mnie w takim razie. 25 minut po godzinie 18:00 to jest Czwórka, Polskie Radio.

0: Marcin Górnicki, trener i zawodnik MTB w studiu w pierwszej części spotkania o audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości. Dzisiaj Światowy Dzień Roweru, święto obchodzone 3 czerwca. Mamy 3 czerwca na kalendarzu, w kalendarzu, w związku z tym nie mogliśmy sobie odmówić takiej możliwości. Słuchaj, czy ty obserwujesz to, jak zmienia się rynek rowerowy i jak szybko postępuje ten progres technologiczny z jednej strony, a z drugiej, czy ludzie są przygotowani do tego, żeby nadążać za tym, co technologia, co firmy dostarczają nam do sklepów internetowych, bo chyba głównie tam dzisiaj dokonuje się zakupów. I czy w ogóle ten rynek, nawet nie zawodowy, tylko ten taki najbardziej amatorski, jest jeszcze się w stanie zmienić w ciągu kilku najbliższych lat?
1: Zacznę od twojego ostatniego pytania. Czy jest w stanie się zmienić? Tak, bo chociażby teraz taka nowość wchodzi powoli, to koła w rozmiarze 32 cali. Wszyscy gdzieś mamy zakodowane, jak byliśmy młodsi, zaczynaliśmy od 26, później pojawiły się 27,5-calowe, potem 29-calowe koła. Od, nie wiem, roku, może dwóch są już, pojawiają się już koła 32-calowe, gdzieś już zawodnicy testują je na

0: ważniejszych imprezach i to jest jakaś taka, powiedzmy, przyszłość. Zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie.
1: Co to zmienia? Co zmienia ta wielkość koła dla kogoś, kto jest laikiem?
0: Wiesz co, no to głównie...
1: Gdybyśmy teraz musieli to wytłumaczyć po prostu naszym słuchaczom.
0: To ja mówię jakby bardziej o tych rowerach sportowych, tak? Mhm. Łatwiej chociażby pokonujesz przeszkody na trasach, czy korzenie, czy kamienie. No ale to mówimy, powiedzmy, o rowerach górskich. Teraz był taki wyścig w Stanach Zjednoczonych, Unbound, chyba najsłynniejszy gravelowy wyścig. I tam też na jednym dystansie wygrał zawodnik, który jechał na rowerze gravelowym na 32-calowych kołach. Więc też no łatwiej, jeśli chodzi o to rozwijanie i utrzymanie wyższych prędkości.
1: Ale to jest tak w branży rowerowej, że to, co wprowadzają zawodowcy na wyścigach, testują przez, nie wiem, rok, dwa lata, potem jest wprowadzane w tej branży no najbardziej popularnej, czyli po prostu użytkowników codziennych rowerów i sprzętu rowerowego.
0: Oczywiście. Niektóre rozwiązania, znaczy zdefiniujmy sobie użytkownika codziennego.
1: Czy ja jestem użytkownikiem codziennym, czyli mam jakiś tam w miarę prawie gravelowy rower i pojeżdżę nim po mieście, jeżdżę non-stop, właściwie tylko wtedy, kiedy leży śnieg, nie jeżdżę po Warszawie, a w weekendy albo w wakacje, kiedy mam więcej czasu, pakuję gdzieś ten rower do pociągu albo do samochodu i jadę sobie zrobić jakąś trasę 100-kilometrową. To jest dla mnie taki użytkownik roweru nieprofesjonalny, ale amatorski, ale jednocześnie nie podjeżdżający, wiesz, raz na dwa miesiące Veturillo do sklepu. No, myślę o takiej osobie, bo wydaje mi się, że jest nas strasznie dużo w Polsce.
0: No tak, to się obserwuje, że z każdym rokiem coraz więcej jest tych rowerzystów, zarówno takich, którzy właśnie dojeżdżają chociażby do pracy, do szkoły, na uczelnię i tych bardziej wkręconych w tę zajawkę rowerową. Jeśli chodzi o te nowinki techniczne, te nowinki technologiczne, to ich jest zdecydowanie mniej niż jeśli mówimy o tych rowerach dla bardziej zaawansowanych użytkowników.
1: Czyli jest jakieś przeniesienie z tego rynku zawodowego na rynku profesjonalnego, tak? Profesjonaliści, czyli ty się też do nich zaliczasz, natomiast nie jest tak, że każda rzecz zostaje przeniesiona jeden do jednego po momencie testów, kiedy to pomaga w wyścigach, pomaga w takim ściganiu się w tych najważniejszych imprezach. Potem ktoś, kto sobie to podejrzy, oglądając transmisję i pomyśli sobie, ale chciałbym mieć taką nowinkę w swoim rowerze, no to nie zawsze można to przenieść, tylko trzeba poczekać pewnie kilka lat. Rowery elektryczne kilka lat temu były nowinką, dzisiaj są codziennością. Jak podchodzisz do tego tematu? Podoba ci się to, że mamy tylu rowerzystów korzystających ze wspomagania elektrycznego?
0: Podoba mi się i tu mam taką uwagę do osób, które są przeciwnikami tego. Wydaje mi się, że trzeba spróbować, żeby się do tego przekonać. Po prostu wyrównuje to szanse, tak? Jeśli na przykład mamy, nie wiem, żonę, z którą chcemy pojeździć i ona nie jest na takim poziomie wytrenowania jak my, a chcemy, żeby dorównała nam kroku, może być rower elektryczny. W przypadku, jeśli chcemy więcej po prostu pojechać, więcej, wyżej, dalej, też ten rower będzie idealny. Dla kogoś, kto na przykład, nie wiem, wraca po jakimś urazie, po kontuzji, to jest też doskonały sposób na to, żeby wrócić do pełni sił.
1: Widzisz taką przyszłość, że rowerzystów, bo nie wiem, jakie są statystyki, może ty się orientujesz i jesteś w stanie nam je przytoczyć, nawet tak bardzo ogólnie, ale nadal chyba jednak więcej w Polsce mamy rowerów normalnych, a nie elektrycznych.
0: Tu na Mazowszu, tak zwanej Płaskopolsce na pewno, ale ten trend w górach już się odwrócił i tam zdecydowanie widać więcej użytkowników na tak zwanych e-bajkach.
1: I myślisz, że to jest sytuacja, która w ciągu kilku lat zmieni się na tyle, że więcej będzie użytkowników e-bajków, rowerów elektrycznych niż tych, którzy pedałują siłą mięśni?
0: Znaczy tak, ja to powiedziałem, że tak jest.
1: Teraz mamy więcej
0: już
1: elektryków?
0: To widać. Tak.
1: Niesamowite, to tego tak. To też nie jest tani sprzęt.
0: Znaczy właśnie tutaj obserwując gdzieś zachodnie raczej sklepy, też widzę, że te ceny naprawdę poszły mocno w dół. Jeśli chodzi właśnie o rowery elektryczne, o rowery górskie z pełnym zawieszeniem, możemy je już kupić dużo taniej niż na przykład przed, nie wiem, 4 laty.
1: A jest widoczny już, albo wyraźny może, trend, który będzie wypierał rowery elektryczne, już chyba się niczego innego nie da wymyślić, prawda? To już jest maksimum. Można tylko no nie wiem, doszczegóławiać to, na czym się jeździ, ale chyba nie przez

0: zaskoczymy rowerów elektrycznych kolejnym wymysłem, kolejnym prototypem.
1: Znaczy to jest tak, ja powiem przewrotnie, bo nasza audycja mówi o przyszłości i wydaje mi się, że gdybyśmy się cofnęli o parę lat, to nikt by nie powiedział, że nie wiem, że będziemy mieli na przykład opuszczaną sztycę w rowerze, że będziemy mieli nie wiem, elektryczne przerzutki, czy jakieś inne elementy, a to wszystko się zmienia. Są zespoły różnych projektantów, designerów, inżynierów. Oni to wszystko monitorują, oni gdzieś tam planują. No i to jest dobre pytanie, co przyniesie ta branża i co będzie, nie wiem, za 5, za 10 lat. Bo wydaje się, że już mamy wszystko.
0: A powiedz mi, gdzie jest centrum branży rowerowej na świecie? Kto ma najlepiej rozwiniętą technologię? Kto najlepiej testuje nowe rozwiązania? Kto ma najlepsze zespoły inżynierów, którzy pracują nad, nie wiem, być może kolejnymi jeszcze lżejszymi, jeszcze bardziej opływowymi ramami? Kto wymyśla chociażby te 32-calowe koła, o których opowiadałeś kilka minut temu? To są Stany Zjednoczone, to są Chiny, to jest jeszcze jakiś inny ośrodek?
1: Jeśli chodzi właśnie o takie marki premium, topowe, no to zdecydowanie Stany Zjednoczone, ale głównie produkcja to jest Azja, to jest Tajwan.
0: Ale inżynierowie i ta taka myśl techniczna bierze się ze Stanów Zjednoczonych.
1: Myślę, że tak.
0: Marcin, wrócimy do tej rozmowy. Mamy 24 minuty do godziny 19. Marcin Górnicki, trener, zawodnik MTB, o przyszłości ruchu rowerowego, tak to sobie nazwijmy, w audycji na Antenie Czwórki. Wracamy po kolejnym chyba, a nie, już teraz nie mamy. Chociaż może pod wiatr, to w sumie moglibyśmy pomyśleć, że to jest rowerowy utwór z naszej selekcji muzycznej. Venai Quiz, denerwujesz się jeszcze jak jeździsz pod wiatr, czy już po tylu latach trenowania to nie ma dla ciebie żadnego znaczenia?
1: To zależy, ile mam jeszcze do przejechania. Ale bardzo fajnie, że Venę puszczacie.
0: No to puszczamy w takim razie Venę. Niech będzie specjalnie dla ciebie z dedykacją.
1: Dzięki.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: Z okazji Światowego Dnia Roweru, czyli z okazji 3 czerwca, bo taka data i taka czerwona kartka w kalendarzu, czerwona dla rowerzystów. Oczywiście gościmy Marcina Górnickiego, trenera zawodnika MTB. Marcin, to doprecyzowując, 25% rynku rowerowego w Polsce zajmują dzisiaj e-bajki, czyli rowery elektryczne, o których rozmawialiśmy. Dużo, prawda?
2: Dużo.
1: I to systematycznie wzrasta z roku na rok. Przed pandemią było to niecałe 10%, czyli jesteśmy, no załóżmy, po 5 latach ten skok prawie 1,5 razy w stosunku do tego, co działo się przed rokiem 2020. No i perspektywa rosnąca. Zdecydowanie ludzie interesują się rowerami elektrycznymi. I jeszcze o tej przyszłości, bo tak się zastanawiałem, czy te elektryki, ale przygotowując się do audycji, czytałem na przykład o tym, że są jakieś testy rowerów autonomicznych. Tylko to jest pytanie, czy to będzie w ogóle jeszcze rower? Coś, na co wsiądziesz i co powieziecie przed siebie bez no, żadnego wkładu mięśniowego chociażby. No, to będzie, no, nawet na motorze mam wrażenie, możesz wykonywać więcej czynności wtedy niż jadąc autonomicznym rowerem.
3: No to już trochę brzmi jak science fiction, ale jak powiedziałeś o autonomii, to trochę mi się przypomniał jeden patent jednego z producentów, który pojawił się całkiem niedawno, podejrzewam, że może w ubiegłym roku, do 2 lat maksymalnie. To już automatyczna zmiana biegów w rowerze.
1: One mają pomagać utrzymywać równowagę i ostrzegać o zagrożeniach, wykrywać pojazdy, czyli pewnie wydawać jakieś dźwięki. No to drugi kierunek to ten, o którym wspomnieliśmy, czyli jeszcze lżejsze ramy, jeszcze jakieś kolejne kompozyty, które będą pomagały osiągać te wyniki, czy po prostu sprawiać, że właściwie jedziesz na sprzęcie, który kompletnie nic nie waży. Inteligentne rowery, które będą miały wbudowane GPS-y. Czy jak ja to mówię, to w ogóle podoba ci się taki kierunek? Uważasz, że rower powinien być bardziej analogowym sprzętem i dawać no to, co jest dla mnie najważniejsze w rowerze, czyli kontakt z naturą, jakieś oderwanie się właśnie od technologii, że jak jedziesz na rowerze, no to jeśli masz ustawioną trasę w jakiejś tam aplikacji, no to zerkasz na mapę. Może słuchasz muzyki, może słuchasz jakiegoś podcastu, ty też jesteś podcasterem. Ale generalnie jest to coś, co pozwala ci się odciąć na moment od technologii, czy właśnie nie przesadzimy w drugą stronę. Jak rower będzie miał wbudowany GPS i będzie ci prowadził przed siebie, to gdzie w tym ten największy fan?
3: Znaczy wiesz co, ja się zastanowiłem teraz nad tą autonomią, o której powiedziałeś. Trochę mi się to z samochodami elektrycznymi pewnej marki skojarzyło, gdzie też już nie musisz trzymać kierownicy i wydaje mi się, że to nie jest najlepsza droga, no bo jeśli lubisz jeździć samochodem, lubisz prowadzić ten samochód, trzymać tę kierownicę, mieć jakby wpływ na kierunek, w którym podążasz, no to jest, pomimo tego, że to jest wygodne, to jakąś przyjemność ci to odbiera, więc no nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, jeśli mówimy o rowerach.
1: Zostawmy sam sprzęt, przejdźmy do tego, co nas otacza. Miasta, miejscowości, generalnie całe duże przestrzenie przygotowywane pod rowery. Jest dużo przeciwników tego, co chociażby dzieje się ostatnio w Warszawie. Ja oczywiście mógłbym ponarzekać sobie na to, jak wygląda sieć dróg rowerowych w Warszawie. Mhm. Akurat tutaj obaj żyjemy, tu funkcjonujemy. Natomiast no, na pewno widać zmianę na lepsze. Są tacy, którzy twierdzą, że za dużo oddaje nam się tej wolności i za dużo tego miejsca oddaje się rowerzystom. Po której stronie ty jesteś, nawet jako czynny użytkownik tych ścieżek dróg rowerowych i miejsc, które są dla nas tworzone?
3: Znaczy ja to doceniam. Cieszę się, że powstaje coraz lepsza infrastruktura skierowana ku rowerzystom, ale widzę tu parę zastrzeżeń. Tak jak choćby bulwary wiślane, one nie są przystosowane do tak dużej liczby rowerzystów, którzy nie tylko w weekendy tamtymi drogami rowerowymi przemierzają. I dwa, to też chciałbym, żeby to wybrzmiało, ogromnym zagrożeniem na tej infrastrukturze rowerowej są niestety dostawki.

0: dostawcy jedzenia, którzy też mają pseudorowery elektryczne, ale mają manetki, którymi dodają gazu, nie muszą pedałować, więc z definicji to nie jest już rower.
1: I to jest coś, co moim zdaniem będzie usankcjonowane dopiero wtedy, kiedy wydarzy się jakiś taki naprawdę medialny wypadek i zamiast wyprzedzić te fakty, to będziemy czekać do jakiegoś dramatycznego momentu i potem okaże się, że w ciągu zaledwie tygodnia da się przepuścić taką ustawę najpierw przez odpowiednie komisje w Sejmie, potem będzie głosowanie, no bo temat będzie grzał, a zamiast zająć się nim teraz, kiedy jeszcze nie ma, znaczy wiadomo, że denerwujemy się jako piesi i rowerzyści, że te rowery właściwie rządzą drogą, po której
0: idziemy. To jest taki terror.
1: Tak, to jest terror. Tak, to jest terror. To oczywiście nikt tego nie zauważa, aż do pewnego momentu. Oby się to nie wydarzyło, ale niestety jesteśmy nauczeni, jak sądzę, doświadczeniem w podobnych sytuacjach. Czy w Polsce dobrze się jeździ na rowerze? Takie bardzo ogólne pytanie. Drogi, ta infrastruktura, trasy rowerowe, dobrze działające punkty obsługi rowerów i tak dalej. Zależy od czego?
0: To zależy, od miejsca, od tego, kogo mijamy. Bo niestety, ja też jestem kierowcą, ale tutaj niestety bardzo często kierowcy z rowerzystami żyją jak pies z kotem. Życzę sobie tego, żeby było u nas jak na zachodzie, jak chociażby w Hiszpanii, do której bardzo wielu rowerzystów i kolarzy z Polski wyjeżdża w tym u nas jesienno-zimowym okresie. Tam kierowcy zwalniają, pozdrawiają tych rowerzystów. No u nas niestety cały czas, wydaje mi się, że słyszymy co jakiś czas niestety o potrąceniach rowerzystów. Wszyscy zabiegamy o to, żeby kierowcy wyprzedzali rowerzystów w odległości 1,5 metra. Czasem to są naprawdę milimetry. Wystarczy tak, jakiś pęd powietrza.
1: Robiłem sobie trasę w miniony weekend w okolicach Warki i minęło mnie kilku takich kierowców, że wiesz, nawet gdybym ja się delikatnie przesunął na lewą stronę, to by mnie po prostu uderzyli albo zmietli z drogi. Oczywiście jechałem w kasku, natomiast no, przy tej prędkości na takich trasach to właściwie i kask może czasem nie wystarczyć. I też nie sposób zrozumieć, dlaczego te 1,5 metra nie może być wpisane do jakiejś ustawy, tak, o ruchu drogowym. I dlaczego z taką dezynwolturą wielu kierowców mija właśnie nas, rowerzystów, skoro czasami potem zaparkują ten samochód i też wsiadają na rower. To jest dla mnie niezrozumiałe. Ale wróciłbym do początku tego pytania. Raczej na plus, czy raczej na minus? Jeszcze dużo do zmiany, ale widzisz, że to jest pozytywny trend, czy dużo pracy przed nami na najbliższe lata?
0: Wracamy do pytania, czy dobrze się jeździ?
1: Tak.
0: Nie, no dobrze się jeździ. No gdyby się nie jeździło dobrze, to ja już pewnie odwiesiłbym rower na kołek i przestał.
1: A jesteś zwolennikiem tego, żeby rowerzyści mogli jeździć właśnie po szosach i być tymi użytkownikami ruchu razem z kierowcami i z autami? Czy uważasz, że ten ruch powinien być skierowany na drogi rowerowe, na ścieżki rowerowe? Także poza miastami.
0: To jest dobre pytanie, ale jestem w stanie uwierzyć, a nawet inaczej, wierzę w to, że jesteśmy w stanie się pogodzić i razem dzielić wspólnie przestrzeń. Tam, gdzie są drogi dla rowerów, tam korzystajmy jako rowerzyści, jako kolarze, bo świetny przykład, masło maślane. Matthew Vanderpool, wybitna jednostka, jeśli chodzi o kolarstwo szosowe, górskie, przełajowe. Mało jest takich zawodników. To jest zawodnik, który też korzysta z dróg dla rowerów tam w Holandii. Mimo, że mógłby jechać po szosie, mógłby jechać po ulicy, to jednak wie, gdzie jest jego miejsce i myślę, że powinniśmy z takich postaci brać przykład.
1: Widzę, że pozytywnym akcentem chcesz zakończyć tę rozmowę. Bardzo się cieszę. Słuchaj, ostatnie pytanie. Taki trend, który... No bo jesteś w tym środowisku rowerowym i trochę o tym sobie porozmawialiśmy, pewnie po łebkach bardziej, no ale taka jest też natura takiej rozmowy i takiego programu. Ale taki trend, który gdzieś zauważasz, który nie jest czytelny dla nas wszystkich, ale za 3, 4, 5 lat będzie czymś, co będzie standardem w jeździe na rowerze. Widzisz coś takiego? Mógłbyś przewidzieć przyszłość?
0: To muszę tutaj taką wirtualną kulę
1: szklaną
0: sobie wyjąć. No życzyłbym właśnie sobie w kontekście tego bezpieczeństwa i tego, od czego zaczęliśmy tę audycję.
1: Że wszyscy jeżdżą w kaskach.
0: Żeby jednak wszyscy jeździli w kaskach, bo to jednak chroni nasze

0: bezpieczeństwo chroni mózg, który mamy jeden, a w razie jakiegoś nieszczęścia to jednak minimalizuje te skutki.
1: No to kolejny w takim razie pozytywny

0: nie wiem, może jakąś rundkę na motocyklu zrobię po mieście, ale tak, już do jutra, pewnie do rana na rower nie będę wsiadał.
1: A ile robisz kilometrów rocznie? Liczyłeś to kiedyś?
0: To różnie. Wiesz co, no w zeszłym tygodniu zrobiłem 330.
1: A co to mamy pomnożyć razy 50, tak?
0: Nie, nie, aż tak nie. Myślę, że w okolice 10 tysięcy dobijam, nawet trochę mniej pewnie. Bliżej 9 podejrzewam.
1: Pięknie. 9 tysięcy kilometrów rocznie. Marcin Górnicki, wielkie dzięki za odwiedzenie audycji. Słuchacie Czwórki, 10 minut do godziny 19. Muramasa teraz.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
3: i Ula.
1: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
2: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
2: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
0: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Po reklamie.
10: Czwórka.

0: Minęła godzina 19.
1: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Początkowo na północnym wschodzie i na północy, także w południowo-zachodniej części mogą pojawić się rozpogodzenia. Tam, gdzie było w ciągu dnia najcieplej, mówiłem wam godzinę temu, że

0: 17:25 stopni odnotowano na termometrach w Toruniu. Będzie także najcieplej dzisiaj w nocy, bo 15 stopni w Toruniu i w Bydgoszczy, 15 stopni także na Pomorzu, ale to właśnie tam mogą zdarzyć się w nocy burze, także w Łodzi szansa na to, że zagrzmi i zawieje. Do rana temperatury od właśnie tych 15 na Pomorzu przez 13 w centrum do 9-10 stopni na północnym wschodzie.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka.
3: Czerwcówka.
2: Zaplanuj długi weekend z czwórką.
1: Plecak spakowany, nocleg opłacony, trasa zaplanowana. Kierunek? Nie Barcelona, nie Rzym i nawet nie Kraków. Może miasteczko z opuszczonym uzdrowiskiem, ukryta plaża nad jeziorem albo kawiarnia w dawnej stacji kolejowej. W piątkowe popołudnie rezygnujemy ze znanych atrakcji z przewodników i pytamy o miejsca, o których wiedzą tylko mieszkańcy. W audycji City Break Polska szukamy nieoczywistych kierunków i lokalnych historii. Daj się zaskoczyć. W piątek, 5 czerwca, między 14 a 16. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
4: Kacper, czytałeś, co ten gość zrobił w internecie?
5: A widziałaś ten ostatni trend?
4: Pokaż.
5: Patrz.
4: Nie znałam tego, ale wiesz co, opowiem ci jeszcze o tym, co się stało potem.
5: A może zrobimy wspólnie takie streszczenie internetu?
4: W piątek o 16?
5: Od 16 do 18.
4: Wielkie podsumowanie mediów społecznościowych.
5: Będą dramy, będą trendy, będzie się działo.
4: Zapraszamy do słuchania audycji internetowo zgrillowani. W piątek, 5 czerwca. Julia Święch
5: i Kacper Zembrzucki. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
9: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Habemus Papa.
9: Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje

0: Na audycję Wszyscy Ludzie Przyszłości zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Pamiętam to jak dziś, chociaż dla mnie to odległa przeszłość. Przychodził czerwiec i wiadomo było w Bisce, bo wtedy tak nazywała się Antena Czwórki. Wiedzieliśmy, że przychodzi czerwiec i że to jest miesiąc pikniku naukowego. 29 lat, piknik naukowy numer 29 przed nami, 13 czerwca na PGN Narodowym. To będzie przyszła sobota od 11 do 19. Hasło tegorocznego pikniku naukowego organizowanego przez Polskie Radio i przez Centrum Nauki Kopernik to z życia wzięte. Od 11 do 19 dziesiątki wystawcy ze swoimi pokazami, ze swoimi doświadczeniami. To jest niesamowita historia i mogę powiedzieć, że właściwie nie ma ograniczenia wiekowego. Na ten piknik można przychodzić mając lat 5, mając lat 15, 35 albo 60, a może i nawet jak, nie wiem, Sir David Attenborough 100 lat, też pewnie świetnie bawiłby się na 29. pikniku naukowym imienia profesora Łukasza Turskiego. O pikniku i o przynajmniej kilku elementach, które będzie można tam zobaczyć, może ich doświadczyć, może dotknąć już za chwilę moi goście w drugiej części audycji Wszyscy Ludzie Przeszłości. No nie, to znowu przesadziłem. Ta przeszłość to już za mną. Przyszłości 10 minut po godzinie 19. Zapraszam, Bartek Czarkowski.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: To była Lotta i utwór zatytułowany Baza, baza naukowego pikniku Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. 13 czerwca będzie na PGE Narodowym. Dziesiątki wystawców, być może nawet setki wystawców, a wśród nich także Stowarzyszenie Rabite, które reprezentuje dzisiaj w studiu czwórki w audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości dwóch dżentelmenów, Adam Kita i Jarosław Kita. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Witamy w studiu i patrzę na sprzęt, który przynieśliście, bo to są własne konstrukcji, tak trzeba powiedzieć, roboty, które będzie można zobaczyć na pikniku i o tym sobie porozmawiamy. Nie wiem, czy je uruchomimy, bo może spróbujemy coś tutaj pokazać nam, słuchaczom będzie trochę trudniej, ale usłyszą to, co się ewentualnie będzie działo na tym stole. Ale w tej audycji, mimo że ma przyszłość w nazwie, to ja zawsze wracam do przeszłości z moimi gośćmi, żeby trochę nakreślić jakiś taki kontekst pojawienia się w studiu. 29. piknik naukowy, to już jest szmat czasu tej imprezy. Stała się ważnym punktem w takim medialno-naukowym życiu nie tylko Polskiego Radia, ale wydaje mi się, że po prostu Warszawy wpisała się na stałe w ten czerwcowy kalendarz imprez. Pamiętacie swoje pierwsze pikniki? Muszę powiedzieć naszym słuchaczom, jeden pan jest starszy, drugi pan jest młodszy, więc jeden przychodził pewnie jako no naprawdę dzieciak na te tak. pikniki naukowe. Pamiętasz pierwszy piknik naukowy? Tam złapałeś w ogóle tak zwanego bakcyla?
3: No tak, tak. No, nie tylko ten piknik, ale też ogólnie różne inne takie wydarzenia promujące właśnie naukę i na których można właśnie spotkać wielu ciekawych ludzi, którzy...
1: No, ale najfajniejszy zawsze był piknik naukowy Polskiego Radia.
3: Tak, tak, no, zdecydowanie największy z tych, w których brałem udział.
1: Pamiętasz jakieś doświadczenie jakiegoś profesora, naukowca, jakąś opowieść z takiego pikniku, która zapadła ci na tyle mocno, że do dzisiaj wiesz albo potrafisz powtórzyć to doświadczenie, albo wziąłeś coś z niego, przygotowując się chociażby do tego, o czym za chwilę będziemy rozmawiać na naszej antenie? Czy za trudny taki motyw powrotu do przeszłości?
3: Musiałbym się chwilę dłużej zastanowić nad...
1: No dobra, to zostawmy to w każdym razie. Impreza, jak rozumiem, dla was ważna, prawda?
2: Tak, tak, jak najbardziej. To pierwsze pamiętam jeszcze pikniki, na których byliśmy, to były koło Fontan.
1: Pod Zamczem w Warszawie.
2: Pod Zamczem w Warszawie, tak. To dawne czasy. Potem mieliśmy jakąś przerwę trochę i teraz wróciliśmy z powrotem na Narodowy.
1: Tak, jest to no, największa arena, na której można dzisiaj pokazywać to, czym będzie bawił za tydzień w sobotę piknik naukowy. Chyba większego miejsca sobie i lepszego miejsca do takiej prezentacji wyobrazić nie można. Z czym wy przychodzicie jako Stowarzyszenie Rabite na piknik naukowy?
2: Ej, mamy sporo rzeczy. Będzie można zbudować taką konstrukcję, żeby pobudzić myślenie takie konstruktorskie, inżynierskie. Takie fajne zadanie z fizyki, czyli tak naprawdę mamy starą, tradycyjną pułapkę na myszy i z tej pułapki na myszy robimy pojazd, z którego napęd trzeba przełożyć z pułapki na koła. I to jest taki fajny, inżynierski problem do rozwiązania, bardzo łatwy zresztą, ale no, trzeba to zrobić samemu, żeby sobie wyobrazić, jak to wygląda i jak to działa. Także nie jest to trudne. Zapraszamy do nas, na pewno będzie można sobie spokojnie taką pułapkę, z takiej pułapki taki pojazd zbudować.
1: Powiedzcie mi, czy wy nie wierzyliście w moje możliwości i nie przynieśliście elementów, z których miałbym złożyć sam ten pojazd i dlatego przynieśliście już złożony pojazd?
2: Nie, myślę, że nie, aż tak źle nie jest. Natomiast no to trwa chwilę i tutaj niespecjalnie trzeba mieć gorący klej i parę innych rzeczy tutaj w studiu, niespecjalnie są warunki.
1: To w takim razie ten gorący klej niech będzie wymówką dla niemożliwości skonstruowania tego przeze mnie w studio. Ile dzieciaków albo dorosłych, bo mam nadzieję, że dorosłym nie będziecie odmawiać, chociaż pewnie dzieciaki będą premiowane i w pierwszej kolejności będą mogły składać takie pojazdy. Ile dzieciaków będziecie mogli obsłużyć w czasie trwania pikniku między 11 a 19 w przyszłą sobotę?
2: Zakładamy, że przynajmniej około 100 osób, ale ile będzie, to
1: trzeba
2: zależy...
1: Trzeba mieć 100 pułapek na myszy, tak?
2: Tak. Tak.
1: To możliwe, że jesteście największym odbiorcą, największym odbiorcą pułapek na myszy w Polsce w 2026 roku.
2: Pewnie tak. Poza tym taka pułapka.

0: babka ratuje teraz myszy życie, tak? No bo jeżeli ją zrobimy w pojeździe, no to już nie będzie łapała.
1: To prawda, myszy powinny być wdzięczne. Czym zajmuje się na co dzień Stowarzyszenie Rabajt?
0: Na co dzień budujemy roboty różnego rodzaju, tak, teraz także z AI-em, no bo to oczywiście jak jest AI moda, no to trzeba będzie budować też takie roboty. Jeździmy na zawody, tych zawodów jest dużo różnych. Dwa lata temu byliśmy w Turcji na dużych międzynarodowych zawodach Firsta. Tam drużyna zajęła drugie miejsce, więc nawet całkiem dobrze poszło.
1: Bardzo skromnie odpowiadacie na moje pytanie, bo ja liczę na poszerzenie odpowiedzi, a wy mówicie, no konstruujemy roboty teraz także z AI-em, no ale spróbujmy pogłębić ten temat. Po pierwsze, kto może trafić do stowarzyszenia? Czy to jest stowarzyszenie, które rekrutuje swoich uczestników spośród, nie wiem, uczelni typu Politechnika, uczelni technologicznych, czy do stowarzyszenia mogą trafiać dzieciaki, które są zajawione nauką, chcą konstruować i mają, nie wiem, 10 lat dopiero?
0: 10 lat to już dużo.
1: No to 7, 5, no
0: 7,
1: właśnie,
0: 8 lat.
1: To wytłumaczcie. Kogo zapraszacie do swojego stowarzyszenia?
0: Mamy nawet dzieciaków, które mają 6 lat, ale wtedy muszą być z rodzicem razem, no bo nie jesteśmy w stanie przypilnować, jak mamy taką grupę, kilka osób, to nie jesteśmy w stanie ich przypilnować każdego oddzielnie, więc tutaj jest potrzebny rodzic, żeby przypilnował, no bo jak używa gorącej lutownicy, no to tutaj sam, no trochę za duże ryzyko.
2: No i w takim wieku, no to też jest różnie. Niektórzy są bardziej samodzielni, tak, inni mniej.
0: Więc tutaj czasami z rodzicem, natomiast starsze dzieciaki to już spokojnie dają radę sami. Ośmiolatki są już na tyle sprawne i samodzielne, że bez problemu budują roboty. No i tutaj no, ta robotyka to jest dosyć wymagająca dziedzina, dlatego że to nie wystarczy tylko coś tam mechanicznie skręcić, ale też trzeba lutować, trzeba znać sporo fizyki, trzeba umieć matematykę, policzyć sobie różne rzeczy, trzeba zaprogramować, chociaż teraz to programowanie idzie w kierunku, że mówimy do AI dokładnie co chcemy i on to programuje, ale jednak mimo wszystko trzeba wiedzieć, co się chce. Więc tutaj te procesory, to wszystko trzeba bardzo dokładnie, te moduły znać, żeby można było coś stworzyć i napisać.
1: Tak? Czy wy na swoich zajęciach uczycie tego dzieci, czy wymagacie tego, żeby przychodząc miały już jakąkolwiek wiedzę w dziedzinie robotyki? No bo sześciolatek mający wiedzę w dziedzinie robotyki to chyba mało spotykany egzemplarz.
0: No tam dla nich są specjalne roboty, które mamy z drewna, wycinane na przykład, oni sobie sklejają jakieś konstrukcje, które na początku są stricte
1: mechaniczne.
0: Czyli tam
1: mechaniczne. Się nie promptuje AI-a.
0: Tak, tam się nie używa AI-a, one stricte mechaniczne są. No i później jak już tam przejdą pewien etap i już coś więcej rozumieją, umieją, to zaczynają wtedy uczyć się lutować, proste konstrukcje lutowane, a potem zaczynamy budować roboty i na zawody.
1: Czy dzieciaki walą do was drzwiami i oknami? Widzicie jakiś wzmożony ruch, czy raczej od kilku lat jest mniejsze zainteresowanie, bo dzieci, wiadomo, stara śpiewka już teraz mają tylko telefony i tym się interesują?
2: Czy zainteresowanie jest? No, może mamy trochę trudności w dotarciu do takich osób, żeby takie osoby nas odnalazły, ale jest takich osób sporo i no, to nie jest tak, że wszyscy w tych telefonach siedzą i tylko tam social media albo gry, ale no też są tacy, którzy mają zajawkę i... No i zresztą no, taki jest nasz cel, żeby tutaj no, budować taką zajawkę właśnie wśród...
1: Czyli piknik jest idealnym momentem, żeby pokazać, czym na co dzień się zajmujecie i zaprosić tych, którzy staną przy waszym stanowisku na chwilę dłużej, zobaczą jak walczą ze sobą roboty, żeby zaprosić ich potem już na pełnoprawne, coroczne, nie tylko spotkania na pikniku, ale po prostu spotkania w ramach waszego stowarzyszenia.
2: Dokładnie tak.
1: Przedstawiciele Stowarzyszenia Rabajt, Adam Kita, Jarosław Kita są gośćmi Wszystkich Ludzi Przyszłości i za chwilę uruchomimy tych kilka robocików, opowiecie jak one działają i jak można coś takiego próbować konstruować na przyszłotygodniowym pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Słuchacie czwórki Wiz Khalifa, Ty Dolla Sign i Speed Me Up w czwórce.

0: drugiej godzinie wszystkich ludzi i przyszłości zapraszamy na piknik naukowy, 29. piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego. W tym roku z życia wzięte, 13 czerwca, PGE Narodowy, od 11 do 19 przez 8 godzin będzie można korzystać z doświadczeń, oglądać naukę w tym takim jej najlepszym momencie, bo wydaje się czasami, że to jest wszystko takie trudne, skomplikowane. Jak się przychodzi na piknik naukowy, to jest tam tylu zapaleńców, takich jak wy, moi goście, Adam Kita i Jarosław Kita, pokazujących, że ta nauka potrafi do siebie przekonywać takim najpełniejszym doświadczeniem, zabawą, humorem. Wiadomo, że potem trzeba trochę przysiąść i nie każdy jest od razu stażystą NASA, jak jeden z waszych podopiecznych, który przyszedł kiedyś na jakiś piknik, został częścią waszego stowarzyszenia i sami go przed momentem tutaj zareklamowaliście, że jest dzisiaj w USA na stażu w NASA, ale to pewnie fajne uzupełnienie jakichś takich możliwości i coś, co pozwala także decydować, czym chcę zajmować się w przyszłości i czy wybieram drogę humanistyczną, czy może idę w stronę nauk ścisłych. No wy jesteście ewidentnie nauki ścisłe. Już za chwilę odpalicie naszego gościa, który się nie wypowie, ale będzie można go usłyszeć, czyli jednego z robotów. To jest robot w kategorii 150 gram, tak?
1: Tak, tak.
0: To są te roboty, które będą walczyły ze sobą w specjalnej klatce w waszej strefie na pikniku naukowym.
1: Tak, będziemy mieli takie roboty, którymi będzie można popróbować sobie walk, potestować. One są specjalnie zbudowane, w którym na tych robotach są elementy, które po prostu zrzucamy. Jak przeciwnikowi zrzucimy takie magnetyczne kawałki, to wygrywamy. I to jest taka jak gdyby troszeczkę wskazanie, pokazanie, jak wyglądają prawdziwe zawody. Na prawdziwych zawodach tutaj raczej walka jest bardziej brutalna, gdzie te roboty ulegają uszkodzeniu i bardziej zależy każdemu na tym, żeby uszkodzić przeciwnika, żeby on nie był zdolny do dalszej jazdy, do dalszej walki. Natomiast tutaj będziemy mogli sobie potrenować na takich robotach troszeczkę lajtowo.
0: Czyli nie mówi się w wypadku robotów o walce do pierwszej krwi, tylko do pierwszej iskry, czy do jakiego zniszczenia? Jakiego rodzaju to mogą być zniszczenia w wypadku takich przygotowanych przez was robotów?
1: Przewrócenie do góry nogami, gdzie na przykład czasami nie jest w stanie jeździć na plecach, to może być przewrócenie na bok, wyrzucenie z arenie.

0: Eny. No tutaj tych wypadków takich knockoutowych jest kilka. Mhm. Może być uszkodzenie, gdzie kawałek obudowy na przykład pęknie i jest widać akumulator, wtedy walka jest od razu przerywana, no bo tutaj grozi to jakimś zapaleniem tego akumulatora, większymi uszkodzeniami, więc wtedy sędzia przerywa. Także jest cały regulamin sposobu działania, funkcjonowania takich zawodów.
1: Tak, no i oprócz takich mniejszych robotów będzie u nas można zobaczyć takie duże, większe, którymi startujemy właśnie w takich już destrukcyjnych zawodach.
2: Ale ich nie będzie można zniszczyć i nimi nie będziecie walczyć na...
1: Nie, oczywiście będą wyłączone i zabezpieczone. Pokazowe. Tak.
0: No trudno pokazywać na pikniku robota, który ma 50 kg, walczy w walkach 50 kg kategorii, więc tutaj siła uderzenia to jest kilkanaście ton na końcu tego elementu, więc no... Nie jesteśmy w stanie tego włączyć, to musi być specjalna arena z podwójnego plexi 10-20 mm.
2: A gdzie się w Polsce organizuje takie walki?
0: W Polsce nie ma takich walk niestety.
2: Czyli jeździcie gdzieś za granicę,
0: najbliższe
2: tak?
0: walki są w Estonii.
1: Znaczy takich dużych nie ma, tak, no bo takie dużych. Mniejsze
0: małe są.
1: Są, tak, są we Wrocławiu.
2: Ale jeździcie na takie walki tych dużych do 50 kg robotów?
0: No teraz się wybieramy do Tallina, zobaczymy, może się
2: Jakie macie sukcesy na koncie? Właściwie wy czy wasze roboty?
0: Ten robot 50 kg zajął drugie miejsce, także no nie było najgorzej.
2: Czyli przegrał w finałowej walce?
0: Tak, tak, tak.
2: I to był robot waszej konstrukcji?
0: Tak, od początku do końca.
2: Pokażecie go na pikniku naukowym?
0: Przywieziemy go na piknik.
2: Będzie po jakimś make-upie, czy został już naprawiony?
0: Nie był zniszczony.
2: A, czyli po prostu przegrał, ale nie poniósł żadnych strat materialnych.
0: Po prostu po uderzeniu coś nastąpiło, jakieś zwarcie wewnątrz i przestał jeździć.
2: Ale wiecie, co się stało? Naprawiliście go, czy jest już nie do...
0: Nie, jest naprawiony. Tak. Po prostu nie stykało w jakimś miejscu, jakieś przewody się rozerwały. No, tam są duże uderzenia, jak drugi robot uderzył go tam z siłą też kilku ton, czy kilkunastu, no to po prostu to uderzenie powoduje, że tam następuje destrukcja nieraz w elektronice.
1: No z zewnątrz też są drobne tam jakieś uszkodzenia, rysy widać.
2: Stadion Narodowy jest niewystarczającą areną, żeby pokazać dla bezpieczeństwa także odwiedzających, żeby pokazać walki tych robotów do 50 kg. Ale jest wystarczającą areną, żeby pokazać walki małych robocików, także przez was i przez waszych podopiecznych w Fundacji Rabajt, w Stowarzyszeniu Rabajt konstruowanych. Może coś tutaj odpalimy w studiu. Mamy dwa roboty, mamy dwa kontrolery. To jest robot, który ma jakieś imię. Jakoś go spróbujmy opisać. Z czego został skonstruowany?
0: Znaczy, to jest robot spinner tak zwany, poziomy. Czyli ma element, który się obraca i uderza przeciwnika.
2: Coś jak takie śmigło w fidget spinnerach kiedyś.
0: Tak, tak. To jeżeli ktoś oglądał roboty na walkach na Discovery.
1: Discovery BattleBots.
0: BattleBots, to tam one się nazywały jako Tombstone. Także to jest taka imitacja takiego robota, odwzorowanie. Więc te BattleBoty są dosyć znane na świecie, wiele osób je oglądało, więc...
2: I to śmigło jest jego elementem...
0: takim rozpoznawczym, czerwone właśnie.
2: I nim
0: specjalne.
2: Walczy, tak? To jest coś, co daje mu ewentualną przewagę nad przeciwnikiem. A drugi robot, który jest jeszcze w pudełku i który wygląda jak, dla mnie jak samochodzik Baza Astrala, bo jest w takiej kolorystyce, natomiast poprawiliście mnie poza anteną, że to jest także ważna część tych profesjonalnych walk robotów i że on się też ma kojarzyć z jakąś konkretną postacią, tak?
0: Tak, no, to jest Witch Doctor tak zwany, tak się nazywa ten robot zespół tak naprawdę, Witch Doctor.
1: No, charakterystyczny.
0: Charakterystyczny bardzo, tam jakieś piszczele, kości od kościotrupa, oni taki mają charakterystyczny charakterystyczny design i właśnie ten fiolet plus właśnie ten element walczący, który można włączyć i przeciwnika właśnie nim podbijać do góry, podrzucać.
2: Kto wygrałby? Nie możemy spróbować zrobić starcia tutaj na naszym stole, nie chcecie ryzykować.
0: Znaczy możemy na podłodze.
2: Na podłodze możemy, to... No dobra, to spróbujmy, tylko tak, żebyście siedzieli przy mikrofonach i będziemy opisywać walkę tych robotów. Jak się nic nie wyleje z waszych kubków z wodą, to spróbujmy. To poczekajcie, zanim zaczniecie walczyć, kto w teorii powinien, który z tych robotów w teorii powinien zwyciężyć? Ten, który ma śmigło a la fidget spinner, czy ten, który próbuje podnieść robota? Który ma przed samym startem większe szanse na zwycięstwo?
0: Tu w tym przypadku ten ze śmigłem ma większe szanse.
2: Bo potrafi, może go zrzucić ze stołu, tak?
0: Ale to też nie do końca tak jest, ponieważ ten mniejszy znowu jest bardziej sprawny, z boku potrafi podjechać.
2: Macie bardzo takie małe kontrolerki, które wyglądają trochę jak pady do PlayStation, ale są, no nie wiem, co najmniej dwa razy mniejsze niż pady do PlayStation.

0: to są pady własnej konstrukcji?
1: Znaczy tak naprawdę to nie, natomiast to tak, więc...
2: No, żeby, tak,
1: to jest niewygodne, więc taki... sobie budujemy takie uchwyty, drukujemy na drukarkach 3D, żeby było wygodniej i możemy sobie wtedy pracować.
0: No dobra, to na zakończenie naszej rozmowy spróbujmy zawalczyć i zobaczymy, kto wygra. Próba zrzucenia ze stołu. Jeden się zablokował, drugi... Czyli na razie okazało się, że to, co mieliście po walce, oba roboty leżą już na ziemi, czyli właściwie można by uznać, że remis, ale ten z czerwonym śmigłem zrzucił tego, który wyglądał jak baza astral. Ten pierwszy nie był, ten drugi nie był w stanie go podrzucić. Więcej takich emocji na pikniku naukowym w przyszłą sobotę. Wasze stanowisko. Wiecie, gdzie będziecie stali? Gdzie mogą nasi słuchacze zobaczyć walki robotów?
2: W strefie przyszłości.
0: W strefie przyszłości. Tam jest chyba 8, jeśli nawet nie więcej, stref na całym PG Narodowym, ale 8 godzin także po to, żeby zobaczyć wszystko. Mam nadzieję, że tłumy będą ustawiały się do waszych robotów. Adam Kita, Jarosław Kita, Stowarzyszenie Rabite zapraszali na piknik naukowy. Dziękuję panowie. Któryś tam jeszcze cały czas próbuje wstać i dycha pod tym naszym stołem. Walki robotów bezkrwawe, sympatyczne i no to taki rodzaj przemocy, który można wziąć na szczęście z przymrużeniem oka. Wielkie dzięki i powodzenia w przyszłym tygodniu na pikniku.
1: Dziękujemy.

0: 20 minut pozostało do godziny 20. To jest cały czas audycja Wszyscy Ludzie Przyszłości na Antenie Czwórki. Zapraszamy dzisiaj w drugiej części naszego spotkania na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w przyszłą sobotę, 13 czerwca na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Wśród wystawców będzie tam także firma Meditronic Poland, dr Stefan Kaczmarewicz, przepraszam, panie doktorze, jest moim gościem. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na antenie, bo słyszymy się zdalnie. Jest pan, prawda?
1: Tak, dobry wieczór. Po pierwsze firma Meditronic, a po drugie jednak Kaczmarewicz, tak jak karczma przydrożna. Będę się przy tym upierał.
0: Dobrze, bardzo przepraszam, zostajemy przy pana prawdziwym nazwisku.

0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że troszkę jestem tutaj jako dr Jekyll i Mr. Hyde zawodowo, bo z jednej strony jestem pracownikiem firmy Medtronic, dla której uczę medycyny, a z drugiej strony jestem praktykującym kardiologiem. To tak, żeby już było wiadomo, kto jest.
1: Kto jest kim? Bywał pan na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik?
0: Od 11 lat uczestniczymy, na 11 raz już zdaje się uczestniczymy w pikniku i to jest, no zawsze byłem związany, byłem odpowiedzialny za tą drużynę Warsaw Education Center Medtronic Poland na pikniku. No to jest fantastyczna rzecz, dlatego że umożliwia coś, jeżeli mówimy o strefie zdrowia, coś, co jest poza tym właściwie niemożliwe, bo przedtem lekarze i pielęgniarki nie rozmawiali z pacjentami, nie wyjaśniali dla niczego bardziej skomplikowanego, bo taka była moda, a teraz nie robią tego, bo mają za mało czasu. To, że można dotknąć technologii, po prostu dotknąć, że można zrobić symulowany zabieg na takich samych symulatorach, na jakich uczą się lekarze, to jest, no, uważam, bezcenne.
1: I to jest coś, co Medtronic będzie pokazywał na Stadionie Narodowym? Będzie można zobaczyć, no nie wiem, odwzorowanie operacji kardiologicznej niemalże na żywo?
0: To znaczy, nie dość, że będzie można zobaczyć, będzie można ją zrobić na symulatorze. To tak jak piloci ćwiczą na symulatorach, tak lekarze też ćwiczą na symulatorach i będzie można to zrobić. Nie tylko kardiologia, dlatego że gwiazdą w tym roku będzie prawdopodobnie robot chirurgiczny.
1: Hugo,
0: ja bym chciał
1: podkreślić
0: jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną. My nie pokazujemy czegoś, co jest w prototypie, co może kiedyś się pojawi. Nie. To są wszystko bardzo nowe technologie, które jednak mają coraz szerszy zasięg i które jeszcze, nie wiem, no dekadę temu byłyby uznane za science fiction, wyłącznie fantazja literacka, a teraz są. Ja dlatego mówię o robocie chirurgicznym, bo to jest dla mnie osobiście większy przewrót w dzisiejszych czasach niż sztuczna inteligencja, która też jest przewrotem. Natomiast problem polega na tym, że żyjemy w czasach wojen i klęsk żywiołowych. I jak trzeba zrobić zabieg, to bardzo często dotarcie ludzi, całego zespołu ludzi do jakiejś strefy może być bardzo trudne, czasami niemożliwe. Natomiast dowiezienie maszyny ze znacznie mniejszym zespołem ludzi może umożliwić zrobienie czasami bardzo skomplikowanego zabiegu przez fachowca, który siedzi w drugim końcu kontynentu i nie miałby czasu, nie zdążyłby dojechać dotrzeć na miejsce zabiegu, a w ten sposób możemy coś takiego zrobić. Są trzęsienia ziemi, są wojny. Takie rzeczy są niezwykle potrzebne.
1: I takim technologicznym bohaterem jest robot chirurgiczny Hugo, tak? Tak go chrzczono. Hugo będzie można wykorzystać, przepraszam za wyrażenie, na pikniku naukowym. Ile osób będzie przez tych 8 godzin w stanie przeprowadzić symulowaną operację dzięki możliwościom Hugo?
0: Oj, tego nie wiem, szczerze mówiąc, bo jestem prostym kardiologiem, ja się nie posługuję na co dzień robotem chirurgicznym, nigdy się nie posługiwałem, więc część z Państwa będzie miała po pikniku takie same doświadczenie w tej kwestii jak ja. Chciałem powiedzieć jeszcze tylko jedną rzecz, że to nie tylko Hugo. Hugo jest bohaterem, ale jest parę takich technologii, które absolutnie zmieniają mnóstwo, bo na przykład bezelektrodowe stymulatory serca, które mieszczą się w całości do serca. Bo na przykład nowe metody leczenia zaburzeń rytmu serca, które sprawiają, że pacjenci niekiedy z długotrwałym dosyć migotaniem przedsionków mogą mieć to migotanie umiarowione, co jeszcze niedawno wydawało się nie do pomyślenia. No, również sprzęt do wspierania, do monitorowania i leczenia cukrzycy. Osobisty sprzęt oczywiście. No to są rzeczy, którym warto się naprawdę przyjrzeć.
1: Panie doktorze, czy jest pan w stanie, zapraszając naszych słuchaczy

0: powiedzieć, jak działa to precyzyjne sterowanie ramionami robota, mimo że nie wykonał pan, co zostało chwilę temu potwierdzone, jeszcze ani jednej operacji robotem chirurgicznym.
1: I pewnie nigdy nie wykonam. Natomiast chciałem powiedzieć, że nie. To znaczy, nie opowiadajmy w dobie, kiedy właśnie edukacja wymaga rewolucji, to myślę, że jedną z rewolucji jest to, żebyśmy nie mówili o rzeczach, o których nie mamy pojęcia.
0: Mogę się zgodzić, natomiast też muszę zapytać, bo po to zostałem posadzony przy tym mikrofonie i dlatego też prowadzimy razem z Martą audycję Wszyscy Ludzie Przyszłości. Skoro tak rozwija się ta technologia, to w wypadku medycyny bardziej będziemy za kilka lat musieli kształcić osoby, które sprawnie będą mogły poradzić sobie właśnie z pracą takich robotów chirurgicznych. Nawet tak jak pan to bardzo obrazowo przed momentem opowiedział, ktoś siedzi w innej części kontynentu i przeprowadza operację. Czy jednak powinniśmy kształcić medyków, lekarzy, doktorów różnych specjalizacji?
1: I AI, i roboty to są narzędzia. Nie zastąpią lekarzy, tak mi się wydaje. Również dlatego, że w naukach biologicznych, w przeciwieństwie do na przykład elektroniki czy mechaniki, nie ma zero-jedynkowości. Norma na przykład, pojęcie normy dotyczy tego, co występuje u większości ludzi. Rozumiemy się. Natomiast już odmienności anatomiczne, dużo różnych nieprawidłowości, jeszcze zmiana tego wszystkiego przez chorobę, może spowodować, że tak, to będzie cudowne narzędzie, ale gdzieś nad tym wszystkim będzie musiał czuwać człowiek. Być może będzie musiał robić mniej niż robi w tej chwili i znakomicie. Natomiast będzie musiał tam być. No i jeszcze jedna rzecz. Mikrochirurgia. Pamiętajmy o tym, że robota można skalibrować na to, że ruch joysticka, dowolny, przełoży się na mikroruch manipulatora. My nie mamy tak precyzyjnych dłoni, nikt nie ma tak precyzyjnych dłoni, jak to można osiągnąć w przypadku robotyki.
0: Coś fantastycznego może wydarzyć się za tydzień na Stadionie Narodowym, za ten tydzień i 3 dni, 13 czerwca w ramach 29 pikniku naukowego, bo przynajmniej kilkanaście osób, sądzę, że tyle, przez 8 godzin będzie mogło spróbować być przez moment kimś w rodzaju chirurga i spróbować zrobić operację. Panie doktorze, ostatnie pytanie. Powiedział pan o już ponad dekadzie obecności na pikniku naukowym. Czuje pan, że to jest taki wyjątkowy dzień w roku, że to jest takie święto nauki z prawdziwego zdarzenia i moment, gdzie przez tych kilkanaście godzin serce rośnie, patrząc na to, jak wiele młodych, czy też dorosłych osób przychodzi także z dziećmi i jest głodnych tej nauki, która jest tam w sposób pasjonujący pokazywana.
1: Jestem fanatycznym entuzjastą pikniku naukowego. Od strony pacjentów, z tego względu, o którym powiedziałem. Natomiast na przykład od strony moich kolegów, koleżanek i kolegów z firmy, którzy zajmują się aparaturą medyczną, oni mają okazję porozmawiać z pacjentami. Oni widzą już nie technologię, oni widzą człowieka, do którego ta technologia trafia. To też jest bezcenne.
0: Życzę w takim razie kolejnych fantastycznych emocji na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Kardiolog dr Stefan Kaczmarewicz, także przedstawiciel firmy Medtronic Poland, która będzie jednym z wielu wystawców na przyszłotygodniowym pikniku, był naszym gościem, ostatnim jednocześnie w audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za poświęcony
1: dziękuję
0: czas.
1: Dziękuję serdecznie i życzę dobrego, bardzo zapraszam.
0: Bardzo dobrego i ja również do tego zaproszenia się dołączam. 29 piknik naukowy już.
1: Czy mogę jedną
0: sobotę
1: rzecz powiedzieć?
0: Oczywiście.
1: Stoisko I14 w strefie zdrowia.
0: Fantastyczny Boże, marketing. Fantastyczny marketing. Gratuluję, bo niektórzy zapominają, że trzeba się także zareklamować. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy i dziękujemy. I ja również życzę wam, drodzy słuchacze, wszystkiego dobrego, bo już 10 minut do godziny 20 to czas, żeby pożegnać się w tej audycji. Od 20 Eldo, a Marta Zinkiewicz wraca w tym programie za tydzień o 18. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
2: Wychowani na depeszach. Audycja dla wszystkich, którzy dorastali przy muzyce Depeche Mode. Największe klasyki, synth-popowy klimat i kultowe brzmienia, które wychowały całe pokolenia. Słyszymy się w sobotę, 6 czerwca od 18 do 20.
3: Gorąca, gotowana kukurydza, lody, zimne lody.
4: Co? Co ty gadasz?
3: Słoneczny hip-hop, plażowa alternatywa, funky, funky, funky.
4: O, to już lepiej. Halo, halo, ale o co panu chodzi?
3: Jak to o co? Sobotni wieczór, czwórka Polskie Radio, trzeba się zabawić.
4: A można to łączyć?
3: No pewnie, pewnie, zapraszam.
4: Zagramy dla was razem. DLM i Adam Smolarek. Summer Disco w sobotę o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silver Crest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Już jutro startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przeboje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj jutro od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak?

0: Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.

0: Czwórka, Polskie Radio, minęła godzina 20.
1: Pogoda.
0: No, do zachodu słońca jeszcze nam trochę zostało. Zajdzie o 20:49, więc proszę korzystać z tego dnia, bo jeszcze on trochę potrwa, a ciemno się pewnie zrobi w okolicach w 9:30, więc tym bardziej. 20 stopni w centrum, 15 w Białymstoku i w Suwałkach, Gdańsk 19, Koszalin 16, tyle samo w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu. Na południu 19 w Krakowie i Rzeszowie, 21 w Kielcach, 15 Wrocław, Katowice, Opole i Zielona Góra. I tak jakby przeprowadzić mniej więcej taką linię od Szczecina do Rzeszowa, to wszystko na lewo od tej linii leje, na prawo od tej linii piękne wieczorne słońce.

0: Autopromocja. Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
1: Czwórka w Opolu? Tak. Na festiwalu piosenki polskiej? No co ty?
2: Na raz! Wszystkie ręce w górę na raz! Wszyscy za mną murem na raz!
1: Otóż jedziemy do Opola na hip-hop. W piątek 5 czerwca od 22 słuchajcie w czwórce transmisji koncertu hip-hop Jedno podwórko Fol 2.
3: Niesiemy myśl, co przetrwa każdą próbę. Mój życiowy sukces, że robię co lubię.
1: Wystąpią m.in. Molesta Evenement, Eldo Grammatic, Wona, Don Guralesco, Numer Raz, Fukaj i Zalia. A przed koncertem zapraszamy na audycję specjalną Czwórka Hip-Hop w Opolu.

0: 20 do 22. 5 czerwca słyszymy się. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Czwórka, radio i podcast.

0: Folklor.
1: 8 minut po godzinie 20. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Trzeci dzień czerwca i od razu spieszę wszystkim Leszkom na świecie złożyć najserdeczniejsze imieninowe życzenia. Trzymajcie się w zdrowiu, Leszki. Kruder i Dorfmeister, od tego zaczęliśmy, czyli austriacki duecik, a w szczególności ten pan Dorfmeister to taka dość aktywna postać, bo też zespół Toska to przecież razem z Rupertem Huberem, to właśnie również pan Richard Dorfmeister. Zaczęliśmy od tego i uprzedzam, dzisiaj również będzie bardzo refleksyjna, spokojna playlista z małą ilością wokali. Będzie bardzo dużo instrumentalnej muzyki. Jak to zazwyczaj trip-hop to się nazywa, chociaż zazwyczaj wszyscy ci w środowisku hip-hopowym wolą po prostu określenie hip-hop instrumentalny, bo to tak zawsze ładniej brzmi niż jakiś tam trip-hop, nie wiadomo co. No dobrze, to w takim razie moi ulubieńcy w tej chwili, a w zasadzie mój ulubieniec, bo to solista, pan, który się kryje pod pseudonimem Bonobo, więc można będzie potupać nogą.

Bonobo przedstawiać nie trzeba, ale Chinese Man, które poleciało przed chwilą, jak najbardziej. To zespół z Francji, założony w roku 2004 w takim malutkim miasteczku, zaraz obok Marsylii. Miasteczko nazywa się Aix-en-Provence, albo po prostu Aix. AX się to pisze. Swoją drogą jest tam całkiem niezły rugbowy zespół na drugim poziomie francuskim. Czterech dżentelmenów za Mateo Haiku, Beatmaker Sly i Leo LeBug. I panowie wydali, już wam mówię, całkiem sporo, to kilkanaście albumów. Zaczęli od oczywiście mixtape'ów, dwa bardzo popularne we Francji, The Groove Sessions Volume 1 i 2, a później już pełne albumy. Chinese Mana będziecie mogli dzisiaj jeszcze usłyszeć u nas w audycji. Oni również mają na swoim koncie oczywiście nagrywki z bardzo wieloma raperami ze świata. Jeru de Damage pojawił się kilka lat temu na ich płycie. R.A. the Rugged Man pojawił się. Również Dillon Cooper pojawił się na ich płycie, więc całkiem ciekawa rzecz, proszę sobie sprawdzić. Zespół się nazywa Chinese Man i to francuska ekipa do dzisiejszego dnia cały czas bardzo aktywna. Jedziemy dalej.

z albumu Jaku, wydanego w roku 2004, DJ Crash. Oczywiście cała produkcja na albumie Crasha. Pojawiają się gościnnie dwaj znani amerykańscy raperzy, Mr. Leaf i A$AP Rock. Nie A$AP Rocky, tylko A$AP Rock jest taki gentleman, dużo wcześniej zaczynał karierę niż A$AP Rocky. No to zupełnie inna postać. Oczywiście też kilka osób z japońskiej sceny, 15 tracków, gorąco tę płytę polecam, to jedna z tych ciekawszych crashowych produkcji. Zresztą ja to wszystkie numery, czy albumy Crasha polecam, bo ten Japończyk Hideaki Ishii to już dojrzały dżentelmen, bo to pan po 63-letni DJ, który debiutował w roku 85. No to naprawdę potężna postać. Oczywiście najbardziej będę zawsze polecał album Kyoku, ten wydany w roku 96. razem z trębaczem Toshinori Kondo. To jest absolutne arcydzieło. Tu nie ma dyskusji. A kawałek numer 3 z tej płyty Mugetsu to już absolutnie w ogóle mistrzostwo świata, więc jeśli ktoś nie zna, proszę nadrobić DJ-a Crasha, bo to grzech nie znać DJ-a Crasha.

42 minuty po godzinie 20. Groove Armada. Przed chwilą dwa kawałki. W szczególności ten drugi to takie zaskoczenie rapowe i to Jeru de Damage tam na poważnie w tym kawałku. Płyta się nazywa Goodbye Country, Hello Nightclub. Tak się nazywa ta płyta. I zaraz po utworze Santacha z Jeru de Damage na tej płycie pod numerem 2 zameldował się track, który nazywa się Super Stylin'. I tenże numer, o mamuniu, wszystkie listy przebojów od góry do dołu. Gigantyczna sprzedaż, a sprzedaż tak duża, że nawet pan Andy Cato, jeden z dżentelmenów tworzących Groove Armadę, połowa tego duetu, w 2008 postanowił przenieść się do Francji. W 2013 sprzedał wszystkie swoje prawa do muzyki Groove Armady i za to, co dostał z tej sprzedaży, zakupił 100-hektarową farmę na południu Francji, dokładnie w okolicach Bordeaux. Tam się przeniósł, kupił 100 hektarów. Znaczy, dobre prawa autorskie z Groove Armady, że we Francji 100 hektarów sobie można kupić. Dodatkowo wziął 25-letnią pożyczkę z takiego trustu przeznaczonego dla właśnie farmerów, angielskiego trustu, nazywa się to National Trust. Wziął tą pożyczkę na ziemię w Oxfordshire i założył tam gigantyczną farmę razem ze swoim kumplem George'em Lambem. Jak widać, można się przenieść od robienia muzyki, bycia supergwiazdą, do hodowli zwierząt i roślin. Myślę, że to taka trochę realizacja pomysłu rzucić wszystko i przenieść się w Bieszczady. To trochę tak właśnie wygląda. Rzucić wszystko i przenieść się pod Bordeaux. No jak się ma prawa do piosenki Super Stylin' Groove Armady, to myślę, że łatwiej się wszystko rzuca i do tej Francji przenosi. Słyszymy się po 9:00.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
2: Jest rok 2046, a ty właśnie planujesz wakacje. Wyjazd w tropiki, a może góry, ale w wirtualnej rzeczywistości, weekend w lesie czy cyfrowy detoks sterowany przez sztuczną inteligencję. Spontaniczna wycieczka samochodowa, a może autonomiczny kamper, który sam wybierze najpiękniejszą trasę. W audycji Relax 2046 sprawdzimy, jak technologia, klimat i nowe style życia zmienią nasze sposoby odpoczywania. Zapraszam na urlop przyszłości. Czwartek, 4 czerwca od 14 do 16. Marta Zienkiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Czwórka.

0: Czwórka, Polskie Radio, mina godzina 21.
1: Pogoda.
0: Oj, słońce zaszło dokładnie 11 minut temu. Następnym razem na niebie pojawi się już jutro o godzinie 4.18, więc króciutka będzie ta noc, a w związku z tym, że 4.18 ono wstaje, to 3.30 już powinno być jasno, więc pierwszy poranny spacer z psem można odbyć jeszcze przed bladym świtem. W tej chwili 18 w Warszawie, 13 w Białymstoku, 13 tak samo stopni w Suwałkach, 15 w Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie, tyle samo w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Zielonej Górze, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Zakopanem i Krakowie stopni 14. Na zachodzie i południowym zachodzie kropi. Natomiast jutro proszę się przygotować na to, że od rana deszcze przeniosą się na północną i północno-wschodnią część kraju, a dzień będzie jutro bardzo ładny, głównie na zachodzie i południowym zachodzie. Natomiast temperatury powinny przekroczyć 20 stopni, właśnie w szczególności na południu i południowym zachodzie. W centrum 20 stopni będzie dopiero po godzinie 14. No więc trochę pod chmurką to jutrzejsze Boże Ciało.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką. Czas obudzić ducha milenialskości. Jeśli dorastaliście z Goku, Vegetą, a waszym marzeniem było wylądowanie na planecie Namek, nie możecie przegapić tego spotkania. Dragon Ball to anime, które zmieniło wyobraźnię pokolenia obecnych 30- i 40-latków. A w jaki sposób seria Akiry Toriyamy wpłynęła na gry, internet, mody i współczesną kulturę fanowską? I czy mogłaby przyciągnąć młodszych odbiorców? Porozmawiamy o tym w audycji Pokolenie Dragon Balla. W czwartek, 4 czerwca od godziny 16. Zapraszam. Kuba Jamrosek.
3: Czy w kolejce do opery, na spacerze, w supermarkecie można spotkać króla? Są kraje, w których jest on tak blisko ludzi, że żyje razem z nimi, nie wyróżniając się specjalnie z tłumu. I może to najlepsza strategia, bo w naszych czasach zdarzają się też monarchowie, których ludzie obrzucili błotem i wygwizdali. Jak żyje się zwykłym ludziom z królami na świecie, z którymi można by zjeść wspólne śniadanie, a z którym nigdy nie usiadłoby się do stołu? Zapraszam Was na wyjątkowy królewski poranek w najbliższą sobotę od godziny 8. Weronika Puszkar.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Słuchasz czwórki.

0: Folklor.
1: Zaczęliśmy godzinę od gigantycznych supergwiazd muzyki Massive Attack. Ja się kłóciłem z tym zespołem wiele lat, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że przy muzyce Massive Attack jeden drań mi kiedyś dziewczynę na Sylwestra odbił. No i jak się młodemu traumy w głowie ułożą, no to tak zazwyczaj traumy zostają na większość życia. Nie mogłem słuchać tego Massive Attack. Co słyszałem głos Trickiego albo kawałek Karma Koma, to natychmiast mnie trzęsło we wszystkie strony. To tyle o Massive Attack, a przed pełną godziną Smoke City, na ten zespół bardzo chciałbym wam zwrócić uwagę, to brytyjska ekipa Nina Miranda, Mark Brown i Chris Frank, zespół założony w 1994 roku w Londynie, tylko 8 lat istnienia, bo on w 2002 już dawno było po jabłkach. Dwa albumy, Flying Away z 97 i z 2001 Heroes of Nature. Chyba najbardziej znanym ich numerem jest Underwater Love. To jest taki numer, który nawet na czwartym miejscu list przebojów w Wielkiej Brytanii wylądował i sprzedał się w bardzo dużej ilości egzemplarzy. No to chyba tylko ten utwór ekipy Smoke City zrobił karierę, ale gorąco polecam oba albumy, bo i Flying Away, i Heroes of Nature to kawał bardzo, bardzo dobrej roboty. Też wydaje mi się, że Underwater Love stał się takim hitem, dlatego że on się pojawił w bardzo znanym filmie surferskim, takim filmie, który nazywa się Thicker Than Water. Film pojawił się w roku 2000 i tam właśnie Kelly Slater jest jedną z głównych postaci. On i Shane Dorian to takie dwie osoby z tego filmu, które też Rob Machado się tam pojawia, Jack Johnson, Timmy Curran, więc duże postaci świata surferskiego. I właśnie z tego filmu singlem był Underwater Love w wykonaniu Smoke City i stąd pewnie też taka dość duża kariera międzynarodowa tego numeru. To zaraz w takim razie Morcheeba, a po Morcheebie widzę, że na naszej trackliście jedna z moich ulubionych ekip, a mianowicie Nightmares on Wax, czyli horrory na wosku.

Kiedyś muzyczne trio, dzisiaj to już tylko jeden człowiek. George Herbert Evelyn, to w tej chwili już tylko on, odpowiada za Nightmares on Wax, a wcześniej jeszcze towarzyszyło mu dwóch dżentelmenów, John Halnon i Kevin Harper, pod taką właśnie nazwą Nightmares on Wax, czyli koszmary na wosku, a nie horrory na wosku, jak to powiedziałem oczywiście, dwuja z angielskiego, więc koszmary na wosku. Świetne rzeczy, ja gorąco polecam płytę wydaną w roku 95, która trochę tak jak Rapper's Delight nazywa się Smoker's Delight. Proszę się domyślić, dlaczego Smoker's Delight. Oczywiście Warp to wytwórnia, w której wydaje ten kiedyś trio, dzisiaj pojedynczy DJ. No ci Warpowcy to tam myślę, że kurczę, niezła karta wytwórni ta wytwórnia Warp Records. Zaraz się postaram doszukać jakieś listy zespołów, które były w Warpie. Ciekaw jestem, czy w ogóle taka lista jest. Zaraz sobie postaram się taką listę znaleźć. Wymienię tylko z pamięci kilka. Na pewno Apex Twin to Warp. Na pewno Oterche to Warp. Boards of Canada, Square Pusher to na pewno. Co jeszcze? Flying Lotus to też chyba Warp, więc no... Moi drodzy, cała masa świetnej muzyki, gorąco polecam. Z trip-hopową tracklistą lecimy dalej.

Sour Times i to też potężne gwiazdy, czyli Portishead, moi drodzy. Płyta się nazywa Dummy, wydana została w roku 94 i to właśnie z tego debiutanckiego krążka tej brytyjskiej formacji, oczywiście z Bristolu, spod Bristolu w zasadzie, bo to 12 mil od Bristolu to malutkie Portishead leży, bo to zresztą właśnie nazwa miasta. Właśnie Sour Times z debiutanckiego albumu pochodzi Dummy, świetny album. O mamo, co to za płyta. A swoją drogą, to czy nie macie trochę wrażenia, że ta piosenka by znalazła świetne miejsce na playliście do filmu Miasteczko Twin Peaks? Do serialu Miasteczko Twin Peaks? Prawda? Prawda? Te gitary leniwe, takie rozpływające się. Oj, ja się przyznam, że jak oglądałem Miasteczko Twin Peaks, mieliśmy taki z mamą rytuał, jak ten film, ten serial leciał w telewizji polskiej w latach 90. Mieliśmy taki rytuał, że razem go wspólnie oglądaliśmy, totalnie jakby zaskoczeni tym niesamowitym, surrealistycznym klimatem tego filmu i zachwyceni postacią agenta Coopera, chociaż ja zawsze byłem największym fanem szeryfa Harry'ego S. Trumana. No i jego pomocnika, Hawka, tego niesamowicie sympatycznego Indianina, który był bardzo mądrym człowiekiem w tym serialu. Polecam sobie odświeżyć zarówno płytę Dummy zespołu Portishead, jak i serial Miasteczko Twin

Olympics, bo to pan Lynch w najwyższej formie, absolutnie najwyższej formie. Jak ktoś się nie bał Karła w tym czerwonym pokoju, to znaczy, że nieuważnie ten film oglądał. Pozdrowienia dla wszystkich Majków i precz z Bobem.

Słuchasz Czwórki.

No i jak przed chwilą Portishead, gigantyczna gwiazda, to tak teraz zespół, który troszkę mniejszą karierę zrobił. Steel Corners to ekipa brytyjsko-amerykańska. Wokalistka Tessa Murray i producent Greg Hughes. Tessa jest z Londynu, a pan Hughes wyrósł w Arizonie i w Teksasie, ale przeprowadził się w pewnym momencie swojego życia do Londynu i tam właśnie się poznali. Założyli w 2007 roku zespół. Zespół istnieje do dzisiaj, ma się całkiem nieźle. Ostatnia z ich płyt to Dream Talk, wydane w roku 2024. Pierwsze dwie płyty w wytwórni Sub Pop, a później Wrecking Light. Gorąco polecam, bo to też piękna, bardzo spokojna muzyka i też fajne koncerty na żywo, co prawda bardzo eklektyczne. Ja miałem okazję kiedyś widzieć na żywo na koncercie. Gorąco polecam. Pani Tessa Murray ma przepiękny głos. Od razu ostrzegam. No dobrze. Myślę, że zagrajmy coś i za chwilę się usłyszymy. Myślę, że jeden numer. Tak w zeszłym tygodniu grałem coś w Thievery Corporation i rozmawiałem z realizatorką audycji w zeszłym tygodniu i tak sobie właśnie opowiadałem jej o Thievery Corporation. Mówiłem, że najbardziej chyba znanym z tamtego okresu, wczesnego okresu Thievery Corporation jest kawałek, który nazywa się Libańska Blondynka, Lebanese Blond. I dawno tego numeru nie słyszałem, więc dzisiaj sobie go przygotowałem i proszę bardzo, przed Państwem w takim razie Thievery Corporation, panowie z Waszyngtonu i Lebanese Blond.

O, jaki to jest piękny numer. I trochę numer z brodą, moi drodzy, bo to kawałek, który ma już 40, bez dwóch, 38 lat. 38 lat ma ten numer. O, mamuniu. Pambriker dograła wokale i przepięknie te wokale w tej libańskiej blondynce chodzą. Album to oczywiście The Mirror Conspiracy. Świetna płyta wydana przez ESL w roku 2000. Coś cudownego. No dobrze, oczywiście Lebanese Blond, wielu by się wydawało, że to libańska blondynka, ale proszę państwa, to nie o blondynkę chodzi, tylko o produkt eksportowy państwa Liban. Jeden z produktów eksportowych, który ma jasny kolor, o tak to nazwijmy, w przeciwieństwie do produktu narodowego Maroka, który ma dość ciemny kolor. Proszę się domyślić, o jaki produkt spożywczy może chodzić i co tą libańską blondynką jest. Słyszymy się za tydzień w Miejskim Folklorze. Ja oczywiście zapraszam do sprawdzenia Festiwalu Opolskiego, bo tam z podwórka koncert część druga, gdzie będziecie mogli zobaczyć czołówkę oldschoolowców polskiego rapu. I między innymi właśnie nas też sobie to tam powystępujemy, chociaż na chwilę. Więc proszę sprawdzić Festiwal Opolski w piątek, a my się słyszymy w Miejskim Folklorze w przyszłą środę. Za dzisiejszy dzień bardzo serdecznie dziękuję i zostawiam was, co tam będzie? Jakieś Sneaker Pimps albo Sofa Surfers albo Toska? No zobaczymy tam. Chyba Toska. Zaczęliśmy od Kruder i Dorfmeister, to na Tosce skończmy.

0: Autopromocja. Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
1: Nieważne jak się zaczyna, to drugi album ma znaczenie. Drugi singiel, drugi skład, drugie życie utworu i drugie szanse projektu. Albumy, które zmieniły wszystko. Wokaliści, którzy zdefiniowali gatunki muzyczne. Covery, które przysłoniły oryginały. Od New Order i MGMT po Fleetwood Mac i Whitney Houston. Niedziela, 7 czerwca o 10:00. Drugie śniadanie serwuje Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
2: 1000 złotych za dwudniowy karnet? Noclegi wykupione i pola namiotowe straszą. Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa. W niedzielę, 7 czerwca od godziny 14:00. Czekam na Was. Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
4: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Po reklamie. Czwórka.

0: Czwórka Polskie Radio, minęła godzina 22.
1: Pogoda.
0: Jutrzejszy dzień zacznie się o 4.18 ze wschodem słońca, a słońce zajdzie o 20.49. Zachmurzenie umiarkowane w całym kraju, ale na północnym wschodzie i na wschodzie będzie jutro trochę kapało. Z chmurek na zachodzie i południowym zachodzie piękna pogoda, ciepło jutro. Po godzinie 12 w większości miejsc w Polsce powyżej 20 stopni, poza Olsztynem, który jutro będzie zimnym miastem, 13 stopni po południu w Olsztynie, ale to dlatego, że opady w większości miast w Polsce powyżej 20 stopni, a rekordowo Zielona Góra, Wrocław i Opole stopni 26. Dobrej nocy!

0: Tu Czwórka, Polskie Radio.
1: Czas najwyższy, by podsumować to, co działo się przez cały dzień w czwórce. Kamil Jasiński, zapraszam na audycję Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
1: W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Co prawda jest już po 22, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przypomnieć sobie dzisiejszą poranną audycję.
0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
3: Ze mną w studiu są już autorki podcastu Lata 20, którego premiera już dziś. Wiktoria Nowak, współtwórczyni projektu GenBoost i Stowarzyszenia Dziewczyny na Wybory. Ula Sołocha z Fundacji Offschool współtworzyła Starter Pack Dorosłości, o którym rozmawiamy, ale też koordynuje projekty Dom Spokojnej Młodości. I Zuzanna Boguska, socjolożka, analityczka trendów, project managerka w Fundacji Offschool. Cześć dziewczyny.
4: Cześć.
3: Bardzo się cieszę, że udało mi się wszystko tutaj wytłumaczyć, bo to idealnie. W ile jesteście zaangażowane różnych projektów, pewnie o połowie rzeczy jeszcze nie powiedziałam, ale o tym będziemy wszystkie jeszcze rozmawiać. Lata 20, czyli podcast, w którym poruszacie tematy, bolączki, czy różne tematy związane z właśnie wchodzeniem w dorosłość, młodość, ale już jednocześnie nie te lata stricte dziecięce. Jakie są dla was dzisiaj najważniejsze wyzwania bycia tym 20-latkiem, jakby z perspektywy waszego życia stricte?
5: To chyba takie po prostu ułożenie życia, takiego zwykłego, już dorosłego, bo gdzieś te lata młodości, robienia po raz pierwszy rzeczy, czyli właśnie pójście na studia, znalezienie pierwszej pracy, znalezienie pierwszego mieszkania, poznawania nowych znajomych, współlokatorów i wszystko, co się wiąże z tym właśnie znalezieniem studiów i pójścia na nie, trochę już minęły, bo za chwilkę kończymy studia i już będziemy tymi takimi młodymi, dorosłymi, pracującymi na full etat. I to jest chyba najtrudniejsze, takie troszeczkę pożegnanie się z tym dzieciństwem, z tą taką młodością i już przejść na swoje w 100%.
4: To jest na pewno ważny moment, no bo gdzieś te studia faktycznie są trochę przedłużeniem dzieciństwa, chociaż trudno nazwać to dzieciństwo, no bo to są pierwsze robienie prania, pierwsze gotowanie dla siebie, pierwsze podejmowanie własnych, samodzielnych decyzji, więc tam jest dużo, dużo nauki, ale faktycznie jest to jakieś przedłużenie edukacji, które daje nam jeszcze frajdę, daje nam jeszcze zabawę i zakończenie tego symbolicznego czasami okresu tym tytułem magistra czy licencjata jest takim trochę wejściem na głęboką wodę. Zresztą jak rozmawiam z moimi znajomymi teraz, którzy kończą studia, to często łapią się na tym, że co, już nie będzie zajęć?
6: Ale no też właśnie. Dochodzimy do momentu, kiedy jest bardzo duży rozdźwięk pomiędzy nami i naszymi znajomymi. Dosłownie wróciłyśmy z wesela naszego przyjaciela i to są takie momenty, kiedy zaczynamy się rozjeżdżać, że niektórzy zaczynają kolejne studia, tak jak ja. Niektórzy biorą ślub, niektórzy biorą kredyt, kupują mieszkanie albo wracają do swojego rodzinnego miasta. Więc rozjazd jest całkiem spory i zaczynamy patrzeć na to, że nie wszyscy mają taką samą ścieżkę w życiu w tych latach 20.
3: To ja jeszcze od siebie dodam, że dla mnie najbardziej takim stresującym momentem było to, że przez całe te lata wczesne 20 u mnie bardzo dużo w życiu cały czas się zmieniało. Bo właśnie studia za granicą, chwilę mieszkam tutaj, chwilę tam, pracuję po 8 miesięcy w jednej pracy i sobie ją zmieniam, o czym też na naszych mediach społecznościowych mówicie, właśnie ta jakaś taka duża odwaga do tego, żeby to miejsce pracy zmienić, no bo jesteśmy jeszcze młodzi, jeszcze nie myślimy tak dużo o tej stabilizacji i mnie na przykład ten element stabilizacji najbardziej stresuje, że to będzie dla mnie nudne w ogóle, to, co ja mam się teraz w jednym miejscu już schować i to już Warszawa do końca życia, już nie wyjadę sobie, wiecie, na wakacje albo właśnie na takie workation, czy do pracy gdzieś za granicą, no bo teraz już stała praca i wszystko stałe, więc wydaje mi się, że to też jest ciekawy aspekt tych lat późniejszych, 20. Podstawowe pytanie, dziewczyny, jak powstał pomysł na to, żeby stworzyć właśnie taki podcast z Polskim Radiem?
4: Bardzo szybko odkryłyśmy, że mimo tego, że jesteśmy w tym samym wieku, to nasze drogi, nasze doświadczenia, nasze plany, nasze pomysły były zupełnie inne, a przez to, że się przyjaźnimy, to zawsze patrzyłyśmy na to z dużą empatią, dużą ciekawością i wtedy zrozumiałyśmy, że te lata 20, tak trochę przekornie, są takim momentem w życiu,

0: kiedy jest tak wiele ścieżek, że czasami wydaje nam się, że tylko ta jedna jest właściwa, ta, którą nam wmawiają, tą zresztą, o której ty nawet mówiłaś, że trzeba się ustatkować, ten dom, że gdzieś jest to nam wszystkim pisane, a nie jest. I w tym podcaście chodziło trochę o to, żeby oswoić naszych rówieśników, że każda z nas podjęła totalnie inne decyzje, każda z nas chciała zupełnie coś innego i mamy inne życia i inne plany, ale one nie są gorsze od siebie, bo są po prostu nasze.
1: Czułyście kiedykolwiek taką presję na konkretne działania w tym wieku? Czyli ktoś wam mówił, jesteś młoda, wyjeżdżaj, albo wyszalej się w ogóle, to jest moment, w którym trzeba iść na imprezę i tak dalej, i tak dalej. Czy to ta presja nadal jest gdzieś tam wśród społeczeństwa?
2: Wydaje mi się, że ja akurat miałam szczęście to, że moi rodzice nigdy nie nakładali na mnie presji, że na przykład powinnam iść na te studia, chociaż czułam presję otoczenia, że tą jedyną właściwą ścieżką jest to, żebym ja poszła na studia, żebym zrobiła licencjat, potem zrobiła magisterkę i najlepiej potem od razu zaczęła pracę jakąś normalną, stabilną, bo moja praca obecna totalnie nie wpisuje się w te ramy, więc wydaje mi się, że to jest jakąś taką ścieżką, która bardzo często jest narzucana nam, a przy okazji jeszcze fajnie by było, żeby się ktoś angażował w jakieś sprawy istotne społecznie, wyszalał się, wybawił i jeszcze zwiedził pół świata.
1: Znalazł partnera.
2: Tak, przy okazji.
1: I jeszcze ten ślub.
3: Dokładnie, bo o tych latach 20. mówi się, że one są najlepszymi latami naszego życia, że wszystko jest takie nowe, fajne, jesteś młody, piękny, to chyba taki stały tekst, jesteś młody, piękny, korzystaj z życia.
1: To jest dopiero presja, to wtedy sobie myślicie, dobra, no to jak teraz w przeciągu tej dekady się nic nie uda, to w ogóle koniec.
2: Koniec życia.
3: Już ani młoda, ani piękna. I co potem? No ale właśnie nie zauważamy tej drugiej strony, że bardzo często ten młody wiek wiąże się z rzeczami, które robimy po raz pierwszy, czyli właśnie znalezienie studiów, wyprowadzka, znalezienie mieszkania, znalezienie pierwszej pracy, ogarnięcie swojego otoczenia, nowych znajomych, swojego życia, zaczęcie oszczędzać i jakby jest mnóstwo nowości obok tych samych pozytywnych właśnie chwil i to jest chyba takie trudne, a o tym często dorośli zapominają, że to też jest naprawdę bardzo trudny moment dla młodych ludzi.
0: To jest też podkaz dla tych, którzy tą dekadę mają już za sobą, którzy chcą do niej wrócić, którzy chcą może lepiej zrozumieć swoich młodszych kolegów, koleżanki, czy córki, czy synów, ale to jest też podkaz dla osób zdecydowanie młodszych, które dopiero będą wchodziły w ten wiek dorosłości. Zresztą ostatnio usłyszałam bardzo fajny cytat, że prawdziwym egzaminem dorosłości jest wychowanie nastolatka, więc rodzice również zapraszamy, bo różne ścieżki o różnych trudnościach opowiadamy.
1: To w takim razie na jakie 6 odcinków, czyli rozdziałów został podzielony ten podcast? Bo tutaj co tydzień we środę będziemy dostawali kolejny temat od was.
2: Zaczynamy dzisiaj od tego, jak my chciałyśmy mieć bardzo 20 lat i od tego momentu, kiedy byłyśmy nastolatkami i strasznie chciałyśmy być dorosłe i przechodzimy chronologicznie przez różne etapy naszego życia. Potem dochodzimy do wyprowadzki, o tym jak się zabrać za tą wyprowadzkę i jak ona wygląda.
0: I jakie trudności napotykamy podczas wyprowadzek.
1: Na przykład pierwsze pranie.
0: Dokładnie. Pierwsza zmywarka, która się zepsuła i wiele, wiele innych. Następnie mówimy właśnie o studiach, o tym takim starcie edukacji, o relacji znajomych, których wtedy nawiązujemy i tego, że jesteśmy bardzo samotnym też pokoleniem, któremu ciężko te relacje nawiązać i finalnie
3: o pierwszej pracy
0: pieniądzach.
3: I o pieniądzach i o hobby, pasji.
2: I o relacjach romantycznych.
3: To jest ostatni odcinek. Tak.
0: Ostatni odcinek.
1: Najlepszy na koniec w takim razie.
3: Smaczki.
1: Dziewczyny, wróćmy może jeszcze do tego momentu, kiedy wy miałyście po 19-20 lat i właśnie wchodziłyście w te momenty, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli pierwsze pranie, pierwsza wyprowadzka, rekrutacja na studia, pierwszy raz w nowym mieście. Nie wiemy, jak poznać nowych ludzi, no bo przecież znamy wszystkich z naszych starych szkół, z naszych miejsc, w których dorastałyśmy. Z jakich źródeł wy czerpiecie czy czerpałyście wiedzę w takim trudnym dla was okresie?
2: U mnie głównym źródłem informacji była moja mama i mówię o tym totalnie z dumą, bo moja mama była po prostu moją encyklopedią wiedzy o tym, jak zrobić pranie, jak użyć zmywarki, jak nie spalić ciuchów, jak generalnie nic nie zniszczyć, jak się odnaleźć. Więc generalnie do takich podstawowych rzeczy w życiu tak, żeby przeżyć, to moja mama była moim głównym źródłem informacji i też głównym dostarczycielem jedzenia, bo moja mama regularnie przywoziła mi słoiki albo wysyłała mi je.
1: Tak, tutaj shoutout do wszystkich mam, do wszystkich rodziców, którzy przywożą swoim dzieciakom słoiki. Ja też pamiętam pierwsze lata studiów, naprawdę gdyby nie te słoiki, to nie wiem, co by było.
0: Nie zapomnę, jak byłam pierwszy raz sama w mieszkaniu, chciałam zrobić pranie i otwieram tą wieczko, a patrzę, a tam są trzy pojemniki. I mówię, Boże, to czego te trzy pojemniki, jak ja mam jeden płyn? No i dzwonię do mojej mamy, moja mama mi tłumaczy, po prostu załamała się chyba wtedy, że nie wychowała mnie nigdy na tyle, żebym ogarnęła to pranie, a ojciec był właśnie zawsze jest dla mnie takim wsparciem do dzisiaj. Jak się coś zepsuje, jak mam jakiś problem, jak jakieś drzwi przestają mi działać, to do niego dzwonię na FaceTime i mówię, a weź przekręć.

0: tutaj, a dokręć tutaj. Ale no też nie zawsze wszyscy mają taki kontakt z rodzicami. Wtedy na pewno jakieś podcasty, właśnie jakieś wsparcia, grupki wsparcia na przykład w internecie są bardzo, bardzo sprzyjające.
1: Rodzice są niesamowitą wiedzą, internet jest niesamowitą wiedzą, ale też po prostu metoda prób i błędów. Na własnej skórze trzeba się przekonać.
2: Rzeczywiście często zwracamy się do rodzica, ale być może warto też w takich ciężkich momentach zwrócić się do tych swoich rówieśników, że tam bardzo rzadko sięgamy. Ja pamiętam, że dopiero po jakimś czasie się tak naprawdę przyznałyśmy sobie z moimi koleżankami świeżo poznanymi, nowo poznanymi koleżankami ze studiów, że wszystkie mamy bardzo duży problem z tą samotnością w nowym wielkim mieście, ale trochę przy sobie, wiecie, w trakcie studiów, w trakcie zajęć chciałyśmy jakby udawać, że jest cool, że jest okej i nie za bardzo szczerze potrafiłyśmy sobie ze sobą o tym porozmawiać.
0: Ciężko jest się obnażyć przed rówieśnikami, szczególnie przed rówieśnikami, których chcesz, żeby zostali twoimi przyszłymi znajomymi, przyjaciółmi, no to jak mam zacząć od tego, że jestem samotny, czy jestem samotna? Zła i dobra informacja, pewnie wszyscy czują się podobnie, więc to nie jest jakieś odstawanie od normy, wręcz przeciwnie, to niestety jest norma i powstaje masa inicjatyw. My o Sis Datingach mówiłyśmy, zachęcałyśmy do bro datingów, których nie ma, żeby takie rzeczy organizować, bo skoro coraz ciężej nam się spotkać w realu, to twórzmy miejsca, twórzmy okazje, żeby faktycznie się spotykać i poznawać.
2: No dobrze, to na sam koniec, dziewczyny, zapytam wam jeszcze, czy macie jakąś jedną radę taką na dziś, powiedzmy, że słuchają nas dwudziestolatkowie, którzy przeżywają swój jakiś gorszy okres. Co byście poradziły, gdybyście były dzisiaj taką mamą właśnie i miały takiego dwudziestolatka w kryzysie?
0: Powiedziałabym, zdejmij z siebie presję. Presję, jakąkolwiek na siebie nałożyłeś, czy to mają być super prace, super relacje, super związek, świetna kasa, daj se chwilę, to wszystko nie przyjdzie naraz, a my chcemy bardzo wierzyć, że to wszystko wydarzy się w przeciągu roku.
1: Tak, nie bój się ryzykować, nie bój się popełniać błędów, próbuj, doświadczaj i szukaj swojej ścieżki.
3: I naucz się odpuszczać, bo uważam, że o tym często zapominamy, a odpuszczanie jest super ważne i w tych latach 20. i później w dorosłym, prawdziwym życiu.
2: Wyjeżdżajcie, podejmujcie odważne decyzje, bo to jest taki moment, w którym warto to zrobić i warto dużo doświadczać. Wiktoria Nowak, Ula Sołocha i Zuzanna Boguska były gościniami Poranka Czwórki. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę, a was, drodzy słuchacze, jeszcze raz zachęcam. Czwórka Online, a tam już pierwszy odcinek podcastu Lata 20. Dzięki, dziewczyny.
0: Dziękujemy.
4: Tu Czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online.

zwracają się o czego. Rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej dosyp czuję w głębi trzewin. Gdy nie byłem bliżej odpowiedzi, pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy. Sukces alfy, brud, omegi. Mówią mi fajne auto dla mnie jak z kradzieży. I dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym. Tak to leży w tym okresie kredy. I jak to tak, to za to pak, to taki clean. Tak nie było łatwo, to taki film. Ja w nim jako aktor manem jest stylem.

pełne miłości. Mam znak jakości i nigdy się nie poddam. Całego siebie oddam i zostawię. Prawie robi różnicę, więc nie ma już prawie. Uczucia na 100% policzalne. Mam supermoce i wierzę już w

na zawsze już nie może, nie chyba. To pewne jak oddech, gdy los znów nas chwyta. Na zawsze razem jak poranek i kawa, jak twoje spojrzenie bez żadnych pytań. Twoje oczy jak światło w tunelu, odbicie duszy i na całe zło serum. Jesteś prawdą nawet w cieniu zwątpienia, dlatego się zmienia.

0: przed nami cała wieczność, miłość bez granic, szukając wciąż sensu. Prawdziwe piękno, uczucie i lekkość, czego chcieć więcej, to dobry konsensus. Mamy wciąż siebie, pomimo różnic, dbamy o siebie na pochyłej równi. Wszystko na zawsze w rytmie serca bicia, na zawsze razem już do końca życia.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
1: Przypominamy najlepsze rozmowy.
3: Najlepsze rozmowy
1: w czwórce.
3: W czwórce.
4: Kulturalne polecenia i rekomendacje tylko w czwórce.
1: Stacja Kultura. Zaprasza Kasia Dydo.
5: Jak naprawdę z kultury korzystają mieszkańcy Warszawy? Co decyduje o tym, że wybierają jedno wydarzenie, no a inne pomijają? Jaką rolę

0: kultura w ogóle dzisiaj odgrywa w ich życiu. Odpowiedzi na te pytania przynosi raport Kultura jest wszędzie, któremu przyjrzała się Alicja Michalska.
1: No właśnie, bo z tą kulturą jest różnie, prawda? Jedno to fakt, że jest, że nas otacza, no a drugie to pytanie, czy w ogóle z niej korzystamy. To zbadał najnowszy raport pod tytułem Ogólnowarszawskie badanie uczestnictwa w kulturze. No miastem jako takim case study jest akurat Warszawa, ale łatwo można przynieść te wyniki na inne miasta, bo skutki pandemii, rewolucja cyfrowa czy rozwijająca się wieloetniczność to naprawdę wpływa na wiele miast, nie tylko na stolice. Podtytuł raportu zresztą brzmi Kultura jest wszędzie i jest to bardzo piękny i taki pozytywny przekaz. Ale jest tu mały haczyk, bo w tym gąszczu możliwości czyha na nas jednak pewna pułapka. O tym opowiedziała mi Małgorzata Bakalarz-Diverge, dyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury.
2: To szaleństwo nadmiaru czy bogactwa. My wolimy mówić o bogactwie, ponieważ uważamy, że kultury nigdy dość, więc niech jej będzie dużo. Ale rzeczywiście bogactwo możliwości i także tempo życia, w którym jesteśmy, w którym funkcjonujemy, powodują, że dochodzi do takiego paradoksu. Kiedy mamy bardzo dużo możliwości, to decydujemy się nie korzystać z żadnej z nich. Warto jest jeszcze pamiętać, że do tych możliwości w terenie, powiedzmy, czyli do tych, które są na mieście, w instytucjach, w przestrzeniach publicznych, bardzo ważnym źródłem uczestnictwa w kulturze jest także kultura cyfrowa. I ona dokłada tylko tych możliwości i tego bogactwa, z którego możemy i korzystamy bardzo często.
1: No właśnie, bo ta kultura jest rzeczywiście wszędzie, w naszych domach, w telefonach, na ulicach, no a jednocześnie pozostaje naprawdę bardzo często niezauważona, rozproszona, taka trudna do uchwycenia, no bo żyjemy w czasach ogromu możliwości kulturalnych, w których, jak czytamy zresztą w raporcie, seriale konkurują z Teatrem Narodowym, podcasty z książkami, a TikTok z galeriami sztuki. To właśnie ten wybór z jednej strony demokratyzuje nasz dostęp, no a z drugiej strony jednak czasem przytłacza tą swoją obfitością. No i tutaj tak naprawdę ta kultura cyfrowa rzeczywiście też powoduje, że tej kultury jest jeszcze więcej i to przeniesienie części kultury do świata online'u okazało się naprawdę ogromną zmianą też w naszym uczestniczeniu w niej.
2: Ona również demokratyzuje właśnie ten dostęp. Korzystamy z kultury w autobusie, słuchamy muzyki z kieszeni, decydujemy lub pozwalamy algorytmom decydować o wyborach stylów muzyki, stylów filmów, książek, podcastów, z których korzystamy. To jest jeden z tych bardzo ważnych momentów cywilizacyjnych, które również mają wpływ na to, w jaki sposób będziemy kształtować na przykład działalność programową instytucji kultury w najbliższych latach. Co rewolucja cyfrowa dla nas oznacza, jaki będzie wpływ i jaka będzie relacja pomiędzy kulturą cyfrową, a kulturą odbieraną nie w formie zapośredniczonej, tylko na żywo. To są ważne pytania, na które odpowiedzi będą się bardziej czy klarowniej kształtowały wtedy, kiedy będziemy te badania przeprowadzać systematycznie i kiedy nie będziemy się wstydzić ani bać rozmawiać o ich wynikach.
1: Takim kluczowym założeniem raportu było zbadanie właśnie tego szerokiego rozumienia uczestnictwa w kulturze, bo w ankiecie widzimy szerokie spektrum możliwych aktywności. Jest to chodzenie do teatru, opery, czytanie książek, zwiedzanie muzeów, słuchanie muzyki, podcastów, czy nawet oglądanie streamów, seriali, filmów, a nawet odwiedzanie się nawzajem, czy wyjścia na miasto. I wychodząc od tego założenia, pierwszym takim wnioskiem kluczowym, jaki rzuca się w oczy na początku raportu, jest to, że 49% mieszkańców Warszawy powyżej 15 roku życia uznaje kontakt z kulturą i sztuką za ważny. Czy to mało, czy to dużo? O tym Małgorzata Bakalarz-Diverge.
2: To jest znakomita wiadomość. Już sam fakt, że mamy taki odruch, żeby myśleć o kulturze jako ważnej części naszego życia, daje nam szansę i potencjał, żeby z tego przekonania, czy z tego przeczucia, że kultura jest ważna, jakoś skorzystać. Oczywiście to, co daje nadzieję, to, że to uczestnictwo przybiera takie różne formy. To była nasza decyzja metodologiczna, żeby poszerzyć rozumienie uczestnictwa w kulturze i wyjść trochę poza takie myślenie, że kultura to jest tylko chodzenie do teatru albo do opery, ale zaproponować takie możliwości jak wychodzenie na miasto, jak spotykanie się ze znajomymi, słuchanie koncertów na zewnątrz. To było dla nas dosyć istotne, ponieważ też chcieliśmy dać sygnał, że to wszystko jest kultura i w tym kontekście warszawiacy i warszawianki odpowiedziały bardzo entuzjastycznie i bardzo różnorodnie. Mamy nawet cyrk i stand-upy na naszej liście. Natomiast no właśnie to, co jest istotne, to, że jeśli ciągle mamy taki odruch, że sięgamy po kulturę, to znaczy, że ta kultura, że sektor

0: kultury ma co robić i że może rzeczywiście w dosyć świadomy sposób kształtować swoją rolę w życiu mieszkanek i mieszkańców. Ta jest teraz niezwykle istotna i to też widzimy z innych badań, które przeprowadzamy w Warszawskim Obserwatorium Kultury.
1: Ale pytaniem pozostaje, co właściwie kryje się za tym hasłem, że kultura jest ważna. Jaka ta kultura? No bo przecież kultura dla każdego oznacza co innego i czytamy w raporcie, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 52% warszawianek i warszawiaków było w kinie albo w teatrze. No najbardziej popularne aktywności to rzeczywiście oglądanie filmu, seriali czy słuchanie muzyki. To, co też wypływa na tutaj pierwsze wnioski, to to, że kino i teatr zyskały zdecydowanie dzisiaj na popularności, ale tu jest jeszcze jeden ważny wniosek. To jest fakt, że dziś po prostu kultura wychodzenia z domu też zyskuje na ważności.
0: To jest w ogóle ciekawa sprawa. Myśmy dość ostrożnie porównali pewne trendy z tego badania z 2017 roku. Dwa ciekawe wyniki, które się pojawiły, były takie, że po pierwsze warszawiacy i warszawianki istotnie chodzą częściej do kina i do teatru, mimo tego, że była pandemia, mimo tego, że jest rewolucja cyfrowa, mimo tego, że wydarzyło się tyle rzeczy. A druga ciekawa informacja jest taka, że warszawiacy i warszawianki rzadziej przyjmują gości i bywają w gościach, czyli rzadziej odwiedzają się w przestrzeniach prywatnych, ale częściej wychodzą na miasto. Czyli przestrzeń publiczna staje się znowu ważnym miejscem odbierania kultury. Więc tak, chodzenie do kina i do teatru, które interpretujemy jako jednak potrzeba tego społecznego odbioru kultury, nie oglądania tylko w cichości domowych pieleszy, ale również spotykania się z ludźmi, wychodzenia, organizowania sobie wyjść towarzyskich. Teatr i kino absolutnie w tym przodują i to jest również bardzo dobra informacja.
1: Dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość, bo rzeczywiście wspólnotowość w kulturze jest takim dla mnie najważniejszym filarem, że wychodzimy z tego domu i doświadczamy tej kultury, nawet filmu, właśnie wśród innych ludzi.
2: No właśnie, super, że kino zyskało na znaczeniu, bo już się bałam, że te kina gdzieś tam będą pomału odchodzić do lamusa przez to, że się tak rozkładamy na kanapach i fotelach we własnych domach.
1: Ale a tu też, jednak.
2: No właśnie, to ciekawe jest to, że coraz rzadziej spotykam się w domach. No nie wiem, może nam się nie chce sprzątać po prostu, jak przychodzą goście, albo nie chce nam się na przykład gotować, żeby ich przyjąć, więc wolimy się spotykać w tych przestrzeniach po prostu publicznych. No zresztą oczywiście w Warszawie...
1: Których nie jest mało.
2: No właśnie, jest ich bardzo, bardzo dużo, ale ja cały czas cierpię jeszcze na takie przestrzenie, gdzie moglibyśmy się od tak po prostu spotykać. Mhm. Nie po to, żeby coś kupić na przykład przy okazji, tylko żeby po prostu one sprzyjały temu,
1: posiedzieć,
2: że
1: pogadać.
2: Tak, budujemy relacje. Alicja Michalska przyglądała się raportowi Kultura jest wszędzie. Bardzo dziękuję.
3: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Słuchaj Czwórki.

0: Słuchacie Czwórki, audycji najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z całego dnia. No i cóż, może to wydać się odrobinę nieskromne, ale korzystając z okazji, polecam wam swoją dzisiejszą audycję Popołudniowa.
1: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
0: Długi weekend przed nami, pewnie już jesteście w drodze, wypoczynek, przyroda, łono natury. No i o tym na pewno będziemy trochę rozmawiać, bo razem z nami w studiu Czwórki są już Basia i Wojtek Mietelscy. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Prosto z siedliska Rumosz. Całkiem niedawno kupiliście, możecie właściwie powiedzieć, co kupiliście, co to jest za obiekt? Obiekty?
3: Obiekt, działka siedliskowa, tak jest zresztą w dokumentach, na którą składa

0: się dom, budynek gospodarczy, stodoła i hektar.
1: Wszystkiego.
2: Właściwie tam jest tam to bardzo zróżnicowana jest przyroda dookoła i postanowiliście to wszystko własnymi siłami wyremontować, założyliście profil na Instagramie, pokazujecie, no i największy taki highlight, 100 tysięcy obserwujących w tydzień wam urosło.
0: Tak.
2: To chyba nikt takich liczb nie wykręca.
0: Od tysiąca.
2: To jest coś niesamowitego. Wydaje mi się, że powinniście nam powiedzieć trochę o tym, jak w ogóle znaleźliście ten dom, jak znaleźliście to siedlisko, jak trafiliście na tą ofertę, że właściwie taki budynek, który no jest, mówiąc delikatnie, w bardzo średnim stanie, znaleźliście i postanowiliście kupić.
0: Gdzieś tam na śniadaniu biznesowym, powiedzmy w grupie znajomych, jedna osoba powiedziała, że słuchajcie, tutaj takie siedlisko jest niedaleko, może chcecie zobaczyć, tam do mojego kolegi. Ja mówię, no że ja też chcę zobaczyć. No i pojechaliśmy. I dzwonię do Baśki, no że kupujemy to.
1: No i się zakochaliśmy po prostu. No.
0: Tak to wyglądało.
2: No dobrze, zakochaliście się w miejscu, bo można zobaczyć na waszym profilu te rolki. I tam jest hardcore, tam wszystko zostało zostawione. Do zrywania tapety, panele. No ten stan był tragiczny. To była rudera po prostu.
1: No ja byłam trochę w szoku, jak to weszłam pierwszy raz. Wojtek był tam pierwszy, bo ja byłam z małym dzidziusiem. I jak weszłam pierwszy raz, no to ja mówię, Wojtek, no nie. No to jest za dużo roboty, ja po prostu nie dam rady fizycznie, psychicznie na to patrzeć, bo to wyglądało no dosyć strasznie, no jak ktoś by wyszedł po mleko i zostawił to na rok i to wszystko tam se żyło swoim życiem. No ale Wojtek mówi, no musimy, no to ja on widzi tutaj.
0: Znaczy ja przede wszystkim chodziło o cenę, po prostu.
2: Bo kupiliście że to w tam
0: o 350 tysięcy, tak.
2: Dobrze, i to jest mniej więcej cena kawalerki w Lublinie.
0: No, no tak. Wiesz, są i kawalerki za 500.
2: Tak.
0: No, zależy gdzie oczywiście. Wiadomo, że powiedzieliśmy to dla...
2: Z zasięgu.
0: Tak, dokładnie.
2: ale jest to obrazowe, taka jest prawda.
0: No.
2: Mieliście trochę czasu, żeby to wszystko obliczyć, kalkulować, ile pochłonie ten remont, jak w ogóle do tego podejść, no bo właściwie tam trzeba... Wszystko zerwać i od początku. Zostawić tylko skorupę.
1: No my kiedyś mieliśmy plan wybudować dom i w ogóle w innej technologii i mieliśmy działkę i zupełnie inny miał być ten dom. No tylko tam zderzyliśmy się z administracyjnymi sprawami i tu też były problemy administracyjne i dlatego też mieliśmy trochę więcej czasu, żeby to przekalkulować, żeby to wszystko obliczyć, pomyśleć o remoncie, pozmieniać zdanie 100 razy. Ale tak naprawdę decyzję samą o tym, żeby to kupić i żeby zrobić wszystko, żeby to kupić, no to podjęliśmy w tydzień. Myślę, że w tydzień.
2: No to bardzo szybko. A wcześniej mieliście już jakieś takie doświadczenie z remontami, z jakimś takim wykończeniem? Jakieś domy stare remontowaliście?
0: Nie, ale bardziej pomoc rodzinie, znajomym, wiesz, malowanie, gdzieś tam układanie paneli, które później pływały.
2: Dobrze, to co rodzina mówiła, jak powiedzieliście, że macie taki pomysł?
1: Aj, to różnie.
2: Pukali się w głowę pewnie, prawda?
0: Oczywiście, że dlaczego tak daleko, bo to jest tam 40 minut, powiedzmy, się jedzie.
2: Dobrze, czyli ile to jest kilometrów tak od Lublina?
0: 35.
2: Okej. Okay. I też, tak jak to z tego, co widziałem na tych rolkach, to jest takie jakieś głuszy, prawda? Tam za bardzo nic nie ma dookoła. Najbliższy sąsiad, jest tam jakiś, ktoś mieszka? Czy...
1: No jest ale nie daleko. I to był też, to było coś, co nas przekonało, bo...
0: Znaczy w ogóle to jest działka, o której ja zawsze marzyłem. Mhm. Od zawsze.
2: Bez sąsiadów.
0: Na uboczu, bez sąsiadów, duża, z lasem, z te starodrzewiem, jakby to było dla mnie mega istotne.
2: W jakim jesteście teraz momencie? Tam pojawiła się, nie wiem, czy to była wylewka, nie wiem, jak dokładnie.
0: W stodole.
2: Czyli tam już jest podłoga, tak?
0: Tak, w stodole jest podłoga i właśnie w tym momencie stolarz robi okna.
2: Okej. Okay. Czyli najpierw takim priorytetem jest stodoła, a dopiero później dom?
0: Nie, jakoś... dom jest symultanicznie... złe słowo, w tym samym czasie...
2: Może być.
0: Jest kuty, ja go tam gdzieś po trochu, też pomaga nam rodzina najbliższa, nieoceniona w tym i mamy skutę już po całe piętro. Zostało nam drugie i elewacja na zewnątrz.
1: Trochę przekładamy ten projekt, który kiedyś już mieliśmy, na tą zastaną kostkę. No nie jest to proste, bo to był zupełnie inny projekt, ale mamy przyjaciela, architekta, w sumie przyjaciół, którzy nam no, to wszystko, nasze wizje z Pinteresta przekładają na realne po prostu możliwości
0: i
1: zrobienia...
0: nasze zmiany zdań.
1: Tak. To trzeba tak jak
2: śmieje. Tak, ten projekt cały czas jest żywy, tak?
1: Tak, żywy, bardzo żywy. No.
2: Jaki efekt chcielibyście tam osiągnąć? Bo z jednej strony to jest bardzo dużo natury, z drugiej strony jest ta komunistyczna kostka, z trzeciej strony też, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, taki skandynawski design was

0: interesuje, no to są różne jakieś takie elementy, jak to wszystko połączyć.
1: No ogólnie chcemy wykorzystać bardzo dużo naturalnych materiałów do wykończenia tego domu i tak samo w tej stodole, no żeby tego nie zmieniać na siłę, żeby to, tylko to wykorzystać to, co mamy na tą wizję, którą my, no to, co chcemy mieć. I właśnie, żeby tą perelowską kostkę, która nie pasuje do tej natury, która jest wokół, no tak trzeba powiedzieć wprost, chcemy ją tak wtopić w tą naturę, żeby była drewniana lewacja, nawiązanie do takich starych stodół, drewniane wykończenie w środku, betonowe podłogi, że wychodzisz z domu, a jesteś dalej w domu, jakby wchodzisz do domu i dalej jesteś na dworze.
2: I to nawiązanie do tej Skandynawii. Mhm.
0: I kiedy będziecie mogli tam zamieszkać? Jak długo planujecie to remontować?
1: Na święta.
0: Na święta?
1: Nie, na święta.
0: Które?
1: Któreś. Nie, no ja myślę, realnie myślę, że to jest rok. Mhm. Że rok takiego...
2: Tak, żeby już było luks.
1: Było...
0: A zaczęliście to kiedy robić?
2: W marcu.
0: To w jakim miejscu znajduje się siedlisko Rumosz, o którym dzisiaj rozmawiamy? Co tam, co dzieje się dookoła i za stodołą, i wokół tego domu?
2: Myślę, że bardzo ważny jest kontekst całego miejsca, bo jest to w otulinie Kazimierskiego...
1: Nie, Krajobrazowego Parku.
2: Parku Kazimierskiego, tak. Więc jest tam pusto, jest bardzo mało domów wokół. Jest absolutna cisza, szczególnie wieczorem. Ale to, co najważniejsze właśnie, to usytuowanie tej działki. Ona jest... przy drodze dojazdowej, tam taka szutrówka, ale za tą działką od razu zaczyna, za domem i za stodołą od razu zaczyna się wąwóz, który otacza tak po Elce, powiedzmy, tą część siedliskową i ciągnie się później dalej, ponoć aż do Kazimierza. Ale
0: to
2: jeszcze...
0: jak głęboki jest ten wąwóz?
2: Z 8-10 metrów.
1: No mamy pole z dużym potencjałem, taki kawałek pola po prostu rolnego. Mamy te porzeczki, które po prostu były dla nas wielkim zaskoczeniem. Nie wiedzieliśmy o tym przed zakupem, że w ogóle one tam się znajdują. Sad Aroni, no i mój ogród, czyli moja po prostu tutaj.
2: To o tych porzeczkach muszę dodać, że rolnik, nasz sąsiad powiedział, że się pytam, czy ile tych porzeczek, nie? On, no to tam na parę słoiczków. No ja idę, a tam normalnie krzaki się uginają.
0: Może takie duże
2: owocem.
0: Swoje.
2: Nie, on patrzy z perspektywy zarobku, no nie?
0: Okej, okay, no tak. A co tam wcześniej było? Czy tam było normalne gospodarstwo?
2: Tak.
0: Tak, tak.
1: Czyli tak,
0: tam...
1: były zwierzęta.
2: Zwierzęta, kozy, króliki. Przynajmniej o tych wiemy.
1: Taki,
2: warzywnik, tak.
0: A w najbliższego sąsiada gdzie będziecie mieli? Czy już poznaliście?
2: Oczywiście.
1: Poznaliśmy wszystkich sąsiadów. Tak? Jest tak daleko, że... No, daleko.
2: Trzeba by bardzo mocno rzucić beretem.
0: No dobrze, ale jak cukier się skończy, to będzie można dojść, będzie można dojść
1: można.
0: Do sąsiada.
1: Po jajka, po mleko, to te kozy, co doiliśmy, to też są niedaleko.
2: Tak, tak.
1: No i tak.
0: A do Kazimierza daleko czy blisko?
2: 20 minut.
0: A, ale samochodem czy?
1: Samochodem.
0: A tak myślę o tym wąwozie, o którym mówicie, to w ogóle jeszcze trochę można tam dokopać i fosę zrobić.
1: No tak.
2: Znaczy w ogóle mamy źródło prawdopodobnie.
0: Okay.
2: To jest ciekawa rzecz. Mhm.
0: No dobrze, to jeszcze chciałem porozmawiać o tym, jak weszliście do tego domu i tak. Pokazujecie, że tam były jakieś słoiki, wszystko, jakieś takie dziwne jakieś rzeczy znaleźliście, coś was przeraziło i mieliście taki moment zwątpienia na samym początku, że jednak może to jest trochę za dużo.
1: Troszkę mieliśmy. Mieliśmy troszkę, bo tam było dużo jakichś takich osobistych rzeczy, też nawet, no takie, nie wiem, hardkorowe, znaczy nie wiem, czy hardkorowe, no ale leki na przykład. Jakieś listy, pamiętniki. No, dużo rzeczy do ogarnięcia. No i najbardziej to chyba nas przeraziły te słoiki spleśniałe. To było straszne.
2: No ale też to, że my sobie nie wyobrażaliśmy, że to tyle dni, nie wiem, 2 czy 3 tygodnie my wynosiliśmy tylko rzeczy z domu.
1: Śmieci,
2: no nie, w kilka śmieci. Osób.
0: Czy jest jakiś taki etap w tym remoncie, którego się obawiacie?
1: Znaczy ja szczerze mówiąc najbardziej boję się tej pleśni, co tam pokazywaliśmy, że to się, no to będzie ciężkie do usunięcia i później, nie wiem, gdzieś wyjdzie, chociaż bardzo mam nadzieję, że to się nam po prostu uda już na tym etapie się tego pozbyć.
2: Tak, czy to, że przykręcimy, bo cały dom w środku będzie wykończony płytami drewnianymi, czy pod tymi płytami na przykład nie zacznie się zalegać pleśni i jakby, wiesz, no nie będziemy tego widzieć, a będziemy to wdychać.
0: Słuchajcie, bardzo szybko urósł wam profil na Instagramie. Z jakimi komentarzami spotykacie się z ludźmi? Czy dużo osób jest w podobnej sytuacji? Dużo osób się u nas buduje? Czy po prostu siedzą na telefonach i oglądają, jak to inny robi?
1: W ogóle bardzo dużo pozytywnych komentarzy. W sumie głównie są pozytywne. No, dużo osób pisze, że są w podobnych sytuacjach, byli w podobnej sytuacji, albo że na przykład mieszkali na wsi i bardzo dobrze to wspominają, albo że źle to wspominają, ale dużo też takich, no na przykład pytają nas o rady. Mhm. I już wczoraj odpisywałam tam jednej osobie a propos posadzki.
2: Ale my
1: nie jesteśmy ekspertami, więc możemy powiedzieć o swoim własnym doświadczeniu, które jest dosyć krótkie, ale no coś tam możemy powiedzieć na ten temat.
0: Słuchajcie, a nie obawiacie się

0: że za jakiś czas zatęsknicie jednak za miastem.
1: Może tak.
2: I co ja wtedy? Wątpię, szczerze tak? mówiąc, no.
1: Mm. Nie wiem, zobaczymy.
0: Bo widzę, że bardzo dużo osób jednak rezygnuje teraz z życia w mieście. No ale takie codzienne życie, jak będzie trzeba właśnie gdzieś podjechać po ten cukier.
2: Wiesz co, ja mam jedno wspomnienie z tej zimy. Mm. Jak już wiedzieliśmy, że to kupujemy, wyszedł

0: już nie chcę tego, nie? No to ja wiem, że będziemy wdychać pestycydy i te wszystkie rzeczy, które na wsiach, którymi pryskają, ale jednak jakiś myślę, że no inaczej się oddycha. No. Tym bardziej w ogóle, co jest mega ważne, to miejsce jest uzdrowiskiem.
1: Okej. Okay. Trzymamy kciuki za to, żeby remont jak najszybciej przebiegł, jak najwięcej obserwujących i wszystkiego dobrego. Fajnie, że wpadliście do studia. Basia i Wojtek Mietelscy byli razem z nami. Zapraszamy na ich profil na Instagramie Siedlisko Rumorz. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego, powodzenia.
0: Dzięki, cześć.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Tego
2: nie możesz przegapić.
3: Nie możesz przegapić.

Yeah, Hashi Sessions, Kosma Król, podziemie centrum. Nie wiem.

chociaż sprzedaliśmy trasy jak na F1. Najgorsze są chwile, kiedy naprawdę im wierzę. Rozum wciąż z tym walczy, ale znów wygrywa serce. To trochę wyrawo, wiesz, mam różne swoje takie. Chociaż to dziwne miejscu, z

sezon. Ale łzy czasami lecą przez ostatnie lata życia. Chciałem głównie się zabijać, teraz częściej myślę o tym, co się dzieje. Jak umierasz, nie potrafię się nie martwić tym, co jest nieuniknione. Ale chciałbym się nauczyć, bo

pan słucha trójkąta. 9007, zaraz wybije piąta, niech pan łyka prądu, by czuć kontakt, chyba czas na przerwę. W końcu to już zontak, miasto jest parkietem. Opór, lubię stąpać po ulicach, których jestem mężem, bo zaręczyłem stopy, z nimi stawiam pewny krok. Policjanci i DJ chcą chędę, hoch. Ci chcą ciszy, tam ci hałas, jak SND blok. Aha. Czyli pozdro TD. Nie jestem raperem i nie będę korpo z kredem. Korpo mową gadać nie chcę, bo już mocno bredzę. Bolą stopy procentowe o

0: Daj mi się pośmiać, ja boso chcę chodzić. Pani pan, ile można wyswobodzić się muszę z tej powagi sztucznej, co nam kradnie duszę. Uszę, mam swoje własne, słucham siebie zanim zasnę.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w czwórce.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Wsiadasz, 5:30, odpanicz. Gdybyś nie zasnął z miejsca, bym myślał, że trzaskasz drzwiami. A gdybyś spytał, gdybyś umiał się odnaleźć, to wyłączyłbym licznik i wziął pół tego, co miałem wziąć. Gdybyś ty to wziąć wysłyszał, troszkę, bo widzisz, miał taryfiarz, matkę, filolożkę i feminatywem lubię błysnąć rzadkim. Z wierzchu złotówa w środku człowiek.

W pół drogi, jeszcze nie pod domem. Może na progu gdzieś podskoczę i obudzisz się na moment. Łypniesz okiem, czy się zgadza licznik. Pomyślisz, złotówa z wąsem i kto wie, czy dobrze nie pomyślisz. Może rzecz zagaisz ostrożną, czy to 1-9 wtedy i kiedy był rozrząd. Ja o korkach wspomnę, jak to źle tu teraz. Ale obejdzie cię to tyle, co nie przymierzając mnie twój mer.